0: Donald Trump po raz kolejny uderza w amerykańskie media. Prezydent USA stwierdził, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia o bezpieczeństwie wyborów, powinny stracić koncesję. Wymienił m.in. ABC News i NBC, zarzucając im udział w spisku i celowe ukrywanie informacji przed Amerykanami. Trump przekonywał, że media chronią radykalną lewicę, a uczciwość wyborów i przekazu informacyjnego jest kluczowa dla funkcjonowania państwa. Jego słowa mogą wywołać kolejną debatę o granicach wolności mediów i relacjach Białego Domu z prasą. Tymczasem wczoraj administracja Donalda Trumpa ogłosiła nowe przepisy dotyczące wiz dla studentów, no i właśnie dziennikarzy. Skraca on dopuszczalny czas pobytu na terenie USA na wydanym dokumencie. O szczegółach nasz korespondent w Waszyngtonie, Paweł Żuchowski.
1: Dzień dobry, chodzi o wizy studenckie F oraz J, a także I dla dziennikarzy. Obecna administracja zrywa z praktyką trwającą od 70 lat, wprowadza limity. W przypadku studentów na wizach F i uczestników wymian studenckich J będą to maksymalnie 4 lata, ewentualnie czas wskazany przez uczelnie. Korespondenci zagranicznych mediów będą mieć zagwarantowany pobyt przez 240 dni z możliwością kolejnych przedłużeń. Wyjątkiem są dziennikarze z Chin, których wizy będą ważne przez jedynie 90 dni. Nowe rozporządzenie wprowadza szereg restrykcji, na przykład ogranicza do 24 miesięcy łączny pobyt na kursach językowych. Nowe przepisy mają wejść w życie od września.
0: Bezpiecznego miejsca, by leczyć, już nie ma. To tytuł raportu opracowanego przez Lekarzy bez Granic działających na Ukrainie. Medycy odnotowali wzrost liczby przeprowadzonych celowych rosyjskich ataków na szpitale i placówki medyczne. Stopniowo zmienia się też charakter użytego uzbrojenia i zadawanych ran. Ze szczegółami w tej sprawie Tomasz Skory.
2: Według Lekarzy bez Granic w miarę rozwoju konfliktu liczba rannych w wyniku działania bomb i artylerii ustąpiła liczbie poszkodowanych przez bojowe drony, tak zwane first person view.
3: Jest to taka broń, która pozwala żołnierzom precyzyjnie identyfikować i atakować cele w czasie rzeczywistym, i zespoły Lekarzy bez Granic we wschodniej i południowej Ukrainie działają pod ciągłym zagrożeniem właśnie takimi atakami.
2: Zmienia się też taktyka rosyjskich uderzeń. Coraz częściej to double tap. Krótko po pierwszym ataku następuje kolejny, wyraźnie wymierzony w ratowników.
3: Ataki dronów powodują liczne ofiary, powstawanie głębokich i nieregularnych ran, które bardzo trudno się opatruje. Prowadzi to w konsekwencji do wyższego wskaźnika zakażeń i rosnącej liczby przypadków sepsy.
2: Mówi Tomasz Czerniawski z Polskiego Oddziału Lekarzy bez Granic.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: Uwaga, synoptycy dzisiaj ostrzegają przede wszystkim przed wysokimi temperaturami. Jak wygląda sytuacja teraz? Najcieplej jest w Zielonej Górze, tam prawie 21 stopni, a w Lęborku dla odmiany niecałe 12. U nas to taki solidny dwucyfrowy wynik. Co czeka nas w ciągu dnia? Ano, w wielu miejscach termometry przekroczą 30, jedynie w górach nieco mniej stopni na termometrach. Ale uwaga, z zachodu naciąga front, który przyniesie nam opady deszczu, także burze. Już w wielu miejscach dzisiaj może zagrzmieć i mocno popadać, ostrzegają synoptycy. Ciśnienie zaczyna nam wolniutko spadać, biometr będzie nie najlepszy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: Kiedy piątek pojawia się w kalendarzach, niektórzy już mocno przebierają nóżkami, no po to, żeby zaplanować weekend, albo już czekają na swój wakacyjny turnus. Mam nadzieję, że ten czas spędzicie z nami, a my wam go umilimy. Marek Moc, zapraszam na nasze poranne spotkanie.
8: Radio Jura.

0: Jak mówi przysłowie, w lipcu upały, styczeń mroźny cały. No, zobaczymy, zobaczymy. Tak, bo lipiec w kalendarzach to 17 dzień tego miesiąca, piątek, piąteczek, piątunio. 25 minut przed piątą stało słońce, zacznie zachodzić 12 minut przed godziną 21, a dzień już jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 33 minuty. Radości, zdrowia i uśmiechu na co dzień życzymy dzisiejszym solenizantom na liście: Aneta, Bogdan, Jadwiga, także Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, Donata, Aleksy, Konstancja, Leona, Teodozjusz, Aleksja, Teodozy, Westyna i Dzierżykraj. Piękne imię. Okazję do świętowania. Dziś Światowy Dzień Emoji, a także Ogólnopolski Dzień Tabaki. Za kilka chwil u nas więcej informacji o pogodzie.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
3: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
3: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
3: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
4: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
5: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do Autozłomu Motobajor 722 28 28 28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu, transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor, Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722 28 28 28. www.motobajor.pl.
6: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: W Częstochowie dzisiaj będzie gorąco, już teraz 19 stopni, po południu do 30 powinny dobić termometry. Te umieszczone w cieniu oczywiście. Synoptycy zapowiadają, że po południu zacznie nam wzrastać zachmurzenie. Niewykluczone, że wieczorem już coś zagrzmi, ale pierwsza część dnia zdecydowanie pod znakiem słońca.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Rzecz niezdrowa, ale zapisała się w historii kultury. Również w Polsce. Choć Indianie zażywali tabakę na długo przed przybyciem Europejczyków na ich ziemię, to właśnie w Europie rozpowszechniła się moda na sproszkowany tytoń zażywany przez nos. Na początku XVII wieku również dotarła do Polski. A dzisiejsze święto, święto tabaki, obchodzone jest w związku z powstaniem pierwszej fabryki tabaki w naszym kraju. Mam nadzieję, że już nikt nie sięga po takie rzeczy, choć w niektórych regionach to wciąż tradycja. Nie polecam.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
3: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
2: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców.
3: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Cap Cadet, Solis.
2: Zapraszamy do największego w regionie salonu ze sprzętem ogrodniczym.
3: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
2: Telefon 515 660 031.
4: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660-264-600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii.
8: Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o Tobie.
9: Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja.
10: Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa.
11: Poczuj tą jakość na swojej skórze.
12: Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
13: Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Klinik.
14: Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
17: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Kaufland jest!
19: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest! Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowid.
3: Po reklamie.
13: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Za niecały miesiąc czeka nas przepiękne widowisko na niebie. O tym sobie na pewno jeszcze opowiemy. Po siódmej także spojrzymy w gwiazdy, a właściwie co tam wróżą nam znaki zodiaku. I już o siódmej punktualnie startują nasze wiadomości. Polecam.
1: Jest kara za zniszczenie bocianiego gniazda. Wiadomości Radia Jura o 7:00 zaczniemy od głośnej sprawy spanek. Będzie także podsumowanie rekordowej rekrutacji na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. Te i inne informacje w wiadomościach o 7:00. Joanna Mieliwonka, zapraszam.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Po reklamie.
6: Jest piątek, to 17 dzień lipca, na zegarach już godzina 7, polecamy wam nasze wiadomości.
7: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Jest finał głośnej sprawy Spanek. Były wójt oraz pracownik spółki energetycznej zostali ukarani za zniszczenie bocianiego gniazda.
8: Sąd okręgowy w Częstochowie skazał byłego samorządowca Zbigniewa W. na 1000 zł grzywny, a pracownika spółki Tauron Dystrybucja Jarosława S. na 500 zł. Chodzi o usunięcie bocianiego gniazda i płoszenie ptaka. Sprawa zbulwersowała lokalną społeczność. W marcu mieszkańcy

0: zauważyli, że właściciel posesji, płosze bociana, który próbował odbudować gniazdo. Następnego dnia na miejsce przyjechali pracownicy energetyki, zrzucili przyniesione przez ptaka gałęzie i zamontowali metalowy szpikulec, byle tylko uniemożliwić mu powrót. Mieszkańcy zawiadomili Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, a RDOŚ policję. Wyrok zapadł w trybie nakazowym, jest nieprawomocny, jeśli skazani złożą sprzeciw. Sprawa wróci na sądową salę.
1: O czym informowała Katarzyna Fica, dziękuję za relację.
2: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Rekordowy szturm na Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie. W zakończonej właśnie rekrutacji uczelnia zanotowała aż 10 165 zgłoszeń. To gigantyczny skok w porównaniu do ubiegłego roku, kiedy chętnych było niewiele ponad 6,5 tysiąca. Jak mówi Marek Makowski, rzecznik uczelni, ze statystyk wynika, że najchętniej aplikowali mieszkańcy samej Częstochowy.
3: To jest ponad 1550 zgłoszeń, ale również duże zainteresowanie zgłosili kandydaci z Radomska, Dąbrowy Górniczej. W gronie tym nie zabrakło mieszkańców dużych miast i to miast, w których znajdują się cenione uczelnie, takich jak Warszawa, Kraków, Łódź, Katowice, Kielce, w Opole.
1: 1 sierpnia UJD rusza z dodatkową rekrutacją. Być może większe zainteresowanie kandydatów zyskają wówczas nieco mniej oblegane teraz kierunki, takie jak fizyka, filozofia czy studia wschodnioeuropejskie i bałkańskie.
2: Więcej na radiojura.pl.
1: Tam także piszemy o trzęsieniu ziemi we Włókniarzu. Jak już wczoraj informowaliśmy, klub zakończył współpracę z trenerem Mariuszem Staszewskim. Szkoleniowiec żegna się z drużyną po 2 latach pracy. Powód, jak czytamy w oświadczeniu, zupełnie rozbieżne wizje rozwoju zespołu i klubu. Decyzję poprzedziła seria rozmów o przyszłości Włókniarza, ale ostatecznie nie znaleziono wspólnego języka. Jak podkreśla prezes zarządu Jakub Michalski, spojrzenia na długofalową przyszłość coraz bardziej się różniły. Nazwisko nowego szkoleniowca Włókniarza mamy poznać w najbliższych dniach. W Radiu Jura pora na doniesienia z kraju i ze świata.
4: 20 lat więzienia z możliwością warunkowego zwolnienia po 15 latach. Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i setki tysięcy złotych zadośćuczynień dla ofiar. To kara dla Łukasza Żaka.
5: Mężczyzna jest sprawcą wypadku na trasie łazienkowskiej, w którym zginęła jedna osoba, a 4 zostały ranne. W sądzie rejonowym dla Warszawy Śródmieścia był nasz dziennikarz Tomasz Skory.
6: Tym wyrokiem chronię mieszkańców Warszawy przed takimi kierowcami jak pan, mówił wprost do skazanego sędzia Maciej Mitera, uzasadniając najwyższy w historii wyrok w takiej sprawie.
7: Panie Żak, dlaczego ta kara? Uważam, że tylko ta kara zabezpieczy społeczeństwo przed takimi kierowcami jak pan.
6: Rozpędził pan do 220 km na godzinę mały czołg, mówił sędzia. Był pan pijany i filmował pan ten wyczyn. Nie udzielił pan też pomocy ofiarom i uciekł z miejsca wypadku.
8: Tamtej nocy, tamtego dnia Łukasz Żak podjął szereg decyzji i wydaje się, że to były najgorsze z możliwych dostępnych decyzji wtedy.
6: Mówiła prokurator, z której oceną sąd w pełni się zgodził. Razem z Żakiem na kilkuletnie kary więzienia skazano 5 osób pomagających mu w uniknięciu kary i ucieczce za granicę.
5: Amerykański prezydent w wygłoszonym w nocy orędziu do narodu zapowiedział odtajnienie kluczowych materiałów wywiadowczych, które ujawnią szokujące słabości infrastruktury wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
4: Za oceanu Paweł Żuchowski. Dzień dobry, Pawle.
9: Dzień dobry. Prezydent zaczął od tego, że za jego prezydentury USA są między innymi bardziej bezpieczne i silne. Potem stwierdził, że Chiny bezprawnie pozyskały dane dotyczące 220 milionów amerykańskich wyborców i że począwszy od cyklu wyborczego w 2020 roku Chińska Republika Ludowa przeprowadziła to, co uważa się za największe w historii naruszenie bezpieczeństwa danych wywiadowczych. Chcemy, by jesienne wybory uzupełniające do Kongresu były uczciwe, powiedział. I wezwał ponownie do przyjęcia przez Kongres ustawy Safe America Act. Przed nami bardzo ważne wybory. Chcemy, aby były one uczciwe, oświadczył w orędziu. Prezydent od dawna żąda, by republikanie przegłosowali ustawę zakładającą m.in. obowiązek potwierdzania obywatelstwa USA przy rejestracji na wybory i dokumentu ze zdjęciem przy głosowaniu. Kilka stacji odmówiło transmisji prezydenckiego orędzia. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że stacje telewizyjne, które nie transmitowały jego orędzia, powinny stracić koncesję. Zarzucił mediom, że są częścią spisku.
10: Thank you. God bless you.
9: Tak zakończył swoje wystąpienie prezydent USA. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
14: Częstochowie dzisiaj będzie gorąco, do 30 stopni zapowiadają synoptycy, a być może w niektórych miejscach jeszcze więcej pojawi się w najcieplejszym momencie dnia. Słońce bierze się od samego rana do pracy i rzeczywiście przez sporą część dnia intensywnie będzie swoje obowiązki wypełniało. Dopiero wieczorem wzrost zachmurzenia, możliwe, że pojawią się już burze. Dość kapryśnie będzie w kolejnych dniach. Czeka nas zmienne zachmurzenie z opadami deszczu, a także burzami. Po weekendzie no też na razie niezbyt imponująco to wszystko wygląda.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
14: Piątkowy poranek i wracamy już za chwilę do dobrego grania. Dzisiaj m.in. Światowy Dzień Emoji. No to posyłamy Wam taką serdeczną, uśmiechniętą buźkę.
2: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
15: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
16: This is the story of my baker.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Piątkowy poranek, czas na nasz codzienny horoskop. Na początek rak. To dobry moment, aby zakończyć tydzień z poczuciem satysfakcji i pozwolić sobie na odrobinę odpoczynku. Bliscy będą dziś szczególnie wdzięczni za Twój czas i uwagę, dlatego warto spędzić z nimi choć kilka spokojnych chwil. Skorpion, końcówka tygodnia przyniesie Ci poczucie, że wysiłek włożony w ostatnie dni nie poszedł na marne. Wieczór sprzyja dobrym wiadomościom, śmiechowi i planowaniu przyjemności na nadchodzące dni. I jeszcze wodnik, przed Tobą dzień, który może zakończyć się małym, ale bardzo miłym sukcesem, dającym sporo motywacji na przyszłość. Pozwól sobie na odrobinę spontaniczności, bo właśnie ona sprawi, że ten piątek będzie naprawdę udany.
1: Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek. Był już horoskop, a my pozostańmy przy gwiazdach, tak zwanych spadających gwiazdach, bo już nadchodzi. Sierpniowe niebo nad Polską szykuje dla nas spektakl. No, podobno nie widzieliśmy takiego od lat. Warunki podobno mają być wymarzone. Kiedy to się stanie? Na noc z 12 na 13 sierpnia co roku z utęsknieniem czekają fani astronomii. Także wszyscy ci, którzy po prostu lubią się pogapić na rozgwieżdżone niebo. No właśnie w tym dniu przypada szczyt aktywności roju Perseidów. Pojedyncze świetliste obiekty przecinają niebo od drugiej połowy lipca, ale prawdziwy kosmiczny spektakl nastąpi dopiero w pierwszej połowie miesiąca sierpnia. Tak więc już planujcie czas. Chociaż niebo ostatnio bywa bardziej zachmurzone, to jednak liczymy, że uda się zobaczyć taki właśnie spektakl.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
6: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
7: Na paznokcie.
6: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
8: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łyd

0: bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
7: W Częstochowie poranek przynosi około 19 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Kłomnicach jest już około 20 stopni. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 30 stopni, a lokalnie mogą przekroczyć tę wartość. Przez większą część dnia będzie pogodnie, jednak wieczorem zachmurzenie zacznie wzrastać i miejscami mogą pojawić się burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
8: Słuchasz Radia Jura.

0: muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Przed nami wielki finał i zakończenie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. A nie odbyło się bez kontrowersji. Do tego tematu wrócimy, do tematu finału, a w półfinałach Argentyna, przypomnijmy, pokonała Anglię 2-1. Jak się okazuje, wścibscy dziennikarze znaleźli butelkę, właściwie bidon bramkarza Anglików, gdzie miał dokładnie rozpisane, jak zawodnicy Argentyny strzelają karne. No niestety ta ściąga nie przydała się. Swoją drogą, niby wszystko jest rozpisane, przygotowane, rozpracowane, a tu pyk i cały misterny plan. Za chwilę wracamy do muzyki.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
5: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Pierogi z serem i rodzynkami Społem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
6: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn w dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II, numer 2.
7: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
10: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Go weekendu wam życzę, ale na razie czas na obowiązki. Przed nami wiadomości startują punktualnie o godzinie 8.
1: Przed nami upalny dzień. Później przyjdą burze w wiadomościach Radia Jura o 8. Ostrzeżenia od synoptyków. Wrócimy także do wczorajszej sesji Rady Miasta Częstochowy. CBS rozbiło grupę produkującą i handlującą nielegalnymi lekami. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
6: Przez twe oczy zielone.
5: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna, ulica Warszawska 22.
13: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
14: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
13: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
14: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
13: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
14: Paulina Sygut-Jerzyna
13: i Krzysztof Ibisz.
15: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
16: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
0: Na zegarach pojawiła się godzina 8, a my w piątkowy poranek zapraszamy was na wiadomości.
1: Joanna Mielimonka, zapraszam. Burze i upały, ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach wydali synoptycy dla całego województwa. Alert pierwszego stopnia dotyczy wysokich temperatur i obowiązuje od południa do godziny 20. Temperatura maksymalna od 30 do 32 stopni. Od godziny 20 zacznie obowiązywać alert drugiego stopnia dotyczący burz. Miejscami będą im towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 35 do 50 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie może spać. wpaść grad. Alert ten obowiązuje do jutra, do godziny 7.
3: O tym się mówi w Częstochowie.
1: Za nami sesja Rady Miasta została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta. Radni wyrazili też zgodę na zawarcie porozumienia z MON dotyczące współdziałania w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku.
18: Urząd Wojewódzki organizuje programy wynikające z możliwości zabezpieczenia ochrony pod kątem

0: ewentualnych stanów zagrożenia. W związku z tym warto w takim programie zauczestniczyć. Na ten moment nie ma żadnych klauzul dotyczących zobowiązań ze strony szpitala, ani finansowych, ani innych, które by w jakiś sposób zablokowały albo zobowiązywały szpital do podejmowania działań, które być może w przyszłości uznalibyśmy za nie do końca właściwe.
1: Mówiła obecna w sali sesyjnej Beata Szafrań, dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego. A czy w częstochowskiej lecznicy dochodziło do podobnych nieprawidłowości jak w Szpitalu Południowym w Warszawie? Do tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach.
2: Radio Jura poleca.
1: Słońce, letnia bryza i tona najlepszej muzyki. Już jutro na bulwary jurajskie wraca Jurajska Summer Festival. Przed nami druga edycja. Tym razem organizatorzy łączą skrajne muzyczne światy. Na scenie wystąpi legenda i król disco polo.
3: Cześć moi drodzy, kłania się Zenek Martyniuk. Gorąco Państwa zapraszam na kolejną edycję Jurajska Summer Festival. Zaśpiewam Państwu moje największe przeboje, i te starsze, i te nowe.
1: Zaraz po nim absolutnie bezkompromisowa i pełna humoru rockowo-metalowa ekipa z zespołu Łydka Grubasa. Oprócz koncertów dla całych rodzin czekają strefy relaksu, piana party, sety DJ-skie oraz strefa gastro. Imprezę prowadzi Arek Żabka. Będziemy mieć dla Was masę radiowych prezentów. Startujemy o 16. Teraz startują kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
4: Nielegalnie produkowali i sprzedawali sterydy, leki na otyłość i hormon wzrostu.
5: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zlikwidowali grupę przestępczą trudniącą się tym procederem.
4: Na polecenie poznańskiej prokuratury zatrzymali 3 osoby.
5: Krzysztof Zasada z nami o poranku. Dzień dobry, Krzysztof.
4: Dzień dobry. Dzień dobry.
5: Co wiadomo o zatrzymanych?
6: To kobieta i 2 mężczyzn w wieku od 33 do 64 lat. Wszyscy są obywatelami polskimi. Wpadli podczas policyjnej akcji na Śląsku. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani nielegalnie w swoich miejscach zamieszkania wytwarzali preparaty głównie przeznaczone do iniekcji. Wyprodukowane medykamenty przechowywali w magazynach. W jednym z takich magazynów policjanci natrafili na 5 palet z podrobionymi preparatami farmaceutycznymi. One trafią teraz do analiz. Grupa do dystrybucji swoich produktów wykorzystywała kurierów. Zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania i sprzedaży produktów leczniczych oraz sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Podejrzani trafili do aresztu.
5: Dym z pożarów lasów w Kanadzie powodem odwołania meczu Chicago Fire z Vancouver Whitecaps.
4: Nie było więc debiutu Roberta Lewandowskiego za oceanem. O szczegółach Paweł Żuchowski.
7: Znaczna część USA spowita jest dymem. Kibice z Chicago czekali na występ polskiego napastnika w nowych barwach.
8: Bardzo szkoda jednak, że mecz został odwołany, ponieważ wszyscy czekaliśmy tutaj, wielu kibiców. Ludzie pokupili bilety, czekaliśmy naprawdę na to wydarzenie. No ale trudno, jest jak jest, no, czasami są sprawy ważniejsze. No, mamy bardzo ciężką sytuację teraz z tym dymem z Kanady. Mamy siwo tutaj tak naprawdę. Widzę, wielu moich znajomych pisze, że bardzo dobrze, że mecz został odwołany. Nie udało się teraz. Mam nadzieję, że uda się to następnym razem.
7: Powiedział mi Tomasz Towbin, Polak mieszkający w Chicago. Pojawiają się pytania o niedzielny finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ponieważ dym dotarł też do New Jersey oraz Nowego Jorku. Dla tych stanów wydano ostrzeżenia o złej jakości powietrza. A to właśnie na stadionie w New Jersey ma zostać rozegrany finałowy mecz.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
12: W Częstochowie termometry pokazują już około 22 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Lelowie jest około 23 stopni. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do 30 stopni, a miejscami może być jeszcze cieplej. Zachmurzenie będzie niewielkie, jednak wieczorem zacznie go przybywać i lokalnie mogą pojawić się burze. Wiatr z północy pozostanie słaby i umiarkowany.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
13: po części informacyjnej. Mam nadzieję, jesteście usatysfakcjonowani i zostaniecie w takim dobrym nastroju, bo my wracamy do dobrego grania. Marek Moc, witam w piątkowy poranek.
2: Radio Jura.
14: Aj.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Niektórzy z nas w czasie wakacji lubią duże festiwale. W naszym kraju ich nie brakuje, ale też u naszych południowych sąsiadów trwa wielki festiwal w Ostrawie. Co zaskakujące, tutaj od braci Czechów możemy brać przykład, przynajmniej jeśli chodzi o gastronomię, bo w czasie tego festiwalu możemy się zachwycać kuchniami świata, oczywiście rodzimą czeską, a także podobno znaleźć można polską. Co najważniejsze, to ceny nie są tak dramatyczne jak u nas. Woda dostępna jest bezpłatnie, a większość napojów, również tych kolorowych czy z niewielkimi procentami, kosztuje od 7 do 15 zł. Nie za mały kubeczek, ale najczęściej są to przynajmniej półlitrowe porcje napojów gazowanych, mrożonych czy z dodatkiem procentów właśnie. Część kulinarna jest również ważną częścią tego festiwalu, bo nie tylko szybskie haps, ale też podobno odbywają się spotkania towarzyskie i rodzinne przy dobrym jedzonku. Można. U nas niestety totalny skam na dużych festiwalach. Radio Jura.

0: Tak wam pięknie gramy w piątkowy poranek. Za chwilę u nas informacje o pogodzie. A przyznam szczerze, nad FIFA zbierają się ciemne chmury. Czy skończy się to burzą? Czy polski pałac mógł interweniować w tej sprawie telefonem do przyjaciela? O czym mowa? O, chodzi o finał Mistrzostw Świata. O tym wam jeszcze w tej godzinie opowiem.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
3: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
3: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
3: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
4: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
5: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
4: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
5: Moc atrakcji dla dzieci, mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
4: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
5: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
8: Volkswagen. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
9: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bokar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bokar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22.
10: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia!
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sykut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
2: Po reklamie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
15: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
17: Częstochowie termometry pokazują około 24 stopnie, a w Poraju, Myszkowie i Kłomnicach jest już około 25 stopni. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 30 stopni, a miejscami może być jeszcze wyższa. Zachmurzenie pozostanie niewielkie przez większą część dnia, jednak wieczorem zacznie go przybywać i lokalnie możliwe są burze. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
19: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
20: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
21: Słuchasz Radia Jura.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Chyba dostaliśmy mokrą, brudną ścierą w twarz. Finał mundialu ma sędziować Slavko Vinicic, Słoweniec, który dobrze jest nam znany. Kojarzy się z super prowadzonego barażowego meczu o mundial Szwecja-Polska. Cały sportowy świat, zwłaszcza komentatorski w Polsce, jest zaszokowany. To oznacza tylko jedno. Szymon Marcinek wraca do domu. Ciekawe, czy już jest w samolocie. A swoją drogą, czy skończy się przyjaźń polsko-amerykańska? Bo przecież prezydent Stanów Zjednoczonych mógł wykonać jeden telefon i sprawa byłaby załatwiona. Czyli jednak przyjaźń słoweńsko-amerykańska jest mocniejsza niż nasza ze Stanami. Ale się porobiło. Ciekawe, czy będzie na ten temat polityczna dyskusja w Polsce. Kto wie, kto wie. U nas na wszystkim robi się politykę.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 zł za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
7: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
8: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 509.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Dzisiaj 17 dzień lipca tego dnia urodzili się m.in. Bruno Jasiński, polski poeta, Wojciech Kilar, znakomity kompozytor, Donald Sutherland, kanadyjski aktor, Danuta Rin, polska piosenkarka, Stanisław Tym, satyryk, aktor, reżyser, David Hasselhoff, aktor, Angela Merkel, kanclerz Niemiec, czy Zbigniew Zamachowski, polski aktor. Zacne towarzystwo, wszystkim świętującym najlepsze życzenia, a ja polecam, już za moment na naszej antenie pojawią się wiadomości.
1: Czy w częstochowskiej lecznicy dochodziło do nieprawidłowości? W wiadomościach Radia Jura wracamy do pytań, jakie padły na wczorajszej sesji Rady Miasta. Będzie także zamknięte kąpielisko w Blachowni. Na wodzie pojawił się nalot. W przyszłym tygodniu rząd zajmie się szczegółami reformy systemu zdrowia. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w

0: Muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka, poleca Radio Jura.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Jak donoszą agencje, drzwi z firmy Progress cieszą się coraz większą popularnością wśród osób remontujących mieszkania i budujących domy. Klienci doceniają możliwość wyboru drzwi zewnętrznych, wewnętrznych, przesuwnych, szklanych, również pod wymiar, od producentów z całej Polski. Najnowsze designy, trwałość i bezpieczeństwo to cechy wyróżniające drzwi z firmy Progress od konkurencji. Sporym uznaniem cieszy się też profesjonalna obsługa w salonie oraz autoryzowana grupa montażowa. Progress Częstochowa, Kietrzyńska 54,

0: znaczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Byłam dzisiaj u Anki w jej nowym mieszkaniu. I co jak co, ale łazienkę to ma cudowną.
2: O, wiesz kto to robił?
1: Jasne, salon łazienek CER Projekt zaprojektował jej wszystko.
2: A, słyszałem coś, że robią najlepsze projekty w Częstochowie.
1: I to błyskawicznie.
2: A gdzie kupiła płytki?
1: Też w CER Projekt. Mają tam największy wybór płytek łazienkowych, salonowych, kuchennych i tarasowych. Polskich, hiszpańskich, tureckich, włoskich. Do tego projekt łazienki gratis.
3: Salon łazienek CER Projekt. Ulica Równoległa 68. Salon Fachowiec.
1: www.cer-projekt.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Po reklamie.
9: Dziś piątek to 17 dzień lipca, na zegarach godzina 9, a polecamy Wam wiadomości.
10: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Za nami sesja Rady Miasta Częstochowa. Radni wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Ministerstwem Obrony Narodowej dotyczącego współdziałania w ramach programu Szpitale Przyjazne Wojsku. Na sesji zrobiło się jednak gorąco, gdy opozycja zaczęła dopytywać o to, czy w częstochowskiej lecznicy dochodziło do podobnych nieprawidłowości jak w Szpitalu Południowym w Warszawie.
11: Pani dyrektor odpowiedziała mi 29 czerwca, cytuję, nie są mi znane fakty, aby toczyły się jakiekolwiek dochodzenia, postępowania w tej sprawie. Ja chciałbym, żeby pani dyrektor potwierdziła tą informację. Ja mam informację potwierdzoną z kilku źródeł, że takie postępowanie toczy się od ponad roku. I czy pani dyrektor potwierdza nadal, że nie ma pani żadnej wiedzy w tej kwestii?
10: Do dyskusji włączył się przewodniczący Rady Miasta Marcin Biernat.
12: Zastanawiam się, czy to jest przedmetem dzisiejszej sesji. Jeżeli pan radny uzyskał odpowiedź na piśmie, to myślę, że ona jest wiążąca dla pana.
11: Panie przewodniczący, ale to było po pierwsze, to było w zeszłym miesiącu, a po drugie pozyskałem nowe informacje i chciałem potwierdzenia tylko od pani dyrektor.
13: Ja nie mam wiedzy o toczących się dochodzeniach ani postępowania. Ja nie jestem organem do tego uprawnionym. Ja, powtarzam, nie mam takiej wiedzy, w związku z tym też zgodnie ze stanem mojej wiedzy odpowiedziałam. Ja nie wiem, jakie ewentualnie kwestie mogłyby się toczyć w innych instytucjach i to jak gdyby nie należy do moich kompetencji.
10: Mówili przewodniczący Rady Miasta Marcin Biernat, a także Piotr Wrona i dyrektor Miejskiego Szpitala

0: Zespolonego Beata Szafraniec. Sesja zakończyła się po niespełna godzinie.
1: Twoje sprawy.
0: Powrót linii numer 25 na wyczerpy. Autobusy jeżdżą już pełną trasą. Roboty na przejeździe kolejowym przy ulicy Karłowicza skończyły się bowiem wcześniej niż zakładano. Dziś wszystkie kursy również będą wykonywane na trasie do pętli Wyczerpy Osiedle.
1: Wiadomości Radia Jura.
0: Na termometrach dziś do 30 stopni, a tymczasem nie można korzystać z kąpieliska w Blachowni. Służby ratownicze tymczasowo wstrzymują możliwość korzystania z obiektu. Jak czytamy w komunikacie Urzędu Gminy, pojawił się tu naturalny zielony nalot na powierzchni wody. Nie wiadomo, jak długo potrwa zakaz kąpieli.
1: Sport w Radiu Jura.
0: Remis na zakończenie letnich przygotowań. Raków Częstochowa zremisował wczoraj z GKS-em Katowice w ostatnim sparingu przed startem sezonu. Gospodarze objęli prowadzenie w 54 minucie po golu Emana Markowicza. Metaliki odpowiedziały tuż przed końcem meczu w 85 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Głową do siatki trafił Adam Basse, ustalając wyniki spotkania na 1-1. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Weryński.
2: Rada Ministrów omówi w przyszłym tygodniu najważniejsze założenia zmian w polskich szpitalach.
3: Te informacje potwierdził Michał Dobrołowicz. Chodzi o reformę, która ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowe zarobki wybranych lekarzy.
2: No i na linii jest właśnie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
4: Tak, dzień dobry.
3: Dzień dobry, Michale. Którymi zmianami w przyszłym tygodniu zajmie się rząd?
4: Po pierwsze, górnym limitem zarobków lekarzy w publicznych szpitalach. Propozycja to teraz 240 zł brutto za godzinę pracy, a do tego pojawi się pomysł wprowadzenia górnego pułapu czasu pracy medyków, czyli dwa etaty. I takie zapisy są w ustawie, która też po weekendzie ma trafić do konsultacji. To potwierdza szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
5: My dzisiaj proponujemy dwa etaty. Znam oczywiście propozycję również strony związkowej, która chciałaby, żeby ten limit był niższy. Natomiast poczekamy na konsultacje społeczne. Dlatego dzisiaj proponujemy do dwóch etatów.
4: Równolegle już dzisiaj musi zapaść ważna decyzja dla reformy w szpitalach. Prezydent Karol Nawrocki do dzisiaj ma czas na podpisanie albo zawetowanie ustawy, która pozwoli zbierać dane o wynagrodzeniach lekarzy na podstawie ich numerów PESEL albo numerów prawa wykonywania zawodu. Te ogólnopolskie dane według rządu miałyby służyć też do lepszego, dokładniejszego planowania limitów, wynagrodzeń i godzin pracy lekarzy.
2: 67 kg narkotyków przejęli zachodniopomorscy policjanci.
3: Zatrzymali dwie osoby. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Dzień dobry, Krzysztofie. Gdzie funkcjonariusze natrafili na te narkotyki?
6: To była akcja wymierzona w przestępczość narkotykową na terenie powiatu drawskiego. Policjanci ustalili, że znaczne ilości środków odurzających mogą się znajdować w jednej z hal magazynowych. Podczas przeszukania tego obiektu, a także samochodów znajdujących się na posesji, mundurowi natrafili na ponad 65 kg marihuany, a także m.in. na haszysz, mefedron i metamfetaminę. Poza tym zabezpieczyli sprzęt do porcjowania i pakowania narkotyków. Podczas akcji zatrzymano kobietę i mężczyznę. Mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu wobec kobiety, natomiast zastosowano policyjny dozór.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
2: W Częstochowie termometry pokazują już około 26 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Lelowie jest około 27 stopni. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wzrośnie do 30 stopni, a lokalnie może być jeszcze wyższa. Przez większą część dnia będzie słonecznie, jednak wieczorem zachmurzenie zacznie wzrastać i miejscami mogą pojawić się burze. Wiatr z północy pozostanie słaby i umiarkowany.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
10: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Dobre granie wraca już teraz. Zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego spotkania. Marek Moc, dzień dobry.
1: Radio Jura.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Nie ma nic piękniejszego niż kibicowanie ukochanej drużynie, zwłaszcza narodowej, najlepiej na żywo. Niektórzy mają takie możliwości, ale niekoniecznie chcą z tego skorzystać. Nie skorzysta z takiej propozycji wyjazdu do New Jersey prezydent Argentyny. Będzie nadal oglądał w swojej rezydencji z całą grupą przyjaciół i rodziny. Dlaczego? No, bo to nie tylko tradycja, ale przesąd, bo do tej pory wszystkie mecze oglądał właśnie w tym miejscu, w tym samym gronie, no i nie chce tego zmieniać. Mało tego, oglądać mecz będzie cały czas w kurtce, bo jak się okazuje, kiedy raz ją zdjął, to strzelili Argentynie gola, więc obiecał, że jakaby temperatura nie była, tej kurtki nie zdejmie. No, przesądy, wierzenia, najważniejsza jest skuteczność napastników.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
3: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej by Versal.
2: O!
3: Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
2: www.furnipol.pl.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
5: Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowi.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Oddaj butelkę, zadbaj o środowisko. To dzięki Wam zebraliśmy ich już ponad 30 milionów. A to jeszcze nie koniec. Do końca lipca dostaniesz 10 groszy za każdą sztukę oddaną do butelkomatów Lidlu. Zbierajmy dalej, bo to się opłaca. Lidl.
2: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
16: W Częstochowie temperatura wynosi 28, a w Poraju, Myszkowie i Kłobucku jest już 29 stopni. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 30 stopni, a lokalnie nawet więcej. Do późnego popołudnia będzie słonecznie, jednak wieczorem zachmurzenie zacznie wzrastać i miejscami mogą pojawić się burze. Wiatr pozostanie słaby i umiarkowany.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
18: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Tom & Jerry, z czym wam się kojarzy? No, z fantastyczną bajką z dzieciństwa o przygodach sympatycznych zwierzaków, choć momentami bardzo brutalny był to serial animowany. Ale nie wiem, czy słyszeliście, w XIX wieku Tom & Jerry było brytyjskim slangowym określeniem osób prowadzących hulaszczy tryb życia, nie stroniący od alkoholu, hazardu i ulicznych awantów. No to ja już inaczej będę patrzył na Toma i Jerry'ego.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym Ekspert Wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600. RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar.
4: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. www.bofiagd.pl.
5: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn w dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II, numer 2.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy, tyrolka, symulator 5D, basen i wodny, plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu, zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
10: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Tak nam mija piątkowy poranek z muzyką wybraną na lato do godziny 10, coraz bliżej. Po 10 u nas kilka podpowiedzi, jak ciekawie można spędzić dzisiejszy dzień, a także weekend w naszej najbliższej okolicy.
1: Pierwszy wakacyjny szczyt pielgrzymkowy w wiadomościach Radia Jura o 10:00. Więcej informacji na ten temat. Będzie także zaproszeniem na festiwal do Olsztyna. Dziś Komisja Europejska ma ogłosić szczegóły budzącej kontrowersje reformy systemu handlu emisjami. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka.

0: 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier, wnętrze i każdy detal Twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczycka 98.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Po reklamie.
14: Na zegarach już godzina 10, a przed nami kolejne poranne wiadomości.
15: Joanna Mielibonka, zaczynamy. Jasna Góra przeżywa pierwszy wakacyjny szczyt pielgrzymkowy. Na odpust Matki Bożej z Góry Karmel dotarło około 3700 pieszych pielgrzymów oraz ponad 200 rowerzystów z różnych części Polski. Największe grupy przyszły z Poznania, Przemyśla i Piotrkowa Trybunalskiego, pokonując od 100 do blisko 400 kilometrów. Tegorocznemu pielgrzymowaniu towarzyszy hasło Uczniowie Misjonarze, które jest motywem przewodnim programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce.
16: Wiadomości Radia Jura.
15: Wielkie sprzątanie w Żarkach Letnisku to akcja organizowana przez członkinie Rady Gminy Poraj, a mogą ją wesprzeć poprzez aktywny udział wszyscy mieszkańcy. Akcję wspiera Urząd Gminy, zapewniając wszystkie niezbędne worki na śmieci oraz rękawice ochronne. Zbiórka już jutro o 11 przy altance w parku, finał niespodzianka o 14 przy amfiteatrze. Dla każdego, kto przyniesie pełny worek zebranych śmieci, czeka niespodzianka.
16: Radio Jura poleca.
15: Od dziś w Olsztynie plenerowe aktywności i wakacyjne atrakcje, sztuka, zlot miłośników motoryzacji oraz koncerty i około 30 wystawców na miejskim rynku. Szczególnym magnesem na turystów ma być plenerowa potańcówka. Ta forma aktywności bije w tym sezonie rekordy popularności w całym regionie. Jutro o 12 spod zamku na rynek wyruszy parada otwierająca jubileuszową edycję festiwalu. Tam zaplanowano dalsze występy pod gołym niebem.
17: Na rynku o 12.30 występ orkiestry Dentej Sempre, którym towarzyszyć będą mażoretki. Wieczorne koncerty bardzo atrakcyjne. Wystąpi zespół Dagadana, orkiestra Denta z Lublińca, która zagra repertuar Phila Collinsa. Codziennie oczywiście stoiska wystawiennicze. Gwiazdą niedzieli będzie Jeremi Sikorski, wykonawca, autor kilku przebojów.
15: Sztuka i o wiele więcej czeka na wszystkich podczas weekendu w Olsztynie, polecał burmistrz jurajskiej gminy Tomasz Kucharski. Na miejsce zaprasza również Radio Jura.
16: Sport w Radio Jura.
15: Raków Częstochowa zostaje w Sosnowcu na dłużej. Klub właśnie przedłużył umowę na wynajem stadionu w Zagłębiowskim Parku Sportowym na kolejne 3 sezony. Nowe porozumienie będzie obowiązywać aż do końca rozgrywek 2028-29. To właśnie tam medaliki rozegrają swoje ewentualne

0: na mecze fazie ligowej europejskich pucharów oraz w decydującej rundzie play-off eliminacji Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, od 2023 roku Raków grał w Sosnowcu jako gospodarz już 8 razy, podejmując między innymi FC Kopenhagę, Sporting, Atalantę i Fiorentinę. W Radiu Jura pozostałe informacje Magdalena Wojtoń i Tomasz Feryński.
1: Komisja Europejska przedstawi dzisiaj największą od lat reformę ETS, czyli systemu handlu emisjami.
2: Od tego będzie zależeć w przyszłości wysokość naszych rachunków za energię, a także być albo nie być przemysłu, zwłaszcza hut czy cementowni.
1: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginow. Kasiu, co już wiadomo na podstawie pierwszych przecieków?
3: Jak ustaliłam, Komisja Europejska spełni kilka najważniejszych polskich postulatów. Spowolni tempo ograniczania liczby uprawnień do emisji CO2, utrzyma po 2030 roku fundusz modernizacyjny, którego Polska jest największym beneficjentem, i wydłuży wydawanie darmowych uprawnień dla energochłonnego przemysłu. To efekt presji 10 krajów, w tym Polski, które tworzą mniejszość blokującą w Radzie Unii i ostrzegają przed zaostrzeniem przepisów. Minister klimatu Paulina Henik-Kloska mówiła wczoraj o ogromnym sukcesie polskiej dyplomacji. Trzeba jednak pamiętać, że istotne szczegóły będą dopracowywane dzisiaj do ostatniej chwili, a także, że przeciwko łagodzeniu ETS otwarcie występuje grupa 7 państw z Holandią i Szwecją na czele, która domaga się utrzymania, a nawet zaostrzenia przepisów. To oznacza, że wkrótce rozpoczną się bardzo trudne negocjacje.
2: Dym z ponad 100 pożarów lasów w Kanadzie spowił znaczną część północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych.
1: Z tego powodu odwołano wczoraj mecz zespołu Chicago Fire, w czasie którego miał zadebiutować w lidze MLS Robert Lewandowski. Paweł Żuchowski, nasz amerykański korespondent, ponownie na linii.
2: Pawle, dym dotarł także do Nowego Jorku i New Jersey, gdzie w niedzielę finał piłkarskich mistrzostw świata. Jakie są prognozy?
4: Dzień dobry. Dziś nie wygląda tu dobrze. Okolice stadionu w New Jersey spowite są dymem. Nadzieja w deszczu w sobotę i niedzielę może padać. To by poprawiło sytuację. Teraz jest naprawdę trudno oddychać. Mówią nam, żebyśmy się chronili, nosili maseczki i ostrzegają, że jakość powietrza jest naprawdę zła. To mnie niepokoi, zwłaszcza, że choruję na astmę. Dlatego martwię się, chyba bardziej niż inni. Zdecydowanie się tym martwię, ponieważ mam problemy zdrowotne, choroby układu krążenia po przebytym zawale serca. Naprawdę bardzo obawiam się jakości powietrza. To są głosy mieszkańców. Trudno sobie wyobrazić dziś, aby w takich warunkach zawodnicy wybiegli na murawę. Oby zmienił się kierunek wiatru i zaczęło padać.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
8: W Częstochowie termometry pokazują około 30 stopni, tak samo w Poraju, Myszkowie i Lelowie. W najcieplejszym momencie dnia temperatura miejscami przekroczy te wartości. Przez większą część dnia będzie słonecznie, jednak wieczorem zachmurzenie zacznie wzrastać i lokalnie mogą pojawić się burze. W czasie największego upału warto pamiętać o odpowiednim nawodnieniu i ograniczeniu wysiłku na słońcu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl, Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl, telefon 733 267 267.
9: Aneta, Bogdan, Jadwiga, Marcelina, Leon, Andrzej, Felix, a także Aleksy czy Aleksja świętują dzisiaj swoje imieniny. Jeszcze raz składamy wam o poranku najlepsze życzenia, a i wracamy do dobrego grania.
10: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura z propozycją na weekend. Od dziś do niedzieli warto odwiedzić gminę Olsztyn, gdzie zaplanowano wiele wakacyjnych atrakcji. O godzinie 16 na rynku rozpocznie się 10. Jurajski Festiwal Sztuki i Wina. Na uczestników czekać będą stoiska z rękodziełem i lokalnymi produktami, warsztaty artystyczne, koncerty plenerowe oraz liczne atrakcje przygotowane z myślą o całych rodzinach. Szczególnym magnesem na turystów ma być plenerowa potańcówka. Ta forma aktywności bije w tym sezonie rekordy popularności w całym regionie. Na zakończenie festiwalu w niedzielę wystąpi Jeremi Sikorski. Sztuka i wiele więcej czeka na gości w Olsztynie. Na miejsce zaprasza Radio Jura.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
4: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
5: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
4: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
5: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
4: Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
5: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
4: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
6: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
7: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
6: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
7: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
6: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
7: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
8: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
9: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
10: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno, bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość, profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park, Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Efiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
11: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
0: W Częstochowie temperatura wynosi około 30 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Kłomnicach miejscami jest cieplej. To najcieplejszy moment dzisiejszego dnia. Do późnego popołudnia utrzyma się słoneczna pogoda, jednak wieczorem zachmurzenie zacznie wzrastać i lokalnie mogą pojawić się burze. W czasie upału warto pamiętać o regularnym piciu wody i szukaniu cienia.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
15: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Kolejne propozycje na spędzanie wakacji w Radiu Jura. Na Placu Biegańskiego w Częstochowie trwają letnie potańcówki. Dziś czeka na Was muzyczna podróż w rytmach latino. To propozycja dla każdego, bez względu na wiek i taneczne doświadczenie. A jutro warto zajrzeć do kawiarni Alternatywa 21 na Starym Rynku. O godzinie 18 rozpocznie się koncert skrzypce i wiolonczela, czyli letnie impresje w wykonaniu zespołu Cello Wiąduło. W programie nastrojowe tanga, muzyka filmowa, autorskie aranżacje i klasyczne brzmienia. Wydarzenie jest częścią cyklu Alternatywna Rozgrzewka Festiwalowa. Skoro o muzyce mowa, to już jutro kolejna odsłona jurajska Summer Festival. Letnia zabawa startuje o godzinie 16, a o 19 na scenie pojawi się Zenek Martyniuk i Łydka Grubasa. Na miejscu będzie też Radio Jura.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513-306-810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-609-509.
7: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
8: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
2: O reklamie.
11: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak. Autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Dzisiaj czeka nas gorący dzień. Szczegóły prognozy pogody po godzinie 11 po wiadomościach. No właśnie, bo zbliżamy się do tej godziny. Zapraszam i polecam. To wszystko przed nami.
1: Jest wyrok w sprawie usunięcia bocianiego gniazda w wiadomościach Radia Jura o 11. Wrócimy do głośnej sprawy spanek. Będą także kolejne dyplomy rozdane na UJD. Pracowity poranek prezydenta Karol Nawrocki zdecydował w sprawie kilku ustaw, którymi ostatnio zajmował się Sejm i Senat. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
2: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
3: Reklama.
4: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
5: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom z Połem. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem. 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk. Cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
6: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn w dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem, niska kaucja, minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II, numer 2.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Może poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie.

0: Half Price. Great brands.
1: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
2: Na paznokcie.
1: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
3: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: W tę sobotę w Lidlu z aplikacją Lidl Plus filet z piersi kurczaka XXL, cena przed obniżką 23,90, a teraz aż 58% taniej, tylko 9,99 za kilogram. Kawa ziarnista Lavazza Cafe Crema, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99, a teraz 44,99 za kilogramowe opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus, a dodatkowo arbuzy, cena przed obniżką 4,99, a teraz tylko złoty 49 za kilogram. W sobotę zakupy robię w Lidlu.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Rura,

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl. Po reklamie.
2: Minęła już godzina 11, mamy piątkowe przedpołudnie. Pora zaprosić Was na wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Na początek finał głośnej sprawy Spanek. Chodzi o usunięcie bocianiego gniazda i płoszenie ptaka. Były wójt oraz pracownik spółki energetycznej zostali ukarani za zniszczenie ptasiego legowiska. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał byłego samorządowca Zbigniewa W. na 1000 zł grzywny, a pracownika spółki Tauron Dystrybucja Jarosława S. na 500 zł kary.
4: Więcej na radiojura.pl.
3: To był dzień pełen wzruszeń, dumy i historycznych momentów na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. W auli Auditorium Maximum odbyło się uroczyste trzecie już dyplomatorium Wydziału Nauk Społecznych. Uprawniające do wykonania zawodu dyplomy odebrało aż 150 studentów, którym w tych wyjątkowych chwilach towarzyszyli bliscy oraz 20 promotorów.
5: Jest to wydarzenie, które ma uhonorować też naszych absolwentów, pokazać, że studia wyższe to jest ważny etap w życiu młodego człowieka i koniec tych studiów otwiera nową ścieżkę w ich rozwoju zawodowym, ale też otwiera ścieżkę na rozwój edukacyjny. Na Wydziale Nauk Społecznych kształcimy na 14 różnych kierunkach. Najbardziej oblegane to oczywiście pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, psychologia, bezpieczeństwo narodowe. Trzeba powiedzieć, że absolwenci znajdują zatrudnienie w pierwszych 3 miesiącach po skończeniu studiów.
3: Mówił Daniel Kukla, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UJD. Uroczystość zapisała się też na kartach historii częstochowskiej uczelni. Po raz pierwszy w historii mury Uniwersytetu opuścili pierwsi absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologię.
4: Wiadomości Radia Jura.
3: Konsultacje na temat zmiany nazwy miejscowości Psary oraz przysiłka Mzyki w gminie Woźniki to inicjatywa radnych, którzy sugerują, by do obowiązujących już nazw dodać przymiotnik śląskie.
6: W sąsiedztwie gminy Woźniki znajdują się 2 miejscowości o tych samych nazwach. Psary w powiecie będzińskim i Mzyki w gminie Kozie Głowy. Ewentualna zmiana ma na celu zapobieganie częstym pomyłkom w dojeździe pod właściwy adres. Wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę do podjęcia dalszych działań związanych z procedurą zmiany nazwy miejscowości. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy miejscowości Psary, posiadający czynne prawo wyborcze. Konsultacje przeprowadzane są w formie ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy Woźniki, w sekretariacie urzędu lub u sołtysa miejscowości Psary. Potrwają do końca sierpnia.
3: O czym informował Robert Krzyżaniak. Dziękuję za relację. Teraz pozostałe informacje. Magdalena Wojtoń i Tomasz Feryński.
7: To pracowity poranek prezydenta.
8: Karol Nawrocki zdecydował w sprawie kilku ważnych ustaw, którymi ostatnio zajmował się Sejm i Senat.
7: Od razu łączymy się z Kacperem Wróblewskim, który jest w naszym sejmowym studiu. Witamy.
9: Dzień dobry.
7: Dzień dobry. Zacznijmy od ustawy o statusie osoby najbliższej. Zaskoczenia nie ma.
9: Zgodnie z przewidywaniami Karol Nawrocki tę ustawę zawetował. Decyzję prezydent argumentował tym,

0: przepisy zaproponowane przez rząd są niekonstytucyjne. Jednocześnie Karol Nawrocki nie wyklucza rozmów o innym, nowym projekcie ustawy.
1: Punktem wyjścia powinna być instytucja osoby bliskiej, rozwiązująca rzeczywiste problemy administracyjne, ale nie tworząca alternatywy małżeństwa.
0: Argumentował Karol Nawrocki.
2: A jakie ustawy prezydent podpisał?
0: To m.in. ustawa nowelizująca kodeks karny, która zakłada wprowadzenie odpowiedzialności karnej za tzw. patostreaming. Za rozpowszechnianie w internecie treści przedstawiających popełnienie przestępstwa godzącego w dobra osobiste, przemoc wobec zwierzęcia lub poniżające traktowanie innej osoby, nawet za jej zgodą, będzie groziło do 3 lat więzienia. Prezydent podpisał także ustawę mającą usprawnić rozpatrywanie tzw. spraw frankowych i tę umożliwiającą gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach lekarzy.
2: I od razu rozszerzmy ten ostatni temat. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji będzie gromadzić dane o wynagrodzeniach medyków zgodnie z ustawą podpisaną właśnie przez prezydenta.
3: Z prezesem tej instytucji rozmawiał Michał Dobrołowicz. Witamy, Michale.
4: Dzień dobry.
3: Czym polega nowość, która jest w tych przepisach?
4: Na tym, że zebrane dane będą dotyczyć zarobków z kilku szpitali czy kilku przychodni, w których pracuje konkretny lekarz, bo będą gromadzone na podstawie numeru PESEL albo numeru prawa wykonywania zawodu tego konkretnego medyka. Zapytałem prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego, co wydarzy się teraz, w następnym kroku.
5: Te dane będziemy zbierać, powiedzmy, indywidualnie, no bo będziemy je mieli przekazane do każdej osoby, ale analizy będziemy prowadzić globalnie, zbiorczo, pokazywać zjawiska w systemie ochrony zdrowia. No ja nie zamierzam na pewno śledzić poszczególnych indywidualnych osób, natomiast chcemy to analizować, przedstawiać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
4: Pierwszy raport na temat zarobków medyków ma być gotowy jesienią, prawdopodobnie, jak ustaliłem, w październiku. Dotychczasowe dane agencji pokazywały, że ponad 500 lekarzy w Polsce zarabia miesięcznie ponad 100 tysięcy złotych. To nowe narzędzie ma dokładniej zobrazować to zjawisko.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
9: W Częstochowie termometry pokazują około 30 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Lelowie miejscami nawet więcej. To najcieplejszy moment dzisiejszego dnia. Do późnego popołudnia utrzyma się słoneczna aura, jednak wieczorem zachmurzenie zacznie wzrastać i lokalnie mogą pojawić się burze. W czasie upału pamiętajcie o regularnym nawadnianiu i unikaniu pełnego słońca w godzinach południowych.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
10: Kończy się piątkowy poranek, bo zrobiło nam się przedpołudnie. Pora więc żegnać się i dziękować za wspólnie spędzone godziny. Marek Moc, dobrej reszty dnia wam życzę. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
11: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły, Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
3: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
4: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
3: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
4: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
3: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady, ulica Wypoczynkowa 27A.
4: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
5: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac. Ole!
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów

Biedronka. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bocar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 1000. Bocar Bosch Car Service. Poczesna, ulica Warszawska 22. Lato, muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10.

0: o tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
8: W Częstochowie temperatura wynosi około 30 stopni, a w Poraju, Myszkowie i Kłomnicach miejscami więcej. To najcieplejszy moment dzisiejszego dnia. Przez większość dnia będzie słonecznie, jednak wieczorem zacznie wzrastać zachmurzenie i lokalnie mogą pojawić się burze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Warto pamiętać o piciu wody i ochronie przed słońcem podczas największego upału.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej Oprawki, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin, organizator wakacji w mieście.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. total-network.pl.
9: Słuchasz Radia Jura.

0: Radio Jura.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak okazjom w Społem. Pierogi z serem i rodzynkami Społem 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie dwóch sztuk, cena 2 zł 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa, ulica Jagiellońska 48.
4: Marian, jesteśmy tu już pół godziny i nikt się nami nie interesuje. Jedźmy stąd.
5: Kochani, ale musimy zrobić tę łazienkę.
4: To może jedźmy do Cyrprojekt. Anka mówiła, że mają tam świetną obsługę. Doradzą nam płytki i wyposażenie, a do tego zrobią nam piękny projekt.
5: Tak, jeszcze powiedz, że gratis.
4: Jasne. A jak się poczujesz zmęczony ogromnym wyborem, który mają do zaoferowania, to ci nawet kawkę zrobią.
5: No to co my tu jeszcze robimy? Grażyna, zbierajmy się do nich.
4: Salon łazienek Cyrprojekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
5: www.cyr-projekt.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
12: Zdrowit. Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Po reklamie.
13: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
0: Słuchasz Radia Jura.

0: Remont wiaduktu kolejowego na Wyczerpach. W wiadomościach Radia Jura w samo południe o rozpoczynających się już jutro pracach będą utrudnienia. Będzie także ostrzeżenie od ZUS-u w sprawie firm wyłudzających pieniądze od świadczeniobiorców. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej walczy o zajęte pieniądze. Złożyła sprzeciw do sądu w Brukseli. Joanna Mielimonka, do usłyszenia.
1: Sponsorem poranka z Radiem Jura jest firma Klimczak, autoryzowany dealer samochodów marki Honshi. Wrzosowa koło Częstochowy, Katowicka 75.
2: Reklama.
3: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.
4: Przez te oczy zielone.
3: A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile, przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny, szczegóły na Galeria Jurajska. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
5: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa, ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
8: Jesteś super i znasz

0: przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców. Upały w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Upały. To nie są...
0: Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt.
0: Siła przedsiębiorców.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt. Upały. To nie są żarty. Efekt.
2: Osłabienie.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt.
2: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
1: Nie są żarty.
2: Efekt.
1: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
2: Efekt.
1: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem...
2: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
1: Wraz z potem możesz stracić cenne...
2: Ciągłe pragnienie i brak energii.
1: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity
2: i brak energii.
1: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
2: Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
1: Aby je uzupełnić,
2: wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały.
1: Aby je uzupełnić,
2: sama woda nie wystarczy.
1: Cenne elektrolity i minerały.
2: Aby je uzupełnić,
1: sama woda nie wystarczy.
2: Elektrolity i minerały.
1: Aby je uzupełnić,
2: sama woda nie wystarczy.
1: Jest
2: minerały.
1: Aby je uzupełnić,
2: sama woda nie wystarczy.
1: Jest na to sposób.
2: Aby je uzupełnić,
1: sama woda nie wystarczy.
2: Jest na to sposób.
1: Sama woda nie wystarczy.
2: Jest na to sposób.
3: Litorsal.
1: Nie wystarczy.
2: Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety.
1: Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wosób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowi. Poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z
3: elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników
3: podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dyskontowe asy w Netto teraz po...
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny lu...
4: Wynika z działania jego składników.
5: Dyskontowe asy w Netto, teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 4...
4: Składników.
5: Dyskontowe asy w Netto, teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. Dyskontowe asy w Netto, teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, a 60... Netto, teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej, a woda niegazowana 1 kg, a 62% taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 92% taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy... A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena na Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89,99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto. Jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy. 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy. Na 30 dni złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wakacje
5: 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją.
5: Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae. Paliwo 20.
5: Tanie zakupy.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae. Paliwo 20 groszy. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae i paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae i paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to z aplikacją Orlen Vitae i paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to Orlen Vitae i paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O! A
6: paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O! A o ile?
6: Ty.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O! A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze. Kupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.

0: zawsze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł.
0: Co?
2: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy. Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją. A zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Werwa i Efekta aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Werwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Werwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Do 50 litrów paliwa Werwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Kośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Werwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Kośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Nie na witaj.pl. Kośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Kośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Orlen. Z energią na weekend.
2: Czas dla mnie.
3: Na weekend.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilę.
2: Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co? Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co? Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na...
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie.
4: Chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
4: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
4: Podtrzymam.
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej.
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
4: Podtrzymam odżywkę dłużej. Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: Dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądać? Będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało?
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15?
5: Zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria. Wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria. Twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Po reklamie.
4: 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
6: Po reklamie.
4: Rossmann. Moja drogeria.
6: Po reklamie.
4: Moja drogeria.
6: Po reklamie.
7: Piątek 7.
6: Po reklamie.
7: Piątek 17 dzień. Piątek 17 dzień lipca wybiło południe. Piątek 17 dzień lipca wybiło południe, czas na wiadomości. Piątek 17 dzień lipca wybiło południe, czas na wiadomości. Piątek 17 dzień lipca wybiło południe, czas na wiadomości. 17 dzień lipca wybiło południe, czas na wiadomości. Lipca wybiło południe, czas na wiadomości. Nie, czas na wiadomości.
8: Joanna Mieli-Mąka.

0: Joanna Mierimonka, zapraszam.
1: Prace potrwają 3 tygodnie. Jest dużo zmian w związku z tymi robotami, zarówno w organizacji ruchu samochodowego, jak i komunikacji miejskiej.
2: Więcej na radiojura.pl.
1: Objazd na linii numer i komunikacji miejskiej.
2: Więcej na radiojura.pl.
1: Objazd na linii numer 17 w najbliższy poniedziałek miejski.
2: Więcej na radiojura.pl.
1: Objazd na linii numer 17 w najbliższy.
2: Więcej na radiojura.pl.
1: Objazd na linii numer 17 w najbliższy poniedziałek trwa naprawa na.
2: Jura.pl.
1: Objazd na linii numer 17 w najbliższy poniedziałek trwa naprawa na wierzchni. Objazd na linii numer 17 w najbliższy poniedziałek trwa naprawa na wierzchni jezdni ulicy Konwaliowej. Od 17 w najbliższy poniedziałek trwa naprawa na wierzchni jezdni ulicy Konwaliowej. Od 8 do 15 poniedziałek trwa naprawa na wierzchni jezdni ulicy Konwaliowej. Od 8 do 15 autobusy będą trwa naprawa na wierzchni jezdni ulicy Konwaliowej. Od 8 do 15 autobusy będą kursować w obu jezdni ulicy Konwaliowej. Od 8 do 15 autobusy będą kursować w obu ulicy Konwaliowej. Od 8 do 15 autobusy będą kursować w obu kierunkach przez przestrzenną. Od 8 do 15 autobusy będą kursować w obu kierunkach przez przestrzenną oraz zachodni fragment. Autobusy będą kursować w obu kierunkach przez przestrzenną oraz zachodni fragment ulicy Piast. Kursować w obu kierunkach przez przestrzenną oraz zachodni fragment ulicy Piastowskiej. Kierunkach przez przestrzenną oraz zachodni fragment ulicy Piastowskiej, czyli po trasie linii strzenną oraz zachodni fragment ulicy Piastowskiej, czyli po trasie linii numer 37. Zachodni fragment ulicy Piastowskiej, czyli po trasie linii numer 37.
2: Radio Jura.
1: Ulicy Piastowskiej, czyli po trasie linii numer 37.
2: Radio Jura.
1: Ostrzega. Czyli po trasie linii numer 37.
2: Radio Jura ostrzega.
1: Uważaj na linii numer 37.
2: Radio Jura ostrzega.
1: Uważaj na oferowaną pomoc przy 37.
2: Radio Jura ostrzega.
1: Uważaj na oferowaną pomoc przy świadczeniu wspierającym.
2: Radio Jura ostrzega.
1: Uważaj na oferowaną pomoc przy świadczeniu wspierającym, może ona.
2: Ja ostrzega.
1: Uważaj na oferowaną pomoc przy świadczeniu wspierającym, może ona sporo kosztować. Oferowaną pomoc przy świadczeniu wspierającym, może ona sporo kosztować. To ostrzeżenie od ZUS. Przy świadczeniu wspierającym, może ona sporo kosztować. To ostrzeżenie od ZUS. Wspierającym, może ona sporo kosztować. To ostrzeżenie od ZUS do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ona sporo kosztować. To ostrzeżenie od ZUS do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszają się klienci. To ostrzeżenie od ZUS do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszają się klienci, którzy zwracają od ZUS do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszają się klienci, którzy zwracają uwagę na wzmożoną działalność firm. Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłaszają się klienci, którzy zwracają uwagę na wzmożoną działalność firm. Ubezpieczeń Społecznych zgłaszają się klienci, którzy zwracają uwagę na wzmożoną działalność firm. Pośredników proponują się klienci, którzy zwracają uwagę na wzmożoną działalność firm. Pośredników proponujących odpłatną pomoc zwracają uwagę na wzmożoną działalność firm. Pośredników proponujących odpłatną pomoc w uzyskaniu wzmożoną działalność firm. Pośredników proponujących odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia. Często są to osoby starsze proponujących odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia. Często są to osoby starsze, które nie zawsze dokładnie zapoznają się z treścią podpisywanych dokumentów.

0: Zdarza się, że które nie zawsze dokładnie zapoznają się z treścią podpisywanych dokumentów. Zdarza się, że dopiero później dowiadują się, dokładnie zapoznają się z treścią podpisywanych dokumentów. Zdarza się, że dopiero później dowiadują się o się z treścią podpisywanych dokumentów. Zdarza się, że dopiero później dowiadują się o wysokich opłatach zapisywanych dokumentów. Zdarza się, że dopiero później dowiadują się o wysokich opłatach zapisanych w umowie. Zdarza się, że dopiero później dowiadują się o wysokich opłatach zapisanych w umowie, ale są też dopiero później dowiadują się o wysokich opłatach zapisanych w umowie, ale są też takie osoby, które dowiadują się o wysokich opłatach zapisanych w umowie, ale są też takie osoby, które z wysokich opłatach zapisanych w umowie, ale są też takie osoby, które z ostrożnością podchodzą do przedstawianych zapisanych w umowie, ale są też takie osoby, które z ostrożnością podchodzą do przedstawianych, ale są też takie osoby, które z ostrożnością podchodzą do przedstawianych im ofert.
1: Do
0: też takie osoby, które z ostrożnością podchodzą do przedstawianych im ofert.
1: Do ZUS,
0: które z ostrożnością podchodzą do przedstawianych im ofert.
1: Do ZUS w Myszkowie zgłosiły
0: się podchodzą do przedstawianych im ofert.
1: Do ZUS w Myszkowie zgłosiły się dwie osoby, które
0: do przedstawianych im ofert.
1: Do ZUS w Myszkowie zgłosiły się dwie osoby, które otrzymały
0: im ofert.
1: Do ZUS w Myszkowie zgłosiły się dwie osoby, które otrzymały propozycję. Do ZUS w Myszkowie zgłosiły się dwie osoby, które otrzymały propozycję załatwienia w Myszkowie zgłosiły się dwie osoby, które otrzymały propozycję załatwienia świadczenia. Nie doszło. Zgłosiły się dwie osoby, które otrzymały propozycję załatwienia świadczenia. Nie doszło tam do które otrzymały propozycję załatwienia świadczenia. Nie doszło tam do cesji pełnomocnictwa i propozycję załatwienia świadczenia. Nie doszło tam do cesji pełnomocnictwa i wypłaty należności świadczenia. Nie doszło tam do cesji pełnomocnictwa i wypłaty należności na rzecz tych. Nie doszło tam do cesji pełnomocnictwa i wypłaty należności na rzecz tych oferentów. I cesji pełnomocnictwa i wypłaty należności na rzecz tych oferentów. I jednostwa i wypłaty należności na rzecz tych oferentów. I jedna z propozycji opływała na około 5 należności na rzecz tych oferentów. I jedna z propozycji opływała na około 15 tysięcy na rzecz tych oferentów. I jedna z propozycji opływała na około 15 tysięcy złotych oferentów. I jedna z propozycji opływała na około 15 tysięcy złotych opłaty, a w drugiej jedna z propozycji opływała na około 15 tysięcy złotych opłaty, a w drugiej proponowano opływała na około 15 tysięcy złotych opłaty, a w drugiej proponowano klientowi kilku 15 tysięcy złotych opłaty, a w drugiej proponowano klientowi kilku miesięcz, a w drugiej proponowano klientowi kilkumiesięczne pobieranie kwoty świadczenia przez pełnomocnika. Proponowano klientowi kilkumiesięczne pobieranie kwoty świadczenia przez pełnomocnika. Kilkumiesięczne pobieranie kwoty świadczenia przez pełnomocnika.
0: Jak dodaje Beata Kopczyńska,
1: pobieranie kwoty świadczenia przez pełnomocnika.
0: Jak dodaje Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS-u
1: świadczenia przez pełnomocnika.
0: Jak dodaje Beata Kopczyńska, rzeczniczka ZUS-u w województwie śląskim, tak Kopczyńska, rzeczniczka ZUS-u w województwie śląskim, takich sytuacji było znacznie więcej.
2: O tym się mówi.
0: ZUS-u w województwie śląskim, takich sytuacji było znacznie więcej.
2: O tym się mówi w Częstochowie.
0: W województwie śląskim, takich sytuacji było znacznie więcej.
2: O tym się mówi w Częstochowie.
0: To był dzień po takich sytuacji było znacznie więcej.
2: O tym się mówi w Częstochowie.
0: To był dzień pełen wzruszeń, znacznie więcej.
2: O tym się mówi w Częstochowie.
0: To był dzień pełen wzruszeń, dumy i historycznych.
2: O tym się mówi w Częstochowie.
0: To był dzień pełen wzruszeń, dumy i historycznych momentów.
2: Mówi w Częstochowie.
0: To był dzień pełen wzruszeń, dumy i historycznych momentów na uniwersytecie. To był dzień pełen wzruszeń, dumy i historycznych momentów na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Na wzruszeń, dumy i historycznych momentów na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Na Wydziale Nauk Społecznych. Dumy i historycznych momentów na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Na Wydziale Nauk Społecznych. Dyplomy od momentów na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Na Wydziale Nauk Społecznych. Dyplomy odebrało aż 150 Jana Długosza w Częstochowie. Na Wydziale Nauk Społecznych. Dyplomy odebrało aż 150 studentów w Częstochowie. Na Wydziale Nauk Społecznych. Dyplomy odebrało aż 150 studentów. Po Wydziale Nauk Społecznych dyplomy odebrało aż 150 studentów. Po raz pierwszy w historii mury dyplomy odebrało aż 150 studentów. Po raz pierwszy w historii mury placówki opuściło aż 150 studentów. Po raz pierwszy w historii mury placówki opuścili 10 studentów. Po raz pierwszy w historii mury placówki opuścili pierwsi absolwenci. Po raz pierwszy w historii mury placówki opuścili pierwsi absolwenci jednolitych studiów magisterskich. W historii mury placówki opuścili pierwsi absolwenci jednolitych

0: Jednolitych studiów magisterskich. Placówki opuścili pierwsi absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia.
1: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli.
2: Chodzi o sprawę zajęcia.
1: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli.
2: Chodzi o sprawę zajęcia.
1: Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli.
2: Chodzi o sprawę zajęcia wierzytelności.
1: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej złożyła formalny sprzeciw do sądu w Brukseli.
2: Chodzi o sprawę zajęcia wierzytelności tej ważnej instytucji.
1: Sądu w Brukseli.
2: Chodzi o sprawę zajęcia wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organ. Chodzi o sprawę zajęcia wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację wierzytelności tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol. Tej ważnej instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol.
1: Blokada.
2: Instytucji, która dba o bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol.
1: Blokada.
2: Bezpieczeństwo ruchu lotniczego przez organizację Eurocontrol.
1: Blokada komornicza nałożona w ten sposób.
2: Czego przez organizację Eurocontrol.
1: Blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku.
2: Organizacje Eurocontrol.
1: Blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja. Blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku. Blokada komornicza nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku i kary za to. Nałożona w ten sposób na nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku i kary za to, że Polska nie odebrała nasz kraj to konsekwencja głośnego wyroku i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek. Konsekwencja głośnego wyroku i kary za to, że Polska nie odebrała szczepionek od firmy Pfizer. W tle jest ponad 6 miliardów złotych.
2: Na linii Michał Dobrołowicz.

0: Michale,
1: w tle jest ponad 6 miliardów złotych.
0: Na linii Michał Dobrołowicz, Michale, co dalej...
1: Jest ponad 6 miliardów złotych.
0: Na linii Michał Dobrołowicz, Michale, co dalej wydarzy się w tej sprawie?
1: Miliardów złotych.
0: Na linii Michał Dobrołowicz, Michale, co dalej wydarzy się w tej sprawie? Na linii Michał Dobrołowicz, Michale, co dalej wydarzy się w tej sprawie?
2: Polska Agencja Żeglugi...
0: Dobrołowicz, Michale, co dalej wydarzy się w tej sprawie?
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czeka na odpowiedź z...
0: Co dalej wydarzy się w tej sprawie?
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czeka na odpowiedź z Brukseli.
0: W tej sprawie.
2: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czeka na odpowiedź z Brukseli. Nie pracuje normalnie. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej czeka na odpowiedź z Brukseli. Nie pracuje normalnie, czyli monitoruje wszystkie starty. Żeglugi Powietrznej czeka na odpowiedź z Brukseli. Nie pracuje normalnie, czyli monitoruje wszystkie starty i lądowania samolotów. Czeka na odpowiedź z Brukseli. Nie pracuje normalnie, czyli monitoruje wszystkie starty i lądowania samolotów. I tu nie będzie. Brukseli. Nie pracuje normalnie, czyli monitoruje wszystkie starty i lądowania samolotów. I tu nie będzie żadnych. Normalnie, czyli monitoruje wszystkie starty i lądowania samolotów. I tu nie będzie żadnych zmian w środku. Monitoruje wszystkie starty i lądowania samolotów. I tu nie będzie żadnych zmian w środku sezonu wakacyjnego. Starty i lądowania samolotów. I tu nie będzie żadnych zmian w środku sezonu wakacyjnego. Od rzecznika samolotów. I tu nie będzie żadnych zmian w środku sezonu wakacyjnego. Od rzecznika agencji dostałem zapewnienie, że nie będzie żadnych zmian w środku sezonu wakacyjnego. Od rzecznika agencji dostałem zapewnienie, że mimo zmian w środku sezonu wakacyjnego. Od rzecznika agencji dostałem zapewnienie, że mimo zajęcia wierzytelności z wakacyjnego. Od rzecznika agencji dostałem zapewnienie, że mimo zajęcia wierzytelności zabezpieczone są pieniądze. Od rzecznika agencji dostałem zapewnienie, że mimo zajęcia wierzytelności zabezpieczone są pieniądze na kolejne tygodnie. Dostałem zapewnienie, że mimo zajęcia wierzytelności zabezpieczone są pieniądze na kolejne tygodnie i kolejne miesiące. Zabezpieczone są pieniądze na kolejne tygodnie i kolejne miesiące pracy agencji. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić na kolejne tygodnie i kolejne miesiące pracy agencji. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić do odgodnie i kolejne miesiące pracy agencji. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy miesiące pracy agencji. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy w agencji. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy w tych staraniach i przygotowaniu dokumentów. Będą też kolejne działania, które mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy w tych staraniach i przygotowaniu dokumentów. Udział bierze, by mają doprowadzić do odblokowania pieniędzy w tych staraniach i przygotowaniu dokumentów. Udział bierze prokuratoria generalna. Blokowania pieniędzy w tych staraniach i przygotowaniu dokumentów. Udział bierze prokuratoria generalna. W tych staraniach i przygotowaniu dokumentów. Udział bierze prokuratoria generalna.
1: Ustaw.
2: Przygotowaniu dokumentów. Udział bierze prokuratoria generalna.
1: Ustawa dotycząca rozpatrywania.
2: Udział bierze prokuratoria generalna.
1: Ustawa dotycząca rozpatrywania spraw.
2: Prokuratoria generalna.
1: Ustawa dotycząca rozpatrywania spraw o kredyty frankowe z podpisem. Ustawa dotycząca rozpatrywania spraw o kredyty frankowe z podpisem prezydenta. Ustawa dotycząca rozpatrywania spraw o kredyty frankowe z podpisem prezydenta.
0: Nowe przepisy.
1: Rozpatrywania spraw o kredyty frankowe z podpisem prezydenta.
0: Nowe przepisy mają usprawnić proces.
1: O kredyty frankowe z podpisem prezydenta.
0: Nowe przepisy mają usprawnić procesy. Obecnie.
1: Frankowe z podpisem prezydenta.
0: Nowe przepisy mają usprawnić procesy. Obecnie spośród wszystkich spraw.
1: Prezydenta.
0: Nowe przepisy mają usprawnić procesy. Obecnie spośród wszystkich spraw cywilnych. Przepisy mają usprawnić procesy. Obecnie spośród wszystkich spraw cywilnych co czwarta to wnieść procesy. Obecnie spośród wszystkich spraw cywilnych co czwarta to właśnie obecnie spośród wszystkich spraw cywilnych co czwarta to właśnie sprawa frankowa.
1: Igor
0: Skrzypek. Wszystkich spraw cywilnych co czwarta to właśnie sprawa frankowa.
1: Igor Skrzypek.
0: Spraw cywilnych co czwarta to właśnie sprawa frankowa.
1: Igor Skrzypek. W jaki sposób ustawa
0: co czwarta to właśnie sprawa frankowa.
1: Igor Skrzypek. W jaki sposób ustawa ma zmniejszyć
0: to właśnie sprawa frankowa.
1: Igor Skrzypek. W jaki sposób ustawa ma zmniejszyć kolejki w sądach.
0: Frankowa.
1: Igor Skrzypek. W jaki sposób ustawa ma zmniejszyć kolejki w sądach.
3: Chodzi
1: o Skrzypek. W jaki sposób ustawa ma zmniejszyć kolejki w sądach.
3: Chodzi o uproszczenie procedur.
1: W jaki sposób ustawa ma zmniejszyć kolejki w sądach.
3: Chodzi o uproszczenie procedur. Jeśli Frankowicz doręczy.
1: Wam ma zmniejszyć kolejki w sądach.
3: Chodzi o uproszczenie procedur. Jeśli Frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili
1: kolejki w sądach.
3: Chodzi o uproszczenie procedur. Jeśli Frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki. Chodzi o uproszczenie procedur. Jeśli Frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki nie procedur. Jeśli Frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu. Jeśli Frankowicz doręczy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu. Czy bankowi pozew, to w tej chwili jego obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane. W tej chwili jego

0: Obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane. To oznacza, że nie obowiązki konsumenckie, czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane. To oznacza, że nie trzeba będzie składać czyli spłacanie kredytu, zostają wstrzymane. To oznacza, że nie trzeba będzie składać oddzielne, zostają wstrzymane. To oznacza, że nie trzeba będzie składać oddzielnego wniosku do sądu.
1: Ważne są
0: wstrzymane. To oznacza, że nie trzeba będzie składać oddzielnego wniosku do sądu.
1: Ważne są rozwiązania
0: że nie trzeba będzie składać oddzielnego wniosku do sądu.
1: Ważne są rozwiązania ograniczające możliwość
0: składać oddzielnego wniosku do sądu.
1: Ważne są rozwiązania ograniczające możliwość
0: wywnego wniosku do sądu.
1: Ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę. Ważne są rozwiązania ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi ograniczające możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi możliwość wywierania presji na kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub presji na kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisu kredytobiorcę w czasie procesu. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do biura w czasie procesu. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do biura informacji kredytowej. Między innymi przez wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do biura informacji kredytowej jako swoiste wypowiadanie umowy lub stosowanie wpisów do biura informacji kredytowej jako swoistego straszaka.
0: Tak, podpis pod
1: stosowanie wpisów do biura informacji kredytowej jako swoistego straszaka.
0: Tak, podpis pod
1: wpisów do biura informacji kredytowej jako swoistego straszaka.
0: Tak, podpis pod ustawą argumentuje prezydent
1: informacji kredytowej jako swoistego straszaka.
0: Tak, podpis pod ustawą argumentuje prezydent Karol
1: jako swoistego straszaka.
0: Tak, podpis pod ustawą argumentuje prezydent Karol Nawrocki. Prace
1: z tego straszaka.
0: Tak, podpis pod ustawą argumentuje prezydent Karol Nawrocki. Prace nad nowym prawem w Sejmie. Podpis pod ustawą argumentuje prezydent Karol Nawrocki. Prace nad nowym prawem w Sejmie nie szły jednomyślnie, argumentuje prezydent Karol Nawrocki. Prace nad nowym prawem w Sejmie nie szły jednomyślnie, posłowie Prawa i Sprawiedliwości Karol Nawrocki. Prace nad nowym prawem w Sejmie nie szły jednomyślnie, posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Prace nad nowym prawem w Sejmie nie szły jednomyślnie, posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że przy tym prawem w Sejmie nie szły jednomyślnie, posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że przepisy faworyzują banki. Nie szły jednomyślnie, posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że przepisy faworyzują banki. Ostatecznie posłowie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że przepisy faworyzują banki. Ostatecznie Prawa i Sprawiedliwości wskazywali, że przepisy faworyzują banki. Ostatecznie projekt znalazł poparcie. Wskazywali, że przepisy faworyzują banki. Ostatecznie projekt znalazł poparcie sejmowej. Przepisy faworyzują banki. Ostatecznie projekt znalazł poparcie sejmowej większości. Faworyzują banki. Ostatecznie projekt znalazł poparcie sejmowej większości. Ostatecznie projekt znalazł poparcie sejmowej większości. Znalazł poparcie sejmowej większości. Poparcie sejmowej większości.
2: Sponsorem prognozy pogody. Sponsorem prognozy pogody jest właśnie. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości do salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 20. Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek. Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem
2: Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel auto
2: urodzin i wycieczek.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl.
1: Cieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 700. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-200. Pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-260. Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-200.

0: 33 267 267. 33 267 267. 267 267. 267.
1: Piątek 7. Piątek na razie jest pogodny i słoneczny, ale późnym popołudniem, od zachodu chmur będzie przybywać aż do wystąpienia wieczorem. Burze mogą być gwałtowne.
2: Od 29 do 32 stopni Celsjusza.

0: FM 267.
1: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka.
0: FM 267.
1: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka. Kłaniam się, jestem, melduję się na post
0: 7.
1: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka. Kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku. Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka. Kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na... Czołem, Mariusz Ryszka. Kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze piątkowe wakacyjne spotkanie. Kłaniam się, jestem, melduję się na posterunku i zapraszam na nasze piątkowe wakacyjne spotkanie. Na początek melduję się na posterunku i zapraszam na nasze piątkowe wakacyjne spotkanie. Na początek muzyka A. I zapraszam na nasze piątkowe wakacyjne spotkanie. Na początek muzyka A. Zagraj zaśpiewa piątkowe wakacyjne spotkanie. Na początek muzyka A. Zagraj zaśpiewa. No, wakacyjne spotkanie. Na początek muzyka A. Zagraj zaśpiewa. No, kto wie, kto nie. Na początek muzyka A. Zagraj zaśpiewa. No, kto wie, kto wie. Who knows? Muzyka A. Zagraj zaśpiewa. No, kto wie, kto wie. Who knows? Mark Am. Zagraj zaśpiewa. No, kto wie, kto wie. Who knows? Mark Ambor. Muzyka wybrana. Śpiewa? No, kto wie, kto wie. Who knows? Mark Ambor. Muzyka wybrana na lato. No, kto wie, kto wie. Who knows? Mark Ambor. Muzyka wybrana na lato. Gramy. Who knows? Mark Ambor. Muzyka wybrana na lato. Gramy. Mark Ambor. Muzyka wybrana na lato. Gramy.
2: Radio
1: Ambor. Muzyka wybrana na lato. Gramy.
2: Radio Jura.
1: Wybrana na lato. Gramy.
2: Radio Jura.
1: Gramy.
2: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Vendo Park. Pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsor 15 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy podległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin. Właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek. Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsor
0: z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy.
0: Oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
0: organizacji urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa P
0: i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa P. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733. Prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 260. Właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 206. Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267. Telefon 733 267 267.
2: Dzień dobry.
1: 733 267 267.
2: Dzień dobry, cześć i czołem, Mariusz Ryszka.
1: 267.

0: Radio Jura.
1: No już.
0: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

ktoś mnie... Znowu ktoś mnie podgląda.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Napoli, Marina, to jest... No i tak brzmią wakacje, Francesco Napoli, Marina, to jest muzyka. Wakacje, Francesco Napoli, Marina, to jest muzyka wybrana na lato. A w kalendarzach... Francesco Napoli, Marina, to jest muzyka wybrana na lato. A w kalendarzach piątek... Napoli, Marina, to jest muzyka wybrana na lato. A w kalendarzach piątek... No nie oszukujmy, to jest muzyka wybrana na lato. A w kalendarzach piątek... No nie oszukujmy się o tej porze... wybrana na lato. A w kalendarzach piątek... No nie oszukujmy się o tej porze, to praca pochłania, no, na lato. A w kalendarzach piątek, no nie oszukujmy się o tej porze, to praca pochłania, no, maksymalnie 40%. W kalendarzach piątek, no nie oszukujmy się o tej porze, to praca pochłania, no, maksymalnie 40% zasobów. No nie oszukujmy się o tej porze, to praca pochłania, no, maksymalnie 40% zasobów naszego mózgu. Porze to praca pochłania, no, maksymalnie 40% zasobów naszego mózgu. Pozostałe pochłania, no, maksymalnie 40% zasobów naszego mózgu. Pozostałe zajmują się już planowaniem. Maksymalnie 40% zasobów naszego mózgu. Pozostałe zajmują się już planowaniem weekendu. 40% zasobów naszego mózgu. Pozostałe zajmują się już planowaniem weekendu. Jedną nogą zasobów naszego mózgu. Pozostałe zajmują się już planowaniem weekendu. Jedną nogą jesteśmy już na górskim. Pozostałe zajmują się już planowaniem weekendu. Jedną nogą jesteśmy już na górskim szlaku. Zajmują się już planowaniem weekendu. Jedną nogą jesteśmy już na górskim szlaku, nadmorskiej plaży czy w kajaku na sierpaniem weekendu. Jedną nogą jesteśmy już na górskim szlaku, nadmorskiej plaży czy w kajaku. Jedną nogą jesteśmy już na górskim szlaku, nadmorskiej plaży czy w kajaku na środku. Jesteśmy już na górskim szlaku, nadmorskiej plaży czy w kajaku na środku jeziorskim szlaku, nadmorskiej plaży czy w kajaku na środku jeziora. A to co zostało? Nadmorskiej plaży czy w kajaku na środku jeziora. A to co zostało? To czy w kajaku na środku jeziora. A to co zostało? To zastanawia się, jak i gdzie jest na środku jeziora. A to co zostało, to zastanawia się, jak i gdzie schronić jeziora. A to co zostało, to zastanawia się, jak i gdzie schronić się przed upałem. A to co zostało, to zastanawia się, jak i gdzie schronić się przed upałem. A co zostało, to zastanawia się, jak i gdzie schronić się przed upałem. A propos, za moment zastanawia się, jak i gdzie schronić się przed upałem. A propos, za moment sprawdzę, do kiedy i gdzie schronić się przed upałem. A propos, za moment sprawdzę, do kiedy będzie przed upałem. A propos, za moment sprawdzę, do kiedy będzie gorąco. A propos, za moment sprawdzę, do kiedy będzie gorąco. Za moment sprawdzę, do kiedy będzie gorąco. Sprawdzę, do kiedy będzie gorąco.
1: Radio Jura.
0: Będzie gorąco.
1: Radio Jura.
0: Co?
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemne.
2: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemne.
2: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
2: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom.
2: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak
3: to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne,
3: ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie. W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego. Doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta.
4: I wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
3: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robot.
4: Profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.

0: narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
1: Sprzęt renomowanych marek.
0: I innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęcu.
1: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco.
0: Także ciągników rolniczych i osprzęcu.
1: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet.
0: Rolniczych i osprzęcu.
1: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis.
0: Zapraszam.
1: Sprzęt renomowanych marek. Husqvarna.

0: Potrzebujesz płyty na piątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwójcie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton. Tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów w kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych. Drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych. Dostęp naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. Wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. CMB. Inspiruje do zmian.
1: To już koniec.
0: B. Inspiruje do zmian.
1: To już koniec.
0: Inspiruje do zmian.
1: To już koniec. Twój gruchot nie odpali. To już koniec. Twój gruchot nie odpali. Zezłomuj go i. To już koniec. Twój gruchot nie odpali. Zezłomuj go i pozbądź się problemu. To już koniec. Twój gruchot nie odpali. Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu motogruchot nie odpali. Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu motobajor. Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu motobajor 722-28. Pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu motobajor 722-28-20. Dzwoń do autozłomu motobajor 722-28-28-20. Dzwoń do autozłomu motobajor 722-28-28-28. Motobajor 722-28-28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż 722-28-28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z 28-28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu. Transport pojazdów 28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu. Transport pojazdów i pomoc drogowa 8. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu. Transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom, motobajor pojazdów i sprzedaż części z demontażu. Transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom, motobajor. Dla części z demontażu. Transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom, motobajor. Wancerzu. Transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom, motobajor. Wancerzów, ulica Sadowa 7. I pomoc drogowa. Autozłom, motobajor. Wancerzów, ulica Sadowa 71. Drogowa. Autozłom, motobajor. Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 720. Motobajor. Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722-28. Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722-28-28-20. Sadowa 71. Telefon 722-28-28-28. WW-51. Telefon 722-28-28-28. WW-722-28-28-28-28. www.motobajor.pl 228-28-28. www.motobajor.pl 28-28. www.motobajor.pl.
2: Upał. Klimatyzacja
1: 8. www.motobajor.pl.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie.
1: www.motobajor.pl.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie.
1: PL.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie.
3: Jest zimno, a później...
2: Upał. Klimatyzacja w aucie.
3: Jest zimno, a później katar zatka.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie.
3: Jest zimno,
4: a później katar zatka.

0: Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 500.
0: Traktom. Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515 606.
0: Kolonia Poczesna. Ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515 660 031.
0: 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515 660 031.
0: Przy DK1.
1: Telefon 515 660 031.
2: Słoneczny Brzeg.
1: Telefon 515 660 031.
2: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja.
1: 660 031.
2: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
1: Najlepszy 031.
2: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę.
2: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę.
2: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Niedzielna restauracja w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy w sercu natury.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy.
1: Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjne
1: i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki
1: jak w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni. Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. À la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni pol kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Moc atrakcji
2: ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Moc atrakcji dla dzieci.
2: Polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i
2: chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i
2: aromatyczną kawę.
1: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą. Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny
1: dla dzieci. Mini zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą
1: zoo, klasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę.
1: Zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12.
1: Grzewaną wodą.
2: Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Restauracja Słoneczny Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 20. Brzeg. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna.
2: Każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela.
2: Godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super.
2: Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super.
2: Poczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
3: Marzysz o wyjątkowym.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie.
1: Smaku, relaksu i super zabawy.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie.
1: Co i super zabawy.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz.

0: nos i ból głowy.
1: Sensacja w aucie. Zimno.
0: A później katar, zatkany nos i ból głowy.
1: Zimno.
0: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom.
0: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki.
0: Katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje.
0: I ból głowy. Znasz to?
2: Weź Ibuprom Zatoki.
3: Ibuprom Zatoki?
2: Tak, ma dwie substancje.
0: Znasz to?
2: Weź Ibuprom.

0: ulga dla nosa i zatok.
1: Substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
0: Ibuprom zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
1: Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
0: Ibuprom zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
1: To jest lek. Uwalnia od bólu.
0: Ibuprom zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką.
0: Ibuprom zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
0: Ulga dla nosa i zatok.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę.
0: Za i zatok.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. Lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go

No i tak brzmią wakacje. No i tak brzmią wakacje Francesco Napoli. No i tak brzmią wakacje Francesco Napoli Mari. No i tak brzmią wakacje Francesco Napoli.

0: Potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje. Wystawy Małgorzaty Stępniak. Potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje. Małgorzaty Stępniak. Potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. Potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal. Regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: Sponsor lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Olsztynia.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki, oferującego okulary. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki, oferującego okulary korekty.

przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dawania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Dawania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek. Wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących przy powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg.

0: dni już tak gorące nie będą. W sobotę 25 stopni Celsjusza, w niedzielę 2 gorące nie będą. W sobotę 25 stopni Celsjusza, w niedzielę 26, a w kolejnym w sobotę 25 stopni Celsjusza, w niedzielę 26, a w kolejnym tygodniu 25 stopni Celsjusza, w niedzielę 26. A w kolejnym tygodniu w Częstochowie czy Konopiskach temperatura Celsjusza w niedzielę 26, a w kolejnym tygodniu w Częstochowie czy Konopiskach niedzielę 26, a w kolejnym tygodniu w Częstochowie czy Konopiskach temperatura spadnie poniżej 6, a w kolejnym tygodniu w Częstochowie czy Konopiskach temperatura spadnie poniżej 20 stopni. A w kolejnym tygodniu w Częstochowie czy Konopiskach temperatura spadnie poniżej 20 stopni. W Częstochowie czy Konopiskach temperatura spadnie poniżej 20 stopni. Konopiskach temperatura spadnie poniżej 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego

robotów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi. Ogromna oferta kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych. Robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców. Sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzęców. Podkaszarek, pilarek.

katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie ból głowy, ból i niedrożności zatokowo-ustnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosności zatokowo-ustnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów

0: przeciwsłoneczne Gajowa 17. Oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy
0: okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja
0: przeciwsłoneczne Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja
0: Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji. Pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Fitor
1: wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę.

0: Spółka z o.o.
1: Lato.
0: Z konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Lato muzyka.
0: Powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Lato muzyka i sztuka.
0: Alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
1: Lato muzyka i sztuka. Już od 17 do 19.
0: Farmacja Spółka z o.o.
1: Lato muzyka i sztuka. Już od 17 do 19. Lato muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Lato muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zapraszam i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zapraszam. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10 Festiwal Sztuki. Tego lipca rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10 Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10 Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Siknie. Zaprasza na 10 Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski.

0: Gajowa 17. Oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy...
0: Okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody...
0: Przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawina.
0: Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawitacja Częstochowa.
0: Właściciel...
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku... Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator prognozy pogody jest stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem
1: właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network.
1: Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network.
1: Wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informacje.

0: regionie. totalmyślniknetwork.pl. Kuga dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. totalmyślniknetwork.pl. Przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. totalmyślniknetwork.pl. Regionie. totalmyślniknetwork.pl. Ciepłocznik.network.pl.
1: Ciepło, ciepło, nawet gorąco. Ciepło, ciepło, nawet gorąco, upalnie dziś. Ciepło, ciepło, nawet gorąco, upalnie dziś po południu do 30. Ciepło, ciepło, nawet gorąco, upalnie dziś po południu do 32 stopni. 2 stopni w cieniu mają pokazać termometry. Proszę korzystać. To informacja dla w cieniu mają pokazać termometry. Proszę korzystać. To informacja dla ciepłolubnych. Pokazać termometry. Proszę korzystać. To informacja dla ciepłolubnych, bo kolejne. Proszę korzystać. To informacja dla ciepłolubnych, bo kolejne dni już tak. Proszę korzystać. To informacja dla ciepłolubnych, bo kolejne dni już tak gorąco stać. To informacja dla ciepłolubnych, bo kolejne dni już tak gorące nie będą. W sobotę 25 stopni Celsjusza dla ciepłolubnych, bo kolejne dni już tak gorące nie będą. W sobotę 25 stopni Celsjusza, bo kolejne dni już tak gorące nie będą. W sobotę 25 stopni Celsjusza.

0: Częstochowie i regionie. Total-network.pl za informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl. Obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl. Przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-network.pl. Częstochowie i regionie. Total-network.pl.
1: Słuchasz
0: Total-network.pl.
1: Słuchasz
0: L.
1: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura. Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: typu emoji, czyli wszystkich tych uśmiechniętych, płaczących czy wkurzonych buziek. Mamy także dzień tatuażu. Poza tym 17 dzień lipca to jest dzień jazdy w złą stronę. No i na upalny dzień nie polecam. No i na upalny dzień idealne święto. Dzisiaj dzień lodów brzoskwiniowych.
1: Radio Jura.

0: 609 509. Zamek Bobolice powstał 509. Zamek Bobolice powstał z ruin. 9. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam. Powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam, praszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Wielka letnia wyprawa. Bobolic. Jarosław Lasecki. Wielka. Jarosław Lasecki. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje. Koszule, shorty i garnitury. Modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje. Koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje. Koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Tylko teraz wakacyjne stylizacje. Koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko wakacyjne stylizacje. Koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii. Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. Korzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. Wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. Zmień swoje życie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. Zmień swoje życie na lepsze i postaw w Częstochowie. Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
1: Awans.
0: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
1: Awans.
0: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
1: Awansuj społecznie.
0: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
1: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata.
0: Technika Częstochowską.
1: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
0: Awansuj
1: społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
0: Awansuj zawodowo i zarabiaj.
1: Licencjata, inżyniera lub magistra.
0: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję.
1: Inżyniera lub magistra.
0: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję
1: automagistra.
0: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj
0: zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodową.
0: Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodową.
0: Sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodową. Studiuj po angielsku.
0: Automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodową. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę i zgarnij.
0: Budownictwo lub zarządzanie.
1: Awansuj międzynarodową. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia. Awansuj międzynarodową. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
0: Kampus
1: narodową. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
0: Kampus akademiki i bliskie kontakty z
1: po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
0: Kampus akademiki i bliskie kontakty z
1: wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
0: Kampus akademiki i bliskie kontakty z przemysłem.
1: Chce i zgarniaj stypendia.
0: Kampus akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Stypendia.
0: Kampus akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj
0: kampus akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja.
0: Bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
0: Wszystko masz na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już
0: na miejscu.
1: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja

0: Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty.
0: Kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty.
0: Politech przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska.
0: Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi.
0: Ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Castorama Częstochowa.
1: Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Castorama Częstochowa. Zapraszamy.
1: Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej.
1: Prowadzi dalej.
2: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu. Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się. Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w okresie. Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w okresie. Do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkur. Pożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. W cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez torent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisu. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisu. Sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To nie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Ci ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszam. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Kaszci. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana. Możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II numer 2. W godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II numer 2. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II numer 2. Mamy Castorama Częstochowa, Aleja Jana Pawła II numer 2. Częstochowa, Aleja Jana Pawła II numer 2. Drugiego numer 2.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Witaj w klubie

0: Reklama. Reklama.
1: Perfekcyjny.
0: Reklama.
1: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona.
0: Reklama.
1: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona.
0: Reklama.
1: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenie. Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na od. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na perfekt krona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na perfekt four wheels. Folie PPF, który przyciąga spojrzenia. Postaw na perfekt four wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe spojrzenia. Postaw na perfekt four wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe zmiana koloru. Postaw na perfect four wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe zmiana koloru. Four wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe zmiana koloru. Stylizacja, spoilery i dokładki. Folie PPF bezbarwne i matowe zmiana koloru. Stylizacja, spoilery i dokładki. PPF bezbarwne i matowe zmiana koloru. Stylizacja, spoilery i dokładki. Powłoki matowe zmiana koloru. Stylizacja, spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych koloru. Stylizacja, spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta. Spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czego. Dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect four wheels. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect four wheels. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect four wheels. Ulica od auta oczekują czegoś więcej. Perfect four wheels. Ulica Warszawska 60 oczekują czegoś więcej. Perfect four wheels. Ulica Warszawska 68 Częstochowa. Tercej. Perfect four wheels. Ulica Warszawska 68 Częstochowa. Telefon 800 four wheels. Ulica Warszawska 68 Częstochowa. Telefon 883. Ulica Warszawska 68 Częstochowa. Telefon 883 668 Częstochowa. Telefon 883 609 509 Częstochowa. Telefon 883 609 509. Telefon 883 609 509. 83 609 509.

No i proszę, wycieczka od Paryża do Berlina za nami. To formacja Infernal, to jest muzyka wybrana na lato, a 17 za nami. Mamy także dzień

0: -40%. W tym gry, konsol Empik. Znajdziesz gaming i artykuły sportowe do -40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi. Gaming i artykuły sportowe do -40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki. Kuły sportowe do -40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki. I wiele innych. -40%. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki. I wiele innych. Empik. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki. I wiele innych. Empik. Dole trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Budujesz
0: nogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Budujesz dom, remontujesz
0: i wiele innych. Empik.
1: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie.
0: Masz Empik.
1: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie.
0: Masz problem z
1: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie.
0: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi.
1: Budujesz dom, remontujesz mieszkanie?
0: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
1: Przyjedź do firmy Progress. Dom, remontujesz mieszkanie?
0: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
1: Przyjedź do firmy Progress. W Częstochowie przy Unikanie?
0: Masz problem z wyborem odpowiednich drzwi?
1: Przyjedź do firmy Progress. W Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej?
0: Problem z wyborem odpowiednich drzwi?
1: Przyjedź do firmy Progress. W Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej?
0: Drzwi?
1: Przyjedź do firmy Progress. W Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
0: Progress to
1: Przyjedź do firmy Progress. W Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
0: Progres to
1: Progres w Częstochowie przy ulicy Kiedrzyńskiej 54.
0: Progres to aktualnie największy wybór drzwi.
1: Ulicy Kiedrzyńskiej 54.
0: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie
1: 54.
0: Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów Progres to aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów aktualnie największy wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
1: Drzwi zewnętrzne.
0: Wybór drzwi w Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
1: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Standardowe.
0: Częstochowie. Oferty producentów z całej Polski.
1: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Standardowe i nietypowe.
0: Producentów z całej Polski.
1: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Standardowe i nietypowe. Również na
0: całej Polski.
1: Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne. Standardowe i nietypowe. Również na stare ościeżnice. Standardowe i nietypowe. Również na stare ościeżnice.
0: Zapewniamy wykwalifikowaną
1: ekipę. Również na stare ościeżnice.
0: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
1: Progres. Stare ościeżnice.
0: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
1: Progres. Częstochowa Kiedrzyńska 54.
0: Zapewniamy wykwalifikowaną ekipę montażową.
1: Progres. Częstochowa Kiedrzyńska 50.
0: Kwalifikowaną ekipę montażową.
1: Progres. Częstochowa Kiedrzyńska 54. Progres. Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 57999. Częstochowa Kiedrzyńska 54. Telefon 57999 404. Telefon 57999 401. Telefon 57999 401. 57999 401.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski.
1: 9401.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka słuchawki. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka słuchawki. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka słuchawki do biegania. Prezent urodzinowy w apce InPost. Coś konkretnego? Książka słuchawki do biegania. Prezent urodzinowy? A może potrzebny post? Coś konkretnego? Książka słuchawki do biegania. Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdanego? Książka słuchawki do biegania. Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się słuchawki do biegania. Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja. Prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja. Przynoszę A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja. Przynoszę propozycję, a ty wybierasz kupcji. Zdaj się na mój nos. Ja. Przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie na mój nos. Ja. Przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednym. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładu zamówienie. Wszystko

0: Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. Hop! Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. Hop! Good is that. Wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. Hop! Good is that. Liczba Okazje i zgarnij kupon na start. Hop! Good is that. Liczba kuponów ograniczona. Zgarnij kupon na start. Hop! Good is that. Liczba kuponów ograniczona. Start. Hop! Good is that. Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost. Good is that. Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost. Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost. Ograniczona. Sprawdź zakupy w apce Impost.
1: Odkryj letnią wyprzedaż.
0: Zakupy w apce Impost.
1: Odkryj letnią wyprzedaż.
0: Impost.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening? Co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Grilla z przyjaciółmi. Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando. Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania. A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i do świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach. Na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
1: Buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
1: Dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
1: Na każdą okazję.
2: Po reklamie.
1: Okazję.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz radia.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

Wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego na Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz dwangowe gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na... Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 100% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł a na Empikowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł a na Empik złotych rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł a na Empik.com i w aplikacji Empik znajdź bawki przy zakupach za minimum 129 zł a na Empik.com i w

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

0: Handlowa. Cztery osoby zatrzymane przez CBA w sprawie afery w rządowej Galeria Handlowa. Cztery osoby zatrzymane przez CBA w sprawie afery w rządowej Agencji Rezerw. Cztery osoby zatrzymane przez CBA w sprawie afery w rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
1: Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk.

0: inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwersal. Z pozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwersal. Komfortowo inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwersal. Komfortowe sofy, łóżka, sal. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj. Komfortowe sofy, łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwy łóżka, narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym tele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym Częstochowa Parkitka. Wypróbuj i zakochaj się. W tym właściwym Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84. Zakochaj się. W tym właściwym Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84. W tym właściwym Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
0: Właściwym Częstochowa Parkitka. Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
0: Parkitka Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
0: Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
2: Wręczyczka 98.
0: 4.
1: www.furnipol.pl.
2: Wręczyczka 90.
1: www.furnipol.pl.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres sam 8. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto. Adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 9. Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 90. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detail w auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier 8. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98. Floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Po obiedzie.
2: Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i...
2: Wręczyczka 98.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco.
2: 98.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo.
3: I czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo.
5: Sięgnij po
3: Trisulin. W żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo.
5: Sięgnij po Trisulin. Suplement.
3: Szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo.
5: Sięgnij po Trisulin. Suplement diety.
3: Słodkiego.
4: Brzmi znajomo.
5: Sięgnij po Trisulin. Suplement diety.
4: Trisulin.
5: Brzmi znajomo.
4: Sięgnij po Trisulin. Suplement diety.
5: Trisulin to potrójna moc.
4: Sięgnij po Trisulin. Suplement diety.
5: Trisulin to potrójna moc ekstraktów z
4: Trisulin.
5: Suplement diety.
4: Trisulin
5: to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gór.
4: Suplement diety.
5: Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru.
4: Trisulin
5: to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowej na moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Tu z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo. Kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo. Ormaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania. Prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania. Ochotę na słodycz. Glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania. Ochotę na słodycze i pomaga. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania. Ochotę na słodycze i pomaga utrzymać. Dodatkowo ogranicza chęć podjadania. Ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin. Chęć podjadania. Ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. I cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników.

0: 17 dzień lipca, trzeci z pięciu piątków. 17 dzień lipca, trzeci z pięciu piątków w tym miesiącu. 17 dzień lipca, trzeci z pięciu piątków w tym miesiącu, przy okazji mija. 17 dzień lipca, trzeci z pięciu piątków w tym miesiącu, przy okazji mija trzeci tydzień lipca, trzeci z pięciu piątków w tym miesiącu, przy okazji mija trzeci tydzień wakacji. Chwalcie się pięciu piątków w tym miesiącu, przy okazji mija trzeci tydzień wakacji. Chwalcie się w tym miesiącu, przy okazji mija trzeci tydzień wakacji. Chwalcie się, gdzie jesteście i co porabiacie. Przy okazji mija trzeci tydzień wakacji. Chwalcie się, gdzie jesteście i co porabiacie. No i posłuch trzeci tydzień wakacji. Chwalcie się, gdzie jesteście i co porabiacie. No i posłuchajcie, co dzieje się w wakacji. Chwalcie się, gdzie jesteście i co porabiacie. No i posłuchajcie, co dzieje się w kraju na świecie. Chwalcie się, gdzie jesteście i co porabiacie. No i posłuchajcie, co dzieje się w kraju na świecie i gdzie jesteście i co porabiacie. No i posłuchajcie, co dzieje się w kraju na świecie i blisko nas. Porabiacie. No i posłuchajcie, co dzieje się w kraju na świecie i blisko nas. No i posłuchajcie, co dzieje się w kraju na świecie i blisko nas. W kraju na świecie i blisko nas. I blisko nas.
1: Synoptycy wydali ostrzeżenie. Synoptycy wydali ostrzeżenie. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami. W wiadomościach Radia Jura Ocz. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami. W wiadomościach Radia Jura Ocz. Wydali ostrzeżenia przed burzami. W wiadomościach Radia Jura o 13. Ostrzeżenia przed burzami. W wiadomościach Radia Jura o 13. Informacje o strażach burzami. W wiadomościach Radia Jura o 13. Informacje od strażaków, jak unikać. W wiadomościach Radia Jura o 13. Informacje od strażaków, jak unikać zagrożeń. O 13. Informacje od strażaków, jak unikać zagrożeń. Będzie także społeczna akcja. Informacje od strażaków, jak unikać zagrożeń. Będzie także społeczna akcja u strażaków, jak unikać zagrożeń. Będzie także społeczna akcja Upał Zabija. Przyłączyła się do niej Częstochowska Garnizon. Unikać zagrożeń. Będzie także społeczna akcja Upał Zabija. Przyłączyła się do niej Częstochowska Galeria. Będzie także społeczna akcja Upał Zabija. Przyłączyła się do niej Częstochowska Galeria Handlowa. Cztery osoby. Społeczna akcja Upał Zabija. Przyłączyła się do niej Częstochowska Galeria Handlowa. Cztery osoby zatrzymane przez Upał Zabija. Przyłączyła się do niej Częstochowska Galeria Handlowa. Cztery osoby zatrzymane przez CBA. Przyłączyła się do niej Częstochowska Galeria Handlowa. Cztery osoby zatrzymane przez CBA w sprawie afery Częstochowska Galeria Handlowa.

0: Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Produkt wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Tankuj taniej.
0: Składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit. Tankuj taniej nawet do...
0: Informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit. Tankuj taniej nawet do 35 gr...
0: Zdrowit.
1: Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści. Tankuj taniej nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart 5 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa

0: warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl. Bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: Jak się dziś czujesz?
0: Promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: Jak się...
0: pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka?
0: I w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
0: Pekao. Twój bank polski.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam...
0: Twój bank polski.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę.
1: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnie.
1: Czuje pani Celinka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji.
1: Wtyka z Kauflandu?
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji.
1: W tę sobotę.
2: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji.
1: W tę sobotę winogrona jasne 9,9.
2: Gorączkę, gorączkę sobotnich okazji.
1: W tę sobotę winogrona jasne 9,90.
2: Gorączkę sobotnich okazji.
1: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram.
2: Ich okazji.
1: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wie... W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości kastoisko mięsne 59 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 kg. A szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram. Kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kg mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kg na osobę. 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kg na osobę. Kaufland. 99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kg na osobę. Kaufland. Gram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland. Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland. Osobę. Kaufland.

0: życie sceną, food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. KPL. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Wiesz co za...
0: Poleca Radio Jura.
1: Wiesz co zauważyłam?
0: Radio Jura.
1: Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się... Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Wiesz co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie.
1: Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie.
1: Trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego...
1: Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furni...
1: Wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczające. Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczające.

0: mogą być bezpieczne. Zdrowit. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Rol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Na.
1: Po reklamie.
2: Na zegarach już godzina 13 w naszym. Na zegarach już godzina 13 w naszym programie popołudniowym. Na zegarach już godzina 13 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości. Na zegarach już godzina 13 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości. Na zegarach już godzina 13 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości. Na 13 w naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości. W naszym programie popołudniowym. Czas na wiadomości.
3: Joannowym
2: czas na wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zapraszam. Joanna Mielimonka, zapraszam. Za oknami upał. Joanna Mielimonka, zapraszam. Za oknami upał, przed którym ostrzegam. Joanna Mielimonka, zapraszam. Za oknami upał, przed którym ostrzegam. Joanna Mielimonka, zapraszam. Za oknami upał, przed którym ostrzegają synoptycy, ale już zapraszam. Za oknami upał, przed którym ostrzegają synoptycy, ale już wieczorem i w nocy może zagrzmieć. Nami upał, przed którym ostrzegają synoptycy, ale już wieczorem i w nocy może zagrzmieć. I przed którym ostrzegają synoptycy, ale już wieczorem i w nocy może zagrzmieć. I to mocno.
4: Jeżeli nie ma koniecznych.
3: Synoptycy, ale już wieczorem i w nocy może zagrzmieć. I to mocno.
4: Jeżeli nie ma koniecznych.
3: Ale już wieczorem i w nocy może zagrzmieć i to mocno.
4: Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy.
3: I w nocy może zagrzmieć i to mocno.
4: Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek.
3: I to mocno.
4: Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Jeżeli nie ma konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Konieczności, nie wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonu, wychodźmy z domu, nie planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, ognie, planujmy wycieczek w góry czy nad wodę. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien. Usuńmy z balkonów, tarasów, parapetów, okien. Rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr. Balkonów, tarasów, parapetów, okien. Rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr.
3: Mówi rzeczniczka Śląska.
4: Parapetów, okien. Rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr.
3: Mówi rzeczniczka Śląskiej.
4: Rzeczy, które mogą zostać porwane przez wiatr.
3: Mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej. Aneta Gołębiowska, która
4: mogą zostać porwane przez wiatr.
3: Mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska, która przestrzega
4: porwane przez wiatr.
3: Mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska, która przestrzega również Mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska, która przestrzega również kierowców.
4: Jeżeli bardzo
3: Śląskiej Straży Pożarnej Aneta Gołębiowska, która przestrzega również kierowców.
4: Jeżeli bardzo silny wiatr lub
3: Aneta Gołębiowska, która przestrzega również kierowców.
4: Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywna
3: która przestrzega również kierowców.
4: Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą nas,
3: przestrzega również kierowców.
4: Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą nas,
3: kierowców.
4: Jeżeli bardzo silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą nas podczas podróży samochodem, silny wiatr lub intensywne opady deszczu zaskoczą nas podczas podróży samochodem, najlepiej nie intensywne opady deszczu zaskoczą nas podczas podróży samochodem, najlepiej nie kąty deszczu zaskoczą nas podczas podróży samochodem, najlepiej nie kontynuujmy jazdy, zatrzymajmy się nas podczas podróży samochodem. Najlepiej nie kontynuujmy jazdy, zatrzymajmy się, poszukajmy bezpiecznego samochodem. Najlepiej nie kontynuujmy jazdy, zatrzymajmy się, poszukajmy bezpiecznego, schrokajmy bezpiecznego schronienia. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami, do schronienia. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami. Nie parkujmy samochodów, nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Nie szukajmy schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi. Pamiętajmy, że słupami i liniami energetycznymi. Pamiętajmy, że wysokie elementy doskonale przyciągają liniami energetycznymi. Pamiętajmy, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferycznymi. Pamiętajmy, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne.
3: Przypomnijmy.
4: Pamiętajmy, że wysokie elementy doskonale przyciągają wyładowania atmosferyczne.
3: Przypomnijmy, podczas zapowiadania
4: elementy doskonale przyciągają wyładowania.

0: wyładowania atmosferyczne.
1: Przypomnijmy, podczas zapowiadanych burz może spaść...
0: ...ciągają wyładowania atmosferyczne.
1: Przypomnijmy, podczas zapowiadanych burz może spaść od 30...
0: ...atmosferyczne.
1: Przypomnijmy, podczas zapowiadanych burz może spaść od 35 do 50... Przypomnijmy, podczas zapowiadanych burz może spaść od 35 do 50 mm deszczu, a z zapowiadanych burz może spaść od 35 do 50 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też mocno wiatr, może spaść od 35 do 50 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też mocno wiało, 35 do 50 mm deszczu, a lokalnie grad. Będzie też mocno wiało, prędkość wiatru deszczu, a lokalnie grad. Będzie też mocno wiało, prędkość wiatru może dochodzić do 90 km na lokalnie grad. Będzie też mocno wiało, prędkość wiatru może dochodzić do 90 km na godzinę. Też mocno wiało, prędkość wiatru może dochodzić do 90 km na godzinę. Prędkość wiatru może dochodzić do 90 km na godzinę.
2: Radio Jura jest blisko.
1: Może dochodzić do 90 km na godzinę.
2: Radio Jura jest blisko.
1: Mówi 90 km na godzinę.
2: Radio Jura jest blisko. Mówimy o
1: na godzinę.
2: Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach. Radio Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
1: Wróciły upały, a często...
2: Jura jest blisko. Mówimy o twoich sprawach.
1: Wróciły upały, a często...
2: Blisko. Mówimy o twoich sprawach.
1: Wróciły upały, a Częstochowska Galeria Jurajska...
2: Mówimy o twoich sprawach.
1: Wróciły upały, a Częstochowska Galeria Jurajska przy...
2: Twoich sprawach.
1: Wróciły upały, a Częstochowska Galeria Jurajska przypomina, wystarczy chwila w zamkniętych... Wróciły upały, a Częstochowska Galeria Jurajska przypomina, wystarczy chwila w zamkniętym aucie, by doszło do tragedii. W odpała Częstochowska Galeria Jurajska przypomina, wystarczy chwila w zamkniętym aucie, by doszło do tragedii. Galeria Jurajska przypomina, wystarczy chwila w zamkniętym aucie, by doszło do tragedii. W odpowiedziska przypomina, wystarczy chwila w zamkniętym aucie, by doszło do tragedii. W odpowiedzi na takie zagrożenia w obiekcie ruszyła, wystarczy chwila w zamkniętym aucie, by doszło do tragedii. W odpowiedzi na takie zagrożenia w obiekcie ruszyła w tym aucie, by doszło do tragedii. W odpowiedzi na takie zagrożenia w obiekcie ruszyła kampania społeczna do tragedii. W odpowiedzi na takie zagrożenia w obiekcie ruszyła kampania społeczna upał zabija. Apelujemy o zagrożenia w obiekcie ruszyła kampania społeczna upał zabija. Apelujemy o czujność i natychmiastowe reagowanie. Ruszyła kampania społeczna upał zabija. Apelujemy o czujność i natychmiastowe reagowanie, gdy na parkingu społeczna upał zabija. Apelujemy o czujność i natychmiastowe reagowanie, gdy na parkingu zauważymy uwięzionego bija. Apelujemy o czujność i natychmiastowe reagowanie, gdy na parkingu zauważymy uwięzione w samochodzie dziecko. Wnętrze pojazdu w letni dzień nagrzewa się nawet do 70 stopni. W ramach akcji uruchomiono specjalny bezpośredni nawet do 70 stopni. W ramach akcji uruchomiono specjalny bezpośredni numer 70 stopni. W ramach akcji uruchomiono specjalny bezpośredni numer do ochrony centrum handlowego. Zastanawialiście się, co to za niezwykła konstrukcja tam stanęła, spieszymy z wyjaśnieniem.

0: zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną. Na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody.
0: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa.
0: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz,
0: bo... Na kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy.
0: Śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi. Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po lakt, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control. Nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety lakty.
1: Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto
1: Control. Tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia.
1: Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka.
1: Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna. Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Na tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne.

0: wyjaśnieniem. To wyjątkowa instalacja plenerowa, która przybliża... Instrukcja tam stanęła, spieszymy z wyjaśnieniem. To wyjątkowa instalacja plenerowa, która przybliża mieszkańcom... Spieszymy z wyjaśnieniem. To wyjątkowa instalacja plenerowa, która przybliża mieszkańcom dawną pamiątkową... To wyjątkowa instalacja plenerowa, która przybliża mieszkańcom dawną pamiątkową fotografię... Instalacja plenerowa, która przybliża mieszkańcom dawną pamiątkową fotografię uliczną, dzieło Jacka Pałucha, która przybliża mieszkańcom dawną pamiątkową fotografię uliczną, dzieło Jacka Pałuchy, do mieszkańcom dawną pamiątkową fotografię uliczną, dzieło Jacka Pałuchy, do zobaczenia i sfoną pamiątkową fotografię uliczną, dzieło Jacka Pałuchy, do zobaczenia i sfotografowania fotografię uliczną, dzieło Jacka Pałuchy, do zobaczenia i sfotografowania, a w samym ratuszu dzieło Jacka Pałuchy, do zobaczenia i sfotografowania, a w samym ratuszu archiwalne do zobaczenia i sfotografowania, a w samym ratuszu archiwalne fotografie uliczne, dawne tła sfotografowania, a w samym ratuszu archiwalne fotografie uliczne, dawne tła zdjęciowe, a w samym ratuszu archiwalne fotografie uliczne, dawne tła zdjęciowe ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego, ratuszu archiwalne fotografie uliczne, dawne tła zdjęciowe ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego oraz prywatne fotografie uliczne, dawne tła zdjęciowe ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego oraz prywatnych kolekcji.
1: To jest
0: dawne tła zdjęciowe ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego oraz prywatnych kolekcji.
1: To jest bardzo osobliwe.
0: Zdjęciowe ze zbiorów Muzeum Częstochowskiego oraz prywatnych kolekcji.
1: To jest bardzo osobliwe.
0: Muzeum Częstochowskiego oraz prywatnych kolekcji.
1: To jest bardzo osobliwa ekspozycja pokazu.
0: Oraz prywatnych kolekcji.
1: To jest bardzo osobliwa ekspozycja pokazuje.
0: Prywatnych kolekcji.
1: To jest bardzo osobliwa ekspozycja pokazuje praktyk. To jest bardzo osobliwa ekspozycja pokazuje praktykę fotografowania się. Ekspozycja pokazuje praktykę fotografowania się na tle. Ekspozycja pokazuje praktykę fotografowania się na tle namalowanych ekranów. Praktykę fotografowania się na tle namalowanych ekranów. I praktykę fotografowania się na tle namalowanych ekranów. I ta praktyka fotografowania się na tle namalowanych ekranów. I ta praktyka była kontynuowana na tle namalowanych ekranów. I ta praktyka była kontynuowana przez malowanych ekranów. I ta praktyka była kontynuowana przez ponad 100 lat i fotografowanów. I ta praktyka była kontynuowana przez ponad 100 lat i fotografowali się. Praktyka była kontynuowana przez ponad 100 lat i fotografowali się wszyscy. Od przyjezdnych kontynuowana przez ponad 100 lat i fotografowali się wszyscy. Od przyjezdnych przez ponad 100 lat i fotografowali się wszyscy. Od przyjezdnych w strojach ludowych i fotografowali się wszyscy. Od przyjezdnych w strojach ludowych przez cykliści się wszyscy. Od przyjezdnych w strojach ludowych przez cyklistów. Od przyjezdnych w strojach ludowych przez cyklistów. Osoby trudnych w strojach ludowych przez cyklistów. Osoby, które wojskowych na przykład są w strojach ludowych przez cyklistów. Osoby, które wojskowych, na przykład są fotografie przez cyklistów. Osoby, które wojskowych, na przykład są fotografie cyklistów. Osoby, które wojskowych, na przykład są fotografie pamiątkowe żołnierzy. Osoby, które wojskowych, na przykład są fotografie pamiątkowe żołnierzy z Wehrmachtu. Wojskowych, na przykład są fotografie pamiątkowe żołnierzy z Wehrmachtu. Są fotografie żołnierzy. Są fotografie pamiątkowe żołnierzy z Wehrmachtu. Są fotografie żołnierzy radzieckich, więc pamiątkowe żołnierze z Wehrmachtu. Są fotografie żołnierzy radzieckich, więc jakby była to żołnierze z Wehrmachtu. Są fotografie żołnierzy radzieckich, więc jakby była to absolutnie demokratyczna praktyka. To są fotografie żołnierzy radzieckich, więc jakby była to absolutnie demokratyczna praktyka.
0: Mówił Amadeusz.
1: Żołnierze radzieckich, więc jakby była to absolutnie demokratyczna praktyka.
0: Mówił Amadeusz Szklarz-Chabrowski.
1: Więc jakby była to absolutnie demokratyczna praktyka.
0: Mówił Amadeusz Szklarz-Chabrowski. Całość powstała.
1: Absolutnie demokratyczna praktyka.
0: Mówił Amadeusz Szklarz-Chabrowski. Całość powstała z okazji 200-lecia połączenia starych.
1: Praktyka.
0: Mówił Amadeusz Szklarz-Chabrowski. Całość powstała z okazji 200-lecia połączenia starej. Mówił Amadeusz Szklarz-Chabrowski. Całość powstała z okazji 200-lecia połączenia starej i nowej. Szklarz-Chabrowski. Całość powstała z okazji 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. W Radiu Jura. Całość powstała z okazji 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. W Radiu Jura doniesienia z okazji 200-lecia połączenia starej i nowej Częstochowy. W Radiu Jura doniesienia z kraju i ze świata swój połączenia starej i nowej Częstochowy. W Radiu Jura doniesienia z kraju i ze świata swój dyżur i nowej Częstochowy.

0: Radiu Jura, doniesienia z kraju i ze świata, swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny. W Radiu Jura, doniesienia z kraju i ze świata, swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny. Doniesienia z kraju i ze świata, swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny. I ze świata, swój dyżur rozpoczyna Ewa Kwaśny.
1: Udział w zorganizowanej grupie przestępczej
0: rozpoczyna Ewa Kwaśny.
1: Udział w zorganizowanej grupie przestępczej przekroczył
0: Kwaśny.
1: Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści oraz w celu osiągnięcia korzyści oraz wpływanie na postępowanie zakupowe. Takie zarzuty usłyszały korzyści oraz wpływanie na postępowanie zakupowe. Takie zarzuty usłyszały cztery osoby. Wpływanie na postępowanie zakupowe. Takie zarzuty usłyszały cztery osoby zatrzymane przedwczoraj zakupowe. Takie zarzuty usłyszały cztery osoby zatrzymane przedwczoraj przez agentów CBA w aferze rządowej. Zarzuty usłyszały cztery osoby zatrzymane przedwczoraj przez agentów CBA w aferze cztery osoby zatrzymane przedwczoraj przez agentów CBA w aferze rządowej Agencji Rezerw zatrzymane przedwczoraj przez agentów CBA w aferze rządowej Agencji Rezerw Strategicznych przedwczoraj przez agentów CBA w aferze rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mowa o trójgu w CBA w aferze rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mowa o trójgu byłych prezesów w aferze rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Mowa o trójgu byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego Rezerw Strategicznych. Mowa o trójgu byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Mowa o trójgu byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także o pełnomocniku o trójgu byłych prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także o pełnomocniku do spraw zakup prezesów Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także o pełnomocniku do spraw zakupów w Agencji Krajowego, a także o pełnomocniku do spraw zakupów w Agencji. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów, także o pełnomocniku do spraw zakupów w Agencji. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat, do spraw zakupów w Agencji. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy. Zakupów w Agencji. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, o co Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, o co Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, o co konkretnie są podejrzane te osoby? Na ten temat. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, o co konkretnie są podejrzane te osoby?
3: Byli szefowie
1: Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, o co konkretnie są podejrzane te osoby?
3: Byli szefowie Fundacji BGK.
1: Krzysztofie, o co konkretnie są podejrzane te osoby?
3: Byli szefowie Fundacji BGK.
1: Konkretnie są podejrzane te osoby?
3: Byli szefowie Fundacji BGK mieli doprowadzić do zawarcia
1: podejrzane te osoby.
3: Byli szefowie Fundacji BGK mieli doprowadzić do zawarcia umów z Fundacją Retisbet. Byli szefowie Fundacji BGK mieli doprowadzić do zawarcia umów z Fundacją Retisbet prowadzoną przez innego z podejrzanych. BGK mieli doprowadzić do zawarcia umów z Fundacją Retisbet prowadzoną przez innego z podejrzanych w aferze Pawła S. Mieli doprowadzić do zawarcia umów z Fundacją Retisbet prowadzoną przez innego z podejrzanych w aferze Pawła S. na kwotę zawarcia umów z Fundacją Retisbet prowadzoną przez innego z podejrzanych w aferze Pawła S. na kwotę blisko pół Retisbet prowadzoną przez innego z podejrzanych w aferze Pawła S. na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Te pieniądze są przez innego z podejrzanych w aferze Pawła S. na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Te pieniądze, jak twierdzą śledczy, były w aferze Pawła S. na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Te pieniądze, jak twierdzą śledczy, były na kwotę blisko 1,5 miliona złotych. Te pieniądze, jak twierdzą śledczy, były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem. 1,5 miliona złotych. Te pieniądze, jak twierdzą śledczy, były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem i celami statutowych. Te pieniądze, jak twierdzą śledczy, były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem i celami statutowymi. Chodzić miało, jak twierdzą śledczy, były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem i celami statutowymi. Chodzić miało o finansowanie, były wydawane niezgodnie z przeznaczeniem i celami statutowymi. Chodzić miało o finansowanie kampanii zgodnie z przeznaczeniem i celami statutowymi. Chodzić miało o finansowanie kampanii politycznych PiS i celami statutowymi. Chodzić miało o finansowanie kampanii politycznych PiS i Solidarnej Polski, opłacono z nich osoby statutowymi. Chodzić miało o finansowanie kampanii politycznych PiS i Solidarnej Polski, opłacono z nich. Miało o finansowanie kampanii politycznych PiS i Solidarnej Polski, opłacono z nich osoby, które zajmowały kampanii politycznych PiS i Solidarnej Polski, opłacono z nich osoby, które zajmowały się m.in. tworzeniem politycznych PiS i Solidarnej Polski, opłacono z nich osoby, które zajmowały się m.in. tworzeniem materiałów Solidarnej Polski, opłacono z nich osoby, które zajmowały się m.in. tworzeniem materiałów propagandowych i dyskredytacją, opłacono z nich osoby, które zajmowały się m.in. tworzeniem materiałów propagandowych i dyskredytacją ówczesnej, które zajmowały się m.in. tworzeniem materiałów propagandowych i dyskredytacją ówczesnej opozycji.
1: A o co podejrzane?
3: M.in. tworzeniem materiałów propagandowych i dyskredytacją ówczesnej opozycji.
1: A o co podejrzane jest
3: materiałów propagandowych i dyskredytacją

0: dyskredytacją ówczesnej opozycji.
1: A o co podejrzany jest pracownik agencji?
0: I dyskredytacją ówczesnej opozycji.
1: A o co podejrzany jest pracownik agencji?
0: On miał między innymi ówczesnej opozycji.
1: A o co podejrzany jest pracownik agencji?
0: On miał między innymi wpływać na...
1: A o co podejrzany jest pracownik agencji?
0: On miał między innymi wpływać na zawieranie przez...
1: Jest pracownik agencji.
0: On miał między innymi wpływać na zawieranie przez RARS 4 umów ze spółką. On miał między innymi wpływać na zawieranie przez RARS 4 umów ze spółką Pawła S. Chodziło o... Między innymi wpływać na zawieranie przez RARS 4 umów ze spółką Pawła S. Chodziło o... Wpływać na zawieranie przez RARS 4 umów ze spółką Pawła S. Chodziło o zakup agregatów prądotwórczych z RARS 4 umów ze spółką Pawła S. Chodziło o zakup agregatów prądotwórczych za 3 umów ze spółką Pawła S. Chodziło o zakup agregatów prądotwórczych za 345 milionów złotych Pawła S. Chodziło o zakup agregatów prądotwórczych za 345 milionów złotych. Ten pełno... O zakup agregatów prądotwórczych za 345 milionów złotych. Ten pełnomocnik... Agregatów prądotwórczych za 345 milionów złotych. Ten pełnomocnik decyzją sądu trafił za 345 milionów złotych. Ten pełnomocnik decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. 35 milionów złotych. Ten pełnomocnik decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Złotych. Ten pełnomocnik decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.
1: Reagujemy na weto. Będzie drugi...
0: Mocnik decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.
1: Reagujemy na weto. Będzie drugie podejście...
0: Sądu trafił na 3 miesiące do aresztu.
1: Reagujemy na weto. Będzie drugie podejście do tej...
0: Miesiące do aresztu.
1: Reagujemy na weto. Będzie drugie podejście do tej ustawy, zapowiedział w Sejmie wice... Reagujemy na weto. Będzie drugie podejście do tej ustawy, zapowiedział w Sejmie wicepremier i minister... Reagujemy na weto. Będzie drugie podejście do tej ustawy, zapowiedział w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof... Będzie drugie podejście do tej ustawy, zapowiedział w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomnijmy, do tej ustawy, zapowiedział w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomnijmy, zapowiedział w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zawetował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zawetował dzisiaj Krzysztof Gawkowski. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zawetował dzisiaj ustawę o statusie osoby najbliższej. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zawetował dzisiaj ustawę o statusie osoby najbliższej. Na linii prezydent Karol Nawrocki zawetował dzisiaj ustawę o statusie osoby najbliższej. Na linii Kacper Wróble Nawrocki zawetował dzisiaj ustawę o statusie osoby najbliższej. Na linii Kacper Wróble
2: witamy
1: dzisiaj ustawę o statusie osoby najbliższej. Na linii Kacper Wróble
2: witamy
1: Kacprze prezydent proponuje osoby najbliższej. Na linii Kacper Wróble
2: witamy
1: Kacprze prezydent proponuje kompromis. Na linii Kacper Wróble
2: witamy
1: Kacprze prezydent proponuje kompromis, tak? Kacper Wróble
2: witamy
1: Kacprze prezydent proponuje kompromis, tak? Czy zgodzi się na to? Kacprze prezydent proponuje kompromis, tak? Czy zgodzi się na to? Kacprze prezydent proponuje kompromis, tak? Czy zgodzi się na to koalicja rządowa? Proponuje kompromis, tak? Czy zgodzi się na to koalicja rządowa?
2: Niekoniecznie.
1: Kompromis, tak? Czy zgodzi się na to koalicja rządowa?
2: Niekoniecznie. Pełnomocniczka rządu do spraw równości.
1: Czy zgodzi się na to koalicja rządowa?
2: Niekoniecznie. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna.
1: To koalicja rządowa.
2: Niekoniecznie. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula podkreśla, że... Niekoniecznie. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula podkreśla, że niektóre... Niekoniecznie. Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula podkreśla, że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie... Pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula podkreśla, że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie można... Równości Katarzyna Kotula podkreśla, że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie można wprowadzić... Na Kotula podkreśla, że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie można wprowadzić inną drogą. Że niektóre przepisy zawarte w zawetowanej ustawie można wprowadzić inną drogą.
3: Idziemy po wspólne rozliczanie.
2: Zawarte w zawetowanej ustawie można wprowadzić inną drogą.
3: Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji.
2: Można wprowadzić inną drogą.
3: Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję...
2: Wprowadzić inną drogą.
3: Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje...
2: Drogą.
3: Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę, tylko się... Idziemy po wspólne rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę, tylko się... Rozliczanie w przypadku transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę, tylko się nie da odłożyć na wieczne transkrypcji i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę, tylko się nie da odłożyć na wieczne nigdy, to można... Mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę, tylko się nie da odłożyć na wieczne nigdy, to można opóźnić, ale te proszę sobie z tego sprawę, tylko się nie da...

0: odłożyć na wieczne nigdy, to można opóźnić, ale te procesy po prostu już się nie da odłożyć na wieczne nigdy, to można opóźnić, ale te procesy po prostu już się dzieją.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku
2: Aleja Niepodległości 26A.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpa
2: 26A.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
1: oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
1: organizacji urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Często
1: Wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest

0: telefon 733 2. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267. Telefon 733 267 267. 33 267 267. 267 267. 7 267.
1: Słoneczny 7. Słonecznie gorąco, temperatura maksymalna na poziomie 30. Słonecznie gorąco, temperatura maksymalna na poziomie 32 stopni Celsjusza dzisiaj. Wiatr słaby z południa i południowego. Ciśnienie 2 stopni Celsjusza dzisiaj. Wiatr słaby z południa i południowego wschodu. Ciśnienie lekka. Wiatr słaby z południa i południowego wschodu. Ciśnienie lekko spada, a biometr południa i południowego wschodu.
2: Wystąpią burze.
0: Telefon 733 260 pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl.

0: 773-267-267. 233-267-267. 267-267.
1: I to już po godzinie
0: 267.
1: I to już po godzinie 13:07. I to już po godzinie 13:00, skoro są wakacje, słuchajcie, to... I to już po godzinie 13:00, skoro są wakacje, słuchajcie, to polecamy pod... I to już po godzinie 13:00, skoro są wakacje, słuchajcie, to polecamy pod... I to już po godzinie 13:00, skoro są wakacje, słuchajcie, to polecamy podróż. Co powiecie na wycieczkę? 13:00, skoro są wakacje, słuchajcie, to polecamy podróż. Co powiecie na wycieczkę do... Skoro są wakacje, słuchajcie, to polecamy podróż. Co powiecie na wycieczkę do Bangkoku? Na... to polecamy podróż. Co powiecie na wycieczkę do Bangkoku? Murrayhead na... podróż. Co powiecie na wycieczkę do Bangkoku? Murrayhead na początek. Powiecie na wycieczkę do Bangkoku? Murrayhead na początek. Leon jest za chwilę do Bangkoku. Murrayhead na początek. Leon jest za chwilę, potem Sean Baker, to jest Koku. Murrayhead na początek. Leon jest za chwilę, potem Sean Baker, to jest muzyka wybrana na lata. Murrayhead na początek. Leon jest za chwilę, potem Sean Baker, to jest muzyka wybrana na lato. Leon jest za chwilę, potem Sean Baker, to jest muzyka wybrana na lato. Leon jest za chwilę, potem Sean Baker, to jest muzyka wybrana na lato. Sean Baker, to jest muzyka wybrana na lato.
2: Radio Jura.
1: Muzyka wybrana na lato.
2: Radio Jura.
1: Wybrana na lato.
2: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

To jest Radio... To jest Radio... To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

0: Jest piątek, piąteczek, piątka wybrana na lato w Radiu Jura. Jest piątek, piąteczek, piątuniu, a skoro tak, to w Radiu Jura. Jest piątek, piąteczek, piątuniu, a skoro tak, to w kinach. Jest piątek, piąteczek, piątuniu, a skoro tak, to w kinach nowości. Piątek, piąteczek, piątuniu, a skoro tak, to w kinach nowości. Piąteczek, piątuniu, a skoro tak, to w kinach nowości. W tym tygodniu debiutuje, a skoro tak, to w kinach nowości. W tym tygodniu debiutuje długo wyczekiwana Odyseja. To w kinach nowości. W tym tygodniu debiutuje długo wyczekiwana Odyseja. Nowości. W tym tygodniu debiutuje długo wyczekiwana Odyseja Nolana. Czytałem wstęp. W tym tygodniu debiutuje długo wyczekiwana Odyseja Nolana. Czytałem wstępne recenzje. W tym tygodniu debiutuje długo wyczekiwana Odyseja Nolana. Czytałem wstępne recenzje tych, którzy już długo wyczekiwana Odyseja Nolana. Czytałem wstępne recenzje tych, którzy już widzieli. No i na Odyseja Nolana. Czytałem wstępne recenzje tych, którzy już widzieli. No i ponoć Lana. Czytałem wstępne recenzje tych, którzy już widzieli. No i ponoć jest hit. Wstępne recenzje tych, którzy już widzieli. No i ponoć jest hit. Pozycja obowiązkowa tych, którzy już widzieli. No i ponoć jest hit. Pozycja obowiązkowa. Gdyli, no i ponoć jest hit. Pozycja obowiązkowa. Gdyby ktoś chciał jednak mieć, jest hit. Pozycja obowiązkowa. Gdyby ktoś chciał jednak mieć własną hit. Pozycja obowiązkowa. Gdyby ktoś chciał jednak mieć własną opinię. Pozycja obowiązkowa. Gdyby ktoś chciał jednak mieć własną opinię, własną ocenę. Gdyby ktoś chciał jednak mieć własną opinię, własną ocenę, to może zobaczyć Odyseję dziś. Gdyby chciał jednak mieć własną opinię, własną ocenę, to może zobaczyć Odyseję dzisiaj w OKF Iluzja. Jednak mieć własną opinię, własną ocenę, to może zobaczyć Odyseję dzisiaj w OKF Iluzja. O 19. Własną opinię, własną ocenę, to może zobaczyć Odyseję dzisiaj w OKF Iluzja. O 19. Własną ocenę, to może zobaczyć Odyseję dzisiaj w OKF Iluzja. O 19.30. Wcześniej, bo opie... Może zobaczyć Odyseję dzisiaj w OKF Iluzja. O 19.30. Wcześniej, bo o 15.00 dzisiaj w OKF Iluzja. O 19.30. Wcześniej, bo o 15.30. Mi amor. O 19.30. Wcześniej, bo o 15.30. Mi amor. 19.30. Wcześniej, bo o 15.30. Mi amor. Mroczny thriller produkcji. Wcześniej, bo o 15.30. Mi amor. Mroczny thriller produkcji francuskiej. Dwie o 15.30. Mi amor. Mroczny thriller produkcji francuskiej. 2:30. Mi amor. Mroczny thriller produkcji francuskiej. 2 godziny później. Pełna humoru. Mroczny thriller produkcji francuskiej. 2 godziny później. Pełna humoru i emocji opowieść o produkcji francuskiej. 2 godziny później. Pełna humoru i emocji opowieść o rodzinnych relacjach. 2 godziny później. Pełna humoru i emocji opowieść o rodzinnych relacjach. Niewypowiedzianej. Pełna humoru i emocji opowieść o rodzinnych relacjach. Niewypowiedzianych uczuciach. Tajemnic. Emocji opowieść o rodzinnych relacjach, niewypowiedzianych uczuciach, tajemnicach i drugich szansach. O rodzinnych relacjach, niewypowiedzianych uczuciach, tajemnicach i drugich szansach, czyli relacjach, niewypowiedzianych uczuciach, tajemnicach i drugich szansach, czyli o czym sobie wypowiedzianych uczuciach, tajemnicach i drugich szansach, czyli o czym sobie nie mówimy. Uczuciach, tajemnicach i drugich szansach, czyli o czym sobie nie mówimy. Polecam kierunek kin i drugich szansach, czyli o czym sobie nie mówimy. Polecam kierunek kino, czyli o czym sobie nie mówimy. Polecam kierunek kino.
1: Radio.
0: O czym sobie nie mówimy. Polecam kierunek kino.
1: Radio Jura.
0: Mówimy. Polecam kierunek kino.
1: Radio Jura.
0: Polecam kierunek kino.
1: Radio Jura.
0: No.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje?
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia?
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z...
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz wakacje życia. Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z... Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 890. Gorącej oferty Bestium i odbierz model B.

0: P70 z ratą od 899 zł Bestion i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie 99 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania złotych netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę. Nie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkowej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 załogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestion i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestionem dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion. Boss Bestion. Każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion. Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion. Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka. Best. Zapraszamy do salonu Bestion. Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 70. Zapraszamy do salonu Bestion. Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75. Bestion. Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
1: Marzysz
0: Rzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
1: Marzysz o meblach idealnych,
0: ulica Katowicka 75.
1: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza
0: 75.
1: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza firma. Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza firma RS Meble. Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza firma RS Meble razem z biurem projektowym. Idealnie dopasowanych do twojego wnętrza firma RS Meble razem z biurem projektowym ekspert wnętrzanych do twojego wnętrza firma RS Meble razem z biurem projektowym ekspert wnętrza wnętrza firma RS Meble razem z biurem projektowym ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowo RS Meble razem z biurem projektowym ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonaniowym ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar kuchnie szafy garderoby wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble, projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe, wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. I sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Zamontujemy. Wykonamy. Zamontujemy u ciebie. Wykonamy.

0: W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z
1: wymiar.
0: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne. W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne. Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji. Wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okulary. 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision słoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich. Jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Szukasz? W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Nie do twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z 100%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z... Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista S. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrób medycznych. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępnych zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępnych z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępnych w salonach i na Vision etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępnych w salonach i na VisionExpress.pl. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępnych w salonach i na VisionExpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępnych w salonach i na VisionExpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision akcji dostępny w salonach i na VisionExpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express. W salonach i na VisionExpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express. VisionExpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
2: Lato w Bol.
0: Reklamę Vision Express.
2: Lato w Volvo
0: Express.

0: Wystarczy, że w dniach 17 Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za 100 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz 15 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupie robisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 2000 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 2. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach 100 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych super 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regula. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. I regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje? Wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Do obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Zaraz na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Zatrzymaj się na chwilę i
0: Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co
0: planuje, to kupuje.
1: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Przystrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisu i podaruj.

Chciałam ciebie... Chciałam ciebie więcej, Rok... Chciałam ciebie więcej, Roxy... Chciałam ciebie więcej, Roxy White 211... Chciałam ciebie więcej, Roxy White 2115, to jest... Chciałam ciebie więcej, Roxy White 2115, to jest ta muzyka. Ciebie więcej, Roxy White 2115, to jest ta muzyka wybrana na lato w radiu Jura. Jest Roxy White 2115, to jest ta muzyka wybrana na lato w radiu Jura. Jest piątek 2115, to jest ta muzyka wybrana na lato w radiu Jura. Jest piątek piąteczek, to jest ta muzyka wybrana na lato w radiu Jura.

0: @fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. Fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Showroom w Częstochowie. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Fiore. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Fiore. Naturalne kosmetyki. Piętro. Gabinet NR Clinic. Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających. NR Clinic. Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Wielkoletnie.
0: Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Wielkoletnia wyprzedaż.
0: Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera
0: rozmachu dla wymagających.

0: Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: Spąpca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właśnie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest w
1: reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Oferującego prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Oferującego okulary korekcyjne.

pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10%. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 610 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 260 wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 6% rabatu. Zadzwoń 660 264 600 RS Meblu. Zadzwoń 660 264 600 RS Meble. Tworzymy meble. 660 264 600 RS Meble. Tworzymy meble skrojone. 4600 RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. Gotowi na RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. Gotowi na lato? Tworzymy meble skrojone na wymiar. Gotowi na lato? W Vision Express trwa skrojone na wymiar.

0: przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sprujące okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody...
0: Korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja Gryf
0: Słoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawitacja Częstochowa.
0: 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel... Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator. Sponsorem prognozy pogody jest stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w pogody jest stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma
1: Trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network.
1: Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informat mieście.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną...

mówią, że to jest ostatni w cieniu. I są prognozy, które mówią, że to jest ostatni dzień w lipcu z trójką. I są prognozy, które mówią, że to jest ostatni dzień w lipcu z trójką z przodu. Które mówią, że to jest ostatni dzień w lipcu z trójką z przodu. Jutro na ostatni dzień w lipcu z trójką z przodu. Jutro na termometrach w Częstochowie dzień w lipcu z trójką z przodu. Jutro na termometrach w Częstochowie czy w Kłobucku z trójką z przodu. Jutro na termometrach w Częstochowie czy w Kłobucku 25 stopni. Jutro na termometrach w Częstochowie czy w Kłobucku 25 stopni. Na termometrach w Częstochowie czy w Kłobucku 25 stopni. W Częstochowie czy w Kłobucku 25 stopni. Czy w Kłobucku 25 stopni. 25 stopni.

0: Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątku. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. W wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. W wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszacie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska. VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48. Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48.
1: Oszczędzi zawsze wypatrz.
0: Ulica Jagiellońska 48.
1: Oszczędzi zawsze wypatrzą.
0: Ulica 48.
1: Oszczędzi zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic.
0: 8.
1: Oszczędzi zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego.

5% taniej. Pepco, aż i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny. Produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny. 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny. Lato cent taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny. Lato, muzyka i sztuka. Już od... Pokochaj niskie ceny. Lato, muzyka i sztuka. Już niskie ceny.

polski producent bez kompromisów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworów i zbędnej chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją. Chemii. Efiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalne, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość. Naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja, z myślą o tobie. Lokalna marka, globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Lokalna marka, globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Marka, globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa. Jakość, profesjonalna.

Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie i Sztuka. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza. Już od 17 do 19 lipca Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Lipca. Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikora w Olsztynie. Zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorskie. Zaprasza na

0: regionie. Totalmyślniknetwork.pl. Czną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślniknetwork.pl. I przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślniknetwork.pl. Częstochowie i regionie. Totalmyślniknetwork.pl. Totalmyślniknetwork.pl.
1: Umniej.pl. U mnie jest w... U mnie jest w waszych telefonach... U mnie jest w waszych telefonach też powinien być, ale... U mnie jest w waszych telefonach też powinien być alert RCB. U mnie jest w waszych telefonach też powinien być alert RCB. Uwaga, dziś w waszych telefonach też powinien być alert RCB. Uwaga, dziś w też powinien być alert RCB. Uwaga, dziś w nocy i jutro burze z gradem. Być alert RCB. Uwaga, dziś w nocy i jutro burze z gradem. Silny wiatr. RCB. Uwaga, dziś w nocy i jutro burze z gradem, silny wiatr, możliwe przerwy. Uwaga, dziś w nocy i jutro burze z gradem, silny wiatr, możliwe przerwy w dostawie prądu. W nocy i jutro burze z gradem, silny wiatr, możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy. Jutro burze z gradem, silny wiatr, możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może gradem, silny wiatr, możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. W przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. W oczekiwaniu prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. W oczekiwaniu na te gwałtowne zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. W oczekiwaniu na te gwałtowne zjawiska może porwać wiatr. W oczekiwaniu na te gwałtowne zjawiska pogodowe zrobi się gorąco. Wiatr. W oczekiwaniu na te gwałtowne zjawiska pogodowe zrobi się gorąco. W oczekiwaniu na te gwałtowne zjawiska pogodowe zrobi się gorąco. Temperatura przy na te gwałtowne zjawiska pogodowe zrobi się gorąco. Temperatura przekroczy dzisiaj zjawiska pogodowe zrobi się gorąco. Temperatura przekroczy dzisiaj 30 stopni w cieniu. Zrobi się gorąco. Temperatura przekroczy dzisiaj 30 stopni w cieniu. I są prognozy. Temperatura przekroczy dzisiaj 30 stopni w cieniu. I są prognozy, które kroczy dzisiaj 30 stopni w cieniu. I są prognozy, które mówią, że to jest 30 stopni w cieniu. I są prognozy, które

Gajowa 17. Sponsor oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsor okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest stacja przeciwsłoneczna. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Totalnet. Organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Totalnet. Wakacji w mieście.

Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość. Detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej towa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnik-fiore.pl kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnik-fiore.pl lub odwiedź nasz shop. Tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnik-fiore.pl lub odwiedź nasz shop. Swojej skórze. Wejdź na e

Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaworski. W programie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Zmie także koncerty Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Fila. Daga Dany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami Fila.

0: Potańcówki Regionalne Smaki Rękodzieło i Animacje Tawy Małgorzaty Stępniak. Potańcówki Regionalne Smaki Rękodzieło i Animacje dla Dzieci. Stępniak. Potańcówki Regionalne Smaki Rękodzieło i Animacje dla Dzieci. 10. Festiwal Sztuki Regionalne Smaki Rękodzieło i Animacje dla Dzieci. 10. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Po reklamie.
0: 19 lipca.

0: Częstochowie i regionie. Total.myślnik.nająca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total.myślnik.network.pl. Obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total.myślnik.network.pl.
1: Słuchasz
0: przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total.myślnik.network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.
0: W jej regionie. Total.myślnik.network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura.
0: Myślnik.network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

cyklu Wakacyjna Klasyka. Z cyklu Wakacyjna Klasyka Fun Factory. Z cyklu Wakacyjna Klasyka Fun Factory I Wanna Be With. Z cyklu Wakacyjna Klasyka Fun Factory I Wanna Be With You. Z cyklu Wakacyjna Klasyka Fun Factory I Wanna Be With You. Słuchajcie, o tej porze ogłaszam Wakacyjna Klasyka Fun Factory I Wanna Be With You. Słuchajcie, o tej porze ogłaszam Fun Factory I Wanna Be With You. Słuchajcie, o tej porze ogłaszam historia właśnie za I Wanna Be With You. Słuchajcie, o tej porze ogłaszam historia właśnie zatoczyła you. Słuchajcie, o tej porze ogłaszam historia właśnie zatoczyła koło. Kilka tysięcy lat tej porze ogłaszam historia właśnie zatoczyła koło. Kilka tysięcy lat temu nasi przodkowie historia właśnie zatoczyła koło. Kilka tysięcy lat temu nasi przodkowie w jaskiniach skrobali właśnie zatoczyła koło. Kilka tysięcy lat temu nasi przodkowie w jaskiniach skrobali na ścianach obrazki koło. Kilka tysięcy lat temu nasi przodkowie w jaskiniach skrobali na ścianach obrazki. Kilka tysięcy lat temu nasi przodkowie w jaskiniach skrobali na ścianach obrazki, żeby się dogadać. Zostawili lat temu nasi przodkowie w jaskiniach skrobali na ścianach obrazki, żeby się dogadać. Zostawić wiadomość potomnym. Przodkowie w jaskiniach skrobali na ścianach obrazki, żeby się dogadać. Zostawić wiadomość potomnym. Potem skrobali na ścianach obrazki, żeby się dogadać. Zostawić wiadomość potomnym. Potem wymyśliliśmy sobie alfabet. Obrazki, żeby się dogadać. Zostawić wiadomość potomnym. Potem wymyśliliśmy sobie alfabet, gramatykę. Zostawić wiadomość potomnym. Potem wymyśliliśmy sobie alfabet, gramatykę, opasłe słowniki. Wiadomość potomnym. Potem wymyśliliśmy sobie alfabet, gramatykę, opasłe słowniki. Potem wymyśliliśmy sobie alfabet, gramatykę, opasłe słowniki, sztuczną inteligencję i myśliliśmy sobie alfabet, gramatykę, opasłe słowniki, sztuczną inteligencję i alfabet, gramatykę, opasłe słowniki, sztuczną inteligencję i znowu wróciliśmy do pisma inteligencję i znowu wróciliśmy do pisma obrazkowego. No bo chyba nikt z nas nie i znowu wróciliśmy do pisma obrazkowego. No bo chyba nikt z nas nie wywróciliśmy do pisma obrazkowego. No bo chyba nikt z nas nie wyobraża sobie życia obrazkowego. No bo chyba nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez emotikonek. No bo chyba nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez emotikonek. Teraz chyba nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez emotikonek. Teraz nikt już nie pisze długaśnych SMS-ów. Nie wyobraża sobie życia bez emotikonek. Teraz nikt już nie pisze długaśnych SMS-ów. Nie sobie życia bez emotikonek. Teraz nikt już nie pisze długaśnych SMS-ów czy z emotikonek. Teraz nikt już nie pisze długaśnych SMS-ów czy wiadomości na Messengerze. Dzisiaj wystarczy jedna. Teraz nikt już nie pisze długaśnych SMS-ów czy wiadomości na Messengerze. Dzisiaj wystarczy jedna. Nikt już nie pisze długaśnych SMS-ów czy wiadomości na Messengerze. Dzisiaj wystarczy jedna ikonka i wszystko jasne. A SMS-ów czy wiadomości na Messengerze. Dzisiaj wystarczy jedna ikonka i wszystko jasne. A wiadomości na Messengerze. Dzisiaj wystarczy jedna ikonka i wszystko jasne. A czy wiecie, że najczęściej używane, że dzisiaj wystarczy jedna ikonka i wszystko jasne. A czy wiecie, że najczęściej używane emoji na świecie jedna ikonka i wszystko jasne. A czy wiecie, że najczęściej używane emoji na świecie to płacząca twarz i wszystko jasne. A czy wiecie, że najczęściej używane emoji na świecie to płacząca twarz. A czy wiecie, że najczęściej używane emoji na świecie to płacząca twarz. Ta ze śmiechu na... Że najczęściej używane emoji na świecie to płacząca twarz. Ta ze śmiechu na szczęście, żeby nie było. To płacząca twarz. Ta ze śmiechu na szczęście, żeby nie było. Tuż za nią jest też. Ta ze śmiechu na szczęście, żeby nie było. Tuż za nią jest czerwone serduszko. Ze śmiechu na szczęście, żeby nie było. Tuż za nią jest czerwone serduszko, a podium zamyka na szczęście, żeby nie było. Tuż za nią jest czerwone serduszko, a podium zamyka legendarny, żeby nie było. Tuż za nią jest czerwone serduszko, a podium zamyka legendarny kciuk w górę. Kciuk w górę. No, to teraz proszę sprawdzić smartfona, jakie były trzy ostatnie. No, to teraz proszę sprawdzić smartfona, jakie były trzy ostatnie emoji, których użyliście. Proszę sprawdzić smartfona, jakie były trzy ostatnie emoji, których użyliście. Smartfona, jakie były trzy ostatnie emoji, których użyliście. Ja tutaj u siebie widzę, że jakie były trzy ostatnie emoji, których użyliście. Ja tutaj u siebie widzę, że rozmawiałem. Trzy ostatnie emoji, których użyliście. Ja tutaj u siebie widzę, że rozmawiałem z żoną o zakupach, których użyliście. Ja tutaj u siebie widzę, że rozmawiałem z żoną o zakupach, kredycie. Ja tutaj u siebie widzę, że rozmawiałem z żoną o zakupach, kredycie.

0: kredycie i o tym, co na siebie widzę, że rozmawiałem z żoną o zakupach, kredycie i o tym, co na obiad. I nie użyłem ani o zakupach, kredycie i o tym, co na obiad. Żona natomiast wysłała mi kciuk.
1: Radio Jura.
2: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio, powiedz tak, okazją z Połem. Pierog tak wygodnie, tak

0: Doktor Materac, ole!
1: Są 43 Aniołów Park.
0: Doktor Materac, ole!
2: Cześć, tu influencer.
0: Materac, ole!
2: Cześć, tu influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam.
0: Ole!
2: Cześć, tu influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych. Cześć, tu influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach. Produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za.
2: Najniższych cenach na Allegro.

0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny. Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Do nas pracowników Agaty napisała...
0: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za...
0: Zakładce gwarancja najniższej ceny.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za...
0: Najniższej ceny.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało...
0: Ceny.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do... Pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej... Napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej... Dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej... którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że może...
1: Idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam...
1: Do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
1: Oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpis...
1: Nie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
1: Wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
2: Mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: Teraz w Agacie...
2: Sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promo...
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie...
3: Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 4...
3: Żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo... A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo... Wow! Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj bo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy.
4: Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd.
4: Agata. Soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Zapol... Na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Zapoluj...
5: L. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price.
5: Stąd. Agata.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży.
5: Agata.
4: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej. Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę. 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę pod. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Tańszej wróci.

rodzynkami z połem 450 gramów, zjom z połem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem 450 gramów za 450 gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją gramów za 11 zł 99 groszy z aplikacją.

0: do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. Gangsko lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Gang świeżaków.
0: Wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki.
0: Half Price. Great Brands.
1: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych.
0: Great Brands.
1: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców. Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw. Studzie świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. 99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona. Kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne. Pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 3,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie.
1: Warzywa w niskich cenach. Od

0: cena 2,19 zł za żywiec Zdrój. 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją. 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub zakupie 2 sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą sztuk, cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Twój materac ma więcej
0: aplikacją lub kartą klienta.
1: Twój materac ma więcej lat niż Hiszpańska
0: lub kartą klienta.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela.
0: Twój
1: materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić!
0: Twój
1: materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić!
0: Twój
1: materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić!
0: Doktor Materac
1: ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić!
0: Doktor Materac zaprasza!
1: Teraz hiszpańska telenowela? Czas to zmienić!
0: Doktor Materac zaprasza!
1: Teraz
0: czas to zmienić!
1: Doktor Materac zaprasza!
0: Teraz hiszpańskie materace
1: idź!
0: Doktor Materac zaprasza!
1: Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem
0: do materac zaprasza.
1: Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem
0: do 20
1: zaprasza.
0: Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem
1: do 25.
0: Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem
1: do 25%.
0: Doktor Materac
1: z gorącym rabatem
0: do 25%.
1: Doktor Materac. Zawiercie, brama Jury, ulica za
0: rabatem
1: do 25%.
0: Doktor Materac.
1: Zawiercie, brama Jury, ulica Zagłębiowska
0: 25%.
1: Doktor Materac. Zawiercie, brama Jury, ulica Zagłębiowska 4, Częstochowa. Doktor Materac. Zawiercie, brama Jury, ulica Zagłębiowska 4, Częstochowa, drogowców 40.
0: Doktor Materac.
1: Zawiercie, brama Jury, ulica Zagłębiowska 4, Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, brama Jury, ulica Zagłębiowska 4, Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Ulica Zagłębiowska 4, Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park.
0: Doktor Materac.
1: Zagłębiowska 4, Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park.
0: Doktor Materac.
1: Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilet. Tego lata, kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki tygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji złotych na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Uwielbiam spotkania
0: na Santago.com.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia.
0: Santago.com.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia. Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia. Czuję maksymalny dyskomfort. Zdjęcia. Czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni.
1: Czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny.
1: Dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po... Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku. Rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku. Pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę.
2: Przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągnij.
2: Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy.
2: Kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru
2: lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum. Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espumisan Max.
3: Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espumisan Max. Szybka.
3: Tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć.
3: Maksimum przyjemności.
2: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć.
3: Pości.
2: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę. Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska. Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. I Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób Mekazo. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z twórcą Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Poznaj Ulina Park. Nowe
2: z instrukcją używania lub etykietą.
4: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom z park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się scena Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin. Kamieniołom zamienił się tu w nie

0: Ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij w skalnej Ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród Ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełnych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km od natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km od Częstochowy. Pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park. W wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park. Natura zabawstu. Zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park. Natura zabawa i przygoda w jednym miejscu. 100 km od Częstochowy. Ulina Park. Natura zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.częstochowy. Ulina Park. Natura zabawa i przygoda w jednym miejscu. Ulina Park. Natura zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl. Natura zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
1: Po reklamie.
0: Przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
1: Po reklamie.
0: www.ulinapark.pl.
1: Po reklamie.
0: www.ulinapark.pl.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radia Jura.
1: Amie.
2: Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Radia Jura.

0: Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Juhu, jedziemy do Santa.
1: Nie, niskie ceny.
2: Juhu, jedziemy do Santa.
1: Niskie ceny.
2: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżać, jedziemy do Santa.

Szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrol. Aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka Simulator 5 dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka Simulator 5D basen i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka Simulator 5D basen i wodny plac zabaw motycieczek. Park linowy Tyrolka Simulator 5D basen i wodny plac zabaw motylarnia. Labirynt linowy Tyrolka Simulator 5D basen i wodny plac zabaw motylarnia. Labirynt skalny ciuch Simulator 5D basen i wodny plac zabaw motylarnia. Labirynt skalny ciuchcia mult basen i wodny plac zabaw motylarnia. Labirynt skalny ciuchcia multimedialne fon plac zabaw motylarnia. Labirynt skalny ciuchcia multimedialne fontanny i wiele intylarnia. Labirynt skalny

0: Wspominałem, że w rozmowie z żoną ostatnio używał. Dzień emoji mamy, przypominam.
1: Dwaj Śmiałkowie w poniedziałek z Częstochowy wyruszają do Santiago de Compostela. Do przebycia na rowerach mają 5000 km. Czy jest szansa, by powrócił rząd? Ceny paliw niżej. Joanna Mielimonka. Wrócił rządowy

0: program CPN, czyli ceny paliw niżej. Joanna Mielimonka, polecam i zapraszam. Program CPN, czyli ceny paliw niżej. Joanna Mielimonka, polecam i zapraszam. Czyli ceny paliw niżej. Joanna Mielimonka, polecam i zapraszam. Paliw niżej. Joanna Mielimonka, polecam i zapraszam. Mielimonka, polecam i zapraszam. Zapraszam.
1: Reklama. Rapapara.
2: Reklama.
1: Rapapara. Przekorny los.
2: Reklama.
1: Rapapara. Przekorny los.
2: Reklama.
1: Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy zielone.
2: Reklama.
1: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie ara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska z oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer. Festival. Już 18 i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ Młodzieżowe Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ Młodzieżowe Zespoły Łydka. 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ Młodzieżowe Zespoły Łydka. Parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ Młodzieżowe Zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek. Jurajskiej zagrają DJ Młodzieżowe Zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Zagrają DJ Młodzieżowe Zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe Zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Łydka

0: tradycyjnej polskiej kuchni, jak w leśnym klimacie. Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni. Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem. Do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem. À la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, klimatem natury. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę. Polecamy świeże ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę. Że ryby, klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Mas atrakcji dla dzieci.
0: Mini kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Mas atrakcji dla dzieci. Mini zoo,
0: klasy lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
1: Mas atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z
0: aromatyczną kawę.
1: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą. Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja
1: dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg.
1: Zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od
1: zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny
1: z podgrzewaną wodą.
0: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady? Ulica. Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady? Ulica Wypoczynkowa 20. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady? Ulica Wypoczynkowa 27A. W każdą niedzielę od godziny 12. Zawady? Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinne
0: od godziny 12. Zawady? Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu.
0: Zawady? Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
0: Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
0: Beton 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Beton, beton, kabel.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Beton, beton, kabel, kabel, gładź.
1: Smaku, relaksu i super zabawy.

0: teorii przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce...
0: Teoria.
1: I praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpokój. I praktyka.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię.
0: W teorii przydałoby się odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć...
0: By się odmalować salon.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie.
1: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo te...
1: Przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
0: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystko...
1: I przy okazji odświeżyć taras.

0: super korzystnym zwrotem. Aż 150 drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane. Kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450. 1000 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama.
0: Za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
0: 150.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa. No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin. Razem najlepiej. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na. Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na kas. Trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pani Celinka wie.
1: Produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pani Celinka wie.
1: Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Pani Celinka wie, co jest
1: w sklepach i na castorama.pl.

0: Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędności 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędności o promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Informuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to

Dzień Emoji mamy, wspominałem, że w rozmowie... Dzień Emoji mamy, przypominam...

0: Bo życie to są chwile. Przelewa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je. Piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. O 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Polej. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. PL. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Słoneczny Brzeg. Niedziela.
0: Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu.
0: Poleca Radio Jura.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób.
0: Radio Jura.
1: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę i przepysz. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie. Zapraszam w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie. Zapraszamy do naszej. Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie. Zapraszamy do naszej restauracji à la carte. I przepyszny obiad w leśnym klimacie. Zapraszamy do naszej restauracji à la carte. Gdzie smak

0: bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
0: Suplement diety Lacto Control.
1: Nie musi tak być.
0: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed kontrol poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą to się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Dyskontowe Asol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Dyskontowe Asy w Netto te mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Dyskontowe Asy w Netto teraz mogą być bezpieczne. Zdrowit. Dyskontowe Asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty. Zdrowit. Dyskontowe Asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49. Dyskontowe Asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg. Dyskontowe Asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra jedynie złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra jedynie złoty 90 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę, 2% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89,9 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto patent sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto patent na tanie zakupy. Sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Cena z 30 dni złoty 89. Netto patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: 89. Netto patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Netto patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Tanie zakupy.
1: Po reklamie. Po reklamie.
2: Jest 14. Jest 14. Nasi dziennikarze na posterunku. Jest 14. Nasi dziennikarze na posterunku. Czas na wiadomości. Jest 14. Nasi dziennikarze na posterunku. Czas na wiadomości. 14. Nasi dziennikarze na posterunku. Czas na wiadomości. Dziennikarze na posterunku. Czas na wiadomości. Czas na wiadomości.
3: Joanna Mielimonka
2: z wiadomości.
3: Joanna Mielimonka, zaczynamy. Alert. Joanna Mielimonka, zaczynamy. Alert. Joanna Mielimonka, zaczynamy. Alert.

0: RCB, ostrzeżenia z rządu. Joanna Mielimonka, zaczynamy. Alert RCB, ostrzeżenia z rządowego. Mielimonka, zaczynamy. Alert RCB, ostrzeżenia z rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówią oburzach. Zaczynamy. Alert RCB, ostrzeżenia z rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówią oburzach z RCB, ostrzeżenia z rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówią oburzach z gradem i silnym wietrze. Niebezpieczne z rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówią oburzach z gradem i silnym wietrze. Niebezpieczne zjawiska prognoz. Centrum Bezpieczeństwa mówią oburzach z gradem i silnym wietrze. Niebezpieczne zjawiska prognozowane są. Mówią o burzach z gradem i silnym wietrze. Niebezpieczne zjawiska prognozowane są na dziś w nocy i jutro. Burzach z gradem i silnym wietrze. Niebezpieczne zjawiska prognozowane są na dziś w nocy i jutro. Możliwe są przerwy w wietrze. Niebezpieczne zjawiska prognozowane są na dziś w nocy i jutro. Możliwe są przerwy w dostawach prądu. Niebezpieczne zjawiska prognozowane są na dziś w nocy i jutro. Możliwe są przerwy w dostawach prądu. Warto zabezpieczyć. Prognozowane są na dziś w nocy i jutro. Możliwe są przerwy w dostawach prądu. Warto zabezpieczyć dziś w nocy. Jutro. Możliwe są przerwy w dostawach prądu. Warto zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. Możliwe są przerwy w dostawach prądu. Warto zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. Ostrzeżenia wydane w dostawach prądu. Warto zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. Ostrzeżenia wydane zostały. Warto zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr. Ostrzeżenia wydane zostały dla województwa śląskiego. Rzeczy, które może porwać wiatr. Ostrzeżenia wydane zostały dla województwa śląskiego, ale też innych części. Porwać wiatr. Ostrzeżenia wydane zostały dla województwa śląskiego, ale też innych części. Wiatr, ostrzeżenia wydane zostały dla województwa śląskiego, ale też innych części kraju. Jeśli wybieracie się, wydane zostały dla województwa śląskiego, ale też innych części kraju. Jeśli wybieracie się w podróż do województwa śląskiego, ale też innych części kraju. Jeśli wybieracie się w podróż, weźcie to pod uwagę. Śląskiego, ale też innych części kraju. Jeśli wybieracie się w podróż, weźcie to pod uwagę. Ale też innych części kraju. Jeśli wybieracie się w podróż, weźcie to pod uwagę.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Części kraju. Jeśli wybieracie się w podróż, weźcie to pod uwagę.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Jest finał. Jeśli wybieracie się w podróż, weźcie to pod uwagę.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Jest finał głośnej z podróż, weźcie to pod uwagę.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Jest finał głośnej sprawy Spanek pod uwagę.
1: O tym się mówi w regionie.
0: Jest finał głośnej sprawy Spanek, były wójt oraz pracownik.
1: Się mówi w regionie.
0: Jest finał głośnej sprawy Spanek, były wójt oraz pracownik spółki.
1: No nie.
0: Jest finał głośnej sprawy Spanek, były wójt oraz pracownik spółki energetycznej zostali ukarani. Jest finał głośnej sprawy Spanek, były wójt oraz pracownik spółki energetycznej zostali ukarani za Spanek, były wójt oraz pracownik spółki energetycznej zostali ukarani za zniszczenie. Wójt oraz pracownik spółki energetycznej zostali ukarani za zniszczenie bocianiego gniazda. Spółki energetycznej zostali ukarani za zniszczenie bocianiego gniazda.
2: Sąd okręgowy
0: zostali ukarani za zniszczenie bocianiego gniazda.
2: Sąd okręgowy w Częstochowie skazał byłego
0: ukarani za zniszczenie bocianiego gniazda.
2: Sąd okręgowy w Częstochowie skazał byłego
0: za zniszczenie bocianiego gniazda.
2: Sąd okręgowy w Częstochowie skazał byłego samorządowca z
0: bocianiego gniazda.
2: Sąd okręgowy w Częstochowie skazał byłego samorządowca Zbigniewa W na 1000 zł. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał byłego samorządowca Zbigniewa W na 1000 zł grzywny, a w Częstochowie skazał byłego samorządowca Zbigniewa W na 1000 zł grzywny, a pracownika spółki Tauron skazał byłego samorządowca Zbigniewa W na 1000 zł grzywny, a pracownika spółki Tauron Dystrybucja samorządowca Zbigniewa W na 1000 zł grzywny, a pracownika spółki Tauron Dystrybucja Jarosława S W na 1000 zł grzywny, a pracownika spółki Tauron Dystrybucja Jarosława S na 500 zł grzywny, a pracownika spółki Tauron Dystrybucja Jarosława S na 500 zł. Chodzi o usunięcie a pracownika spółki Tauron Dystrybucja Jarosława S na 500 zł. Chodzi o usunięcie boci Tauron Dystrybucja Jarosława S na 500 zł. Chodzi o usunięcie bocianiego ognia Dystrybucja Jarosława S na 500 zł. Chodzi o usunięcie bocianiego gniazda i PS na 500 zł. Chodzi o usunięcie bocianiego gniazda i płoszenie ptaka 500 zł. Chodzi o usunięcie bocianiego gniazda i płoszenie ptaka. Sprawa zbulwersowała lokalną społeczność. Chodzi o usunięcie bocianiego gniazda i płoszenie ptaka. Sprawa zbulwersowała lokalną społeczność. W bocianiego gniazda i płoszenie ptaka. Sprawa zbulwersowała lokalną społeczność. W marcu gniazda i płoszenie ptaka. Sprawa zbulwersowała lokalną społeczność. W marcu mieszkańcy zauważyli, że właściciel posesji płosze bociana, który próbował odbudować gniazdo. Następnego dnia na miejsce przyjechali płosze bociana, który próbował odbudować gniazdo. Następnego dnia na miejsce przyjechali pracownicy, który próbował odbudować gniazdo. Następnego dnia na miejsce przyjechali pracownicy energetyki zrzucili

0: 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99.
1: Ceny są super!
0: W tę sobotę 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland.
1: Super!
0: W tę sobotę 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Kart. 10 jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania jaj schowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. A krewet wybiegu 9,99 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 4,99 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów kup jedno opakowanie Kart Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów kup jedno opakowanie. 3 opakowania na osobę.

0: Pilnować gniazdo. Następnego dnia na miejsce przyjechali pracownicy energetyki, zamontowali metalowy szpikulec,
1: Wiadomości Radia Jura.
2: 5000 kilometrów w nogach skąpiel.
1: Wiadomości Radia Jura.
2: 5000 kilometrów w nogach będą mieli dwaj śmiałkowie, którzy...
1: Wiadomości Radia Jura.
2: 5000 kilometrów w nogach będą mieli dwaj śmiałkowie, którzy rowerami chcą pokonać...
1: Radia Jura.
2: 5000 kilometrów w nogach będą mieli dwaj śmiałkowie, którzy rowerami chcą pokonać... 5000 kilometrów w nogach będą mieli dwaj śmiałkowie, którzy rowerami chcą pokonać całą Europę. Krzysztof Woś. W nogach będą mieli dwaj śmiałkowie, którzy rowerami chcą pokonać całą Europę. Krzysztof Woźniak i Piotr Suter. Rowerami chcą pokonać całą Europę. Krzysztof Woźniak i Piotr Suter w poniedziałek ruszają z podmurów Jasnej Góry, by pokonać całą Europę. Krzysztof Woźniak i Piotr Suter w poniedziałek ruszają z podmurów Jasnej Góry. Europę. Krzysztof Woźniak i Piotr Suter w poniedziałek ruszają z podmurów Jasnej Góry, by po dwóch Woźniak i Piotr Suter w poniedziałek ruszają z podmurów Jasnej Góry, by po dwóch miesiącach dotrzeć do Suter w poniedziałek ruszają z podmurów Jasnej Góry, by po dwóch miesiącach dotrzeć do portu ruszają z podmurów Jasnej Góry, by po dwóch miesiącach dotrzeć do Porto w Portugalii, po drodze murów Jasnej Góry, by po dwóch miesiącach dotrzeć do Porto w Portugalii, po drodze pokonując Alpy i Pireneje, by po dwóch miesiącach dotrzeć do Porto w Portugalii, po drodze pokonując Alpy.

0: Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin. Cześć, 97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin. 7. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Castorama.
0: W niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Castorama. Teoria
0: i w cenach. Leroy Merlin.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
0: Leroy Merlin.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii. Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować. Castorama. Teoria
2: i praktyka.

0: Kaufland.
1: ING to twój asystent?
0: Iść na osobę. Kaufland.
1: ING to twój asystent, który podpowie?
0: Kaufland.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w... ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij. Załóż je w apce asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij. Załóż je w apce mojej ING. Podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij. Załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 7, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij. Załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 konto w planie. Przypomnij. Załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet ja zyskasz do 700 zł w promocjach.

0: i Pirenei miesiącach dotrzeć do Porto w Portugalii, po drodze pokonując Alpy i Pireneje. Metą będzie Santiago de Portugalii, po drodze pokonując Alpy i Pireneje. Metą będzie Santiago de Compostela.
1: Że będziemy w stanie, to są bardzo duże pieniądze.

0: będziemy w stanie, to są bardzo duże pieniądze, że będziemy w stanie dopłacać, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony, w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen, dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw, z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas, do ochrony cen paliw przez jakiś czas, do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak wydłużyliśmy te cen paliw przez jakiś czas. I tak wydłużyliśmy ten paliw przez jakiś czas. I tak wydłużyliśmy ten okres przez jakiś czas. I tak wydłużyliśmy ten okres jakiś czas. I tak wydłużyliśmy ten okres. My nie możemy decydować się na pewno. Wydłużyliśmy ten okres. My nie możemy decydować się na pełną ochronę ten okres. My nie możemy decydować się na pełną ochronę nie ma ten okres. My nie możemy decydować się na pełną ochronę nie mając pewności, jak my nie możemy decydować się na pełną ochronę nie mając pewności, jak będziemy decydować się na pełną ochronę nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Dawać się na pełną ochronę nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie. Nie mając pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały z pewności, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa, jak będzie wyglądała sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa, sytuacja na Bliskim Wschodzie, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa, ta wytrzymałość budżetu też ma swoje, jak będą wyglądały decyzje prezydenta Trumpa, ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice. Wyglądały decyzje prezydenta Trumpa, ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Tłumaczył
0: ta Trumpa, ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Tłumaczył premier Tusk. Przypomnijmy.
0: Ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Tłumaczył premier Tusk. Przypomnijmy pakiet.
0: Wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
1: Tłumaczył premier Tusk. Przypomnijmy pakiet CPN
0: swoje granice.
1: Tłumaczył premier Tusk. Przypomnijmy pakiet CPN obowiązywał od końca marca. Tłumaczył premier Tusk. Przypomnijmy pakiet CPN obowiązywał od końca marca do 30. Tusk. Przypomnijmy pakiet CPN obowiązywał od końca marca do 30 czerwca. Przypomnijmy pakiet CPN obowiązywał od końca marca do 30 czerwca. HIST CPN obowiązywał od końca marca do 30 czerwca. Historyk obecny obowiązywał od końca marca do 30 czerwca. Historyk obecny zastępca szefca do 30 czerwca. Historyk obecny zastępca szefa IPN dr Mateusz czerwca. Historyk obecny zastępca szefa IPN dr Mateusz Szpytma został. Historyk obecny zastępca szefa IPN dr Mateusz Szpytma został wybrany. Historyk obecny zastępca szefa IPN dr Mateusz Szpytma został wybrany przez Sejm na zastępca szefa IPN dr Mateusz Szpytma został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Mateusz Szpytma został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą został wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosował Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowało 226 posłów Instytutu Pamięci Narodowej. Za jego kandydaturą głosowało 226 posłów Narodowej. Za jego kandydaturą głosowało 226 posłów 194 było. Za jego kandydaturą głosowało 226 posłów 194 było przeciw. 4 wstrzymało. Głosowało 226 posłów 194 było przeciw. 4 wstrzymało się od głosu. 26 posłów 194 było przeciw. 4 wstrzymało się od głosu. Aby objął 194 było przeciw. 4 wstrzymało się od głosu. Aby 94 było przeciw. 4 wstrzymało się od głosu. Aby objął urząd jego kandydaturę było przeciw. 4 wstrzymało się od głosu. Aby objął urząd jego kandydaturę musi zatwierdzić 4 wstrzymało się od głosu. Aby objął urząd jego kandydaturę musi zatwierdzić jeszcze Senat. Wstrzymało się od głosu. Aby objął urząd jego kandydaturę musi zatwierdzić jeszcze Senat. Poszukiwany kierowca aby objął urząd jego kandydaturę musi zatwierdzić jeszcze Senat. Poszukiwany kierowca urząd jego kandydaturę musi zatwierdzić jeszcze Senat. Poszukiwany kierowca ciężarówki, która wieczorem podczas kandydaturę musi zatwierdzić jeszcze Senat. Poszukiwany kierowca ciężarówki, która wieczorem pod

0: podczas pościgu sterował, twierdzić jeszcze Senat. Poszukiwany kierowca ciężarówki, która wieczorem podczas pościgu sterowała samochód. Chodzi o zdarzenie z powiatu aleksandrowskiego w Kujawsko-Pomorskim. Informacje w tej sprawie zbiera Krzysztof Zasada, Krzysztofiec Aleksandrowskiego w Kujawsko-Pomorskim.
1: Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej w okolicach próbowali zatrzymać do kontroli ciężarówkę MAN.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności.

0: wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodlonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsor Aleja Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpa Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpa 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek. Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek. Poczesna z Mini Zoo, oferujące organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 700 prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 ma Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267. Telefon 733 267 267. 733 267 267. 267 267 7 267 Sprawdź 67
2: Sprawdzamy prognozy na weekend, jutro zachmur. Sprawdzamy prognozy na weekend, jutro zachmur. Sprawdzamy prognozy na weekend, jutro zachmurzenie zmienne od małego po duże z przejaśnieniami. Sprawdzamy prognozy na weekend, jutro zachmurzenie zmienne od małego po duże z przejaśnieniami, miejscami prognozy na weekend, jutro zachmurzenie zmienne od małego po duże z przejaśnieniami, miejscami wystąpią. Jutro zachmurzenie zmienne od małego po duże z przejaśnieniami, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Zachmurzenie zmienne od małego po duże z przejaśnieniami, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Temperatura po duże z przejaśnieniami, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 20, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 23, wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 23 do 25 deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni Celsjusza. Niedziela. Temperatura maksymalna od 23 do 25 stopni Celsjusza. Niedziela maksymalna od 23 do 25 stopni Celsjusza. Niedziela od rana zachmurzenie małe i umiarkowane od 23 do 25 stopni Celsjusza. Niedziela od rana zachmurzenie małe i umiarkowane dopiero po 25 stopni Celsjusza. Niedziela od rana zachmurzenie małe i umiarkowane dopiero po południu i wieczorem Celsjusza. Niedziela od rana zachmurzenie małe i umiarkowane dopiero po południu i wieczorem wzrost zachmurzenia. Niedziela od rana zachmurzenie małe i umiarkowane dopiero po południu i wieczorem wzrost zachmurzenia do całkowitego. Zachmurzenie małe i umiarkowane dopiero po południu i wieczorem wzrost zachmurzenia do całkowitego. No i umiarkowane dopiero po południu i wieczorem wzrost zachmurzenia do całkowitego. No i pojawią się kolejne. Południu i wieczorem wzrost zachmurzenia do całkowitego. No i pojawią się kolejne opady. Wzrost zachmurzenia do całkowitego. No i pojawią się kolejne opady i burze. No i pojawią się kolejne opady i burze. Na termometrach w Częstochowie czy w Blachowie kolejne opady i burze. Na termometrach w Częstochowie czy w Blachowni, a nawet w i burze. Na termometrach w Częstochowie czy w Blachowni, a nawet w Olsztynie. Na termometrach w Częstochowie czy w Blachowni, a nawet w Olsztynie 26 stopni. Trach w Częstochowie czy w Blachowni, a nawet w Olsztynie 26 stopni. Częstochowie czy w Blachowni, a nawet w Olsztynie 26 stopni. Blachowni, a nawet w Olsztynie 26 stopni. W Olsztynie 26 stopni. 26 stopni. 20 stopni.

0: sponsorem prognozy pogody. Sponsorem prognozy pogody jest Hello. Sponsorem prognozy pogody jest Hello. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Często. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz wędrowcy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 20. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem
0: Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest
0: oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklimat
0: organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklimat
0: i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 703. Prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 260. Właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 2 Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267 PL. Telefon 733 267 267 733 267 267 3267 267 57 267
2: Minęła godzina
1: 467.
2: Minęła godzina 14, jest piątek, to znaczy, że Minęła godzina 14, jest piątek, to znaczy, że niektórzy już zaczynają.
3: Można zrobić głośniej.

0: Radio. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
1: Była mnie raz.
0: Radio Jura.

0: magisterskich na kierunku psychologia. A jak wyglądało całe to wydarzenie tych studiów magisterskich na kierunku psychologia? A jak wyglądało całe to wydarzenie interskich na kierunku psychologia? A jak wyglądało całe to wydarzenie i co to jest graduacja psychologia? A jak wyglądało całe to wydarzenie i co to jest graduacja? A jak wyglądało całe to wydarzenie i co to jest graduacja? Chwost i co całe to wydarzenie i co to jest graduacja? Chwost i co symbolizuje wydarzenie i co to jest graduacja? Chwost i co symbolizuje biret w kształcie graduacja? Chwost i co symbolizuje biret w kształcie rombu?
1: Dyplomacja?
0: Chwost i co symbolizuje biret w kształcie rombu?
1: Dyplomatorium.
0: I co symbolizuje biret w kształcie rombu?
1: Dyplomatorium, czyli graduacja.
0: Co symbolizuje biret w kształcie rombu?
1: Dyplomatorium, czyli graduacja. Zwieńczenie.
0: Biret w kształcie rombu?
1: Dyplomatorium, czyli graduacja. Zwieńczenie 3 bądź 5 lat
0: w kształcie rombu?
1: Dyplomatorium, czyli graduacja. Zwieńczenie 3 bądź 5 lat studiów. Dyplomatorium, czyli graduacja. Zwieńczenie 3 bądź 5 lat studiów naszych graduacja. Zwieńczenie 3 bądź 5 lat studiów naszych absolwentów. Nasze zwieńczenie 3 bądź 5 lat studiów naszych absolwentów, naszych studentów na 3 bądź 5 lat studiów naszych absolwentów, naszych studentów na Wydziale Nauk Społecznych. Studiów naszych absolwentów, naszych studentów na Wydziale Nauk Społecznych. Wydarzenie podniosłe naszych absolwentów, naszych studentów na Wydziale Nauk Społecznych. Wydarzenie podniosłe tym bardziej, że studentów naszych studentów na Wydziale Nauk Społecznych. Wydarzenie podniosłe tym bardziej, że studentów na Wydziale Nauk Społecznych. Wydarzenie podniosłe tym bardziej, że studenci nauk społecznych. Wydarzenie podniosłe tym bardziej, że studenci ubrani są. Wydarzenie podniosłe tym bardziej, że studenci ubrani są w togi, w togsłe, tym bardziej, że studenci ubrani są w togi, które symbolizują, że studenci ubrani są w togi, które symbolizują, studenci ubrani są w togi, które symbolizują pewnego rodzaju, ubrani są w togi, które symbolizują pewnego rodzaju równość, w togi, które symbolizują pewnego rodzaju równość akademików, wszystkich akademików, które symbolizują pewnego rodzaju równość akademików, wszystkich akademików, mają zują pewnego rodzaju równość akademików, wszystkich akademików, mają rodzaju równość akademików, wszystkich akademików, mają na głowie równość akademików, wszystkich akademików, mają na głowie birety, to też pików, wszystkich akademików, mają na głowie birety, to też pewnych akademików, mają na głowie birety, to też pewnego rodzaju symbolów, mają na głowie birety, to też pewnego rodzaju symbol, birety w kształcie, mają na głowie birety, to też pewnego rodzaju symbol, birety w kształcie rombu, birety, to też pewnego rodzaju symbol, birety w kształcie rombu, zakończone pewnego rodzaju symbol, birety w kształcie rombu, zakończone chwostem, ol, birety w kształcie rombu, zakończone chwostem, ten romb symbolizuje w kształcie rombu, zakończone chwostem, ten romb symbolizuje również rombu, zakończone chwostem, ten romb symbolizuje również wszystkie strony świata, chwostem, ten romb symbolizuje również wszystkie strony świata, otwartość na, ten romb symbolizuje również wszystkie strony świata, otwartość nauki, kulminacyjny romb symbolizuje również wszystkie strony świata, otwartość nauki, kulminacyjnym takim również wszystkie strony świata, otwartość nauki, kulminacyjnym takim momentem tego wydarzenia świata, otwartość nauki, kulminacyjnym takim momentem tego wydarzenia, otwartość nauki, kulminacyjnym takim momentem tego wydarzenia jest już po odebraniu dyplomki, kulminacyjnym takim momentem tego wydarzenia jest już po odebraniu dyplomów. Takim momentem tego wydarzenia jest już po odebraniu dyplomów. To, że studenci momentem tego wydarzenia jest już po odebraniu dyplomów. To, że studenci wydarzenia jest już po odebraniu dyplomów. To, że studenci ten chwost jest już po odebraniu dyplomów. To, że studenci ten chwost przekładają z prawej strony odebraniu dyplomów. To, że studenci ten chwost przekładają z prawej strony na lewą, co symbolizmów. To, że studenci ten chwost przekładają z prawej strony na lewą, co symbolizuje. Studenci ten chwost przekładają

przekładają z prawej strony na lewą, co symbolizuje, że nie są już studentami. Chwost przekładają z prawej strony na lewą, co symbolizuje, że nie są już studentami, ale z prawej strony na lewą, co symbolizuje, że nie są już studentami, ale wchodzą na niwę, co symbolizuje, że nie są już studentami, ale wchodzą na niwę pracy zawodowej, stają się zuje, że nie są już studentami, ale wchodzą na niwę pracy zawodowej, stają się specjalistami, już studentami, ale wchodzą na niwę pracy zawodowej, stają się specjalistami, stają się ekspertami, ale wchodzą na niwę pracy zawodowej, stają się specjalistami, stają się ekspertom na niwę pracy zawodowej, stają się specjalistami, stają się ekspertami. Wydarzenie podniosłe zawodowej stają się specjalistami, stają się ekspertami. Wydarzenie podniosłe, ponieważ się specjalistami, stają się ekspertami. Wydarzenie podniosłe, ponieważ z naszymi studentami stają się ekspertami. Wydarzenie podniosłe, ponieważ z naszymi studentami są równiertami. Wydarzenie podniosłe, ponieważ z naszymi studentami są również na tej sali, ponieważ z naszymi studentami są również na tej sali, przybyli bardzo licznie. Naszymi studentami są również na tej sali, przybyli bardzo licznie ich najbliżsi. Nami są również na tej sali, przybyli bardzo licznie ich najbliżsi. Ich również na tej sali, przybyli bardzo licznie ich najbliżsi. Ich rodzice, którzy sali, przybyli bardzo licznie ich najbliżsi. Ich rodzice, którzy stanowili podporę. Ja jako bardzo licznie ich najbliżsi. Ich rodzice, którzy stanowili podporę. Ja jako promotor najbliżsi. Ich rodzice, którzy stanowili podporę. Ja jako promotor w tym roku rodzice, którzy stanowili podporę. Ja jako promotor w tym roku promuję 9 licencjuszy, którzy stanowili podporę. Ja jako promotor w tym roku promuję 9 licencjuszy, z którymi no porę. Ja jako promotor w tym roku promuję 9 licencjuszy, z którymi no rok czasu promotor w tym roku promuję 9 licencjuszy, z którymi no rok czasu licencjuszy, z którymi no rok czasu współpracowaliśmy, była to bardzo uszy, z którymi no rok czasu współpracowaliśmy, była to bardzo czasem trudna. No rok czasu współpracowaliśmy, była to bardzo czasem trudna współpraca. Współpracowaliśmy, była to bardzo czasem trudna współpraca, była to bardzo czasem trudna współpraca, ale zżyliśmy się. To bardzo czasem trudna współpraca, ale zżyliśmy się. To czasem trudna współpraca, ale zżyliśmy się niesamowicie. Trudna współpraca, ale zżyliśmy się niesamowicie. Dla mnie też to jest bardzo współpraca, ale zżyliśmy się niesamowicie. Dla mnie też to jest bardzo ale zżyliśmy się niesamowicie. Dla mnie też to jest bardzo wzruszający. Zżyliśmy się niesamowicie. Dla mnie też to jest bardzo wzruszający moment. Niesamowicie. Dla mnie też to jest bardzo wzruszający moment. Gros tych studentów oczywiście. Dla mnie też to jest bardzo wzruszający moment. Gros tych studentów oczywiście. To wzruszający moment. Gros tych studentów oczywiście. Spotkam w październiku. Moment. Gros tych studentów oczywiście. Spotkam w październiku, ponieważ będą moment. Gros tych studentów oczywiście. Spotkam w październiku, ponieważ będą kontynuowali swoją naukę. Tych studentów oczywiście spotkam w październiku, ponieważ będą kontynuowali swoją naukę na studiach. Oczywiście spotkam w październiku, ponieważ będą kontynuowali swoją naukę na studiach drugiego w październiku, ponieważ będą kontynuowali swoją naukę na studiach drugiego stopnia. Natomiast ponieważ będą kontynuowali swoją naukę na studiach drugiego stopnia. Natomiast takie wydarzenie kontynuowali swoją naukę na studiach drugiego stopnia. Natomiast takie wydarzenie ono jest organizowane naukę na studiach drugiego stopnia. Natomiast takie wydarzenie ono jest organizowane na naszym wydziale drugiego stopnia. Natomiast takie wydarzenie ono jest organizowane na naszym wydziale w ogóle w całym stopnia. Natomiast takie wydarzenie ono jest organizowane na naszym wydziale w ogóle w całej uczelni już po takie wydarzenie ono jest organizowane na naszym wydziale w ogóle w całej uczelni już po raz trzeci. A ono też odbywa jest organizowane na naszym wydziale w ogóle w całej uczelni już po raz trzeci. A ono też odbywa się na naszym wydziale w ogóle w całej uczelni już po raz trzeci. A ono też odbywa się na w ogóle w całej uczelni już po raz trzeci. A ono też odbywa się na inni już po raz trzeci. A ono też odbywa się na innych uczelniach, nie tylko w trzeci. A ono też odbywa się na innych uczelniach, nie tylko w Europie. A ono też odbywa się na innych uczelniach, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. Odbywa się na innych uczelniach, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. I jest takim podkreśleniem.

0: innych uczelniach, nie tylko w Europie, ale na całym świecie. I jest takim podkreśleniem doniosłości tego wydarzenia, czyli zakończeniem pewnego cie. I jest takim podkreśleniem doniosłości tego wydarzenia, czyli zakończeniem pewnego etapu. Zakończeniem pewnego etapu życia w życiu tych naszych młodych ludzi.
1: Wyjaśniała doktor Małgorzata Soja z Katedry Nauk o Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk Społecznych UJD. Radio Jura. Nauko o Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk Społecznych UJD. Radio Jura oczywiście wszystkim świeżo upieczeństwie na Wydziale Nauk Społecznych UJD. Radio Jura oczywiście wszystkim świeżo upieczonym magistrom Wydziale Nauk Społecznych UJD. Radio Jura oczywiście wszystkim świeżo upieczonym magistrom i licencnych UJD. Radio Jura oczywiście wszystkim świeżo upieczonym magistrom i licencjatom ser. Radio Jura oczywiście wszystkim świeżo upieczonym magistrom i licencjatom serdecznie. Wszystkim świeżo upieczonym magistrom i licencjatom serdecznie gratuluję. Upieczonym magistrom i licencjatom serdecznie gratuluję.
2: Reklama. Planujesz wakacje? Planujesz wakacje życia z korzystaj z Goronce. Reklama. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z Goronce. Reklama. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z Goronce. Reklama. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z Goronce. Reklama. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z Goronce. Reklama. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z Goronce. Reklama. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z Goronce. Reklama. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z Goronce. Reklama. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z Goronce. Reklama. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z Goronce. Reklama. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z Goronce. Reklama. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z Goronce. Reklama. Planujesz miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po 900 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wdzięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną bez tune możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną bez tune B70 za po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną bez tune B70 z automatyczną skrzyniowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną bez tune B70 z automatyczną skrzynią biegów. W drogę wyjątkową limuzyną bez tune B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachową limuzyną bez tune B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standtune B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym bestiunem biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym bestiunem na wakacje, bo z panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym bestiunem na wakacje, bo z best w standardzie. Już dziś wyjedź nowym bestiunem na wakacje, bo z bestiun każdy dzień. Już dziś wyjedź nowym bestiunem na wakacje, bo z bestiun każdy dzień jest the best. Wyjedź nowym bestiunem na wakacje, bo z bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu bestiunem na wakacje, bo z bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu bestiun, bo

Radio Jura. Radio Jura w piątkowe popołudnie. Radio Jura w piątkowe popołudnie, jak słyszysz. Radio Jura w piątkowe popołudnie, jak słyszeliście już w naszych Radio Jura w piątkowe popołudnie, jak słyszeliście już w naszych wiadomościach na Radio Jura w piątkowe popołudnie, jak słyszeliście już w naszych wiadomościach na Uniwersytecie Jana w piątkowe popołudnie, jak słyszeliście już w naszych wiadomościach na Uniwersytecie Jana Długosza odbyło się uroczyste popołudnie, jak słyszeliście już w naszych wiadomościach na Uniwersytecie Jana Długosza odbyło się już w naszych wiadomościach na Uniwersytecie Jana Długosza odbyło się uroczyste dyplomatorium Wydziału Naszych Wiadomościach na Uniwersytecie Jana Długosza odbyło się uroczyste dyplomatorium Wydziału Nauk Społecznych. Po raz w Uniwersytecie Jana Długosza odbyło się uroczyste dyplomatorium Wydziału Nauk Społecznych. Na Długosza odbyło się uroczyste dyplomatorium Wydziału Nauk Społecznych. Po raz pierwszy się uroczyste dyplomatorium Wydziału Nauk Społecznych. Po raz pierwszy mury uczelni dyplomatorium Wydziału Nauk Społecznych. Po raz pierwszy mury uczelni opuścili absolwenci jednolitych Wydziału Nauk Społecznych. Po raz pierwszy mury uczelni opuścili absolwenci jednolitych studiów społecznych. Po raz pierwszy mury uczelni opuścili absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku. Po raz pierwszy mury uczelni opuścili absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia. A jak wygląda mury uczelni opuścili absolwenci jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia. A jak wygląda absolwenci jednolitych studiów magisterskich

0: Best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak. Każdy dzień jest The Best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. The Best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 70. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
1: Twój
0: Bestium Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
1: Twój materac?
0: Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
1: Twój materac ma więcej lat niż
0: Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela?
0: Katowicka 75.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto
0: 5.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto zmienić! Ac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Ciasto zmienić! Doktor materac niż hiszpańska telenowela? Ciasto zmienić! Doktor materac zaprasza! Telenowela? Ciasto zmienić! Doktor materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace zmienić! Doktor materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym... Doktor materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 2 zaprasza. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor materac. Materace z gorącym rabatem do 25%. Doktor materac. Zawiercie bra... Gorącym rabatem do 25%. Doktor materac. Zawiercie brama Jury do 25%. Doktor materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Procent. Doktor materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43. Doktor materac. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43. Aniołów Park. Zawiercie brama Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43. Aniołów Park. Jury ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43. Aniołów Park. Doktor matera. Zagłębiowska 4. Częstochowa drogowców 43. Aniołów Park. Doktor matera. Częstochowa drogowców 43. Aniołów Park. Doktor materac. Ole! 43 Aniołów Park. Doktor materac. Ole!
2: Rapapara
0: przepark.
1: Doktor materac. Ole!
2: Rapapara przekorny los.
1: Przepark materac. Ole!
2: Rapapara przekorny los. Przez twe oczy zielone.
1: Ole!
2: Rapapara przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przep... Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie... Papara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne... Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jura... Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer... Zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już większe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już okie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jury Łydka.

0: i Arek Żabka. Poleca Radio Jura. KPL. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Castorama Częstochowa.
0: Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Castorama Częstochowa.
0: Poleca Radio Jura.
1: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej...
0: Radio Jura.
1: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni... Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu. Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej pożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorel, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisu. Z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i naprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska serwisowania i napraw. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum oform. Castorent to niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć. Sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II. Możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II. W godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II. Numer 2. Sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II. Numer 2. Marzysz. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II. Numer 2.
2: Marzysz o meblach? Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble. Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble. Razem z biurem idealnie dopasowanych do Twojego wnętrza? Firma RS Meble. Razem z biurem projektowym ekspert wnętrza do Twojego wnętrza? Firma RS Meble. Razem z biurem projektowym ekspert wnętrza? Wnętrza? Firma RS Meble. Razem z biurem projektowym ekspert wnętrza? Oferuje projekt i wykona RS Meble. Razem z biurem projektowym ekspert wnętrza? Oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych. Razem z biurem projektowym ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Projektowym ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchń wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe od wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć. Mebli na wymiar.

pierwszych 10 osób zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10%. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. Pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. 660 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. 660 206 wakacje 10% rabatu. Zadzwoń. 660 264 10% rabatu. Zadzwoń. 660 264 600 RS-u. Zadzwoń. 660 264 600 RS Meble. 660 264 600 RS Meble. Tworzymy meble skrojone. 264 600 RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. 64 600 RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. 600 RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. Jak RS Meble. Tworzymy meble skrojone na wymiar. Jak okazję na wakacje. Meble skrojone na wymiar. Jak okazję na wakacje to skrojone na wymiar. Jak okazję na wakacje to Allegro Summer. Jak okazję na wakacje to Allegro Summer Sale. Łap gorące. Jak okazję na wakacje to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty. Jak okazję na wakacje to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Wakacje to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do Allegro Summer Sale. Łap

0: 34 10. Konserwacje podwozia już teraz. 34 344 10 00. Podwozia już teraz. 34 344 10 00. Bokar Busch Cars. 34 344 10 00. Bokar Busch Car Service. 344 10 00. Bokar Busch Car Service. Poczesna ulica Warszawski 4 10 00. Bokar Busch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 00. Bokar Busch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22. Bokar Busch Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Po reklamie.
0: Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Po reklamie.
0: Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest
0: Warszawska 22.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu
0: 2.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Oferującego okulary korem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Oferującego okulary korekcyjne jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Oferującego okulary korekcyjne i przeciw salonu optycznego Twojej oprawki. Oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Do Twojej oprawki. Oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
0: Sponsor.
2: Oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
0: Sponsor.
2: Okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
0: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacji
2: i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
0: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacji.
2: Gajowa 17.
0: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin. Organizator wakacji z pogody jest stacja grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin. Organizator wakacji stacja grawitacja Częstochowa, właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
2: Sponsorem
0: Częstochowa, właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
2: Sponsorem
0: właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network.
0: Organizator wakacji w mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network. Oferująca
0: wakacji w mieście.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network. Oferująca informatyczną obsługę. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network. Oferująca informatyczną obsługę.

0: No, jeśli ktoś upału ma dość, to będzie się pod koniec dnia silny i porywisty. No, jeśli ktoś upału ma dość, to będzie szczęśliwy, silny i porywisty. No, jeśli ktoś upału ma dość, to będzie szczęśliwy, ważna i porywisty. No, jeśli ktoś upału ma dość, to będzie szczęśliwy, ważna informacja po weekendzie w Częstochowie. No, jeśli ktoś upału ma dość, to będzie szczęśliwy, ważna informacja po weekendzie w Częstochowie i na całej Jurze. Upału ma dość, to będzie szczęśliwy, ważna informacja po weekendzie w Częstochowie i na całej Jurze. Och, będzie szczęśliwy, ważna informacja po weekendzie w Częstochowie i na całej Jurze. Ochłodzenie. Ważna informacja po weekendzie w Częstochowie i na całej Jurze. Ochłodzenie. Po weekendzie w Częstochowie i na całej Jurze. Ochłodzenie. Po weekendzie w Częstochowie i na całej Jurze. Ochłodzenie. Częstochowie i na całej Jurze. Ochłodzenie. Ochłodzenie.
1: Sponsorem prognozy. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Oferującego okulary prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki. Oferującego okulary korekcyjne i przeciwdrażające.

0: Peterson tylko 59,99. A to teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przedoptu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przedobniżką 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przedobniżką 9,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przedobniżką 99,09 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przedobniżką 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przedobniżką 99 zł.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem.
0: 30 dni przedobniżką 99 zł.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem.
0: Obniżką 99 zł.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej. Może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy. Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej. Odwiedź Bogar Boszkar Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny kosznej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. I skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodu na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia. Idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. Zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 podwozia nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 340.

0: bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile.
0: Traki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je
0: plusa, piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy ty i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16. Mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16.
1: Życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na
1: Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na Galeria
1: Jurazem.
0: Startujemy o 16.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzimy o 16.
0: Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
0: Prowadzi Arek Żab.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca Radio Jura.
0: Na galeriajurajska.pl.

biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektuj odporne na wilgoć do salonu biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Do salonu biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Projektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie.

0: Gajowa 17. Okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest
0: i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa.
0: Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa.
0: Właściciel.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma
1: Trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma
1: Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyki
1: w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę.

0: Częstochowie i regionie. Totalmyślnik.net.ująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślnik.net.work.pl. Obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślnik.net.work.pl. Częstochowie i regionie. Totalmyślnik.net.work.pl.
1: Jak tam państwo dają sobie radę?
0: Nie. Totalmyślnik.net.work.pl.
1: Jak tam państwo?
0: Work.pl.
1: Jak tam państwo dają sobie radę z upałem 32? Jak tam państwo dają sobie radę z upałem 32 stopnie w cieniu? Jak tam państwo dają sobie radę z upałem 32 stopnie w cieniu mają pokazać w wielu miejscach termometry? Dają sobie radę z upałem 32 stopnie w cieniu mają pokazać w wielu miejscach termometry dzisiaj, być może właśnie upałem 32 stopnie w cieniu mają pokazać w wielu miejscach termometry dzisiaj, być może właśnie pokazują 32 stopnie w cieniu mają pokazać w wielu miejscach termometry dzisiaj, być może właśnie pokazują, proszę sprawdzić, mają pokazać w wielu miejscach termometry dzisiaj, być może właśnie pokazują, proszę sprawdzić urządzenia w wielu miejscach termometry dzisiaj, być może właśnie pokazują, proszę sprawdzić urządzenia do pomiaru temperatury. Dzisiaj być może właśnie pokazują, proszę sprawdzić urządzenia do pomiaru temperatury wiatru. Właśnie pokazują, proszę sprawdzić urządzenia do pomiaru temperatury wiatru. Dzisiaj słaby i umiarkowany. Proszę sprawdzić urządzenia do pomiaru temperatury wiatru. Dzisiaj słaby i umiarkowany w czasie. Urządzenia do pomiaru temperatury wiatru. Dzisiaj słaby i umiarkowany w czasie burz, które pojawią się pod koniec. Pomiaru temperatury wiatru. Dzisiaj słaby i umiarkowany w czasie burz, które pojawią się pod koniec. Wiatry dzisiaj słaby i umiarkowany w czasie burz, które pojawią się pod koniec dnia. Silny, słaby i umiarkowany w czasie burz, które pojawią się pod koniec dnia. Silny i porywisty w czasie burz, które pojawią się pod koniec dnia. Silny i porywisty. No jeśli ktoś upał, które pojawią się pod koniec dnia. Silny i porywisty.

0: przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato.

0: Tylko tyle. To będzie coś, co pachnie. Spokojnie, dziewczyny, spokojnie. Więc powiem tylko tyle. To będzie coś, co pachnie obłędnie. Wygląda jak danie z restauracji. Dodam, że kluczem do sukcesu jest tutaj genialne, chrupiące takie rustyka razem z talerzami.
1: Tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo.
2: Pierogi z serem i rodzem wygodnie, tak tanio.

0: Społem 450 gramów, Jom z Społem. Pierogi z serem i rodzynkami z Społem 450 gramów za 11,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr 1,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Hej, słyszeliście, że w Pekao
0: z aplikacją lub kartą klienta.
1: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku
0: lub kartą klienta.
1: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 20.
2: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca.
3: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie
3: Słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do
3: 6 od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł.
3: 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z
3: 8 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą.
3: Jest otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych. Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji
4: 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji
4: Cie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym.
4: Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest Pekao Bank.
4: Innych promocji.
5: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 promocji dni otwarte z kontem osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 20 kontem osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 6 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl. Kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao i znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
6: To pewne. Niskie ceny.
7: PPL i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
6: To pewne. Niskie ceny są
7: w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.
7: Pekao. Twój bank polski.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.
7: Od zawsze. Twój bank polski.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.
7: Od zawsze. Na zawki.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.
7: Od zawsze na zawsze.
6: A teraz rozpalamy. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.
7: Od zawsze na zawsze.
6: A teraz rozpalamy sezon grillowy. Codziennie w Biedronce.
7: Od zawsze na zawsze.
6: A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty.
7: Trące.
6: Od zawsze na zawsze.
7: A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty.
6: Karkówka grillowa.
7: Na zawsze.
6: A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty.
7: Karkówka grillowa. Czas na grill.
6: Raz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty.
7: Karkówka grillowa. Czas na grill.
6: Mega paka. 14,99.
7: Sezon grillowy. Do soboty.
6: Karkówka grillowa. Czas na grill.
7: Mega paka. 14,99.
6: Karkówka grillowa. Czas na grill.
7: Mega paka. 14,99 za kilogram.
6: A z grillowa. Czas na grill.
7: Mega paka. 14,99 za kilogram.
6: A z kartą moja Biedronka. Kiełbasa.
7: Mega paka. 14,99 za kilogram.
6: A z kartą moja Biedronka. Kiełbasa Śląska Kraina.
7: 14,99 za kilogram.
6: A z kartą moja Biedronka. Kiełbasa Śląska Kraina. Wędlin. 505.
7: Biedronka.
6: Kiełbasa Śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę. Śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie. Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie.

0: kg. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie 5 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd.
0: 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd.
0: Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco.
0: Na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję... Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku. Gdzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś. Sypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo.
1: A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo.
1: Czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po trisu.
1: W żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po trisul.
1: Po zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po trisulin. Suplement diety.
1: Trisulkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po trisulin. Suplement diety. Trisulin. Brzmi znajomo. Sięgnij po trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc. Sięgnij po trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy. Sulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurment diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy. Moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukostów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo oru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Ma ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na ulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański.
2: Działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem...
2: Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące...
2: Na opakowaniu.
3: Zdrowit.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków...
3: Zdrowit.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje. Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to z jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 30. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 30 zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na MOL groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na MOL Move. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Jeszcze

0: Piątkowe popołudnie, pora...
1: Nowy świat.
0: Piątkowe popołudnie, pora obiadowa.
1: Nowy świat.
0: Piątkowe popołudnie, pora obiadowa i to jest...
1: Świat.
0: Piątkowe popołudnie, pora obiadowa i to jest dobry moment, by... Piątkowe popołudnie, pora obiadowa i to jest dobry moment, by przypomnieć, że weekend przed nami, a jutro... Piątkowe popołudnie, pora obiadowa i to jest dobry moment, by przypomnieć, że weekend przed nami, a jutro o świcie... Pora obiadowa i to jest dobry moment, by przypomnieć, że weekend przed nami, a jutro o świcie nasz program... To jest dobry moment, by przypomnieć, że weekend przed nami, a jutro o świcie nasz program... Wolny moment, by przypomnieć, że weekend przed nami, a jutro o świcie nasz program... Wolna sobota, a przypomnieć, że weekend przed nami, a jutro o świcie nasz program Wolna Sobota, a w nim przepis przed nami, a jutro o świcie nasz program Wolna Sobota, a w nim przepis na weekend. Jutro o świcie nasz program Wolna Sobota, a w nim przepis na weekend. Czy program Wolna Sobota, a w nim przepis na weekend. Jak zwykle nasze kucharki... Wolna Sobota, a w nim przepis na weekend. Jak zwykle nasze kucharki stoją tutaj, a w nim przepis na weekend. Jak zwykle nasze kucharki stoją tutaj nade mną z wie... na weekend. Jak zwykle nasze kucharki stoją tutaj nade mną z wielkim tasakiem i pilnują, bym nie... Jak zwykle nasze kucharki stoją tutaj nade mną z wielkim tasakiem i pilnują, bym nie zdradził za dużo. Kucharki stoją tutaj nade mną z wielkim tasakiem i pilnują, bym nie zdradził za dużo. Spokojnie, dziewczyny. Tutaj nade mną z wielkim tasakiem i pilnują, bym nie zdradził za dużo. Spokojnie, dziewczyny. Wielkim tasakiem i pilnują, bym nie zdradził za dużo. Spokojnie, dziewczyny, spokojnie. Więc powiem tylko tyle. I pilnują, bym nie zdradził za dużo. Spokojnie, dziewczyny, spokojnie. Więc powiem tylko tyle. To będzie nie zdradził za dużo. Spokojnie, dziewczyny, spokojnie. Więc powiem.

molmove.pl. Co 6 groszy na litrze. Tylko z aplikacją molmove. Szczegóły na molmove.pl. Od litrze. Tylko z aplikacją molmove. Szczegóły na molmove.pl. Odkryj letnią. Szczegóły na molmove.pl. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. Na molmove.pl. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla? Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad przedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na... W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening? Ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wełmi. Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź... A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, bing na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w supercenach. Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w supercenach na każdą okazję. Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w supercenach na każdą okazję. I znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w supercenach na każdą okazję. W Carrefourze kuchnia ubrania, buty i dodatki w supercenach na każdą okazję. W Carrefourze kuchnia francuska jest w supercenach na każdą okazję. W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok na każdą okazję. W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus a. W Carrefourze

0: 50% taniej z apką kartą senior Gwalbą i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką kartą senior 120 gramów, drugi 50% taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferamów, drugi 50% taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 80% taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Po reklamie.
0: Seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Po reklamie.
0: Lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Po reklamie.
0: Oferta ważna do 18 lipca.
1: Po reklamie.
0: 18 lipca.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz radio.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: dlaczego nie ma emotikonek kaczora Donalda czy myszki Miki? Dlaczego nie ma emotikonek kaczora Donalda czy myszki Miki? Emotikonek kaczora Donalda czy myszki Miki? Kaczora Donalda czy myszki Miki? Myszki Miki?
1: Od jutra rusz
0: Miki.
1: Od jutra rusza Od jutra rusza remont wiaduktu kolejowego na Od jutra rusza remont wiaduktu kolejowego na Wyczerpach. Od jutra rusza remont wiaduktu kolejowego na Wyczerpach w Od jutra rusza remont wiaduktu kolejowego na Wyczerpach w wiadomościach Radia Jura. Od jutra rusza remont wiaduktu kolejowego na Wyczerpach w wiadomościach Radia Jura o 15. Remont wiaduktu kolejowego na Wyczerpach w wiadomościach Radia Jura o 15. Przypominamy. Kolejowego na Wyczerpach w wiadomościach Radia Jura o 15. Przypominamy o utrudnieniach w tej części miasta. W wiadomościach Radia Jura o 15. Przypominamy o utrudnieniach w tej części miasta. Radia Jura o 15. Przypominamy o utrudnieniach w tej części miasta. Będzie 15. Przypominamy o utrudnieniach w tej części miasta. Będzie także zaproszenie. Przypominamy o utrudnieniach w tej części miasta. Będzie także zaproszenie na jutrzejszą utrudnieniach w tej części miasta. Będzie także zaproszenie na jutrzejszą imprezę na bulwarze części miasta. Będzie także zaproszenie na jutrzejszą imprezę na bulwar. Będzie także zaproszenie na jutrzejszą imprezę na bulwary jurajskie. Ponadto zaproszenie na jutrzejszą imprezę na bulwary jurajskie. Ponad 350 nie na jutrzejszą imprezę na bulwary jurajskie. Ponad 350 osób ewakuowano wejszą imprezę na bulwary jurajskie. Ponad 350 osób ewakuowano w Bolesławcu na Dolnym bulwary jurajskie. Ponad 350 osób ewakuowano w Bolesławcu na Dolnym Śląsku z powodu rozszczelnie. Ponad 350 osób ewakuowano w Bolesławcu na Dolnym Śląsku z powodu 350 osób ewakuowano w Bolesławcu na Dolnym Śląsku z powodu rozszczelnienia gazociągu. Osób ewakuowano w Bolesławcu na Dolnym Śląsku z powodu rozszczelnienia gazociągu. Joanna Mielimonka w Bolesławcu na Dolnym Śląsku z powodu rozszczelnienia gazociągu. Joanna Mielimonka do usłyszenia. Dolnym Śląsku z powodu rozszczelnienia gazociągu. Joanna Mielimonka do usłyszenia. Rozszczelnienia gazociągu. Joanna Mielimonka do usłyszenia. Gazociągu. Joanna Mielimonka do usłyszenia. Anna Mielimonka, do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Reklama. Reklama. Reklama. Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Miru.
2: Reklama.
3: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Miru. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Bobolice powstał z ruin. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Teraz Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
4: Marzysz o wyjazd.
3: Jarosław Lasecki.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
3: Lasecki.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy... Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. O wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Wiesz, płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach, imitujące beton, drewno, w formatach i kolorach, imitujące beton, drewno lub kamień naturalny.

Tylko u nas ponad 5 orach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CM łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. B. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. 12. CMB. Inspiruje do zmian. Rambe. Inspiruje do zmian. Rapapara. Przekor. Inspiruje do zmian. Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy. Zmian. Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe. Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Ra. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Juraj. Oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają Dika Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzież Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łytego lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. Łytka Gruba DJ młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka

0: Tak.
1: A jak lemoniadę?
0: No też, to poprosimy.
2: Ale co, kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
1: A jak lemoniadę?
0: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
1: Wszystko.
2: W pizzę?
0: Tak.
1: A jak lemoniadę?
0: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
1: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy z...
1: Tak. A jak lemoniadę?
0: No też, to poprosimy.
2: Ale co?
1: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji.
0: To poprosimy.
2: Ale co?
1: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł.
0: I co?
1: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy. Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją. Weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50, tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pitaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Kośnik rabaty. Orlen. Z 10 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Kośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Kośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Kośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend. .pl Kośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Orlen. Z energią na weekend. Czas. Z energią na weekend.
4: Czas. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze.
4: Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę
4: więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: No może...
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: No może...
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę.
5: Jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak...
5: A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje. Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej.
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej.
6: Ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo
5: wakacje. Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: Odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś? Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś? Się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje?
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15?
6: Zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rosman. A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rosman. Moja drogę. Będzie wyglądało twoje 15 minut? Rosman. Moja drogeria. O twoje 15 minut? Rosman. Moja drogeria. 15 minut? Rosman. Moja drogeria.
7: Upały. To nie są żarty.
5: Rosman. Moja drogeria.
7: Upały. To nie są żarty.
5: Moja drogeria.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie ciągłe pragnienie. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie ciągłe.

Zbliżamy się do godziny. Zbliżamy się do godziny 15. Zbliżamy się do godziny 15. Za chwilę u nas kolejne wiadomości. Zbliżamy się do godziny 15. Za chwilę u nas kolejne wiadomości, a teraz wiadomo. Zbliżamy się do godziny 15. Za chwilę u nas kolejne wiadomości, a teraz wiadomość. Zbliżamy się do godziny 15. Za chwilę u nas kolejne wiadomości, a teraz wiadomość z naszego kalendarium. 17 lipca w tej za chwilę u nas kolejne wiadomości, a teraz wiadomość z naszego kalendarium. 17 lipca w 1009 kolejne wiadomości, a teraz wiadomość z naszego kalendarium. 17 lipca w 1009, a teraz wiadomość z naszego kalendarium. 17 lipca w 1955 wiadomość z naszego kalendarium. 17 lipca w 1955 roku kalendarium. 17 lipca w 1955 roku w Anaheim w Kalifornii. 17 lipca w 1955 roku w Anaheim w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. 1955 roku w Anaheim w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych otwarto pierwsze. 55 roku w Anaheim w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych otwarto pierwsze wesołe miasteczko. W Anaheim w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych otwarto pierwsze wesołe miasteczko Walta Disneya. Anaheim w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych otwarto pierwsze wesołe miasteczko Walta Disneya. Kalifornii w Stanach Zjednoczonych otwarto pierwsze wesołe miasteczko Walta Disneya. Disneyland otwarto pierwsze wesołe miasteczko Walta Disneya. Disneyland. I tak się w dniu wesołe miasteczko Walta Disneya. Disneyland. I tak się w dniu emoji zastanawia Disneya. Disneyland. I tak się w dniu emoji zastanawiam, dlaczego nie ma Disneyland. I tak się w dniu emoji zastanawiam, dlaczego nie ma emotikonek. I tak się w dniu emoji zastanawiam, dlaczego nie ma emotikonek kaczora. Emoji zastanawiam, dlaczego nie ma emotikonek kaczora Donalda, czy nawiam.

0: pragnienie i brak energii żarcy. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem... Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić... Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity... Ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić sama, możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić sama, woda nie wystarczy. Cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić sama, woda nie wystarczy. Jest na to sposób. I minerały. Aby je uzupełnić sama, woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Aby je uzupełnić sama, woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsa nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal, suplement.
0: Jest na to sposób.
1: Litorsal, suplement diety.
0: Sposób.
1: Litorsal, suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal, suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy wodzie, Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Nie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowie prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu.
1: Poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego
1: elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Czas upałów. Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Zdrowit.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Poznaj Ulina.
2: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurzeka.
2: Z działania jego składników.
3: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskie.
2: Składników.
3: Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskie. Poznaj Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom za Ulina Park. Nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu. Miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywny. Krakowsko-Częstochowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla Całchowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szwny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park Lin zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park Linowy Tyr. Niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park Linowy Tyrolka Symulator 5. Aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park Linowy Tyrolka Symulator 5D by dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park Linowy Tyrolka Symulator 5D basen i wodny i szkolnych wycieczek. Park Linowy Tyrolka Symulator 5D basen i wodny plac zabaw motyleczek. Park Linowy Tyrolka Symulator 5D basen i wodny plac zabaw motylarnia. Tyrolka Symulator 5D basen i wodny plac zabaw motylarnia. Labirynt skalny. Simulator 5D basen i wodny plac zabaw motylarnia. Labirynt skalny. Ciuchcia multimedialne. Fen i wodny plac zabaw motylarnia. Labirynt skalny. Ciuchcia multimedialne. Fontanny zabaw motylarnia. Labirynt skalny, ciuchcia multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Labirynt skalny, ciuchcia multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród ciuchcia multimedialne, fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury, medialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji, wyjątkowych innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji, wyjątkowych miejscu zaledwie 100 km. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu zaledwie 100 km. Wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina. Dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina. W wyjątkowym miejscu zaledwie 100 km od Częstochowy.

0: Bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przetraki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o szesty i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o szesnastej. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o szesnastej. Wstęp wolny. Szczegóły na chwilę. Przeżyjmy je razem. Startujemy o szesnastej. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska. Żyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. O 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Poleca Radio Jura.
1: Wakacyjne weekendy
0: Radio Jura.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: Oh.
1: A jak się coś do... Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: Oh.
1: A jak się coś dokupi na stacji, z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: Oh.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: Oh.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a...
1: Paliwo 20 groszy taniej.
2: Oh.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej, taniej.
2: Oh.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak...
2: Stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
1: Taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też. To poprosimy.
2: Taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?

Natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl. Natura, zabawa i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl. Na tani weekend w jednym miejscu. www.ulinapark.pl. Na tani weekend wybieram Aldi. www.ulinapark.pl. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę. ulinapark.pl. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filet. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego. Tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. Polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15 mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilo. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,89 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg.

0: wiaduktu kolejowego na Wyczerpach. Prace ruszają już jutro. Przejazd pod obiektem w ciągu ulicy Melioranto i Wypoczynku. Prace potrwają 3 tygodnie. Do 8 sierpnia. Uratowane wakacje i wyjazdy służbowe, tymczasowy punkt paszportowy. Sierpnia.
1: Twoje sprawy.
0: Uratowane wakacje i wyjazdy służbowe, tymczasowy punkt paszportowy w Pyrzowicach.
1: Twoje sprawy.
0: Uratowane wakacje i wyjazdy służbowe, tymczasowy punkt paszportowy w Pyrzowicach wydał już. Uratowane wakacje i wyjazdy służbowe, tymczasowy punkt paszportowy w Pyrzowicach wydał już 8000. Najwięcej osób korzysta z tej możliwości w okresie.
1: www.radiojura.pl.
0: Konsultacje na naszym portalu
1: www.radiojura.pl.
0: Konsultacje na temat zmiany nazwy miejscowości
1: www.radiojura.pl.
0: Konsultacje na temat zmiany nazwy miejsc
1: radiojura.pl.
0: Konsultacje na temat zmiany nazwy miejscowości Psary oraz
1: PL.
0: Konsultacje na temat zmiany nazwy miejscowości Psary oraz Przysiółka.
1: W sąsiedztwie gminy Woźniki znajdują się dwie miejscowości o tych samych.
0: Dodać przymiotnik Śląsk.

0: sąsiedztwie gminy Woźniki znajdują się dwie miejscowości o tych samych nazwach. Psary w powiecie
1: śląskie.
0: W sąsiedztwie gminy Woźniki znajdują się dwie miejscowości o tych samych nazwach. Psary w powiecie będzińskim. W sąsiedztwie gminy Woźniki znajdują się dwie miejscowości o tych samych nazwach. Psary w powiecie będzińskim i Woźniki znajdują się dwie miejscowości o tych samych nazwach. Psary w powiecie będzińskim i Mzyki w gminie miejscowości o tych samych nazwach. Psary w powiecie będzińskim i Mzyki w gminie Kozie Głowy. Nazwach. Psary w powiecie będzińskim i Mzyki w gminie Kozie Głowy. Ewentualna zmiana w powiecie będzińskim i Mzyki w gminie Kozie Głowy. Ewentualna zmiana ma na celu zapobieganie częstym Mzyki w gminie Kozie Głowy. Ewentualna zmiana ma na celu zapobieganie częstym pomyłkom w dojeździe pod właściwy adres gminie Kozie Głowy. Ewentualna zmiana ma na celu zapobieganie częstym pomyłkom w dojeździe pod właściwy adres. Wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę do podjęcia w dojeździe pod właściwy adres. Wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę do podjęcia dalszych działań w adres. Wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę do podjęcia dalszych działań związanych z procedurą. Wyniki konsultacji będą stanowiły podstawę do podjęcia dalszych działań związanych z procedurą zmiany nazwy miejscowości. Stanowiły podstawę do podjęcia dalszych działań związanych z procedurą zmiany nazwy miejscowości. Uprawnione podjęcia dalszych działań związanych z procedurą zmiany nazwy miejscowości. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach związanych z procedurą zmiany nazwy miejscowości. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach z procedurą zmiany nazwy miejscowości. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy miejscowości. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy miejscowości Psary. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy miejscowości Psary posiadający czynne prawo. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy miejscowości Psary posiadający czynne prawo wyboru. Konsultacjach społecznych są mieszkańcy miejscowości Psary posiadający czynne prawo wyborcze. Mieszkańcy miejscowości Psary posiadający czynne prawo wyborcze. Konsultacje przeprowadzane są w formie ankiety do Psary posiadający czynne prawo wyborcze. Konsultacje przeprowadzane są w formie ankiety dostępnej. Konsultacje przeprowadzane są w formie ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy Woźniki. Przeprowadzane są w formie ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy Woźniki w sekretariacie w formie ankiety dostępnej na stronie internetowej gminy Woźniki w sekretariacie urzędu lub dostępnej na stronie internetowej gminy Woźniki w sekretariacie urzędu lub u sołtysa internetowej gminy Woźniki w sekretariacie urzędu lub u sołtysa miejscowości Psary. Potrwniki w sekretariacie urzędu lub u sołtysa miejscowości Psary. Potrwają w sekretariacie urzędu lub u sołtysa miejscowości Psary. Potrwają do końca sierpnia.
1: To był Robert Krzyżania
0: miejscowości Psary. Potrwają do końca sierpnia.
1: To był Robert Krzyżania
0: Psary. Potrwają do końca sierpnia.
1: To był Robert Krzyżaniak w sprawie gminy.
0: Potrwają do końca sierpnia.
1: To był Robert Krzyżaniak w sprawie gminy Woźniki, a teraz wracamy
0: do końca sierpnia.
1: To był Robert Krzyżaniak w sprawie gminy Woźniki, a teraz wracamy do Częstochowy. To był Robert Krzyżaniak w sprawie gminy Woźniki, a teraz wracamy do Częstochowy, bo mamy dla was zaproszenie. Krzyżaniak w sprawie gminy Woźniki, a teraz wracamy do Częstochowy, bo mamy dla was zaproszenie.
2: Radio Jura poleca.
1: Na bulwary jurajskie wraca. Jurajska Summer Festival. Przed nami druga edycja imprezy. Tym razem organizatorzy łączą skrajne muzyczne światy. Tym razem organizatorzy łączą skrajne muzyczne światy. Na scenie wystąpi jutro.
3: Pojawimy się pod Galerią Jurajską, będziemy razem z sekcją dentą i w sobotę. Pojawimy się pod

0: Galerią Jurajską będziemy razem z sekcją dentą i zagramy dla was koncert. Pojawimy się pod Galerią Jurajską, będziemy razem z sekcją dentą i zagramy dla was koncert. Razem z Zenkiem Martyniu Jurajską będziemy razem z sekcją dentą i zagramy dla was koncert. Razem z Zenkiem Martyniukiem, tego jeszcze. Razem z sekcją dentą i zagramy dla was koncert. Razem z Zenkiem Martyniukiem, tego jeszcze w naszej historii nie było. I zagramy dla was koncert. Razem z Zenkiem Martyniukiem, tego jeszcze w naszej historii nie było. Natomiast koncert razem z Zenkiem Martyniukiem, tego jeszcze w naszej historii nie było, natomiast musicie tam być Zenkiem Martyniukiem, tego jeszcze w naszej historii nie było, natomiast musicie tam być i tego doświadczyć. Martyniukiem, tego jeszcze w naszej historii nie było, natomiast musicie tam być i tego doświadczyć.
1: Oprócz koncertów dla
0: w naszej historii nie było, natomiast musicie tam być i tego doświadczyć.
1: Oprócz koncertów dla
0: natomiast musicie tam być i tego doświadczyć.
1: Oprócz koncertów dla całych rodzin czekają strefy.
0: Musicie tam być i tego doświadczyć.
1: Oprócz koncertów dla całych rodzin czekają strefy relaksu, piana party.
0: I tego doświadczyć.
1: Oprócz koncertów dla całych rodzin czekają strefy relaksu, piana party, set DJ. Oprócz koncertów dla całych rodzin czekają strefy relaksu, piana party, set DJ-skie oraz strefa gastro. Dla całych rodzin czekają strefy relaksu, piana party, set DJ-skie oraz strefa gastro. Czekają strefy relaksu, piana party, set DJ-skie oraz strefa gastro. Imprezę poprowadzi Arek. Relaksu, piana party, set DJ-skie oraz strefa gastro. Imprezę poprowadzi Arek Żabka. Będziemy mieć set DJ-skie oraz strefa gastro. Imprezę poprowadzi Arek Żabka. Będziemy mieć dla was maskę oraz strefa gastro. Imprezę poprowadzi Arek Żabka. Będziemy mieć dla was masę radio gastro. Imprezę poprowadzi Arek Żabka. Będziemy mieć dla was masę radiowych prezentów. Imprezę poprowadzi Arek Żabka. Będziemy mieć dla was masę radiowych prezentów. Startujemy o 16. Żabka. Będziemy mieć dla was masę radiowych prezentów. Startujemy o 16. Joanna Mieli. Będziemy mieć dla was masę radiowych prezentów. Startujemy o 16. Joanna Mieli-Mąka, to radiowych prezentów. Startujemy o 16. Joanna Mieli-Mąka, to wszystko ode mnie na dziś. Polecam nasz prezentów. Startujemy o 16. Joanna Mieli-Mąka, to wszystko ode mnie na dziś. Polecam nasz portal Radio Jura. Mieli-Mąka, to wszystko ode mnie na dziś. Polecam nasz portal radiojura.pl. Teraz pozostałe mnie na dziś. Polecam nasz portal radiojura.pl. Teraz pozostałe doniesienia. Polecam nasz portal radiojura.pl. Teraz pozostałe doniesienia z kraju i ze świata i Ewa Kwaśny. Radiojura.pl. Teraz pozostałe doniesienia z kraju i ze świata i Ewa Kwaśny. .pl. Teraz pozostałe doniesienia z kraju i ze świata i Ewa Kwaśny. Pozostałe doniesienia z kraju i ze świata i Ewa Kwaśny.
2: Ponad 350 osób ewakuowanych w Bolesławcu na Dolnym. Ponad 350 osób ewakuowanych w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Ponad 350 osób ewakuowanych w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Powodem rozszczelnienie. 350 osób ewakuowanych w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Powodem rozszczelnienie przyłączów ewakuowanych w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Powodem rozszczelnienie przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Powodem rozszczelnienie przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Na szczęście Dolnym Śląsku. Powodem rozszczelnienie przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Rozszczelnienie przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Krzysztof Zasada. Przyłącza gazowego wysokiego ciśnienia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co teraz? Jego ciśnienia. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na miejscu? Na szczęście nikomu nic się nie stało. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na miejscu? Nic się nie stało. Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na miejscu?
3: Pogotowie gazowe w asyście strażaków usuwa już awarię.
2: Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co teraz dzieje się na miejscu?
3: Pogotowie gazowe w asyście strażaków.
2: Krzysztof, co teraz dzieje się na miejscu?
3: Pogotowie gazowe w asyście strażaków usuwa już awarię. Wcześniej gazownicy
2: dzieje się na miejscu.
3: Pogotowie gazowe w asyście strażaków usuwa już awarię. Wcześniej gazownicy odcięli dopływ paliwa. Pogotowie gazowe w asyście strażaków usuwa już awarię. Wcześniej gazownicy odcięli dopływ paliwa do miejsca. W asyście strażaków usuwa już awarię. Wcześniej gazownicy odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym naków usuwa już awarię. Wcześniej gazownicy odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria. Przed południem awarię. Wcześniej gazownicy odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria. Przed południem straż otrzymała odcięli dopływ paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria. Przed południem straż otrzymała zgłoszenie od paliwa do miejsca, w którym nastąpiła awaria. Przed południem straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu, na którym nastąpiła awaria. Przed południem straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku. Przed południem straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku zakładu. Straż otrzymała zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku zakładu ceramiki. Zgłoszenie o silnym zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku zakładu.

0: Zakładu Ceramiki Artystycznej. Oka zapachu gazu na trawniku nieopodal budynku Zakładu Ceramiki Artystycznej. Okazało się, że wyciek budynku Zakładu Ceramiki Artystycznej. Okazało się, że wyciek jest pod ziemią ceramiki artystycznej. Okazało się, że wyciek jest pod ziemią i trudno artystycznej. Okazało się, że wyciek jest pod ziemią i trudno było zlokalizować. Mateusz Dąbrowa z Bolesławieckiej Straży Pożarnej.
1: Przy pomocy m.in. kurtyn wodnych ograniczono.
0: Bolesławieckiej Straży Pożarnej.
1: Przy pomocy m.in. kurtyn wodnych ograniczono rozprzestrzenianie.
0: Pożarnej.
1: Przy pomocy m.in. kurtyn wodnych ograniczono rozprzestrzenianie się gazu. Przy pomocy m.in. kurtyn wodnych ograniczono rozprzestrzenianie się gazu. Ewakuowano. Kurtyn wodnych ograniczono rozprzestrzenianie się gazu. Ewakuowano. Zakład ograniczono rozprzestrzenianie się gazu, ewakuowano zakład w ilości 300,
0: Mieszkańcy wracają już do swego domu, natomiast pracownicy
1: budynku ewakuowano 6 osób.
0: Mieszkańcy wracają już do swego domu, natomiast pracownikom
1: skrócono 6 osób.
0: Mieszkańcy wracają już do swego domu, natomiast pracownikom skrócono dziś dzień pracy. Mieszkańcy wracają już do swego domu, natomiast pracownikom skrócono dziś dzień pracy.
2: Senat
0: wracają już do swego domu, natomiast pracownikom skrócono dziś dzień pracy.
2: Senat nie zaakceptuje
0: mu, natomiast pracownikom skrócono dziś dzień pracy.
2: Senat nie zaakceptuje tej kandydatury.
0: Nikom skrócono dziś dzień pracy.
2: Senat nie zaakceptuje tej kandydatury. Tego wybranym
0: dziś dzień pracy.
2: Senat nie zaakceptuje tej kandydatury. Tego wybranym przez Sejm nowym prezesie. Senat nie zaakceptuje tej kandydatury. Tego wybranym przez Sejm nowym prezesie IPN. Nie zaakceptuje tej kandydatury. Tego wybranym przez Sejm nowym prezesie IPN-u mówi premier Donald Tusk. Kandydatury. Tego wybranym przez Sejm nowym prezesie IPN-u mówi premier Donald Tusk. Jak już jego wybranym przez Sejm nowym prezesie IPN-u mówi premier Donald Tusk. Jak już informowaliśmy na Sejm nowym prezesie IPN-u mówi premier Donald Tusk. Jak już informowaliśmy na to stanowisko głosami opozycji IPN-u mówi premier Donald Tusk. Jak już informowaliśmy na to stanowisko głosami opozycji, ale także PS Donald Tusk. Jak już informowaliśmy na to stanowisko głosami opozycji, ale także PSL-u. Już informowaliśmy na to stanowisko głosami opozycji, ale także PSL-u i częściowo Polski 2050 na to stanowisko głosami opozycji, ale także PSL-u i częściowo Polski 2050 został wybrany głosami opozycji, ale także PSL-u i częściowo Polski 2050 został wybrany Mateusz także PSL-u i częściowo Polski 2050 został wybrany Mateusz Szpytma PSL-u i częściowo Polski 2050 został wybrany Mateusz Szpytma, który dziś jest za 2050 został wybrany Mateusz Szpytma, który dziś jest zastępcą prezesa Instytutu. Został wybrany Mateusz Szpytma, który dziś jest zastępcą prezesa Instytutu. Na linii Kacperany Mateusz Szpytma, który dziś jest zastępcą prezesa Instytutu. Na linii Kacper Wróblewski, który dziś jest zastępcą prezesa Instytutu. Na linii Kacper Wróblewski.
3: Witam serdecznie.
2: Witamy Kacprze jak zastępcą prezesa Instytutu. Na linii Kacper Wróblewski.
3: Witam serdecznie.
2: Witamy Kacprze jak premier argumentuje Instytutu. Na linii Kacper Wróblewski.
3: Witam serdecznie.
2: Witamy Kacprze jak premier argumentuje swoje słowa. Na linii Kacper Wróblewski.
3: Witam serdecznie.
2: Witamy Kacprze jak premier argumentuje swoje słowa.
3: Szef.
2: Witamy Kacprze jak premier argumentuje swoje słowa.
3: Szef rządu podkreśla, że jego ugrupowanie

0: Nie, Koalicja Obywatelska
1: argumentuje swoje słowa.
0: Szef rządu podkreśla, że jego ugrupowanie, Koalicja Obywatelska, ma powody, aby w Senacie nie głosować za Mateuszem Szpytmą.
2: Formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został.
0: Nie padają jednak konkretne argumenty.
2: Formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został.
0: Konkretne argumenty.
2: Formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie. Formalne ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne. Ogłoszenie przez pana marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska. Marszałka, że został wybrany, jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji. Wybrany jest w tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
0: Przewidujemy taki scenariusz.
2: W tym sensie przedwczesne, bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
0: Przewidujemy taki scenariusz, mówi wicepremier.
2: Bo w Senacie nie uzyska akceptacji.
0: Przewidujemy taki scenariusz, mówi wicepremier, lider ludowców
2: Władysław. Nie uzyska akceptacji.
0: Przewidujemy taki scenariusz, mówi wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Przewidujemy taki scenariusz, mówi wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który głosował. Wiemy taki scenariusz, mówi wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który głosował za wyborem. Mówi wicepremier, lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który głosował za wyborem Mateusza Szpytmy. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, który głosował za wyborem Mateusza Szpytmy.
3: Pewnie przez rok.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz, który głosował za wyborem Mateusza Szpytmy.
3: Pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego.
0: Który głosował za wyborem Mateusza Szpytmy.
3: Pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru.
0: Za wyborem Mateusza Szpytmy.
3: Pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru, będzie.
0: Mateusza Szpytmy.
3: Pewnie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru, będzie rządziła prawa ręka. Nie przez rok, jeżeli Senat nie poprze tego wyboru, będzie rządziła prawa ręka Karoli. Senat nie poprze tego wyboru, będzie rządziła prawa ręka Karola Nawrockiego.
0: Dziś pracami EPN-u.
3: Tego wyboru będzie rządziła prawa ręka Karola Nawrockiego.
0: Dziś pracami EPN-u kieruje Karol.
3: Będzie rządziła prawa ręka Karola Nawrockiego.
0: Dziś pracami EPN-u kieruje Karol Polejowski formalnie.
3: Prawa ręka Karola Nawrockiego.
0: Dziś pracami EPN-u kieruje Karol Polejowski formalnie.
3: Karola Nawrockiego.
0: Dziś pracami EPN-u kieruje Karol Polejowski formalnie także zastępca prezesa Instytutu. Dziś pracami EPN-u kieruje Karol Polejowski formalnie także zastępca prezesa Instytutu. EPN-u kieruje Karol Polejowski formalnie także zastępca prezesa Instytutu. Polejowski formalnie także zastępca prezesa Instytutu. Zastępca prezesa Instytutu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 20. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest
4: Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
4: Aleja Niepodległości 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki
4: 26A.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujące organizm. Prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujące organizm. Właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujące organizację urodzin i wycieczek. Rywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo oferujące organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsor
5: Poczesna z mini zoo oferujące organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody
5: zoo oferujące organizację urodzin i wycieczek.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel auto
5: organizację urodzin i wycieczek.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl
1: i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 700. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 700. Prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-200 jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-200 Klima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-267. PL. Telefon 733-267-267. 733-267-267. 267-267. 267-267.
2: Wieczorem i w nocy zachmur...
0: 57.
2: Wieczorem i w nocy... Wieczorem i w nocy zachmurzenie będzie zmienne, temperatura na poziomie od 16 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze zmian... Temperatura na poziomie od 16 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków... 16 do 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków jedynie w czasie burz... 19 stopni Celsjusza. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków jedynie w czasie burz... Silny i pory... Celsjusza. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków jedynie w czasie burz... Silny i porywisty. Jutro za... Wiatr słaby ze zmiennych kierunków jedynie w czasie burz... Silny i porywisty. Jutro zachmurzenie zmiennych kierunków jedynie w czasie burz, silny i porywisty. Jutro zachmurzenie zmienne od małego po... jedynie w czasie burz, silny i porywisty. Jutro zachmurzenie zmienne od małego po duże, silny i porywisty. Jutro zachmurzenie zmienne od małego po duże, miejscami kolejne opady deszczu. Jutro zachmurzenie zmienne od małego po duże, miejscami kolejne opady deszczu. Małego po duże, miejscami kolejne opady deszczu i burze na termometrach w Częstochowie. Miejscami kolejne opady deszczu i burze na termometrach w Częstochowie czy opady deszczu i burze na termometrach w Częstochowie czy w Kłobucku 20 i burze na termometrach w Częstochowie czy w Kłobucku 25 stopni. Na termometrach w Częstochowie czy w Kłobucku 25 stopni. W Częstochowie czy w Kłobucku 25 stopni. 25 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest... Sponsorem prognozy pogody jest... Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacji... Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferującym prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek. Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem
1: z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody
1: oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem

0: prognozy pogody jest
1: organizacja urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa
1: i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 7. Prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 200 jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 260 Klima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267 PL. Telefon 733 267 267 267 267 267.
2: 15 za nami o tej porze w
0: 7267.
2: 15 za nami o tej porze w dniu emoji
0: 67.
2: 15 za nami o tej porze w dniu emoji wysyłam. 15 za nami o tej porze w dniu emoji wysyłam do was następujące emotki. 15 za nami o tej porze w dniu emoji wysyłam do was następujące emotki. Słońca. Za nami o tej porze w dniu emoji wysyłam do was następujące emotki. Słońca. Parasola. W dniu emoji wysyłam do was następujące emotki. Słońca. Parasola. Wysyłam do was następujące emotki. Słońca. Parasola. I o, tego zimnego następujące emotki. Słońca. Parasola. I o, tego zimnego słońca, parasola i o, tego zimnego napoju. Dobra. Słońca, parasola i o, tego zimnego napoju. Dobra. Sola i o, tego zimnego napoju. Dobra. Poszło. A jeśli chodzi o muzykę, o, tego zimnego napoju. Dobra. Poszło. A jeśli chodzi o muzykę, to już dla was zimnego napoju. Dobra. Poszło. A jeśli chodzi o muzykę, to już dla was gram Daria Marks napoju. Dobra. Poszło. A jeśli chodzi o muzykę, to już dla was gram Daria Marks. Poszło. A jeśli chodzi o muzykę, to już dla was gram Daria Marks. Dotknij teraz Numbers. A jeśli chodzi o muzykę, to już dla was gram Daria Marks. Dotknij teraz Numbers i please don't go. To już dla was gram Daria Marks. Dotknij teraz Numbers i please don't go. Za chwilę. Gram Daria Marks. Dotknij teraz Numbers i please don't go. Za chwilę. Dotknij teraz No Mercy, Please Don't Go. Za chwilę.
3: Radio Jura.
2: Teraz No Mercy, Please Don't Go. Za chwilę.
3: Radio Jura.
2: Minut. Please Don't Go. Za chwilę.
3: Radio Jura.
4: Minut.
2: Za chwilę.
3: Radio Jura.
4: Minut.
3: Radio Jura.
4: Minut.
3: Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Słuchasz. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

0: Będzie też formacja Łydka Zenek Martyniuk. Słuchajcie, będzie na miejscu. Będzie też formacja Łydka Siedziało. Będą DJ-e, muzyka do tańca, mnóstwo innych atrakcji. To wszystko pod naszym patronem. DJ-e, muzyka do tańca, mnóstwo innych atrakcji. To wszystko pod naszym patronem. Muzyka do tańca, mnóstwo innych atrakcji. To wszystko pod naszym patronatem. Mnóstwo innych atrakcji, to wszystko pod naszym patronatem. Mocno i gorąco was innych atrakcji, to wszystko pod naszym patronatem. Mocno i gorąco was zapraszamy. To wszystko pod naszym patronatem. Mocno i gorąco was zapraszamy. Szczegółowy program patronatem. Mocno i gorąco was zapraszamy. Szczegółowy program tej imprezy. Mocno i gorąco was zapraszamy. Szczegółowy program tej imprezy oczywiście w naszym portalu, na co was zapraszamy. Szczegółowy program tej imprezy oczywiście w naszym portalu na radiojura.pl. Szczegółowy program tej imprezy oczywiście w naszym portalu na radiojura.pl. Tej imprezy oczywiście w naszym portalu na radiojura.pl. No i przez oczywiście w naszym portalu na radiojura.pl. No i przez twe oczy w naszym portalu na radiojura.pl. No i przez twe oczy zielone radiojura.pl. No i przez twe oczy zielone, zielone oszal. No i przez twe oczy zielone, zielone oszal. A przepraszam, zielone, zielone oszal. A przepraszam, nie wyłączyłem mikrofonu. Zielone oszal. A przepraszam, nie wyłączyłem mikrofonu. Oszal. A przepraszam, nie wyłączyłem mikrofonu.
1: Radio.
0: A przepraszam, nie wyłączyłem mikrofonu.
1: Radio Jura.
0: Nie wyłączyłem mikrofonu.
1: Radio Jura.
0: Mikrofonu.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama. Reklama.
3: Szukasz
2: reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach.
2: Ma.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach. Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach. Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie pady, motocykle i krosy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, krosy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hajsun. Marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hajsun. Pojemnoto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hajsun. Pojemności od 50... Barton, Kayo, MRF i Hajsun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Kayo, MRF i Hajsun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Za 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Za 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń, zadzwoń. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń, zadzwoń. 503 równo dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń, zadzwoń. 5 i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń, zadzwoń. 513 306. Nasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń, zadzwoń. 513 306 810. Szukasz mocnych wrażeń, zadzwoń. 513 306 810. Ten zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. 306 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 810. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska. Rap twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska. Rapapara, Przybyszów 15 koło Radomska. Rapapara, przekorny los, 15 koło Radomska. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy.

0: Radio Jura po południu. Ach! Radio Jura po południu. Ach, co to... Radio Jura po południu. Ach, co to będzie za weekend. Radio Jura po południu. Ach, co to będzie za weekend. Nie... Radio Jura po południu. Ach, co to będzie za weekend. Nie zapomnimy go nigdy. Po południu. Ach, co to będzie za weekend. Nie zapomnimy go nigdy. Jurajska. Ach, co to będzie za weekend. Nie zapomnimy go nigdy. Jurajska Summer będzie za weekend. Nie zapomnimy go nigdy. Jurajska Summer Festival przed weekend. Nie zapomnimy go nigdy. Jurajska Summer Festival przed nami. Słuchaj, nie zapomnimy go nigdy. Jurajska Summer Festival przed nami. Słuchajcie, wchodzę sobie tutaj na my go nigdy. Jurajska Summer Festival przed nami. Słuchajcie, wchodzę sobie tutaj na Jurajska Summer Festival przed nami. Słuchajcie, wchodzę sobie tutaj na profil facebookowy. Festival przed nami. Słuchajcie, wchodzę sobie tutaj na profil facebookowy festiwalu przed nami. Słuchajcie, wchodzę sobie tutaj na profil facebookowy festiwalu. Wchodzę sobie tutaj na profil facebookowy festiwalu i oczom nie profil facebookowy festiwalu i oczom nie wierzę, słuchajcie, kto facebookowy festiwalu i oczom nie wierzę, słuchajcie, kto tu jest i festiwalu i oczom nie wierzę, słuchajcie, kto tu jest i kto na i oczom nie wierzę, słuchajcie, kto tu jest i kto na festiwal zaprasza. Oczom nie wierzę, słuchajcie, kto tu jest i kto na festiwal zaprasza. Słuchajcie, kto tu jest i kto na festiwal zaprasza.
1: Cześć moi drodzy, kłania się
0: kto tu jest i kto na festiwal zaprasza.
1: Cześć moi drodzy, kłania się Zenek Martyniuk
0: i... na festiwal zaprasza.
1: Cześć moi drodzy, kłania się Zenek Martyniuk już w najbliższą sobotę 18 lipca
0: zaprasza.
1: Cześć moi drodzy, kłania się Zenek Martyniuk już w najbliższą sobotę 18 lipca. Cześć moi drodzy, kłania się Zenek Martyniuk już w najbliższą sobotę 18 lipca. Gorąco się Zenek Martyniuk już w najbliższą sobotę 18 lipca. Gorąc Maniuk, już w najbliższą sobotę 18 lipca. Gorąc Państwa zapraszam na najbliższą sobotę 18 lipca. Gorąc Państwa zapraszam na kolejną edycję 18 lipca. Gorąc Państwa zapraszam na kolejną edycję Jurajska. Gorąc Państwa zapraszam na kolejną edycję Jurajska Summer Fest. Zapraszam na kolejną edycję Jurajska Summer Festival. Kolejną edycję Jurajska Summer Festival.
0: Dokładną
1: edycję Jurajska Summer Festival.
0: Dokładnie tak, Zenek Marty.
1: Jurajska Summer Festival.
0: Dokładnie tak, Zenek Martyniuk.
1: Summer Festival.
0: Dokładnie tak, Zenek Martyniuk. Słuchajcie, będzie na miejscu.
1: Festival.
0: Dokładnie tak, Zenek Martyniuk. Słuchajcie, będzie na miejscu. Dokładnie tak, Zenek Martyniuk. Słuchajcie, będzie na miejscu.

Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i para. Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje. Porny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jufe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły. 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyń zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka

0: zaprasza w każdą niedzielę od godziny zabaw i basen z podgrzewaną wodą. Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Z podgrzewaną wodą. Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa. Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 20. Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A. Niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku.
0: 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i sody.
0: Ulica Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i sody.
0: Wypoczynkowa 27A.
1: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy. Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 90.
1: Niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres. Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka w Częstochowie. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Przyjedź, perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa. Nie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier. 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klient w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy gdzie? Dbamy o lakier wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych. Lakier wnętrze i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość bez kompromisów. Klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98. Malnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 90 firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98. Marządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98. Marzysz o wyjątku. Bez kompromisów. Wręczyczka 98. Marzysz o wyjątkowym tarasie? Wręczyczka 98. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy 8. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe w wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe w CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny w formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt. Drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych. Dostęp kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych. Dostępnych od ręki. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych. Dostępnych od ręki. Salon płytek i 50 wzorów płyt tarasowych. Dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek. Płyt tarasowych. Dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek. CMB. Często dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwinki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 102. Płytek i wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruj.

0: CMB, Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB inspiruje do zmian. 112. CMB inspiruje do zmian.
1: Twój materac ma.
0: CMB inspiruje do zmian.
1: Twój materac ma więcej lat niż Hiszpania.
0: Inspiruje do zmian.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela. Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor... Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Rac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorąco... Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem? Teraz zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem? Do 20%! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem? Do 25%! Doktor Materac! Gorącym rabatem? Do 25%! Doktor Materac! Zawiercie, brama Jury, ulica Zagłębiowska. Do 25%! Doktor Materac! Zawiercie, brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Do 5%! Doktor Materac! Zawiercie, brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa. Doktor Materac. Zawiercie, brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Zawiercie, brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. Ole! Lat 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
0: Lato muzyka.
1: Park. Doktor Materac, ole!
0: Lato muzyka i sztuka.
1: Doktor Materac, ole!
0: Lato muzyka i sztuka. Już od 17.
1: Ole!
0: Lato muzyka i sztuka. Już od 17 do 19. Muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. Od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą Festa. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu w Olsztynie zaprasza na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski. Na 10. Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi Sikorski.

0: Kliniki Mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Kliniki Mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16. Wstęp wolny.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
0: Startujemy o 16. Wstęp wolny.
1: Szczegóły na...
0: Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
0: Razem.
1: Startujemy o 16. Wstęp wolny.
0: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi...
0: Startujemy o 16. Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Wstęp wolny.
0: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
0: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca Radio Jura.
0: Galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca Radio Jura.
2: Słoneczny Brzeg.
0: .pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
0: Poleca Radio Jura.
2: Słoneczny
1: i Arek Żabka.
0: Poleca Radio Jura.
2: Słoneczny Brzeg. Niedzielna.
1: Poleca Radio Jura.
2: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób.
1: Radio Jura.
2: Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób na... Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad. Słoneczny Brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie. Zapraszamy w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie. Zapraszamy do naszej restauracji. Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie. Zapraszamy do naszej restauracji Alakle i przepyszny obiad w leśnym klimacie. Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjne w leśnym klimacie. Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem. Do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem. Restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej domowe lokają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę. Most atrakcji
3: ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo
3: polskiej, domowe lody, chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo
3: chłodne napoje i aromatyczną kawę.
2: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw
3: i aromatyczną kawę.
2: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
3: Kawę.
2: Most atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą. Atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
3: Restauracja Słoneczny Brzeg.
2: Mini zoo, plasy zabaw i basen z podgrzewaną

0: zobaczenia.
1: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoje skórze.
0: Nie. Do zobaczenia.
1: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoje skórze to, co
0: naturalne.
1: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoje skórze to, co naturalne. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swoje skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez się na chwilę i podaruj swoje skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisu i podaruj swoje.

0: E-Fiore, polski producent kosmetyków. Piękno bez kompromisów i zbędnej chemii. E-Fiore, polski producent kosmetyków naturalnych. Promisów i zbędnej chemii. E-Fiore, polski producent kosmetyków naturalnych. Tworzonych z pasją, zbędnej chemii. E-Fiore, polski producent kosmetyków naturalnych. Tworzonych z pasją, z myślą o tobie. E-Fiore, polski producent kosmetyków naturalnych. Tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Polski producent kosmetyków naturalnych. Tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka naturalnych. Tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka. Globalna jakość. Tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Z myślą o tobie. Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Hurt. Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kości. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość. Oferta detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na swojej skórze. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Wejdź na e-fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
1: Panorama Business Park.
0: Fiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
1: Panorama Business Park. Okulickiego pierwszy.
0: Odwiedź nasz showroom w Częstochowie.
1: Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet.
0: Showroom w Częstochowie.
1: Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. Panorama Business Park. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
0: E-Fiore.
1: Spark. Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
0: E-Fiore. Naturalne kosmetyki.
1: Jego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic.
0: E-Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Piętro. Gabinet NR Clinic.
0: E-Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: NR Clinic.
0: E-Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Po reklamie.
0: E-Fiore. Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Po reklamie.
0: Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy
0: pogody dla wymagających.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest
0: włosych.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki. Oferorem prognozy pogody jest

0: w Częstochowie i regionie. Total-Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network.pl. Obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Network.pl. W Częstochowie i regionie. Total-Network.pl. Total-Network.pl.
1: Słonecznie i gorąco, temperatura maksymalna. Słonecznie i gorąco, temperatura maksymalna na poziomie 32 stopni Celsjusza. Dzisiaj wiatr słaby z południa i południa. Ciśnienie lekko spada, a wiatr słaby z południa i południowego wschodu. Ciśnienie lekko spada, a biomet jest dzisiaj niekorzystny. Pozdrawiam meteopatów. No i przypominam, że wieczorem w Częstochowie i na całej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej wystąpią burze.
0: Sponsorem prognozy. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne

Dagadany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piworskim. W programie także koncerty Dagadany i Miejskiej Orkiestry Dętej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami, w także koncerty Dagadany i Miejskiej Orkiestry

0: wystawy Małgorzaty Stępniak pod przebojami Phila Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak po tańcówki regionalne Collinsa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak po tańcówki regionalne smaki rękodzieło. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak po tańcówki regionalne smaki rękodzieło i animacje dla Małgorzaty Stępniak po tańcówki regionalne smaki rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiątniak po tańcówki regionalne smaki rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiąty festiwal sztuki regionalne smaki rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiąty festiwal sztuki smaki rękodzieło i animacje dla dzieci. Dziesiąty festiwal sztuki 17 i animacje dla dzieci. Dziesiąty festiwal sztuki 17-19 lipca w Olsztynie dla dzieci. Dziesiąty festiwal sztuki 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Ty festiwal sztuki 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Sztuki 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Zatrzymaj się na chwilę.
0: Lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.

0: przeciwsłoneczne Gajowa 17. Oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne Gajowa 17.
1: Sponsorem
0: korekcyjne i przeciwsłoneczne Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest
0: przeciwsłoneczne Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa
0: Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin Orgia Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest
1: właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy po trampolin. Organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network.
1: Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network oferująca
1: mieście.
0: Sponsorem

0: Gajowa 17 w KI, oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsor.
0: Okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator prognozy pogody jest Stacja Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody
1: jest parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Totalnet.
1: Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca
1: wakacje w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczną obsługę.

0: Częstochowie i regionie. Totalmyśl Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślnik Network, informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Totalmyślnik Network.pl. Częstochowie i regionie. Totalmyślnik Network.pl.
1: Słuchasz
0: Totalmyślnik Network.pl.
1: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

0: Jeżarki podjęły wspólną inicjatywę, aby na terenie tych trzech gmin stworzyć międzygminny szlak konny. Połączyliśmy atrakcyjny terenie tych trzech gmin stworzyć międzygminny szlak konny. Połączyliśmy atrakcyjne miejsca widokowe, które chcielibyśmy zobaczyć.
1: A jeśli nie znacie międzygminnego szlaku,
2: Jacek Ślęczka. Cała rozmowa z nim w naszym portalu na radiojura.pl. Reklama. Planujesz wakacje życia z korzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model P79 z ratą od 899 zł netto miesięcznie.
3: Bez opłaty wstępnej i z 70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zw 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po 89 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania to miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę bez opłaty wstępnej i z możliwością

0: zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 za po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Bo z dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Bo z Bestiun każdy dzień jest. Dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do Bestiunem na wakacje. Bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestie. Bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak. Każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 70. Zapraszamy do salonu Bestiun Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75. Bestiun Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
1: Ty plus porcja energii ruch.
0: Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
1: Ty plus porcja energii ruch.
0: Częstochowy. Ulica Katowicka 75.
1: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna.
0: Katowicka 75.
1: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub Kremat. Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub Krema 200 i 220. Plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub Krema 200 i 220 gramów. I równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub Krema 200 i 220 gramów. 24,90. Puszczalna Jakobs Kronat Gold lub Krema 200 i 220 gramów. 24,99. Gold lub Krema 200 i 220 gramów. 24,99 za opakowanie z apką, kartą Senior 200 i 220 gramów. 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour gramów. 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do tego lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89. Cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
2: Perfekcyjny wygląd.
1: Przed obniżką 37,89.
2: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna
1: 7,89.
2: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga. Perfekcyjny wygląd, skuteczna ochrona, efekt, który przyciąga spojrzenia. Post, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folie PPF bezstawna Perfect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacji Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja spoiler. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Blat bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja, spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska. Tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68. Oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Telefon Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68. Częstochowa. Telefon 883-6, ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883-668, Częstochowa. Telefon 883-609, Częstochowa. Telefon 883-609, 509. Telefon 883-609, 509.
3: Upał. Klimat
2: 83-609, 509.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie.
2: 509 509.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie.
2: Zim 9.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie.
4: Zimno. A później
3: Upał. Klimatyzacja w aucie.
4: Zimno. A później katar, zatkany nos i ból głowy.
3: Klimatyzacja w aucie.
4: Zimno. A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz
3: cię? Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź ibuprom za to.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź ibuprom za to.
4: Katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź ibuprom zatoki.
4: Ibuprom zatoki. Nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź ibuprom.

0: hypnotized. Radio Jura po południu, czy ja mówiłem, że... Radio Jura po południu, czy ja mówiłem, że... Radio Jura po południu, czy ja mówiłem, że kiedy byłem młody, to chciałem... Radio Jura po południu, czy ja mówiłem, że kiedy byłem młody, to chciałem jeździć konno. Radio Jura po południu, czy ja mówiłem, że kiedy byłem młody, to chciałem jeździć konno jak John Wayne? No, nie, czy ja mówiłem, że kiedy byłem młody, to chciałem jeździć konno jak John Wayne? No, niestety mówiłem, że kiedy byłem młody, to chciałem jeździć konno jak John Wayne? No, niestety nic. Byłem młody, to chciałem jeździć konno jak John Wayne? No, niestety nic z tego nie wyszło. Chciałem jeździć konno jak John Wayne? No, niestety nic z tego nie wyszło, więc z... jak John Wayne? No, niestety nic z tego nie wyszło, więc z zazdrością czytam, że konie... No, niestety nic z tego nie wyszło, więc z zazdrością czytam, że konie i jeźdźcy... Nic z tego nie wyszło, więc z zazdrością czytam, że konie i jeźdźcy aktualnie podbijają... Więc z zazdrością czytam, że konie i jeźdźcy aktualnie podbijają... Z zazdrością czytam, że konie i jeźdźcy aktualnie podbijają Jurę. To dlatego, że okoliczne... Czytam, że konie i jeźdźcy aktualnie podbijają Jurę. To dlatego, że okoliczne samorządy stawiają... Konie i jeźdźcy aktualnie podbijają Jurę. To dlatego, że okoliczne samorządy stawiają na... Turycy aktualnie podbijają Jurę. To dlatego, że okoliczne samorządy stawiają na... Turystykę jeździecką, która bijają Jurę. To dlatego, że okoliczne samorządy stawiają na... Turystykę jeździecką, która staje... To dlatego, że okoliczne samorządy stawiają na... Turystykę jeździecką, która staje się nowym hitem. Okoliczne samorządy stawiają na... Turystykę jeździecką, która staje się nowym hitem letniego wypoczynku w naszym... Turystykę jeździecką, która staje się nowym hitem letniego wypoczynku w naszym... Turystykę jeździecką, która staje się nowym hitem letniego wypoczynku w naszym regionie.
1: Samorząd...
0: Która staje się nowym hitem letniego wypoczynku w naszym regionie.
1: Samorządy gminy Kozie...
0: Hitem letniego wypoczynku w naszym regionie.
1: Samorządy gminy Kozie Głowy, Pora i...
0: Letniego wypoczynku w naszym regionie.
1: Samorządy gminy Kozie Głowy, Pora i Żarki podjęły w...
0: Regionie.
1: Samorządy gminy Kozie Głowy, Pora i Żarki podjęły wspólną inicjatywę, aby na tym... Samorządy gminy Kozie Głowy, Pora i Żarki podjęły wspólną inicjatywę, aby na terenie tych trzech Kozie Głowy, Pora...

0: zatoki. Uwalnia od bólu.
1: Ibuprom zatoki. Ulga dla nosa i
0: zatyka nos i zatoki. Uwalnia od bólu.
1: Ibuprom zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
0: To jest lek dla bezpieczeństwa. Uwalnia od bólu.
1: Ibuprom zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
0: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką.
1: Ibuprom zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
0: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
1: Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
0: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania.
1: Dla nosa i zatok.
0: To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg dnia. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg.

0: obniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. 6 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Lato w... Szczegóły na molmove.pl. Lato w bol.pl. Lato w Volvo bez VAT. Lato w Volvo bez VAT. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Bezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem i w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zakowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 40. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48. Hello Płyteczki. Chowa, ulica Jagiellońska 48. Hello Płyteczki. Kto was tak pomysł? Jagiellońska 48. Hello Płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował? 48. Hello Płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
1: Hacukran.
0: Hello Płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
1: Hacukran, zazdrosny.
0: Płyteczki. Kto was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
1: Hacukran, zazdrosny jesteś?
0: Wręcz przeciwnie. Was tak pomysłowo zaprojektował na tej ścianie?
1: Hacukran, zazdrosny jesteś?
0: Wręcz przeciwnie. Projektował na tej ścianie?
1: Hacukran, zazdrosny jesteś?
0: Wręcz przeciwnie. Pięknie wyglądacie.
1: Nie. Hacukran, zazdrosny jesteś?
0: Wręcz przeciwnie. Pięknie wyglądacie.
1: Serio? Zazdrosny jesteś?
0: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
1: Serio? Nie lejesz wody?
0: Wręcz przeciwnie, pięknie wyglądacie.
1: Serio? Nie lejesz wody?
0: Absolutnie, pięknie wyglądacie.
1: Serio? Nie lejesz wody?
0: Absolutnie, jestem również szczery. Wyglądacie.
1: Serio? Nie lejesz wody?
0: Absolutnie, jestem również szczery, co szczelny.
1: Serio? Nie lejesz wody?
0: Absolutnie, jestem również szczery, co szczelny.
1: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz wody?
0: Absolutnie, jestem również szczery, co szczelny.
1: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz...
0: Absolutnie. Jestem również szczery, co szczelny.
1: Ty w naszym towarzystwie również prezentujesz się świetnie.
0: No, to nieźle nas dobrali w tym CER projekt.
1: Salon łazienki.
0: No, to nieźle nas dobrali w tym CER projekt.
1: Salon łazienek CER projekt. Salon łazienek CER projekt. Ulica Równoległa 68. Salon fachowiec. Salon łazienek CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
0: Teraz
1: CER Projekt, ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
0: Teraz w tygodniu czynny.
1: Ulica Równoległa 68, salon fachowiec.
0: Teraz w tygodniu czynny do 20,
1: www.cer68, salon fachowiec.
0: Teraz w tygodniu czynny do 20, www.cer-pro.
1: Salon fachowiec.
0: Teraz w tygodniu czynny do 20, www.cer-projekt. Teraz w tygodniu czynny do 20, www.cer-projekt. PL. Czynny do 20. www.cer-projekt.pl. www.cer-projekt.pl.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą od
0: projekt.pl.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic dziwnego.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic dziwnego, bo teraz.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic.

Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia. Ból głowy, ból i niedorozność zatokopocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatokopocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów

0: 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 100. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150. Że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon z rali 18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przez zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 100 za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 bierz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarket 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz złotych między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych super 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan 2 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń. Katach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. I regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co za listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz.
0: Oje, to kupuję.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz

0: Gazo.
1: Moc oszczędności w Lidlu.
0: US Farmacja Spółka Zoo.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik. Kupisz taniej. Oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik. Kupisz taniej. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik. Kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowca. Wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik. Kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowca i mięsa marki Rzeźnik. Kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką marki Rzeźnik. Kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37%. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9. Wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,90. 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
2: Lidl.
1: 5. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
2: Lidl.
1: 37% taniej. Tylko 9,99.
2: Lidl. To się opłaca.
1: 7% taniej. Tylko 9,99.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Hej.
1: Tylko 9,99.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Hej. Tu Paweł Orlański. Jest
1: 9.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Hej. Tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak ty...
2: Lidl. To się opłaca.
0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków...
2: Się opłaca.
0: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie... Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde... Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tank MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 30 zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do... Te wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 grania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

0: przeczytacie o tym na naszej stronie www. Z wakacji. Jak to zrobić? Przeczytacie o tym na naszej stronie www. A teraz jak to zrobić? Przeczytacie o tym na naszej stronie www. A teraz już czas na wiadomości. Robić? Przeczytacie o tym na naszej stronie www. A teraz już czas na wiadomości. Czytacie o tym na naszej stronie www. A teraz już czas na wiadomości.
1: Reklama.
0: Stronie www. A teraz już czas na wiadomości.
1: Reklama.
0: A teraz już czas na wiadomości.
1: Reklama.
2: Rapapara.
0: Czas na wiadomości.
1: Reklama.
2: Rapapara. Przekorny los.
1: Reklama.
2: Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy zielone.
1: Reklama.
2: Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Rapapara. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie. Para. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer. Oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Większe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Multival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły. 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa o parkingu przy galerii Jurajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz z Rajskiej zagrają DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. DJ-e młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa.

0: angielsku.
1: Zaj automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
0: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę.
1: Budownictwo lub zarządzanie.
0: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Kampus
0: narodowo. Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Kampus akademiki i bliskie kontakty.
0: Studiuj po angielsku, wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Kampus akademiki i bliskie kontakty z przemysłem.
0: Wszyce i zgarniaj stypendia.
1: Kampus akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj kierunek stypendia.
1: Kampus akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj kierunek swojej przyszłości.
1: Akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja.
1: Kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wszystko masz na miejscu.
0: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczu.
0: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczy.
0: Kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska.
0: Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi.
0: Ja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Technika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Marzysz o meblach idealnie do paska.
1: Uczelnia, która prowadzi dalej.
2: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza.
1: Która prowadzi dalej.
2: Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza. Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma Marzysz o meblach idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem idealnie dopasowanych do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym do twojego wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym ekspert wnętrza? Firma RS Meble razem z biurem projektowym ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie RS Meble razem z biurem projektowym ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych razem z biurem projektowym ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie rzeźbiarskim ekspert wnętrza oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie rzeźbiarskim oferuje projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne projekt i wykonanie nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne nowoczesnych mebli na wymiar. Kuchnie, szafy, garderoby, meble łazienkowe odporne na wilgoć do salonu biura wymiar.

salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje. Wielka letnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje koszuli. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje koszuli. Modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za je tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wypmo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie. Wyprzedaż? Wiadomo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Mo. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Mo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Wpadaj i wyprzedaży w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Wpadaj w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Wpadaj do Lidla po niskie Częstochowie. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2+1 za to się opłaca. Już dziś wszystkie

0: Radio Jura Popołudniu.
1: Nakręcisz dla mnie.
0: Radio Jura Popołudniu, jeżeli szukacie pomysłów na weekend, to...
1: Dla mnie.
0: Radio Jura Popołudniu, jeżeli szukacie pomysłów na weekend, to my podrzucamy... Jura Popołudniu, jeżeli szukacie pomysłów na weekend, to my podrzucamy je, piszemy... Jeżeli szukacie pomysłów na weekend, to my podrzucamy je, piszemy o wszystkich ciekawych, fajnych... Pomysłów na weekend, to my podrzucamy je, piszemy o wszystkich ciekawych, fajnych imprezach w naszym... To my podrzucamy je, piszemy o wszystkich ciekawych, fajnych imprezach w naszym portalu... Podrzucamy je, piszemy o wszystkich ciekawych, fajnych imprezach w naszym portalu na Radio Jura.pl. O wszystkich ciekawych, fajnych imprezach w naszym portalu na Radio Jura.pl. Między innymi o ciekawych, fajnych imprezach w naszym portalu na Radio Jura.pl. Między innymi o jutrzejszym Jurzach w naszym portalu na Radio Jura.pl. Między innymi o jutrzejszym Jurajska Summer Festival na Radio Jura.pl. Między innymi o jutrzejszym Jurajska Summer Festival czy o Festiwalu Sztuki. Między innymi o jutrzejszym Jurajska Summer Festival czy o Festiwalu Sztuki i Wina w Olsztynie. Mi o jutrzejszym Jurajska Summer Festival, czy o Festiwalu Sztuki i Wina w Olsztynie, który rusza Jurajska Summer Festival, czy o Festiwalu Sztuki i Wina w Olsztynie, który rusza dzisiaj. Festiwal, czy o Festiwalu Sztuki i Wina w Olsztynie, który rusza dzisiaj. W naszym portalu, czy o Festiwalu Sztuki i Wina w Olsztynie, który rusza dzisiaj. W naszym portalu także zachęta i Wina w Olsztynie, który rusza dzisiaj. W naszym portalu także zachęta do przesyłania pozdrowień, który rusza dzisiaj. W naszym portalu także zachęta do przesyłania pozdrowień z wakacji dzisiaj. W naszym portalu także zachęta do przesyłania pozdrowień z wakacji. Jak to zrobić? W naszym portalu także zachęta do przesyłania pozdrowień z wakacji. Jak to zrobić? Przeczytać o... Że zachęta do przesyłania pozdrowień z wakacji. Jak to zrobić? Przeczytać o tym na naszej stronie. Przesyłania pozdrowień z wakacji. Jak to zrobić?

0: Bo życie to są chwile. Chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je. Party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy. Bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły. Chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. My je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żab. 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Wolne. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Radio na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Radio Jura. KPL. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Zmień swoje życie.
0: Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw.
0: Poleca Radio Jura.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politech.
0: Radio Jura.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awans.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnikę Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź

0: Espu.
1: Kładka. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
0: Espu Misan Max.
1: Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
0: Espu Misan Max.
1: Wieczoru maksimum przyjemności.
0: Espu Misan Max. Szybka ulga od
1: przyjemności.
0: Espu Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Espu Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę San Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wydający reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: My, pracownicy Agaty,
0: używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć
0: instrukcją używania lub etykietą.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą
0: lub etykietą.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Muszę poinformować po prostu.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Muszę poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj.
2: Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Muszę poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków.
2: Natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Muszę poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków.
2: Wiedzą.
3: Muszę poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i...
3: Poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt. 50% na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt. 50% taniej albo trzeci. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt. 50% taniej albo trzeci. 90% akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt. 50% taniej albo trzeci. 90% taniej, a do innych. Teraz drugi produkt. 50% taniej albo trzeci. 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. Produkt 50% taniej albo trzeci. 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i taniej, albo trzeci, 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować? 10% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzam!
4: Do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie!
4: Różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000!
4: Nie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.

salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zowe odporne na wilgoć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Goć do salonu, biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Biura i sklepu. Zwymiarujemy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Zaprojektujemy. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Wykonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierkonamy. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych. Zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na zamontujemy u Ciebie. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Dla pierwszych 10 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 osób na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 200 na hasło wakacje 10% rabatu. Zadzwoń 660 260 10% rabatu. Zadzwoń 660 264 600 R% rabatu. Zadzwoń 660 264 600 RS zadzwoń 660 264 600 RS meble tworzę 60 264 600 RS meble tworzymy meble skroj 264 600 RS meble tworzymy meble skrojone na wymiar tworzymy meble skrojone na wymiar wielkoletnie meble skrojone na wymiar. Wielkoletnia wyprzedaż w cenie na wymiar.

0: A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, jeden za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl Plus
0: tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Procent taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Uwielbiam spotkania przy grillu.
0: Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Uwielbiam spotkania przy grillu. Ale przy... To się opłaca. Uwielbiam spotkania przy grillu. Ale przez te zdjęcia. Opłaca. Uwielbiam spotkania przy grillu. Ale przez te zdjęcia. Czuję... Uwielbiam spotkania przy grillu. Ale przez te zdjęcia. Czuję maksymalny dyskomfort. Spotkania przy grillu. Ale przez te zdjęcia. Czuję maksymalny dyskomfort. Ale przez te zdjęcia. Czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni.
1: Czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny.
1: Maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pnę. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pę. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jednak szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku. Skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku. Pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę do...
2: Przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę.
2: Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy...
2: Lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności. Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.

0: Jest 16, piątek, 17 dzień lipca, czas na wiadomości. Tydzień lipca, czas na wiadomości.
1: 15
0: na wiadomości.
1: 15 dzieci z trzech przedszkoli. 15 dzieci z trzech przedszkoli. 15 dzieci z trzech przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscach. 15 dzieci z trzech przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowościach przebywa. 15 dzieci z trzech przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowościach przebywa w szpitalu z powodu przedszkoli w Limanowej i sąsiednich miejscowościach przebywa w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje nasz reporter i sąsiednich miejscowościach przebywa w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje nasz reporter Maciej Pałachicki przebywa w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje nasz reporter Maciej Pałachicki na razie sanepid w szpitalu z powodu zatrucia salmonellą. Jak informuje nasz reporter Maciej Pałachicki, na razie sanepid nie wie, co było salmonellą. Jak informuje nasz reporter Maciej Pałachicki, na razie sanepid nie wie, co było źródłem tego. Jak informuje nasz reporter Maciej Pałachicki, na razie sanepid nie wie, co było źródłem tego zakażenia. Maciej Pałachicki, na razie sanepid nie wie, co było źródłem tego zakażenia.
2: Zachorowało w sumie 21.
1: Na razie sanepid nie wie, co było źródłem tego zakażenia.
2: Zachorowało w sumie 21 dzieci w wieku od 3 do 6.
1: Nie wie, co było źródłem tego zakażenia.
2: Zachorowało w sumie 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
1: Źródłem tego zakażenia.
2: Zachorowało w sumie 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczały do 3 przedszkoli. Zachorowało w sumie 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczały do 3 przedszkoli. W sumie 21 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczały do 3 przedszkoli prowadzonych. Dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które uczęszczały do 3 przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. 3 do 6 lat, które uczęszczały do 3 przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. U 8, które uczęszczały do 3 przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono w 3 przedszkoli prowadzonych przez tego samego przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli przez tego samego przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli, a 15 przedsiębiorcę. U 18 z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli, a 15 nadal przebywa w. U 18 z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli, a 15 nadal przebywa w 4. Z nich stwierdzono występowanie pałeczek salmonelli, a 15 nadal przebywa w 4 pobliskich szpitalach. Występowanie pałeczek salmonelli, a 15 nadal przebywa w 4 pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę, a 15 nadal przebywa w 4 pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę we wszystkich. Nadal przebywa w 4 pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę we wszystkich tych placówkach w 4 pobliskich szpitalach. Sanepid przeprowadził kontrolę we wszystkich tych placówkach i przebadał żywność, jaką dostawał dzieci. Na razie nie ma jednak wyników tych badań. Za to okazało się, że jaką dostawały dzieci. Na razie nie ma jednak wyników tych badań. Za to okazało się, że w wodzie w jednym z przedszkoli dzieci. Na razie nie ma jednak wyników tych badań. Za to okazało się, że w wodzie w jednym z przedszkoli stwierdzono występowanie. Nie ma jednak wyników tych badań. Za to okazało się, że w wodzie w jednym z przedszkoli stwierdzono występowanie bakterii coli. Wyników tych badań. Za to okazało się, że w wodzie w jednym z przedszkoli stwierdzono występowanie bakterii coli. Sanepid. Za to okazało się, że w wodzie w jednym z przedszkoli stwierdzono występowanie bakterii coli. Sanepid prowadzi także nadzór. Się, że w wodzie w jednym z przedszkoli stwierdzono występowanie bakterii coli. Sanepid prowadzi także nadzór nad kilku. Z przedszkoli stwierdzono występowanie bakterii coli. Sanepid prowadzi także nadzór nad kilkuset osobami występowanie bakterii coli. Sanepid prowadzi także nadzór nad kilkuset osobami, które miały kontakt z chorymi dziećmi coli. Sanepid prowadzi także nadzór nad kilkuset osobami, które miały kontakt z chorymi dziećmi i prowadzi także nadzór nad kilkuset osobami, które miały kontakt z chorymi dziećmi i sukcesywnie także nadzór nad kilkuset osobami, które miały kontakt z chorymi dziećmi i sukcesywnie także od nich pobierane są próbki, które miały kontakt z chorymi dziećmi i sukcesywnie także od nich pobierane są próbki do badań. Kontakt z chorymi dziećmi i sukcesywnie także od nich pobierane są próbki do badań.
1: Teraz w faktach stanowczych
2: także od nich pobierane są próbki do badań.
1: Teraz w faktach stanowcze zapowiedzi rzecznika PiS-u Rafała Bochenka. Jeżeli członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożą oświadczenia zgodnego z Bochenka. Uchwałą Prezydium Komitetu Politycznego Stowarzyszenia Rozwój Plus nie złożą oświadczenia zgodnego

0: Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo.
0: Społecznie. Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej.
0: Zdobądź tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję.
0: Inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę
0: lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo i zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
0: Awansuj
1: i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
0: Awansuj międzynarodową.
1: Sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
0: Awansuj międzynarodową. Studiuj po

0: Zgodnego z uchwałą Prezydium Komitetu Politycznego nie złożą oświadczenia zgodnego z uchwałą Prezydium Komitetu Politycznego, będą po zaparciu oświadczenia zgodnego z uchwałą Prezydium Komitetu Politycznego, będą poza partią. Usłyszał nasz dziennikarz. Uchwałą Prezydium Komitetu Politycznego, będą poza partią. Usłyszał nasz dziennikarz. Komitetu Politycznego, będą poza partią. Usłyszał nasz dziennikarz. Przypomnijmy, kierownictwo będą poza partią. Usłyszał nasz dziennikarz. Przypomnijmy, kierownictwo PiS-u poza partią. Usłyszał nasz dziennikarz. Przypomnijmy, kierownictwo PiS-u podjęło uchwałę, w której usłyszał nasz dziennikarz. Przypomnijmy, kierownictwo PiS-u podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do Przypomnijmy, kierownictwo PiS-u podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń założonych w Kierownictwo PiS-u podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń założonych PiS-u podjęło uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń założonych w ostatnim której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń założonych w ostatnim czasie. Na linii działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń założonych w ostatnim czasie. Na linii Kacper Wróblewski.
1: Witam.
0: Ze stowarzyszeń założonych w ostatnim czasie. Na linii Kacper Wróblewski.
1: Witam.
0: Witamy ponownie założonych w ostatnim czasie. Na linii Kacper Wróblewski.
1: Witam.
0: Witamy ponownie w tym czasie. Na linii Kacper Wróblewski.
1: Witam.
0: Witamy ponownie Kacprze. O ilu członkach Prawa i Sprawiedliwości? Na linii Kacper Wróblewski.
1: Witam.
0: Witamy ponownie Kacprze. O ilu członkach Prawa i Sprawiedliwości jest Wróblewski?
1: Witam.
0: Witamy ponownie Kacprze. O ilu członkach Prawa i Sprawiedliwości jest mowa? Witamy ponownie Kacprze. O ilu członkach Prawa i Sprawiedliwości jest mowa?
1: Stronnicy Mateusza.
0: Kacprze. O ilu członkach Prawa i Sprawiedliwości jest mowa?
1: Stronnicy Mateusza Morawieckiego.
0: Członkach Prawa i Sprawiedliwości jest mowa.
1: Stronnicy Mateusza Morawieckiego twierdzą, że za byłym premierem stoi
0: Sprawiedliwości jest mowa.
1: Stronnicy Mateusza Morawieckiego twierdzą, że za byłym premierem stoi aż 40 osób.
0: Mowa.
1: Stronnicy Mateusza Morawieckiego twierdzą, że za byłym premierem stoi aż 40 osób. W przypadku Mateusza Morawieckiego twierdzą, że za byłym premierem stoi aż 40 osób. W przypadku odejścia twierdzą, że za byłym premierem stoi aż 40 osób. W przypadku odejścia z partii i klubu parlamentarnego premierem stoi aż 40 osób. W przypadku odejścia z partii i klubu parlamentarnego PiS-u 40 osób. W przypadku odejścia z partii i klubu parlamentarnego PiS-u mielibyśmy nową. W przypadku odejścia z partii i klubu parlamentarnego PiS-u mielibyśmy nową trzecią siłę w Sejmie. Odejścia z partii i klubu parlamentarnego PiS-u mielibyśmy nową trzecią siłę w Sejmie. Klubu parlamentarnego PiS-u mielibyśmy nową trzecią siłę w Sejmie. Na refleksję posłowie PiS-u mielibyśmy nową trzecią siłę w Sejmie. Na refleksję posłowie mają czas do środy. Nową trzecią siłę w Sejmie. Na refleksję posłowie mają czas do środy. Usłyszałem od rzecznika trzecią siłę w Sejmie. Na refleksję posłowie mają czas do środy. Usłyszałem od rzecznika PiS-u w Sejmie. Na refleksję posłowie mają czas do środy. Usłyszałem od rzecznika PiS-u Rafała Bochenka. Refleksję posłowie mają czas do środy. Usłyszałem od rzecznika PiS-u Rafała Bochenka. Mają czas do środy. Usłyszałem od rzecznika PiS-u Rafała Bochenka.
2: Jest termin, każdy ma czas, żeby się...
1: Usłyszałem od rzecznika PiS-u Rafała Bochenka.
2: Jest termin, każdy ma czas, żeby się od...
1: Rzecznika PiS-u Rafała Bochenka.
2: Jest termin, każdy ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne oświadczenie.
1: A jeżeli tego nie zrobi...
2: Bochenka. Jest termin, każdy ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne oświadczenie.
1: A jeżeli tego nie zrobi, to wolno...
2: Termin, każdy ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne oświadczenie.
1: A jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga dla takich osób?
2: Ma czas, żeby się odnieść i złożyć stosowne oświadczenie.
1: A jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga dla takich osób?
2: Odnieść i złożyć stosowne oświadczenie.
1: A jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga dla takich osób?
3: To jest automatycznie poza partią.
1: Jak?
3: Stosowne oświadczenie.
1: A jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga dla takich osób?
3: To jest automatycznie poza partią.
1: Jak na te moc?
3: Jeżeli tego nie zrobi, to wolna droga dla takich osób? To jest automatycznie poza partią.
1: Jak na te mocne słowa?
3: To wolna droga dla takich osób? To jest automatycznie poza partią.
1: Jak na te mocne słowa reagują...
3: To jest automatycznie poza partią.
1: Jak na te mocne słowa reagują stronnicy Morawieckiego?
3: Pewnie poza partią.
1: Jak na te mocne słowa reagują stronnicy Morawieckiego?
4: Pewnie trzeba się z tym liczyć.
1: Jak na te mocne słowa reagują stronnicy Morawieckiego?
4: Pewnie trzeba się z tym liczyć.
1: To Morawieckiego?
4: Pewnie trzeba się z tym liczyć. To znaczy uważamy, że to byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej... Nie trzeba się z tym liczyć. To znaczy uważamy, że to byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii. To znaczy uważamy, że to byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać. To byłoby destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
1: Powiedział mi
4: destrukcyjne dla Prawa i Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
1: Powiedział mi poseł Krzysztof Szczucki, który podkreślił
4: Sprawiedliwości. My nie chcemy tej partii opuszczać.
1: Powiedział mi poseł Krzysztof Szczucki, który podkreślił w rozmowie ze mną, że
4: tej partii opuszczać.
1: Powiedział mi poseł Krzysztof Szczucki, który podkreślił w rozmowie ze mną.

0: że według niego
1: opuszczać,
0: powiedział mi poseł Krzysztof Szczucki, który podkreślił w rozmowie ze mną, że według niego około 40 parlamentarzystów nie podpisze się pod oświadczeniem w rozmowie ze mną, że według niego około 40 parlamentarzystów nie podpisze się pod oświadczeniem, które według niego około 40 parlamentarzystów nie podpisze się pod oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Nie wygląda około 40 parlamentarzystów nie podpisze się pod oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Niewykluczone więc parlamentarzystów nie podpisze się pod oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Niewykluczone więc nie podpisze się pod oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu do oświadczeniem, którego wymaga kierownictwo partii. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu dojdzie do wielkiego wymaga kierownictwo partii. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu dojdzie do wielkiego rozłamu w PiS-ie. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu dojdzie do wielkiego rozłamu w PiS-ie. Niewykluczone więc, że w przyszłym tygodniu dojdzie do wielkiego rozłamu w PiS-ie. W przyszłym tygodniu dojdzie do wielkiego rozłamu w PiS-ie. Do wielkiego rozłamu w PiS-ie. Rozłamu w PiS-ie.
2: Sponsorem prognozy pogody. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 20 Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
2: Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
2: Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku
2: i 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini
2: A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo. Oferujący jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo. Oferujący organizację urodzin parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek. Alpakarnia Poczesna z mini zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest
3: Zmini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest
3: oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
3: urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl.
3: Wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 7. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733. Prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267. Właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 260 Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267. Telefon 733 267 267 33 267 267 57 267 267
5: Po w miarę ciepłym weekendzie. Po w miarę ciepłym weekendzie, bo w sobotę i w niedzielę. Po w miarę ciepłym weekendzie, bo w sobotę i w niedzielę będzie 25 i 26. Po w miarę ciepłym weekendzie, bo w sobotę i w niedzielę będzie 25 i 26 stopni. Po w miarę ciepłym weekendzie, bo w sobotę i w niedzielę będzie 25 i 26 stopni od ciepłym weekendzie, bo w sobotę i w niedzielę będzie 25 i 26 stopni od poniedziałku bo w sobotę i w niedzielę będzie 25 i 26 stopni od poniedziałku ochłodzenie. Przyjdzie będzie 25 i 26 stopni od poniedziałku ochłodzenie. Przyjdzie nam się przeprosić 26 stopni od poniedziałku ochłodzenie. Przyjdzie nam się przeprosić stopni od poniedziałku ochłodzenie. Przyjdzie nam się przeprosić z

0: w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90%. Tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18. 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18. Procent taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na gatameble.pl. 100% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na gatameble.pl. Przytulne domy. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na gatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Do lipca. Szczegóły na gatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Najpierw
0: na gatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Najpierw
0: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Najpierw biegną pobawić się.
0: My biorą się stąd. Agata.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają.
0: Agata.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomych. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewna się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Później

0: Bluzami polarowymi. Ochłodzenie. Przyjdzie nam się przeprosić z bluzami polarowymi, z kurt. Przyjdzie nam się przeprosić z bluzami polarowymi, z kurtkami. No i nam się przeprosić z bluzami polarowymy, z kurtkami. No i parasol też z bluzami polarowymi, z kurtkami. No i parasol też wróci do łask. W poniedziałek z bluzami polarowymi, z kurtkami. No i parasol też wróci do łask. W poniedziałek zaledwie dwa z kurtkami. No i parasol też wróci do łask. W poniedziałek zaledwie 20 stopni. No i parasol też wróci do łask. W poniedziałek zaledwie 20 stopni Celsjusza. Wróci do łask. W poniedziałek zaledwie 20 stopni Celsjusza. A wtorek. W poniedziałek zaledwie 20 stopni Celsjusza. A wtorek w Częstochowie będzie zaledwie 20 stopni Celsjusza. A wtorek w Częstochowie będzie jeszcze 20 stopni Celsjusza. A wtorek w Częstochowie będzie jeszcze chłodniejszy temperatura. A wtorek w Częstochowie będzie jeszcze chłodniejszy temperatura maksymalna na poziomie stopni. Wtorek w Częstochowie będzie jeszcze chłodniejszy temperatura maksymalna na poziomie stopni 18. Będzie jeszcze chłodniejszy temperatura maksymalna na poziomie stopni 18. Jeszcze chłodniejszy temperatura maksymalna na poziomie stopni 18. Temperatura maksymalna na poziomie stopni 18. Maksymalna na poziomie stopni 18. Stopni 18.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz wendopciciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz wendopark, Aleja Niepodległości 26.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Częstochowa, Aleja Wolności 19. Oraz wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini. Prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący. Jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin. Parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek. Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody
1: z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest
1: oferujący organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima
1: organizację urodzin i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl
1: telefon i wycieczek.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl telefon się. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 700. Prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 260. Jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 260. Klima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 260.pl. Telefon 733 267 267. 733 267 267 267
0: no i 7 no i proszę no i proszę 16 za nami lepsza część. No i proszę 16 za nami lepsza część piątku. No i proszę, 16 za nami, lepsza część piątku, właściwie to już weekend. No i proszę, 16 za nami, lepsza część piątku, właściwie to już weekend startuje powolutku. 16 za nami, lepsza część piątku, właściwie to już weekend startuje powolutku, powolutku. Za nami, lepsza część piątku, właściwie to już weekend startuje.

startuje powolutku, powolutku. Przypominam o solenizantach piątku, właściwie to już weekend startuje powolutku, powolutku. Przypominam o solenizantach na liście dzisiaj, a to już weekend startuje powolutku, powolutku. Przypominam o solenizantach na liście dzisiaj Aneta, Bogdan i Jadwiga. Startuje powolutku, powolutku. Przypominam o solenizantach na liście dzisiaj Aneta, Bogdan i Jadwiga. Powolutku. Przypominam o solenizantach na liście dzisiaj Aneta, Bogdan i Jadwiga. Kochani, wszystkiego dobrego dla was. O solenizantach na liście dzisiaj Aneta, Bogdan i Jadwiga. Kochani, wszystkiego dobrego dla was w prezencie. Na liście dzisiaj Aneta, Bogdan i Jadwiga. Kochani, wszystkiego dobrego dla was w prezencie. Pocztówka dźwiękowa. Bogdan i Jadwiga. Kochani, wszystkiego dobrego dla was w prezencie. Pocztówka dźwiękowa. Share już teraz. Kochani, wszystkiego dobrego dla was w prezencie. Pocztówka dźwiękowa. Share już teraz. Za chwilę też dobrego dla was w prezencie. Pocztówka dźwiękowa. Share już teraz. Za chwilę też w prezencie. Pocztówka dźwiękowa. Share już teraz. Za chwilę też w prezencie. Jennifer Lopez i David. Pocztówka dźwiękowa. Share już teraz. Za chwilę też w prezencie. Jennifer Lopez i David Guetta. Share już teraz. Za chwilę też w prezencie. Jennifer Lopez i David Guetta. Za chwilę też w prezencie. Jennifer Lopez i David Guetta. If I could turn... W prezencie. Jennifer Lopez i David Guetta. If I could turn back time... Jennifer Lopez i David Guetta. If I could turn back time... David Guetta.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Wydał swoją pierwszą książkę pod tytułem W co się bawią dziki i inne zwierzęta.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Planujesz wakacje?
0: Reklama.
1: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej...
0: Reklama.
1: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiur.
0: Reklama.
1: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiur.
0: Reklama.
1: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model. Bierz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70. Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 890. Gorącej oferty Bestiun i odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. I odbierz model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez model P70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i zmożności 10 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwość 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania 9 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj to miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów. I pano drogę wyjątkową limuzyną Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów. I panoramicznym dachem w standardzie. Bestiun P70 z automatyczną skrzynią biegów. I panoramicznym dachem w standardzie. 70 z automatyczną skrzynią biegów. I panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem. I panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Bo z pęcznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Bo z Bestiun każdy dzień jest arcie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapisz wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do Bestiunem na wakacje. Bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Klimczak, Wrzosowa. Każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy. Jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun. Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75. Zapraszamy do salonu Bestiun. Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75. Tak. Bestiun, Klimczak, Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
0: Tak blisk.
1: Wrzosowa koło Częstochowy, ulica Katowicka 75.
0: Tak blisko, tak wygodnie.
1: Częstochowy, ulica Katowicka 75.
0: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio, powiedz.
1: Katowicka 75.
0: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio, powiedz tak o
1: 5.
0: Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio, powiedz tak, okazjom w społem. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio, powiedz tak, okazjom w społem. Pierogi z serem, tak wygodnie, tak tanio, powiedz tak, okazjom w społem. Pierogi z serem i rodzynkami z tak tanio, powiedz tak, okazjom w społem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem. Powiedz tak, okazjom w społem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem. 450 gramów ją w społem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem. 450 gramów za 11 zł. Pierogi z serem i rodzynkami z połem. 450 gramów za 11,99 zł. Serem i rodzynkami z połem. 450 gramów za 11,99 zł. 450 gramów za 11,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Gramów za 11,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec z 11,99 zł z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr 59 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk cena 2,19 zł. Woda Żywiec Zdrój 1 litr przy zakupie 2 sztuk cena 2,19 zł za sztukę. Skój 1 litr przy zakupie 2 sztuk cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub litr przy zakupie 2 sztuk cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kart 2 sztuk cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Na 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
2: Zepsuł
0: 15 groszy za sztukę z aplikacją.

Radio. Radio Jura. Radio Jura.

0: kartą klienta.
1: Zepsuta lodówka?
0: Z aplikacją lub kartą klienta.
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor?
0: Chcę lub kartą klienta.
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć
0: klienta.
1: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć... Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 660 pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my z firmą Bofi. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy. Zadzwoń 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD. 661 700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. 1700 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy 800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, ma utylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Ty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko TV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 6 firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 6 środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 700 800. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661 708.

0: 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Festiwal Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Castorama Częstochowa.
0: 15 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej
0: w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej
0: w zobaczenia.
1: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przy... Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do... Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i... Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj da Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i naprawnych maszyn w dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. W wolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Nic ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II. Życzyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II. Numer 2. Cie sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II. Numer 2. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II. Numer 2. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II. Numer 2.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem.
0: Jana Pawła II. Numer 2.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować
0: dwa.
2: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service. Widzisz pod swoim autem, może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej. Ten może kosztować cię najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy najwięcej. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj. Odwiedź Bogar Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i Bosch Car Service w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji pod Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość konserwacji podwozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wozia. Zabezpiecz swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiąż swój samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych jak wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych jak i używanych. Umów konserwację samochodów nowych jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz 34 3 jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz 34 344

Radio Jura poleca... Radio Jura poleca... Radio Jura poleca dobrą lekturę na... Radio Jura poleca dobrą lekturę na wakacje. Dawid Popoń... Radio Jura poleca dobrą lekturę na wakacje. Dawid Popończyk, czyli... Radio Jura poleca dobrą lekturę na wakacje. Dawid Popończyk, czyli popularny... Dobrą lekturę na wakacje. Dawid Popończyk, czyli popularny internetowy twórca znany jako... Na wakacje. Dawid Popończyk, czyli popularny internetowy twórca znany jako Leśny Kawaler, właśnie... Internetowy twórca znany jako Leśny Kawaler, właśnie wydał swoją pierwszą książkę pod tytułem... Znany jako Leśny Kawaler, właśnie wydał swoją pierwszą... Pierwszą książkę pod tytułem W co się bawią dziki kawaler właśnie wydał swoją pierwszą książkę pod tytułem W co się bawią dziki i inne zwierzęta.

0: 410. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Podwozia już teraz. 34 344 10 00. Bukar Busz. 34 344 10 00. Bukar Busz Car Service. Pod 4 344 10 00. Bukar Busz Car Service. Poczesna ulica 34 10 00. Bukar Busz Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22 5 00. Bukar Busz Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22. Bukar Busz Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22. Car Service. Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Odkryj letnią wyprzedaż.
0: Poczesna ulica Warszawska 22.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando.
0: Warszawska 22.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na 2? Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na... Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A? W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening narzać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Umi. Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania. A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w suk na świeżym powietrzu. Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach. Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
1: Buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
1: W super cenach na każdą okazję.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest
1: na każdą okazję.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej.
2: Reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne. Pogody jest właściciel.

bowiagd.pl. Lato muzyka www.bowiagd.pl. Lato muzyka i sztuka już od bowiagd.pl. Lato muzyka i sztuka już L. Lato muzyka i sztuka już od 17 do 19 lipca. Lato muzyka i sztuka już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Muzyka i sztuka już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Sztuka już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie zaprasza na od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie zaprasza na 10 fest do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie zaprasza na 10 festiwal sztuki. Gwica Rynek Miejski w Olsztynie zaprasza na 10 Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi w Olsztynie zaprasza na 10 Festiwal Sztuki. Gwiazdą festiwalu będzie Jeremi zaprasza na 10

0: No to uporządkujmy pewne fakty. Dzisiaj gorąco do końca dnia. No to uporządkujmy pewne fakty. Dzisiaj gorąco do końca dnia. 32 stopnie na termometrach. No to uporządkujmy pewne fakty. Dzisiaj gorąco do końca dnia. 32 stopnie na termometrach. Gwałtowne pewne fakty. Dzisiaj gorąco do końca dnia. 32 stopnie na termometrach. Gwałtowne burze. Gorąco do końca dnia. 32 stopnie na termometrach. Gwałtowne burze i silne opady deszczu. To wszystko jest w programie dnia. 32 stopnie na termometrach. Gwałtowne burze i silne opady deszczu. To wszystko jest w programie dnia. Stopnie na termometrach. Gwałtowne burze i silne opady deszczu. To wszystko jest w programie dnia. Jutro gwałtowne burze i silne opady deszczu. To wszystko jest w programie dnia. Jutro burze i silne opady deszczu. To wszystko jest w programie dnia. Jutro miejscami znowu opad. To wszystko jest w programie dnia. Jutro miejscami znowu opady deszczu. Znowu burze na termometrach 25 stopni Celsjusza. W niedzielę do południa przewaga po stronie słońca. Po południu 25 stopni Celsjusza. W niedzielę do południa przewaga po stronie słońca. 5 stopni Celsjusza. W niedzielę do południa przewaga po stronie słońca. Po południu wzrost zachmurzenia. W niedzielę do południa przewaga po stronie słońca. Po południu wzrost zachmurzenia. No i kolejna porcja burz. Na termometrach w Częstochowie, Kłobucku i Konopi.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu optycznego Twojej oprawki, oferującego okulary korekcyjne i

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Expo, tańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i za. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. Wystawy Małgorzaty Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje. Stępniak, potańcówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Fecówki, regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuk, smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, 17. Dzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, 17-19 lipca w Olsztynie, dla dzieci. 10. Festiwal Sztuki, 17-19 lipca w Olsztynie.

0: Gajowa 17 i oferującego okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne Gajowa 17. Okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest
0: staw i przeciwsłoneczne Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacje grawitaczne
0: Gajowa 17.
1: Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Org prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście. Sponsor Częstochowa. Właściciel parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy
1: parku trampolin. Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total.
1: Organizator wakacji w mieście.
0: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca wakacji w mieście.
1: Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informatyczne.

Gajowa 17. Sponsorem prognozy. Okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja przeciwsłoneczne. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Gajowa 17. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku. Sponsorem prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator prognozy pogody jest stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Stacja grawitacja Częstochowa. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Sponsorem. Właściciel parku Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest Trampolin. Organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, organizator wakacji w mieście. Sponsorem prognozy pogody jest firma Total Network, oferująca informaty w mieście.

0: Częstochowie i regionie. Total-Myślnik-Network, oferująca informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Myślnik-Network.pl. Informatyczną obsługę dla firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Myślnik-Network.pl. Firm i przedsiębiorstw w Częstochowie i regionie. Total-Myślnik-Network.pl. Częstochowie i regionie. Total-Myślnik-Network.pl. Total-Myślnik-Network.pl.
1: No to uporządkujmy. No to uporządkujmy pewne fakty dzisiaj. No to uporządkujmy pewne fakty dzisiaj gorąco do końca dnia.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: podsumowania. Do tej pory oglądaliśmy aż 200... Czas na podsumowania. Do tej pory oglądaliśmy aż 297 goli. Do tej pory oglądaliśmy aż 297 goli. Sędziowie pokazali 200... Oglądaliśmy aż 297 goli. Sędziowie pokazali 200... Sędziowie pokazali 264 żółte i 14 czerwonych kartek. No i było też 264 żółte i 14 czerwonych kartek. No i było też mnóstwo pecha, 64 żółte i 14 czerwonych kartek. No i było też mnóstwo pecha, piłka obijała żółte i 14 czerwonych kartek. No i było też mnóstwo pecha, piłka obijała słupki czerwonych kartek. No i było też mnóstwo pecha, piłka obijała słupki i poprzeczki ponad mnóstwo pecha, piłka obijała słupki i poprzeczki ponad 50 razy. Jutro meczoka obijała słupki i poprzeczki ponad 50 razy. Jutro mecz o trzecie miejsce podobno i poprzeczki ponad 50 razy. Jutro mecz o trzecie miejsce podobno ani Francja, ani Anglia ponad 50 razy. Jutro mecz o trzecie miejsce podobno ani Francja, ani Anglia nie są nim 50 razy. Jutro mecz o trzecie miejsce podobno ani Francja, ani Anglia nie są nim zainteresowani. Jutro mecz o trzecie miejsce podobno ani Francja, ani Anglia nie są nim zainteresowani. Podobno ani Francja, ani Anglia nie są nim zainteresowani. Pewnie zagrają masażyści. A w niedzielę finał i tutaj słuchajcie, ważna zmiana z ostatniej.
1: Pewnie zagrają masażyści, a w niedzielę finał i tutaj słuchajcie, ważna zmiana z ostatniej chwili. Oficjalny powód tego dekretu Donalda Trumpa z finału wyrzucono Hiszpanię.
2: Radio Jura. Reklama.
3: Rapapara. Przekoros przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska czy Zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już większe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca. Takie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzież. Już 18 lipca

lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka. 16 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka, Grubasa. O parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka, Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Jurajskiej zagrają DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka, Grubasa oraz Zenek Martyniuk. DJ-e. Młodzieżowe zespoły Łydka.

kabiny, czy gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę. Łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tyle kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł. Montaż 10. Do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł. Montaż 10%. Kupię produktów do łazienki za minimum 1000 zł. Montaż 10% do łazienki za minimum 1000 zł. Montaż 10% taniej. Lerum 1000 zł. Montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości. Montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach. Miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Witaj w klubie Merlin.pl. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje. Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play.

0: Bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Chill Plusa, piana party i bańki mydlane.
2: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
1: Startujemy o party i bańki mydlane.
2: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
1: Startujemy o 16.
2: Mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
2: Startujemy o 16.
1: Wstęp.
2: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.
1: Startujemy o 16.
2: Wstęp wolny.
1: Chwile.
2: Przeżyjmy je razem.
1: Startujemy o 16.
2: Wstęp wolny.
1: Szczegóły na Galeria Jurajska.
2: My je razem.
1: Startujemy o 16.
2: Wstęp wolny.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
2: Startujemy o 16.
1: Wstęp wolny.
2: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
2: Postej.
1: Wstęp wolny.
2: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
2: Poleca
1: Radio.
2: Wolne.
1: Szczegóły na galeriajurajska.pl.
2: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca Radio Jura.
2: Na galeriajurajska.pl.
1: Prowadzi Arek Żabka.
2: Poleca Radio Jura.
1: Jurajska.pl.
2: Prowadzi Arek Żabka.
1: Poleca Radio Jura.
2: Radio Jura.

0: Muzyka wybrana na lato wraca za chwilę, a niedawno się zaczynał, a teraz...
1: Do tej pory oglądaliśmy aż 209.

0: co najlepsze, to w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają... Z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego... Plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Ważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odnieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania. Opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły. Oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. 5 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, oddania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl.
0: W sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Odzyskuj.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Lody, lody.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Lody, lody.
1: Opłaca.
2: Lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz?
2: Na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody?
2: Lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody?
2: Mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz.
2: Z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi. Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij. Kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. Odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement.
1: Bierz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety.
1: Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia.
1: Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z.
1: LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść taka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkt lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowi. Komfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Hej, tu Paweł. Produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Mogą być bezpieczne. Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL. Bezpieczne. Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące po... Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański.

0: bez VAT. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Zysze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Zyskiem Wingo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Zyskiem większym niż w wyjątkowej ofercie. Zyskiem większym niż VAT. Zapraszaj ofercie. Zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48.
1: W Leroy.
0: Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48.
1: W Leroy.
0: Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48.
1: W Leroy. Akcja.
0: Ulica Jagiellońska 48.
1: W Leroy. Akcja na łazienkę trwa.
0: 48.
1: W Leroy. Akcja na łazienkę trwa.
0: 8.
1: W Leroy. Akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę. Leroy. Akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł z akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz. Czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz. Gdy 1000 na łazienkę wydasz. Bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz. Gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz złotych zwrotu na kupon w klubie dostajesz. Gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramik. Kupon w klubie dostajesz. Gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę. Dostajesz. Gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę.

0: Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje... Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko za... I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL. Do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl. Na litrze, tylko z aplikacją molmove. Szczegóły na molmove.pl.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się week.pl. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64 w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% tania się weekend okazji już od czwartku. Arbus 64% taniej złoty 79 już od czwartku. Arbus 64% taniej złoty 79 za czwartku. Arbus 64% taniej złoty 79 za kilogram z opt 64% taniej złoty 79 za kilogram z opką kartą seniora Carrefour lub Payback. Procent taniej złoty 79 za kilogram z opką kartą seniora Carrefour lub Payback. Złoty 79 za kilogram z opką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18.5 za kilogram z opką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Opką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4.99. Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Po reklamie.
1: Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Po reklamie.
1: Do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
2: Po reklamie.
1: Cena przed obniżką 4,99.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz
1: 4,99.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.
2: Amie.
3: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

akcesoria gamingowe. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gry przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz

0: -40%, w tym gry Consolebik. Znajdziesz gaming i artykuły sportowe do -40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulk gaming i artykuły sportowe do -40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki, sportowe do -40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. W tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik. Hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Zapłaciłeś kaucję
0: i wiele innych. Empik.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki?
0: Ok. Empik.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo... Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwróć kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastik puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki?

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: 84. www.furniwym. Częstochowa Parkitka, Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
0: Parkitka, Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
0: 84.
1: www.furnipol.pl. www.furnipol.pl.
2: Zamek Bobolice.
1: Pol.pl.
2: Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz zamek Mirów. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz zamek Mirów. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zamek Bobolice powstał z ruin. Teraz zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam. Powstał z ruin. Teraz zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Teraz zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Zamek Mirów. Przyjedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Jedźcie zobaczyć. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki. Zapraszam do Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Marzysz o wyjątkowym
2: Bobolic. Jarosław Lasecki.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie.
2: Jarosław Lasecki.
3: Marzysz o wyjątkowym tarasie. Marzysz o wyjątkowym tarasie. W CMB mamy wszystko. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Marzysz o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwuwym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwu i trzy. W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwu i trzy centymetrowe w różnych formach. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwu i trzy centymetrowe w różnych formatach i kolorach, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Bujesz. Płyty tarasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton. Drewnasowe 2 i 3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton. Drewno lub kamień centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton. Drewno lub kamień naturalnych formatach i kolorach. Imitujące beton. Drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad pi kolorach. Imitujące beton. Drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płytujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych, dostępnień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych, dostępnych od ręki. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych, dostępnych od ręki. Salon płytek i 50 wzorów płyt tarasowych, dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek w płyt tarasowych. Dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB. Wyposażenia łazienek CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Ink CMB. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje. Częstochowa ulica Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian. Jadwigi 112. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Dyskontowe
2: aście. CMB. Inspiruje do zmian.
4: Dyskontowe asy w Netto teraz
2: B. Inspiruje do zmian.
4: Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak.
2: Inspiruje do zmian.
4: Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złot. Dyskontowe asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg. Asy w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowa polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana żywiec luz tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra jedynie złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra jedynie złoty kilogram, aż 62% taniej. A woda gazowana żywiec zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę 2% taniej, a woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Upały.
4: Z 30 dni złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Upały. To nie są żarty.
4: 89. Netto. Patent na tanie zakupy.

Szybko zleciało, prawda? Szybko zleciało, prawda? Mówię o... Szybko zleciało, prawda? Mówię o tym tygodniu. Niedawno był poniedziałek, a dzisiaj już piątek. Za kilka minut wystartuje. Weekend. Polecam nasze weekend. Polecam nasze weekendowe audycje, a ja już dziękuję za wspólnie spędzony czas. Mariusz Ryszka życzę fantastycznego dwudziątka. I do usłyszenia tuż po. Papa. Częstochowa Parkitka Okulickiego 84.

0: To jest Radio Jura.
1: Toka, toka, toka.
0: To jest Radio Jura.
1: Toka, toka, toka.
0: To jest Radio Jura.
1: I'll see y'all too late.
2: Toka, toka, toka.
0: To jest Radio Jura.
1: I'll see y'all too late.
0: To jest Radio Jura.

0: Upały. To nie są żarty.
1: Netto, patent na tanie zakupy.
0: Upały. To nie są żarty. Efekt?
1: Ostatnie zakupy.
0: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie ciągłe. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. Nie są żarty. Efekt? Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. Efekt? Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cen. Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić. Potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. I uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal.
0: Wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony.
0: Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Sal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Naplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów pod. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowi i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu. Prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Tów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Takiej okazji nie da się.
2: Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Takiej okazji nie.
2: Produktu wynika z działania jego składników.
3: Takiej okazji nie da się przegapić.
2: Działania jego składników.
3: Takiej okazji nie da się przegapić. Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zysków przegapić. Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 złotych rabatu. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 złotych rabatu przy zakupie minimum. Więcej zyskujesz. Nawet 8000 złotych rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Nawet 8000 złotych rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w 8000 złotych rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. Złotych rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Jak się dziś...
3: Dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Jak się dziś czuje pani...
3: Tów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Co?
3: MediaMarkt.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę.
4: Pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę u Flandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę wino...
5: Ta, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę winogrona jasne dziewięć...
5: Gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę winogrona jasne 9,99...
5: Gorączkę sobotnych okazji!
4: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram. Winogrona jasne 9,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości kast.

0: Stoisko mięsne w opakowaniu 5,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości K stoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości K stoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram. A szynka wieprzowa bez kości K stoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram. Bez kości K stoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Stoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. W opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland 99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland. Kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland. Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland. Na osobę. Kaufland.
1: Wakacyjny.
0: Kaufland.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej. Groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litr. Stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też!
2: To poprosimy.
1: Ale
2: nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też! To poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
2: Burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też! To poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjny weekend.
2: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: Też! To poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjny weekend. Zrób
3: lemoniadę?
1: Też! To poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za... To poprosimy.
2: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj...
2: Co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy... Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej za... Weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend, kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z Energa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na week.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Świeżo tutaj jest.
1: Ty Orlen. Z energią na weekend.
4: Świeżo tutaj jest.
1: Energią na weekend.

0: Jeden z budynków w strefie przemysłowej w Norsendby. Duńskie służby otrzymały zgłoszenie, że płonie jeden z budynków w strefie przemysłowej w Norsendby.
1: To duża zmiana emisji dwutlenku węgla ma trafić na dekarbonizację.

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów. Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla... Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 900... Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 990... Z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy... Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych akcji. 8 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych akcji miesięcznie. Odwiedź najbliższy

0: Uprawnienia będą dostępne, ale pod warunkiem inwestycji w dekarbonizację.
1: W kolejnych miesiącach kluczowe jest...
2: Trzeba to potraktować poważnie i nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, trzeba to potraktować poważnie i

0: znajdziesz na Volkswagen.pl. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
0: I innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: Innych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: Znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
0: Piąt.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Piątek 7.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: Piątek 17 lipca na zegarze 7.
1: Po reklamie.
2: Piątek 17 lipca na zegarze 17, czas więc piątek 17 lipca na zegarze 17, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, czas na te z kraju i ze świata. Lipca na zegarze 17, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, czas na te z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne. 17, czas więc sprawdzić najnowsze wiadomości, czas na te z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne. Więc sprawdzić najnowsze wiadomości, czas na te z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne. Wiadomości, czas na te z kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
3: Strzelanina w
2: kraju i ze świata. Ewa Kwaśne.
3: Strzelanina w duńskim Norsundby.
2: Ewa Kwaśne.
3: Strzelanina w duńskim Norsundby. Ranne zostały 3 osoby w tym. Strzelanina w duńskim Norsundby. Ranne zostały 3 osoby w tym policjant, a także zamachowiec. Strzelanina w duńskim Norsundby. Ranne zostały 3 osoby w tym policjant, a także zamachowiec. W duńskim Norsundby. Ranne zostały 3 osoby w tym policjant, a także zamachowiec. Tamtejsze służby twierdzą, ranne zostały 3 osoby w tym policjant, a także zamachowiec. Tamtejsze służby twierdzą, że sytuacja wciąż jest poważna. 3 osoby w tym policjant, a także zamachowiec. Tamtejsze służby twierdzą, że sytuacja wciąż jest poważna. Policjant, a także zamachowiec. Tamtejsze służby twierdzą, że sytuacja wciąż jest poważna. Tamtejsze służby twierdzą, że sytuacja wciąż jest poważna. Od razu łączymy się z reporterem Jakubem. Służby twierdzą, że sytuacja wciąż jest poważna. Od razu łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim, że sytuacja wciąż jest poważna. Od razu łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim.
4: Dzień dobry, jestem.
3: Poważna. Od razu łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim.
4: Dzień dobry,
3: zbierasz informacje w tej sprawie. Od razu łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim.
4: Dzień dobry,
3: zbierasz informacje w tej sprawie. Co reporterem Jakubem Rybskim.
4: Dzień dobry,
3: zbierasz
4: jestem.
3: Informacje w tej sprawie. Co jeszcze wiemy o tym ataku?
4: Dzień dobry,
3: zbierasz
4: jestem.
3: Informacje w tej sprawie. Co jeszcze wiemy o tym ataku?
4: Najpierw duńskie.
3: Zbierasz informacje w tej sprawie. Co jeszcze wiemy o tym ataku?
4: Najpierw duńskie służby otrzymały zgłoszenie, że.
3: W tej sprawie. Co jeszcze wiemy o tym ataku?
4: Najpierw duńskie służby otrzymały zgłoszenie, że płonie jeden z budynków.
3: Co jeszcze wiemy o tym ataku?
4: Najpierw duńskie służby otrzymały zgłoszenie, że płonie jeden z budynków. Najpierw duńskie służby otrzymały zgłoszenie, że płonie jeden.

0: Nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie. Poważnie i nie liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć liczyć na to, że ta burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem. Burza nas ominie, bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
1: Ostrzegał ratownik dyżurny,
0: bo może się tak zdarzyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
1: Ostrzegał ratownik dyżurny topr Krzysztof,
0: żyć, że nas nie ominie i będziemy mieć problem.
1: Ostrzegał ratownik dyżurny topr Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem.
0: Nie, i będziemy mieć problem.
1: Ostrzegał ratownik dyżurny topr Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem.
0: Problem.
1: Ostrzegał ratownik dyżurny topr Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Ostrzegał ratownik dyżurny topr Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Dyżurny topr Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Krzysztof Długopolski w rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. W rozmowie z naszym reporterem Maciejem Pałachickim. Maciejem Pałachickim.
2: Sponsorem prognozy pogody. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 9. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Częstochowa, Aleja Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem ci 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpaka 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferuje. Prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujące organizacje. Właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujące organizacje urodzin. Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujące organizacje urodzin i wycieczek. Nie Poczesna z Mini Zoo oferujące organizacje urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody
2: Mini Zoo oferujące organizacje urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Czerwiec.
2: Organizacje urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl.
2: Telefon i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 7. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 700. Prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 260. Właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 200. Klima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.pl. Telefon 733 267 267. 733 267 267 3267 267 57 267
4: Pogodowo
3: 67.
4: Pogodowo w Częstochowie aktualnie spokojnie. Pogodowo w Częstochowie aktualnie spokojnie. Mówię aktualnie, bo na... Pogodowo w Częstochowie aktualnie spokojnie, mówię aktualnie, bo na wieczór prognozowane są. W Częstochowie aktualnie spokojnie, mówię aktualnie, bo na wieczór prognozowane są burze z intensywnym. Spokojnie, mówię aktualnie, bo na wieczór prognozowane są burze z intensywnym deszczem. Mówię aktualnie, bo na wieczór prognozowane są burze z intensywnym deszczem, może nawet sypnie, bo na wieczór prognozowane są burze z intensywnym deszczem, może nawet sypnie gradem. Prognozowane są burze z intensywnym deszczem, może nawet sypnie gradem. Jutro też intensywnym deszczem, może nawet sypnie gradem. Jutro też może być w Częstochowie burzowo i to nawet przed południem. Może nawet sypnie gradem. Jutro też może być w Częstochowie burzowo i to nawet przed południem. Gradem. Jutro też może być w Częstochowie burzowo i to nawet przed południem. Jutro już nie tak ci. Jutro też może być w Częstochowie burzowo i to nawet przed południem.

Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz zapka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz zapikalna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,90. 14,99.

Południem. Jutro już nie tak ciepło jak dzisiaj w Częstochowie burzowo i to nawet przed południem. Jutro już nie tak ciepło jak dzisiaj, maksymalnie 24 i to nawet przed południem. Jutro już nie tak ciepło jak dzisiaj, maksymalnie 24 z południem. Jutro już nie tak ciepło jak dzisiaj, maksymalnie 24 stopnie. W niedzielę też 24. Jutro już nie tak ciepło jak dzisiaj, maksymalnie 24 stopnie. W niedzielę też 24 stopnie na termometrach. Ciepło jak dzisiaj, maksymalnie 24 stopnie. W niedzielę też 24 stopnie na termometrach. I celnie 24 stopnie. W niedzielę też 24 stopnie na termometrach. I też może być burzowo. 4 stopnie. W niedzielę też 24 stopnie na termometrach. I też może być burzowo. W niedzielę też 24 stopnie na termometrach. I też może być burzowo. I też może być burzowo. Też może być burzowo.

na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w Radiu Jura, czyli trochę Eurodisco na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w Radiu Jura, mamy 4 minuty po 17 na początek. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w Radiu Jura, mamy 4 minuty po 17. Łukasz Jakubczyk, dzień dobry w Radiu Jura, mamy 4 minuty po 17. Dzień dobry w Radiu Jura, mamy 4 minuty po 17. W Radiu Jura mamy 4 minuty po 17. 4 minuty po 17.

0: Sponsorem prognozy pogody. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 20. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarni 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek. Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek. Z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest
0: oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa
0: urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.
0: Czek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon się sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 200 jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267 Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267. Telefon 733 267 267.
2: Piątek brzmi pięknie.
1: 267 267.
2: Piątek brzmi pięknie, szczególnie
1: 267 267.
2: Piątek brzmi pięknie, szczególnie dla osób, które
1: 267.
2: Piątek brzmi pięknie, szczególnie dla osób, które zamknęły. Piątek brzmi pięknie, szczególnie dla osób, które zamknęły drzwi zakładu na nieco dłużej niż na weekend udanego. Szczególnie dla osób, które zamknęły drzwi zakładu na nieco dłużej niż na weekend udanego urlopu. Dla osób, które zamknęły drzwi zakładu na nieco dłużej niż na weekend udanego urlopu. A my zaczynamy. Zamknęły drzwi zakładu na nieco dłużej niż na weekend udanego urlopu. A my zaczynamy program po godzinach zakładu na nieco dłużej niż na weekend udanego urlopu. A my zaczynamy program po godzinach na wakacjach, dłużej niż na weekend udanego urlopu. A my zaczynamy program po godzinach na wakacjach właśnie w piątek, udanego urlopu. A my zaczynamy program po godzinach na wakacjach właśnie w piątek, 17 lipca. A my zaczynamy program po godzinach na wakacjach właśnie w piątek, 17 lipca. MCSR and the program po godzinach na wakacjach właśnie w piątek, 17 lipca. MCSR and the Real McCoy. Na wakacjach właśnie w piątek, 17 lipca. MCSR and the Real McCoy. Czyli trochę Eurodisco w piątek, 17 lipca. MCSR and the Real McCoy, czyli trochę Eurodisco. Na 15 lipca. MCSR and the Real McCoy, czyli trochę Eurodisco. Na początek. Łukasz Jakubczyk. MCSR and the Real McCoy, czyli trochę Eurodisco. Na początek. Łukasz Jakubczyk. Dzień dobry. And the Real McCoy, czyli trochę Eurodisco.

Muzyka. Muzyka wybrana na... Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: to przyjemność, ale i ciężka praca.
1: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy.
0: Brodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
1: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest
0: Przyjemność, ale i ciężka praca.
1: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy
0: praca.
1: W salonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wygonie Traktom doskonale to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
0: Traktom
1: to rozumiemy i wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
0: Traktom to ogromna oferta.
1: Wiemy, jak ważne jest profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
0: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów, koszulek.
1: Profesjonalne wsparcie przy wyborze sprzętu ogrodniczego.
0: Traktom to ogromna oferta kosiarek, robotów koszących.

0: Zespół, który z całą pewnością... Zespół, który z całą pewnością kojarzy nam się z latem, z... Zespół, który z całą pewnością kojarzy nam się z latem, z wakacjami, grupa... Zespół, który z całą pewnością kojarzy nam się z latem, z wakacjami, grupa Bonnie M. Zespół, który z całą pewnością kojarzy nam się z latem, z wakacjami, grupa Bonnie M. W piątkowym programie po... Całą pewnością kojarzy nam się z latem, z wakacjami, grupa Bonnie M. W piątkowym programie po godzinach, który nam się z latem, z wakacjami, grupa Bonnie M. W piątkowym programie po godzinach, który najpierw z wakacjami, grupa Bonnie M. W piątkowym programie po godzinach, który najpierw zamieni się na rozgrzewkę, grupa Bonnie M. W piątkowym programie po godzinach, który najpierw zamieni się na rozgrzewkę tanecznego radkowym programie po godzinach, który najpierw zamieni się na rozgrzewkę tanecznego radia godzinach, który najpierw zamieni się na rozgrzewkę tanecznego radia, a później już na imprezowe taneczne radio na dobry początek weekendu. Taki jest plan. A na już na imprezowe taneczne radio na dobry początek weekendu. Taki jest plan. Taneczne radio na dobry początek weekendu. Taki jest plan. A na ten weekend w regionie też będziemy weekendu. Taki jest plan. A na ten weekend w regionie też będziemy spoglądać, a do tego kilka ciekawych informacji z... Jest plan. A na ten weekend w regionie też będziemy spoglądać, a do tego kilka ciekawych informacji z muzycznego... A na ten weekend w regionie też będziemy spoglądać, a do tego kilka ciekawych informacji z muzycznego świata. Dowiemy się dlaczego... W regionie też będziemy spoglądać, a do tego kilka ciekawych informacji z muzycznego świata. Dowiemy się dlaczego... Do tego kilka ciekawych informacji z muzycznego świata. Dowiemy się dlaczego Anglicy przegrali walkę o fin... Informacji z muzycznego świata. Dowiemy się, dlaczego Anglicy przegrali walkę o finał mundialnego świata. Dowiemy się, dlaczego Anglicy przegrali walkę o finał mundialu. Sprawdzimy. Dowiemy się, dlaczego Anglicy przegrali walkę o finał mundialu. Sprawdzimy też, kto będzie miał swój owcy przegrali walkę o finał mundialu. Sprawdzimy też, kto będzie miał swój oficjalny dzień. Walkę o finał mundialu. Sprawdzimy też, kto będzie miał swój oficjalny dzień. Czyli tym samym mundialu. Sprawdzimy też, kto będzie miał swój oficjalny dzień. Czyli tym samym trafi do kalendarza też, kto będzie miał swój oficjalny dzień. Czyli tym samym trafi do kalendarza świąt. Nie twój oficjalny dzień. Czyli tym samym trafi do kalendarza świąt. Nietypowych bądź ty dzień. Czyli tym samym trafi do kalendarza świąt. Nietypowych bądź. Czyli tym samym trafi do kalendarza świąt. Nietypowych bądźcie z nami, a za chwilę gramy dalej. Trafi do kalendarza świąt. Nietypowych bądźcie z nami, a za chwilę gramy dalej. Gromi i Lukasza świąt. Nietypowych bądźcie z nami, a za chwilę gramy dalej. Gromi i Lukas Majer. Dosłownie za powych. Bądźcie z nami, a za chwilę gramy dalej. Gromi i Lukas Majer. Dosłownie za moment. A za chwilę gramy dalej. Gromi i Lukas Majer. Dosłownie za moment.
1: Radio.
0: Gromi i Lukas Majer. Dosłownie za moment.
1: Radio Jura.
0: I Lukas Majer. Dosłownie za moment.
1: Radio Jura.
0: Dosłownie za moment.
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność.
2: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka.
2: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom.
2: Reklama.
3: Pielęgnacja ogrodu to przyjemność, ale i ciężka praca.
4: W salonie Traktom.
3: Pielęgnacja ogrodu.

0: aplikacją lub kartą klienta.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska...
0: Kartą klienta.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor... Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem! Do 20% zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem! Do 25%! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%. Prace z gorącym rabatem do 25%. Doktor Materac. Zawiercie Brama Jury. Doktor Materac. Zawiercie Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Terac. Zawiercie Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Cie Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. Zagłębiowska 4. Częstochowa, drogowców 43. Aniołów Park. Doktor Materac. Częstochowa, drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole! Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
2: Lato muzyka,
1: Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
2: Lato muzyka i sztuka.
1: Doktor Materac, ole!
2: Lato muzyka i sztuka.
1: Materac, ole!
2: Lato muzyka i sztuka. Już od 17 do 19. Lato muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Lato muzyka i sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. I sztuka. Już od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zapraszasz od 17 do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. festiwal do 19 lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. festiwal sztuki. Gwiazdą lipca. Rynek miejski w Olsztynie. Zaprasza na 10. festiwal sztuki. Gwiazdą festiwalki w Olsztynie zaprasza na

0: sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych, kosiarek, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzętów, robotów koszących, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzętów, sekatorów, podkaszarek, pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzętów,
1: sprzęt renomowany,
0: pilarek i innych narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzętów,
1: sprzęt renomowanych marek,
0: Husk, narzędzi, a także ciągników rolniczych i osprzętów,
1: sprzęt renomowanych marek,
2: Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkader,
0: ciągników rolniczych i osprzętów,
1: sprzęt renomowanych marek,
2: Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis,
0: sprzęt,
1: sprzęt renomowanych marek,
2: Husqvarna, Stiga, Alco, Kapkadet, Solis,
0: zapraszam
1: renomowanych marek,
2: Husk.

0: 30 zł. Wystarczy, że w dniach Chasse Vauchon dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17 osiągniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 100 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon z rally lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 100 zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł. 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22. Realizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Kupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach 10 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegółca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.marketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupujcie obsługi klienta oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Oraz na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem.
0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem.
0: Zaplanuję, to kupuję.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować...
0: Kupuję.
1: To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. To, czego nie widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar. Widzisz pod swoim autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar. Serwis autem, może kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar. Serwis w Poczesnej koło kosztować Cię najwięcej. Odwiedź Bogar Boszkar. Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj. Odwiedź Bogar Boszkar. Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej idź Bogar Boszkar serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji. Serwis w Poczesnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwoźnej koło Częstochowy i skorzystaj z profesjonalnej i bezpłatnej wyceny konserwacji podwozia. Samochód przed korozją na wiele lat i zwiększ wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i wartość pojazdu. Rozwiązanie idealne zarówno dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 dla samochodów nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 30 nowych, jak i używanych. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344. Umów konserwację podwozia już teraz. 34 344 10 00. Konserwacje podwozia już teraz. 34 344 10 00. Ja już teraz. 34 344 10 00. Bogar Boszkar. 34 344 10 00. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna 344 10 00. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 10 00. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22 0. Bogar Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
2: Wybieram
1: Boszkar Serwis. Poczesna ulica Warszawska 22.
2: Wybieram Aldi, bo jest.
1: Poczesna ulica Warszawska 22.
2: Wybieram Aldi, bo jest ta.
1: Ulica Warszawska 22.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łacia
1: 22.

0: ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telerodniczy.
0: Traktom. Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515-6...
0: Kolonia Poczesna, ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515-660...
0: Na ulica 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515-660-031.
0: 1 Maja 20 przy DK1.
1: Telefon 515-660-031.
0: Przy DK1.
1: Telefon 515-660-031. Tak blisko. Telefon 515-660-031. Tak blisko, tak wygodnie. 660-031. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. 60-031. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazja 1. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazją z Połem. Pierogisko, tak wygodnie, tak tanio.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%. Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%. Jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko w tym tygodniu masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2 masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99. 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki. Tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. 99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs 9 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung Kawa 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung kawa rozpuszczalna. Sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung kawa rozpuszczalna. 200 gram 5,99. A Jakobs Kronung kawa rozpuszczalna. 200 gramów. Teraz jedynie 9. A Jakobs Kronung kawa rozpuszczalna. 200 gramów. Teraz jedynie 20. Jakobs Kronung kawa rozpuszczalna. 200 gramów. Teraz jedynie 28,90. Kawa rozpuszczalna. 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy na 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2 centów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 8,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 40,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99 zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem 41,99. Produkty objęte limitem Aldi. Wybieram jakość 1,99. Produkty objęte limitem Aldi. Wybieram jakość 9. Produkty objęte limitem Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super produkty objęte limitem Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny limitem Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Uwielbiam super ceny.
1: Po reklamie.
0: Per ceny.
1: Po reklamie.

Dagadany i miejskiej Remi Sikorski. W programie także koncerty Dagadany i miejskiej orkiestry Dentej z Jaśkiem. W programie także koncerty Dagadany i miejskiej orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem. Koncerty Dagadany i miejskiej orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami filakol. Dagadany i miejskiej orkiestry Dentej z Jaśkiem Piwowarczykiem z przebojami filakol.

Społem 450 g. Kazjom z Połem. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem 450 g za 11. Pierogi z serem i rodzynkami z Połem 450 g za 11 zł. Serem i rodzynkami z Połem 450 g za 11 zł. 99 grochami z Połem 450 g za 11 zł. 99 groszy z aplikacją Nasza Gastronomia. 450 g za 11 zł. 99 groszy z aplikacją Nasza Gastronomia. Za 11 zł. 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój. 99 zł. Groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój. 99 groszy z aplikacją.

0: tańcówki Regulisa. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak. Po tańcówki regionalne smaki, rękodzieło. Wernisaż wystawy Małgorzaty Stępniak. Po tańcówki regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. Małgorzaty Stępniak. Po tańcówki regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Tańcówki regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal regionalne smaki, rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal sztuki. 17. Rękodzieło i animacje dla dzieci. 10. Festiwal sztuki. 17-19 lipca. Animacje dla dzieci. 10. Festiwal sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. 10. Festiwal sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. 10. Festiwal sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia. Sztuki. 17-19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Aha, oszczędzę.
0: 19 lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Aha, oszczędzę zawsze.
0: Lipca w Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Aha, oszczędzę zawsze wypatrzą okazję.
0: Olsztynie. Do zobaczenia.
1: Aha, oszczędzę zawsze wypatrzą okazję.
0: I do zobaczenia.
1: Aha, oszczędzę zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo te...
1: Aha, oszczędzę zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz...
1: Oszczędzę zawsze wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon...
1: Wypatrzą okazję.
2: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz...

0: woda Żywiec Zdrój. 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł. Woda Żywiec Zdrój. 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł. 19 groszy za sztukę. 1 litr przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł. 19 groszy za sztukę z aplikacją lub przy zakupie 2 sztuk, cena 2 zł. 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Sztuk, cena 2 zł. 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Złote 19 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Twój
0: za sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: Twój materiał.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana na Radio Jura. Muzyka wybrana na Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

0: Kowalewska, jutro Daga Dana, a piosenki Łowicki Band, a później Iza Kowalewska, jutro Daga Dana, a piosenki Phila Collinsa, a później Iza Kowalewska, jutro Daga Dana, a piosenki Phila Collinsa zaśpiewa Janiej Iza Kowalewska, jutro Daga Dana, a piosenki Phila Collinsa zaśpiewa Jasiek Piwowarska, jutro Daga Dana, a piosenki Phila Collinsa zaśpiewa Jasiek Piwowarczyk. W niedzielę za Daga Dana, a piosenki Phila Collinsa zaśpiewa Jasiek Piwowarczyk. W niedzielę za to wystąpi Phila Collinsa zaśpiewa Jasiek Piwowarczyk. W niedzielę za to wystąpi Jeremi Sikorski, zaśpiewa Jasiek Piwowarczyk. W niedzielę za to wystąpi Jeremi Sikorski, cały program Jasiek Piwowarczyk. W niedzielę za to wystąpi Jeremi Sikorski, cały program wydarzeń Piwowarczyk. W niedzielę za to wystąpi Jeremi Sikorski, cały program wydarzenia mamy na radiojura.pl. W niedzielę za to wystąpi Jeremi Sikorski, cały program wydarzenia mamy na radiojura.pl. Wystąpi Jeremi Sikorski, cały program wydarzenia mamy na radiojura.pl. Warto zajrzeć. Jeremi Sikorski, cały program wydarzenia mamy na radiojura.pl. Warto zajrzeć. No i choć kawałek tego weekendu. Cały program wydarzenia mamy na radiojura.pl. Warto zajrzeć. No i choć kawałek tego weekendu spędzić. Wolsztynia mamy na radiojura.pl. Warto zajrzeć. No i choć kawałek tego weekendu spędzić. Wolsztynia radiojura.pl. Warto zajrzeć. No i choć kawałek tego weekendu spędzić. W Olsztynie polecamy. Warto zajrzeć. No i choć kawałek tego weekendu spędzić. W Olsztynie polecamy. No i choć kawałek tego weekendu spędzić. W Olsztynie polecamy.
1: Radio
0: tego weekendu spędzić. W Olsztynie polecamy.
1: Radio Jura.
0: Dziś w Olsztynie polecamy.
1: Radio Jura.
0: Ty nie polecamy.
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna.
2: Reklama.
3: Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który. Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Perfekcyjny wygląd. Skuteczna ochrona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na prona. Efekt, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folię, który przyciąga spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folię PPF bezbarwne spojrzenia. Postaw na Perfect Four Wheels. Folię PPF bezbarwne i matowe. Zmiana koloru. Postaw na Perfect Four Wheels. Folię PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja. Effect Four Wheels. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja. Spoilery i dokładki. Folie PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja. Spoilery i dokładki. PPF bezbarwne i matowe, zmiana koloru, stylizacja. Spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Zmiana koloru, stylizacja. Spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta. Stylizacja. Spoilery i dokładki. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują. Spoilery i dokładki, powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Powłoki ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ceramiczne. Dla tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska. Tych, którzy od auta oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 60. Oczekują czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68. Czegoś więcej. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Perfect Four Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 Wheels. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883. Ulica Warszawska 68, Częstochowa. Telefon 883 609 568, Częstochowa. Telefon 883 609 509, Częstochowa. Telefon 883 609 509. Telefon 883 609 509.
4: Marzysz o wyjątkowym
3: 83 609 509.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie
3: 609 509.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
3: Chcę 509.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
3: W CMB mamy 5.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie?
3: W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz.
4: Marzysz o wyjątkowym tarasie?

W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty o wyjątkowym tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe dwuicz tarasie? W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2-3 cm. W CMB mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2-3 cm w różnych formach. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Płyty tarasowe 2-3 cm w różnych formatach. 2-3 cm w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton. Drewno lub kamień centymetrowe w różnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalnych formatach i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas i kolorach. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów. Imitujące beton, drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych. Drewno lub kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od kamień naturalny. Tylko u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon u nas ponad 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia 50 wzorów płyt tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CM tarasowych dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa dostępnych od ręki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica Jadwigi Stonki. Salon płytek i wyposażenia łazienek CMB Częstochowa ulica Jadwigi 112 Częstochowa ulica Jadwigi 112 CMB inspiruje do zmian. Jadwigi 112 CMB inspiruje do zmian. Radzie CMB inspiruje do zmian. Rapapara przekor B inspiruje do zmian. Rapapara przespiruje do zmian. Rapapara, przekorny los, przez tam. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festne. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy galerii Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka

Gdyby istniały mistrzostwa... Gdyby istniały mistrzostwa świata w... Gdyby istniały mistrzostwa świata w waleniu w bębny, to oni pewnie... Gdyby istniały mistrzostwa świata w waleniu w bębny, to oni pewnie... Gdyby istniały mistrzostwa świata w waleniu w bębny, to oni pewnie mieliby na koncie... Gdyby istniały mistrzostwa świata w waleniu w bębny, to oni pewnie mieliby na koncie już... W mistrzostwa świata w waleniu w bębny, to oni pewnie mieliby na koncie już wór medali. Za w waleniu w bębny, to oni pewnie mieliby na koncie już wór medali. Za friduo w red... Bębny, to oni pewnie mieliby na koncie już wór medali. Za friduo w radiu Jura. Pewnie mieliby na koncie już wór medali. Za friduo w radiu Jura. W piątkowe popołudnie, a na ten koncie już wór medali. Za friduo w radiu Jura w piątkowe popołudnie, a na ten weekend polecamy wam wór medali. Za friduo w radiu Jura w piątkowe popołudnie, a na ten weekend polecamy wam friduo w radiu Jura w piątkowe popołudnie, a na ten weekend polecamy wam bardzo lokalne wydarzenie w Olsztynie. Jura w piątkowe popołudnie, a na ten weekend polecamy wam bardzo lokalne wydarzenie w Olsztynie. Lokalne popołudnie, a na ten weekend polecamy wam bardzo lokalne wydarzenie w Olsztynie. Lokalne, bo skupione na ten weekend polecamy wam bardzo lokalne wydarzenie w Olsztynie. Lokalne, bo skupione na produktach z naszego... Polecamy wam bardzo lokalne wydarzenie w Olsztynie. Lokalne, bo skupione na produktach z naszego regionu. Bardzo lokalne wydarzenie w Olsztynie. Lokalne, bo skupione na produktach z naszego regionu. Takich do picia, do jedzenia. Nie w Olsztynie. Lokalne, bo skupione na produktach z naszego regionu. Takich do picia, do jedzenia. Lokalne, bo skupione na produktach z naszego regionu. Takich do picia, do jedzenia i takich, które ozdobione na produktach z naszego regionu, takich do picia, do jedzenia i takich, które ozdobią z naszego regionu, takich do picia, do jedzenia i takich, które ozdobią nasz dom, do tego mnóstwo takich do picia, do jedzenia i takich, które ozdobią nasz dom, do tego mnóstwo muzyki dzisiaj Paweł i takich, które ozdobią nasz dom, do tego mnóstwo muzyki dzisiaj Paweł Łowicki Band, które ozdobią nasz dom, do tego mnóstwo muzyki dzisiaj Paweł Łowicki Band, a później nasz dom, do tego mnóstwo muzyki dzisiaj Paweł Łowicki Band, a później Izak. Do tego mnóstwo muzyki dzisiaj Paweł Łowicki Band, a później Iza Kowalewska. Jutyki dzisiaj Paweł Łowicki Band, a później Iza.

0: Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w bezwad. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. W ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Carcha. Z zyskiem większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Większym niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska. Niż VAT. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska. Zapraszamy. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48. Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48. Poznaj Volvo Car Częstochowa. Ulica Jagiellońska 48. Poznaj Ulowa, ulica Jagiellońska 48.
1: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce.
0: Jagiellońska 48.
1: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakow
0: 48.
1: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko
0: 8.
1: Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, dawny kamieniołom. Poznaj Ulina Park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, dawny kamieniołom. Na park, nowe miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, dawny kamieniołom zamienił się tu w nie. Krakowsko-Częstochowskiej, dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całchowskiej. Dawny kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wyć. Kamieniołom zamienił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wynił się tu w niezwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka symula zwykły park aktywnej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka tej przygody dla całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka symulator 5D basen i wodny całych rodzin i szkolnych wycieczek. Park linowy Tyrolka symulator 5D basen i wodny plech wycieczek. Park linowy Tyrolka symulator 5D basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny. Linowy Tyrolka, symulator 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuch. 5D, basen i wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne. Wodny plac zabaw, motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne. Fontanny i wiew. Motylarnia, labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne. Fontanny i wiele innych atrakcji. Labirynt skalny, ciuchcia, multimedialne. Fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij w ciuchcia, multimedialne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przyjalne fontanny i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji, wyjątkowych i wiele innych atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu z atrakcji. Odpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledpocznij wśród natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km od natury i przeżyj dzień pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km od Częstochowy. Pełen emocji w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park w wyjątkowym miejscu. Zaledwie 100 km od Częstochowy. Ulina Park, natura za

0: Z spotem możesz stracić ekt, osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i mgłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposoby. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. By je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal.
0: Wystarczy. Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement.
0: Jest na to sposób.
1: Litorsal. Suplement diety.
0: Sposób.
1: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje py. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy. Litorsal. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zwadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu. Poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Działania jego składników.
2: Po reklamie.
1: Po reklamie.

0: To poza sceną food trucki, strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są food trucki, strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je. Chill Plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startuj na party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16:00. I mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16:00. Wstęp wolny. Życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16:00. Wstęp wolny. Szczegóły na galerii. O 16:00. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Wstęp wolny. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Szczegóły na galeriajurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. I Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Poleca Radio Jura.
1: Lato w bo
0: Radio Jura.

0: www.ulinapark.pl.
1: Upały
0: i przygoda w jednym miejscu. www.ulinapark.pl.
1: Upały
0: www.ulinapark.pl.
1: Upały. Konie są żarty. Efekt?
0: PL.
1: Upały. Konie są żarty. Efekt?
2: Osłabienie ciągłe.
1: Upały. Konie są żarty. Efekt?
2: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak.
1: Konie są żarty. Efekt?
2: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.
1: Ty.
2: Efekt?
1: Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Jura.

Radio. Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.

0: Będzie kibicował w niedzielnym finale Mundialu. Hiszpania zagra z Argentyną. Za to komu będzie kibicował w niedzielnym finale Mundialu. Hiszpania zagra z Argentyną. Za to wiadomo w niedzielnym finale Mundialu. Hiszpania zagra z Argentyną. Za to wiadomo już dlaczego Anfinale Mundialu. Hiszpania zagra z Argentyną. Za to wiadomo już dlaczego Anglicy przegrali w półfinale. Hiszpania zagra z Argentyną. Za to wiadomo już dlaczego Anglicy przegrali w półfinale. O tym Argentyną. Za to wiadomo już dlaczego Anglicy przegrali w półfinale. O tym po 18:00 jest pewna klątwa już dlaczego Anglicy przegrali w półfinale. O tym po 18:00 jest pewna klątwa kibicowania. Przegrali w półfinale. O tym po 18:00 jest pewna klątwa kibicowania. Po 18:00 finale. O tym po 18:00 jest pewna klątwa kibicowania. Po 18:00 będziemy jest pewna klątwa kibicowania. Po 18:00 będziemy też u nas w regionie. Polecam pewna klątwa kibicowania. Po 18:00 będziemy też u nas w regionie. Polecamy się a kibicowania. Po 18:00 będziemy też u nas w regionie, polecamy się, a za chwilę wiadomości. Po 18:00 będziemy też u nas w regionie, polecamy się, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Po 18:00 będziemy też u nas w regionie, polecamy się, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody. W regionie, polecamy się, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody. Polecamy się, a za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura.
0: Za chwilę wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura.
0: I prognoza pogody.
1: Radio Jura.
0: Za pogody.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Plan.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia?
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium.
2: Reklama.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B. Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70. Skorzystaj z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 800 z gorącej oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł oferty Bestium i odbierz model B70 z ratą od 899 zł i odbierz model B70 z ratą od 899 złotych netto miesięcznie. Bez opłaty od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie 9 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową. Opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B7 po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznej w drogę wyjątkową limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym limuzyną Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Bestium B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już 70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Bo z licznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Bo z Bestium każdy dzień jest w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zabrać dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu nowym Bestiunem na wakacje. Bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu wakacje. Bo z Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak. Wrzos Bestium każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka. Zapraszamy do salonu Bestium Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75. Do salonu Bestium Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka 75. Klimczak. Wrzosowa koło Częstochowy. Ulica Katowicka.

0: Katowicka 75.
1: Zmień swoje życie na lepsze i
0: koło Częstochowy.
1: Ulica Katowicka 75. Zmień swoje życie na lepsze i postaw na
0: Powy. Ulica Katowicka 75.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na
0: Politechnika 75.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnika Częstochowską
0: 5.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnika Częstochowską.
2: Awansuj społecznie.
1: Zmień swoje życie na lepsze i postaw na Politechnika Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata inżyniera.
1: Na lepsze i postaw na Politechnika Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata inżyniera lub magistra.
1: Na Politechnika Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata inżyniera lub magistra.
1: Częstochowską.
2: Awansuj społecznie. Zdobądź tytuł licencjata inżyniera lub magistra.
1: Awansuj
2: społecznie. Zdobądź tytuł licencjata inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej.
2: Nie. Zdobądź tytuł licencjata inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz
2: tytuł licencjata inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję
2: inżyniera lub magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję
2: magistra.
1: Awansuj zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie. Zawodowo i zarabiaj więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj
1: więcej. Wybierz sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku.
1: Sztuczną inteligencję, automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę.
1: Automatykę, budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę.
1: Budownictwo lub zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę i zgarnij.
1: Zarządzanie.
2: Awansuj międzynarodowo. Studiuj po angielsku. Wyjeżdżaj za granicę i zgarniaj stypendia.
1: Kampendia. Kampus, akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości.
1: Akademiki i bliskie kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja.
1: Kontakty z przemysłem. Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już.
1: Wszystko masz na miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest w miejscu.
2: Nadaj kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty.
2: Kierunek swojej przyszłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska.
2: Uczłości. Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska.
2: Rekrutacja już ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi...
2: Ruszyła.
1: Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Wybór jest oczywisty. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Politechnika Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Rapka Częstochowska. Uczelnia, która prowadzi dalej. Rapa para. Uczelnia, która prowadzi dalej. Rapa para. Przekorny los. Przez twe oczy. Prowadzi dalej. Rapa para. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Rapa para. Przekorny los. Przez twe oczy zielone. Największe przeboje i... Rapa para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowy Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły. Łydka. Na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły. Łydka Grubasa. Jurajskiej zagrają DJ-e Młodzieżowe Zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Grają DJ-e Młodzieżowe Zespoły. Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe Zespoły. Łydka

0: Marki Mydlanek. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galerii. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Prowadzi Arek o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Polecaj. Wstęp wolny. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Wolne. Szczegóły na galeria jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Radio Galeria jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca. Radio Jura. Castorama.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Castorama Częstochowa.
0: Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do nas.
0: Poleca Radio Jura.
1: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni.
0: Radio Jura.
1: Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który... Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który... Castorama Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy. Częstochowa. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencji. Zapraszamy do naszej wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Wypożyczalni sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Sprzętu, który przyda Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzysta Ci się do pracy w domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych domu, jak i w ogrodzie. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W konkurencyjnej cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Cenie. Cenie. Castorent. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów. Skorzystaj z nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich nowoczesnych i sprawnych maszyn. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. W dowolnym momencie. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Bez konieczności ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Ponoszenia kosztów ich serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Serwisowania i napraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum opraw. Castorent. To niezawodny sprzęt. Prosty wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Wynajem. Niska kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Kaucja. Minimum formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszam. Formalności. Sprzęt możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana. Możesz wypożyczyć w godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa. Aleja Jana Pawła II. Godzinach otwarcia sklepu. Zapraszamy. Castorama Częstochowa, Aleja Jana Pawła II, numer 2. Zapraszamy. Castorama Częstochowa, Aleja Jana Pawła II, numer 2. Zapraszamy. Castorama Częstochowa, Aleja Jana Pawła II, numer 2. Częstochowa, Aleja Jana Pawła II, numer 2.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją
0: Pawła II, numer 2.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 2. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej. Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej. Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej. O 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak
2: stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak, taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Ile? 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też. To taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też. To poprosimy.
3: Ale co?
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też. To poprosimy.
3: Ale co?

0: W pizzę?
1: Tak!
2: A jak lemoniadę?
1: No też, to poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
3: Wakacyjny weekend?
0: Co?
2: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy. Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją. Weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów i nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów po 5 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na stacji Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Ukośnik rabaty. Orlen. 10 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Ukośnik rabaty. Orlen. Z energią Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Ukośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl. Ukośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
3: Na witaj.pl. Ukośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
3: Ukośnik rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
5: Jest już 18.
3: Orlen. Z energią na weekend.
4: Po reklamie.
5: Jest już 18. Sprawdźmy więc najnowszą
3: na weekend.
4: Po reklamie.
5: Jest już 18. Sprawdźmy więc. Jest już 18. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśne. Jest już 18. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśne. Nasta, sprawdźmy więc najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśne. Front. Najnowsze wiadomości, które ma dla nas Ewa Kwaśne.
6: Front burzowy.
5: Które ma dla nas Ewa Kwaśne.
6: Front burzowy zapowiadany przez synoptyków wkroczył do
5: Kwaśne.
6: Front burzowy zapowiadany przez synoptyków wkroczył do Polski. Front burzowy zapowiadany przez synoptyków wkroczył do Polski. Zalane po. Front burzowy zapowiadany przez synoptyków wkroczył do Polski. Zalane posesje, powalone drzewa i zablokowane. Front burzowy zapowiadany przez synoptyków wkroczył do Polski. Zalane posesje, powalone drzewa i zablokowane. Dany przez synoptyków wkroczył do Polski. Zalane posesje, powalone drzewa i zablokowane drogi. To skutki wkroczył do Polski. Zalane posesje, powalone drzewa i zablokowane drogi. To skutki nawałnicy. Zalane posesje, powalone drzewa i zablokowane drogi. To skutki nawałnicy, która przesie powalone drzewa i zablokowane drogi. To skutki nawałnicy, która przechodzi teraz przez województwo lubuskie i zablokowane drogi. To skutki nawałnicy, która przechodzi teraz przez województwo lubuskie. Strażacy odebrali drogi. To skutki nawałnicy, która przechodzi teraz przez województwo lubuskie. Strażacy odebrali już kilkadziesiąt. Skutki nawałnicy, która przechodzi teraz przez województwo lubuskie. Strażacy odebrali już kilkadziesiąt. Teraz przez województwo lubuskie. Strażacy odebrali już kilkadziesiąt zgłoszeń. Benjamin Kubiak Piłat. Województwo lubuskie. Strażacy odebrali już kilkadziesiąt zgłoszeń. Benjamin Kubiak Piłat. Beniamin. Strażacy odebrali już kilkadziesiąt zgłoszeń. Beniamin Kubiak Piłat. Beniaminie, gdzie sytuacja? Odebrali już kilkadziesiąt zgłoszeń. Beniamin Kubiak Piłat. Beniaminie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza? Zgłoszeń. Beniamin Kubiak Piłat. Beniaminie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza? Beniamin Kubiak Piłat. Beniaminie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
7: Dzień dobry w powiatach.
6: Piłat. Beniaminie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
7: Dzień dobry w powiatach świebodzińskim, Zielonogórskim.
6: Beniaminie, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza?
7: Dzień dobry w powiatach świebodzińskim, zielonogórskim i żagańskim. Dzień dobry w powiatach świebodzińskim, zielonogórskim i żagańskim. W tym ostatnim strażacy wzmacniają obsady wozów. Świebodzińskim, zielonogórskim i żagańskim. W tym ostatnim strażacy wzmacniają obsady wozów. W sumie służby z wojewódzkim i żagańskim. W tym ostatnim strażacy wzmacniają obsady wozów. W sumie służby z wojewódzkim. W tym ostatnim strażacy wzmacniają obsady wozów. W sumie służby z województwa lubuskiego odebrały już blisko. Strażacy wzmacniają obsady wozów. W sumie służby z województwa lubuskiego odebrały już blisko 50 zgłoszeń. Wozów. W sumie służby z województwa lubuskiego odebrały już blisko 50 zgłoszeń. Większość z nich w sumie służby z województwa lubuskiego odebrały już blisko 50 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy, jak już powiedzieliśmy, województwa lubuskiego odebrały już blisko 50 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy, jak już powiedzieliśmy, podtopionych posesji odebrały już blisko 50 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy, jak już powiedzieliśmy, podtopionych posesji, zalanych piwnic, 50 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy, jak już powiedzieliśmy, podtopionych posesji, zalanych piwnic, powalonych drzew. Większość z nich dotyczy, jak już powiedzieliśmy, podtopionych posesji i zalanych piwnic, powalonych drzew blokujących drogi. Dotyczy, jak już powiedzieliśmy, podtopionych posesji, zalanych piwnic, powalonych drzew blokujących drogi. W zielonej gliśmie podtopionych posesji.

SheBangs śpiewa Ricky Martin. SheBangs śpiewa Ricky Martin, to jest... SheBangs śpiewa Ricky Martin, to jest znany w świecie ki... SheBangs śpiewa Ricky Martin, to jest znany w świecie kibic piłkarski. SheBangs śpiewa Ricky Martin, to jest znany w świecie kibic piłkarski. Ciekawe komu... SheBangs śpiewa Ricky Martin, to jest znany w świecie kibic piłkarski. Ciekawe komu będzie kibicował. Ricky Martin, to jest znany w świecie kibic piłkarski. Ciekawe komu będzie kibicował w niedzielnym finale mundialu. Znany w świecie kibic piłkarski. Ciekawe komu będzie kibicował w niedzielnym finale mundialu. W świecie kibic piłkarski. Ciekawe komu będzie kibicował w niedzielnym finale mundialu. Hiszpan... Piłkarski. Ciekawe komu...

0: Zalanych piwnic, powalonych drzew blokujących drogi. W Zielonej Górze wiatr zerwał dach jednego z budynków.
1: Pociąg towarowy wykoleił się między stacjami Piwniczna Wierchomla w Małopolsce. Część wagonów padła.
2: Amerykańska stolica spowita jest dymem, to skutek pożarów lasów w Kanadzie. Dym dociera do kolejnych. Stolica spowita jest dymem, to skutek pożarów lasów w Kanadzie. Dym dociera do kolejnych.

0: gdzie w niedzielę ma być rozegrany finał Mistrzostw Świata. Kibice czekają na mecz, ale patrzą na sytuację z niepokojem. Rozegrany finał Mistrzostw Świata. Kibice czekają na mecz, ale patrzą na sytuację z niepokojem. Kibice czekają na mecz, ale patrzą na sytuację z niepokojem. Czekają na mecz, ale patrzą na sytuację z niepokojem. Tak, zdecydowałem się opuścić te okolice, bo patrzą na sytuację z niepokojem. Tak, zdecydowałem się opuścić te okolice, bo rzeczywiście czuć, że powietrze jest niepokojem. Tak, zdecydowałem się opuścić te okolice, bo rzeczywiście czuć, że powietrze jest ciężkie. Mówi ten mężczyzna. Kibice liczą, że sytuacja do niedzieli poprawi. To z pewnością może zniechęcić turystów do...
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Ora pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 20 salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26L Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy po 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferują prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo.

0: lekki mydlane.
1: Bo życie to są chwile.
0: Food trucki, strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile.
0: Strefa Chill Plusa, piana party i bańki mydlane.
1: Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem.

0: rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujące organizację urodzin i wycieczek. Parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujące organizację urodzin i wycieczek. Pakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujące organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy
0: z Mini Zoo, oferujące organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
0: oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima
0: organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 2 jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 260 klima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.pl. Telefon 733 267 267. 733 267 267 3 267 267 57 267
2: Coraz więcej miejsc z burzami w naszym kraju w Częstochowie. Coraz więcej miejsc z burzami w naszym kraju w Częstochowie. Coraz więcej miejsc z burzami w naszym kraju, w Częstochowie te burze. Coraz więcej miejsc z burzami w naszym kraju, w Częstochowie te burze też się mają pojawiać. Miejsce z burzami w naszym kraju, w Częstochowie te burze też się mają pojawiać wieczorem. Także w naszym kraju, w Częstochowie te burze też się mają pojawiać wieczorem. Także bądźmy czujni, ale w Częstochowie te burze też się mają pojawiać wieczorem. Także bądźmy czujni, ale bądźmy czujni także burze też się mają pojawiać wieczorem. Także bądźmy czujni, ale bądźmy czujni także w sobotę i w niedzielę, bo się mają pojawiać wieczorem, także bądźmy czujni, ale bądźmy czujni także w sobotę i w niedzielę, bo również się wieczorem, także bądźmy czujni, ale bądźmy czujni także w sobotę i w niedzielę, bo również wtedy te burze są. Bądźmy czujni, ale bądźmy czujni także w sobotę i w niedzielę, bo również wtedy te burze są. Ale bądźmy czujni także w sobotę i w niedzielę, bo również wtedy te burze są niewykluczone na termometrach. Także w sobotę i w niedzielę, bo również wtedy te burze są niewykluczone. Na termometrach jutro w Częstochowie niedzielę, bo również wtedy te burze są niewykluczone. Na termometrach jutro w Częstochowie 24 stopnie. Również wtedy te burze są niewykluczone. Na termometrach jutro w Częstochowie 24 stopnie. Że są niewykluczone. Na termometrach jutro w Częstochowie 24 stopnie. W niedzielę 22 stopnie. Na termometrach jutro w Częstochowie 24 stopnie. W niedzielę 22 stopnie. A w jutro w Częstochowie 24 stopnie. W niedzielę 22 stopnie. A w poniedziałek 24 stopnie, w niedzielę 22 stopnie, a w poniedziałek jeszcze chłodniej. Nie, w niedzielę 22 stopnie, a w poniedziałek jeszcze chłodniej. W niedzielę 22 stopnie, a w poniedziałek jeszcze chłodniej. 22 stopnie, a w poniedziałek jeszcze chłodniej. A w poniedziałek jeszcze chłodniej. Jeszcze chłodniej.

0: Poczesna z Mini Zoo oferują prognozy pogody. Jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację. Właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek. Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek. Karnia Poczesna z Mini Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsor.
0: Zoo oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklinika.
0: Oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima.
0: Urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.
0: Wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 700. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-2. Prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-200. Właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-260. Klima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-267. Telefon 733-267-267. 733-267-267. 3-267-267.
2: 17 lipca 1767. 17 lipca dzisiaj dzień
1: M67.
2: 17 lipca dzisiaj dzień emoji, czyli tych... 17 lipca dzisiaj dzień emoji, czyli tych buziek, które często... 17 lipca dzisiaj dzień emoji, czyli tych buziek, które często... 17 lipca dzisiaj dzień emoji, czyli tych buziek, które często wysyłamy do siebie, czy to w lipca dzisiaj dzień emoji, czyli tych buziek, które często wysyłamy do siebie, czy to w SMS-ach, czy nie emoji, czyli tych buziek, które często wysyłamy do siebie, czy to w SMS-ach, czy w mediach społecznościowych. No to ja wam życzę, czyli tych buziek, które często wysyłamy do siebie, czy to w SMS-ach, czy w mediach społecznościowych. No to buziek, które często wysyłamy do siebie, czy to w SMS-ach, czy w mediach społecznościowych. No to ja wam życzę, żeby ta uśmiechnięta wysyłamy do siebie, czy to w SMS-ach, czy w mediach społecznościowych. No to ja wam życzę, żeby ta uśmiechnięta buźka, czy to w SMS-ach, czy w mediach społecznościowych. No to ja wam życzę, żeby ta uśmiechnięta buźka w mediach społecznościowych. No to ja wam życzę, żeby ta uśmiechnięta buźka emoji gościła zawsze innych. No to ja wam życzę, żeby ta uśmiechnięta buźka emoji gościła zawsze. Ja wam życzę, żeby ta uśmiechnięta buźka emoji gościła zawsze i na waszej twarzy. Uśmiechnięta buźka emoji gościła zawsze i na waszej twarzy. A muzycznie gościmy teraz ta buźka emoji gościła zawsze i na waszej twarzy. A muzycznie gościmy teraz panią Margaret. Emoji gościła zawsze i na waszej twarzy. A muzycznie gościmy teraz panią Margaret. Let you zawsze i na waszej twarzy. A muzycznie gościmy teraz panią Margaret. Let you i na waszej twarzy. A muzycznie gościmy teraz panią Margaret. Let you talk about it. A muzycznie gościmy teraz panią Margaret. Let you talk about it. Łukasz Jakubczyk. Gościmy teraz panią Margaret. Let you talk about it. Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Jura. Margaret. Let you talk about it. Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Jura. Let you talk about it. Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Jura. 4 po 18. Łukasz Jakubczyk. Cześć ponownie w Radiu Jura. 4 po 18. Cześć ponownie w Radiu Jura, 4 po 18. Ponownie w Radiu Jura, 4 po 18. 4 po 18.

Sponsorem prognozy pogody. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Wakacje. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Wakacje.pl Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park jest właściciel salonu Wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości Dunu Wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości L Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia.

0: To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.
1: Makarena, makarena.
0: To jest Radio Jura.
1: Makarena, makarena.
0: Radio Jura.
1: Makarena, makarena.
0: Jura.

0: taką. Mick Jagger nie wybiera się na emeryturę ani muzyczną, ani taką kibicowską. Mówi się, że komu kibicuje, ten przeważnie turę ani muzyczną, ani taką kibicowską. Mówi się, że komu kibicuje, ten przeważnie przegrywa, ani taką kibicowską. Mówi się, że komu kibicuje, ten przeważnie przegrywa i chyba coś jest na rzeczką. Mówi się, że komu kibicuje, ten przeważnie przegrywa i chyba coś jest na rzeczy, bo w półfinale. Komu kibicuje, ten przeważnie przegrywa i chyba coś jest na rzeczy, bo w półfinałowym meczu Anglia Argentyna wspierał tych pierwszych. Klątwa Jaggera mówią. No to już wiemy, że pan Mick.
1: Doktor Zagłębiowski.

0: Drogowska 4, Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Doktor Materac, ole! 3, Aniołów Park. Doktor Materac, ole!
1: Ekstra wiadomości dla uczestników.
0: Doktor Materac, ole!
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
0: Teraz, ole!
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra.
0: Ole!
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na...
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18...
1: Dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca...
1: Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj...
1: Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł. Ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca... Aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 4 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zaaktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z 40 zł.

0: Polska Spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska Spółka ZOO. Wytwórca Helsaf reklamę Berlin Chemie Menarini Polska Spółka ZOO. Wytwórca Helsaf Berlin Chemie Menarini Polska Spółka ZOO. Wytwórca Helsaf GmbH. To jest wyrób Menarini Polska Spółka ZOO. Wytwórca Helsaf GmbH. To jest wyrób Spółka ZOO. Wytwórca Helsaf GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie. Wytwórca Helsaf Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Helsaf Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Do nas pracowników Agaty.
0: Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za
0: instrukcją używania lub etykietą.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox
0: lub etykietą.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki. Pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie. Dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować box, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że można
1: jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział
1: do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
1: Oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia.
1: Nie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona
1: jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie,
2: że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie
2: zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty.
3: A Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40.
3: Żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0%. A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0%. Albo wow! Promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0%. Albo wow! 100 zł na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0%. Albo wow! 100 zł na nas produkty. Nawet 40 rat 0%.

0: do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
1: Organizatorem promocji dni otwarcia
0: za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
1: Organizatorem promocji dni otwarcia
0: z kartą. Jest też sporo innych promocji.
1: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKOCI.
2: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A.
3: Promocjatem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A.
4: Promocja trwa od 15 do 28 lipca.
5: Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A.
6: Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku
7: jest PKO Bank Polski S.A.
8: Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród
9: Polski S.A.
10: Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród.
11: Możesz otrzymać promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród.
12: Możesz otrzymać do 600 zł do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród.
13: Możesz otrzymać do 600 zł jeśli 8 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród.
14: Możesz otrzymać do 600 zł jeśli spełnisz warunki promocji.
15: Informacje o kontach lub do wyczerpania nagród.
16: Możesz otrzymać do 600 zł jeśli spełnisz warunki promocji.
17: Informacje o kontach otrzymać do 600 zł jeśli spełnisz warunki promocji.
18: Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz 100 zł jeśli spełnisz warunki promocji.
19: Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz
20: spełnisz warunki promocji.
21: Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na PKOBP.
22: Prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na PKOBP.pl i w placówkach banku.
23: PKO. Twój bank bankowych
24: oraz regulamin promocji znajdziesz na PKOBP.pl i w placówkach banku.
25: PKO. Twój bank polski.
26: Promocji znajdziesz na PKOBP.pl i w placówkach banku.
27: PKO. Twój bank polski.
28: PKOBP.pl i w placówkach banku.
29: PKO. Twój bank polski.
30: Tryb wakacyjny.
31: W placówkach banku.
32: PKO. Twój bank polski.
33: Tryb wakacyjny.
34: PKO. Twój bank polski.
35: Tryb wakacyjny. Włączony.
36: Twój bank polski.
37: Tryb wakacyjny. Włączony.
38: Jedź dalej.
39: Tryb wakacyjny. Włączony.
40: Jedź dalej, zobacz więcej.
41: Tryb wakacyjny. Włączony.
42: Jedź dalej, zobacz więcej.
43: Ciesz się wakacyjny. Włączony.
44: Jedź dalej, zobacz więcej.
45: Ciesz się podróżą z J.
46: Włączony.
47: Jedź dalej, zobacz więcej.
48: Ciesz się podróżą z JQ7.
49: Włączony.
50: Jedź dalej, zobacz więcej.
51: Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid.
52: Suwem. Jedź dalej, zobacz więcej.
53: Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid.
54: Suwem, który łączy komfort
55: więcej.
56: Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid.
57: Suwem, który łączy komfort.
58: Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid.
59: Suwem, który łączy komfort nowoczesny
60: z JQ7 Hybrid.
61: Suwem, który łączy komfort nowoczesne technologie i wydajność na każdej
62: Hybrid.
63: Suwem, który łączy komfort nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie.
64: Suwem, który łączy komfort nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie.
65: Dostępny od 139 technologie i wydajność na każdej trasie.
66: Dostępny od 139 900 zł.
67: Wydajność na każdej trasie.
68: Dostępny od 139 900 zł.
69: W tej trasie.
70: Dostępny od 139 900 zł.
71: Z atrakcyjnym finansowaniem.
72: Dostępny od 139 900 zł.
73: Z atrakcyjnym finansowaniem od 39 900 zł.
74: Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami
75: 900 zł.
76: Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP
77: złotych.
78: Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP
79: za złotówkę każdą.
80: Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP
81: za złotówkę każde.
82: JQ7 oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP
83: za złotówkę każde.
84: JQ7 ubezpieczeniami OC, AC i GAP
85: za złotówkę każde.
86: JQ7 Hybrid CAC i GAP
87: za złotówkę każde.
88: JQ7 Hybrid w drogę bez
89: GAP za złotówkę każde.
90: JQ7 Hybrid w drogę bez
91: kompromisówkę każde.
92: JQ7 Hybrid w drogę bez kompromisów.
93: JQ7 Hybrid w drogę bez kompromisów.
94: Szczegóły u dealerów i na Omoda JQ.
95: W drogę bez kompromisów.
96: Szczegóły u dealerów i na Omoda JQ.pl.
97: Korek bez kompromisów.
98: Szczegóły u dealerów i na Omoda JQ.pl.
99: Szczegóły u dealerów i na Omoda JQ.pl.
100: Po reklamie.
101: Szczegóły u dealerów i na Omoda JQ.pl.
102: Po reklamie.
103: I na Omoda JQ.pl.
104: Po reklamie.
105: Po reklamie.

0: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Uwielbiam.
0: Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Uwielbiam spotkania przy...
0: Wszystko mam. Kaufland.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu.
0: Kaufland.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez... Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia. Czuję maksymalny dyskomfort. Przy grillu, ale przez te zdjęcia. Czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillu.
1: Ale przez te zdjęcia. Czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w...
1: Te zdjęcia. Czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni. I ty...
1: Czuję maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni. I ty już...
1: Maksymalny dyskomfort.
2: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny.
1: Komfort.
2: Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sezon grillowy w pełni. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko. I ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu. Przyjmij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku. Pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę.
2: Przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego...
2: Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru...
2: Kapsułka w trakcie lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum...
2: Lub po posiłku.
3: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności. Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności. Dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mizan Max.
3: Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mizan Max.
3: Przy wieczoru maksimum przyjemności.
2: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć.
3: Przyjemności.
2: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzi. Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący. Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarix. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini. Ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini Polska Spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemie Menarini.

Ponadczasowy hit na Ponadczasowy hit na lato i wakacje. Ponadczasowy hit na lato i wakacje. Ponadczasowy hit na lato i wakacje. A serehe i laske. Ponadczasowy hit na lato i wakacje. A serehe i laske chap. Ponadczasowy hit na lato i wakacje. A serehe i laske chap. Jednym numerem dziewczyna lato i wakacje. A serehe i laske chap. Jednym numerem dziewczyny zapewniły sobie dożywotnią emerytację. A serehe i laske chap. Jednym numerem dziewczyny zapewniły sobie dożywotnią emeryturę. Serehe i laske chap. Jednym numerem dziewczyny zapewniły sobie dożywotnią emeryturę. Szczęściary. Ketchup. Jednym numerem dziewczyny zapewniły sobie dożywotnią emeryturę. Szczęściary. Mick Jagger. Jednym numerem dziewczyny zapewniły sobie dożywotnią emeryturę. Szczęściary. Mick Jagger. Dziewczyny zapewniły sobie dożywotnią emeryturę. Szczęściary. Mick Jagger nie wybiera się na żywotnią emeryturę. Szczęściary. Mick Jagger nie wybiera się na emeryturę ani muzyczną emeryturę. Szczęściary. Mick Jagger nie wybiera się na emeryturę ani muzyczną, ani

Słuchanie. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

0: każde wydane 1000 zł. Zyskaj... Wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tych na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko ty za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na Agata. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Hej!
0: PL. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim...
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim...
0: Biorą się stąd. Agata.
1: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28...
0: Agata.
1: Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte? Hej! Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać...
1: Słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600...
1: Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł...
1: 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą.
1: 8 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo i...
1: Te?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

To jest... To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Jest Radio Jura. Radio Jura.

0: powinny zyskać zwierzaki z częstochowskiego schroniska na miejscu zbiórka kaskać. Zwierzaki z częstochowskiego schroniska na miejscu zbiórka karmy strefa. Zwierzaki z częstochowskiego schroniska na miejscu zbiórka karmy strefa adopcyjna, byśmy mogli poznać te kochane schroniska. Na miejscu zbiórka karmy strefa adopcyjna, byśmy mogli poznać te kochane. Na miejscu zbiórka karmy strefa adopcyjna, byśmy mogli poznać te kochane zwierzaki. Karmy strefa adopcyjna, byśmy mogli poznać te kochane zwierzaki. Masa atrakcji adopcyjna, byśmy mogli poznać te kochane zwierzaki. Masa atrakcji dla dzieci i konkursy. Byśmy mogli poznać te kochane zwierzaki. Masa atrakcji dla dzieci i konkursy z nagrodami. O te kochane zwierzaki. Masa atrakcji dla dzieci i konkursy z nagrodami. Od 15. Żaki. Masa atrakcji dla dzieci i konkursy z nagrodami. Od 15 do 20 gramy. Masa atrakcji dla dzieci i konkursy z nagrodami. Od 15 do 20 gramy dla zwierzaków w parku. Dzieci i konkursy z nagrodami. Od 15 do 20 gramy dla zwierzaków w parku imienia 1020 gramy dla zwierzaków w parku imienia 1000lecia. To już jutro, polecamy. Zwierzaków w parku imienia 1000lecia. To już jutro, polecamy.
1: Radio.
2: Reklama.
1: Rapapara, przekorny.
2: Reklama.
1: Rapapara, przekorny los.
2: Reklama.
1: Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i... Rapapara, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne... Para, przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje... Przekorny los, przez twe oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska... Same oczy zielone. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Największe przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas... Jurajska Summer Festival. Przeboje i wielkie muzyczne emocje podczas Jurajska Summer Festival. Już 18 lipca na parkingu przy Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Galerii Jurajskiej zagrają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Mar. Grają DJ-e, młodzieżowe zespoły Łydka Grubasa oraz Zenek Martyniuk. Młodzieżowe zespoły Łydka

0: sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
1: Zapraszamy do naszej restauracji à la carte. Zapraszamy do naszej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowej restauracji à la carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. La carte, gdzie smaki tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby tradycyjnej polskiej kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni spotykają się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody się z wyjątkowym klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody chłodne klimatem natury. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody chłodne napoje i aromatyczną kawę. Polecamy świeże ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody chłodne napoje i aromatyczną kawę. Świeże ryby klasyki kuchni polskiej, domowe lody chłodne napoje i aromatyczną kawę.
0: Moc atrakcji dla dzieci.
1: Kuchni polskiej, domowe lody chłodne napoje i aromatyczną kawę.
0: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac
1: domowe lody chłodne napoje i aromatyczną kawę.
0: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewanym
1: napoje i aromatyczną kawę.
0: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Kawę.
0: Moc atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja
0: atrakcji dla dzieci. Mini zoo, plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg.
0: Zapraszam. Plac zabaw i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od
0: i basen z podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12.
0: Podgrzewaną wodą.
1: Restauracja Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Słoneczny Brzeg zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzin.
1: Zaprasza w każdą niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna
1: niedzielę od godziny 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku.
1: 12. Zawady. Ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i
1: ulica Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
1: Wypoczynkowa 27A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 9A.
0: Rodzinna niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98.
0: Niedziela pełna smaku, relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy.
0: Relaksu i super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie.
0: Super zabawy.
2: Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Wręczyczka 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie, ogarnij 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie, ogarnij 98. Najczystszy adres samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie, ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka samochodowy w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie, ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka w Częstochowie. Przyjedź perfekcyjnie, ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna. Przyjedź perfekcyjnie, ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa. Perfekcyjnie ogarniemy twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa. Twoje auto na lato. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Wręczyczka 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier. 98. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrzny i każdy detal. Ręczna myjnia samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Samochodowa i detailing w wyższym standardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługardzie. Dbamy o lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych. Lakier wnętrza i każdy detal twojego auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek auta. Obsługujemy klientów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisu. Flotów indywidualnych oraz floty firmowe. Porządek, jakość, bez kompromisów. Wręczyczka 98. Bez kompromisów. Wręczyczka 98.
3: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj.
2: Wręczyczka 98.
3: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to
2: 98.
3: Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Zatrzymaj się na chwilę i podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisów. I podaruj swojej skórze to, co naturalne. Czyste piękno bez kompromisów.

klimatyczny. Klimatyczne How Does It Feel w radiu. Klimatyczne How Does It Feel. Klimatyczne How Does It Feel w radiu Jura od Dub Dogs. Klimatyczne How Does It Feel w radiu Jura od Dub Dogs. Co? Klimatyczne How Does It Feel w radiu Jura od Dub Dogs. Co? Wyczne How Does It Feel w radiu Jura od Dub Dogs. Co w Częstochowie w ten weekend? Ważne wydarzenie w radiu Jura od Dub Dogs. Co w Częstochowie w ten weekend? Ważne wydarzenie w parku od Dub Dogs. Co w Częstochowie w ten weekend? Ważne wydarzenie w parku imienia Tysiąclecia. Jutro. Co w Częstochowie w ten weekend? Ważne wydarzenie w parku imienia Tysiąclecia. Jutro od 15. Ważne wydarzenie w parku imienia Tysiąclecia. Jutro od 15 gramy ze schroniskiem dla w parku imienia Tysiąclecia. Jutro od 15 gramy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Tysiąclecia. Jutro od 15 gramy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Dużo będzie się działo. Jutro od 15 gramy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Dużo będzie się działo, bo i muzycznie gramy ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt. Dużo będzie się działo, bo i muzycznie, i tanecznie, a przede wszystkim dla bezdomnych zwierząt. Dużo będzie się działo, bo i muzycznie, i tanecznie, a przede wszystkim to jest tych zwierząt. Dużo będzie się działo, bo i muzycznie, i tanecznie, a przede wszystkim to jest impreza. Dużo będzie się działo, bo i muzycznie, i tanecznie, a przede wszystkim to jest impreza, dzięki której działo, bo i muzycznie, i tanecznie, a przede wszystkim to jest impreza, dzięki której najwięcej muzycznie, i tanecznie, a przede wszystkim to jest impreza, dzięki której najwięcej powinny zyskać tanecznie, a przede wszystkim to jest impreza, dzięki której najwięcej powinny zyskać zwierzaki z Częstochowskim, to jest impreza, dzięki której najwięcej powinny zyskać zwierzaki z Częstochowskiego schroniska, dzięki której najwięcej powinny zyskać zwierzaki z Częstochowskiego schroniska na miejscu zbiór więcej

0: E-Fiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z zbędnej chemii. E-Fiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. E-Fiore, polski producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka. Producent kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka. Globalna. Kosmetyków naturalnych, tworzonych z pasją, z myślą o tobie. Lokalna marka. Globalna jakość. Lokalna marka. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa. Globalna jakość. Profesjonalna pielęgnacja. Oferta detaliczna, hurtowa oraz detaliczna, hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Hurtowa oraz kompleksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myksowa produkcja kontraktowa. Poczuj tą jakość na swojej skórze. Wejdź na e-myślnikfiore.pl na swojej skórze. Wejdź na e-myślnikfiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Wejdź na e-myślnikfiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama myślnikfiore.pl lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park Okulickiego PL lub odwiedź nasz showroom w Częstochowie. Panorama Business Park Okulickiego pierwszy Business Park Okulickiego pierwsze piętro. Gabinet NR Clinic. E-Fiore, naturalne kosmetyki. Gabinet NR Clinic. E-Fiore, naturalne kosmetyki dla wymagających. Klinik. E-Fiore, naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Upały.
0: E-Fiore, naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Upały. To nie są żarty.
0: Naturalne kosmetyki dla wymagających.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt.
0: Wymagających.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt. Osła. Upały. To nie są żarty. Efekt. Osłabienie ciągu. Upały. To nie są żarty. Efekt. Osłabienie ciągłe pragnienie są żarty. Efekt. Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z. Efekt. Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem. Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity. Możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. I uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litor. Sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litor. Sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Sal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje. Diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów. Pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników. Podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Hej, słyszeliście?
1: Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Hej, słyszeliście?
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15...
1: Wynika z działania jego składników.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 20...
1: Składników.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni... Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie,
2: że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać...
2: W Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie...
2: Do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą.
2: Jest też... Lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie...

0: Poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. A poza sceną food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Food trucki, strefa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżywa chill plusa, piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Piana party i bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 6. Bańki mydlane. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Bo życie to są chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na chwile. Przeżyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska. Żyjmy je razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska. Razem. Startujemy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Prowadzimy o 16. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Wstęp wolny. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Szczegóły na Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Galeria Jurajska.pl. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura. Słoneczny. Prowadzi Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Słoneczny brzeg. Niedziela.
0: I Arek Żabka. Poleca Radio Jura.
1: Słoneczny brzeg. Niedzielna restauracja w sercu.
0: Poleca Radio Jura.
1: Słoneczny brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepsze.
0: Radio Jura.
1: Słoneczny brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę. Słoneczny brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę i Słoneczny brzeg. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad. Niedzielna restauracja w sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie. W sercu natury. Najlepszy sposób na niedzielę i przepyszny obiad w leśnym klimacie.
2: Zapraszamy do naszej restauracji. Najlepszy

0: Otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych. Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji. Do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
1: Organizatorem promocji
0: za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
1: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest
0: kartą. Jest też sporo innych promocji.
1: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest
0: sporo innych promocji.
1: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja
0: promocji.
1: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa. Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 5 dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 20 kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł tego do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji 8 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfy. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i o 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. Taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. Opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski. Regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski. Na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
2: Po reklamie.
1: I w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
2: Po reklamie.
1: PKO. Twój bank polski.
2: Po reklamie.
1: Twój bank polski.
2: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

To jest Radio Jura. Get and take a summer holiday. To jest Radio Jura. A summer holiday. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Reklama. Reklama.
1: Wielkoletnia
0: Reklama.
1: Wielkoletnia wyprzedaż w salonie.
0: Reklama.
1: Wielkoletnia wyprzedaż w salonach mody.
0: Reklama.
1: Wielkoletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wielkoletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wielkoletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, wielkoletnia wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko wyprzedaż w salonach mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz mody męskiej Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjny stylizator Giacomo Conti. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje. Domo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje. Koszule, szorty i garnitury tylko z Giacomo. Tylko

0: Wolsztyńskim, Nowotomyskim i Gostyńskim w Wielkopolsce, gdzie otrzymali w powiatach Wolsztyńskim, Nowotomyskim i Gostyńskim w Wielkopolsce, gdzie otrzymali strażackim, Nowotomyskim i Gostyńskim w Wielkopolsce, gdzie otrzymali strażacy już prawie 80 zgłoszeń. Wielkim i Gostyńskim w Wielkopolsce, gdzie otrzymali strażacy już prawie 80 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy powalonych w Wielkopolsce, gdzie otrzymali strażacy już prawie 80 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy powalonych drzew, gdzie otrzymali strażacy już prawie 80 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy powalonych drzew, połamanych gałęzi, strażacy już prawie 80 zgłoszeń. Większość z nich dotyczy powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale straż odnotowała zgłoszeń. Większość z nich dotyczy powalonych drzew, połamanych gałęzi, ale straż odnotowała też kilka zerwanych dachów, połamanych gałęzi, ale straż odnotowała też kilka zerwanych dachów również z budynku wielorodzinnego. Na szczęście nie, ale straż odnotowała też kilka zerwanych dachów również z budynku wielorodzinnego. Na szczęście nie ma osób. Odnotowała też kilka zerwanych dachów również z budynku wielorodzinnego. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Wejka zerwanych dachów również z budynku wielorodzinnego. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. W województwie Lubów również z budynku wielorodzinnego. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. W województwie lubuskim z kolei liczba budynku wielorodzinnego. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. W województwie lubuskim z kolei liczba tego. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. W województwie lubuskim z kolei liczba interwencji wzrosła do... Nie ma osób poszkodowanych. W województwie lubuskim z kolei liczba interwencji wzrosła do 66 poszkodowanych. W województwie lubuskim z kolei liczba interwencji wzrosła do 66. W powiecie żagańskim. W województwie lubuskim z kolei liczba interwencji wzrosła do 66. W powiecie żagańskim. Kolej liczba interwencji wzrosła do 66. W powiecie żagańskim piorun uderzył w stodołę, co wzrosła do 66. W powiecie żagańskim piorun uderzył w stodołę, co wywołało pożar budynku do 66. W powiecie żagańskim piorun uderzył w stodołę, co wywołało pożar budynku 6. W powiecie żagańskim piorun uderzył w stodołę, co wywołało pożar budynku. Ponadto powalone drzewa. Żagańskim piorun uderzył w stodołę, co wywołało pożar budynku. Ponadto powalone drzewa uszkodziły kilka zaparkowań. Uderzył w stodołę, co wywołało pożar budynku. Ponadto powalone drzewa uszkodziły kilka zaparkowań. Co wywołało pożar budynku. Ponadto powalone drzewa uszkodziły kilka zaparkowanych samochodów. Pożar budynku. Ponadto powalone drzewa uszkodziły kilka zaparkowanych samochodów. Cały czas napływają. Ponadto powalone drzewa uszkodziły kilka zaparkowanych samochodów. Cały czas napływają. Kolejne zgłoszenia dotyczą drzewa uszkodziły kilka zaparkowanych samochodów. Cały czas napływają kolejne zgłoszenia dotyczą one między innymi kilka zaparkowanych samochodów. Cały czas napływają kolejne zgłoszenia dotyczą one między innymi za napływają kolejne zgłoszenia dotyczą one między innymi zalanych piwnic i lokalnych podtopień.
1: Duże utrudnienia.
0: Zgłoszenia dotyczą one między innymi zalanych piwnic i lokalnych podtopień.
1: Duże utrudnienia
0: między innymi zalanych piwnic i lokalnych podtopień.
1: Duże utrudnienia na krakowskim Ruczaju.
0: Zalanych piwnic i lokalnych podtopień.
1: Duże utrudnienia na krakowskim Ruczaju. Samochód zderzył
0: i lokalnych podtopień.
1: Duże utrudnienia na krakowskim Ruczaju. Samochód zderzył się z tramwajem przy ulicy Norymberga.
0: Podtopień.
1: Duże utrudnienia na krakowskim Ruczaju. Samochód zderzył się z tramwajem przy ulicy Norymberskiej. Duże utrudnienia na krakowskim Ruczaju. Samochód zderzył się z tramwajem przy ulicy Norymberskiej. Trzy osoby zostały w krakowskim Ruczaju. Samochód zderzył się z tramwajem przy ulicy Norymberskiej. Trzy osoby zostały poszkodowane. Samochód zderzył się z tramwajem przy ulicy Norymberskiej. Trzy osoby zostały poszkodowane. Nie kursują tramwaje do czasu się z tramwajem przy ulicy Norymberskiej. Trzy osoby zostały poszkodowane. Nie kursują tramwaje do czasu Norymberskiej. Trzy osoby zostały poszkodowane. Nie kursują tramwaje do Czerwonych Maków, mówi nam rzecz. Trzy osoby zostały poszkodowane. Nie kursują tramwaje do Czerwonych Maków, mówi nam rzecznik MPK, by zostały poszkodowane. Nie kursują tramwaje do Czerwonych Maków, mówi nam rzecznik MPK. Dowane. Nie kursują tramwaje do Czerwonych Maków, mówi nam rzecznik MPK Marek Gancarczyk. Kursują tramwaje do Czerwonych Maków, mówi nam rzecznik MPK Marek Gancarczyk. Uruchomiono do Czerwonych Maków, mówi nam rzecznik MPK Marek Gancarczyk. Uruchomiono autobusową komunikację, mówi nam rzecznik MPK Marek Gancarczyk. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. MPK Marek Gancarczyk. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Marek Gancarczyk. Uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Kierowca ciężarówki, który uruchomiono autobusową komunikację zastępczą. Kierowca ciężarówki, który w Kujawsku autobusową komunikację zastępczą. Kierowca ciężarówki, który w Kujawsko-Pomorskim starano komunikację zastępczą. Kierowca ciężarówki, który w Kujawsko-Pomorskim staranował radiowóz służbczą. Kierowca ciężarówki, który w Kujawsko-Pomorskim staranował radiowóz służb i radio... Kierowca ciężarówki, który w Kujawsko-Pomorskim staranował radiowóz służb i radiowóz ciężarówki, który w Kujawsko-Pomorskim staranował

0: Silver, wielki... Silver w wielkim... Silver w wielkim hicie zespołu ABBA, ciężko po... Silver w wielkim hicie zespołu ABBA, ciężko powiedzieć, która wersja... Silver w wielkim hicie zespołu ABBA, ciężko powiedzieć, która wersja jest... Silver w wielkim hicie zespołu ABBA, ciężko powiedzieć, która wersja jest lepsza. Obie w wielkim hicie zespołu ABBA, ciężko powiedzieć, która wersja jest lepsza. Obie świetne. Lay all your... O ABBA, ciężko powiedzieć, która wersja jest lepsza. Obie świetne. Lay all your love... Ciężko powiedzieć, która wersja jest lepsza. Obie świetne. Lay all your love on me... Która wersja jest lepsza. Obie świetne. Lay all your love on me w programie Pogodzina jest lepsza. Obie świetne. Lay all your love on me w programie po godzinach. Za chwilę obie świetne. Lay all your love on me w programie po godzinach. Za chwilę 19 będą Lay all your love on me w programie po godzinach. Za chwilę 19 będą wiadomości i prognoza po... Your love on me w programie po godzinach. Za chwilę 19 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 19 w programie po godzinach. Za chwilę 19 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 19 gramy dalej letnio wakacje. Za chwilę 19 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 19 gramy dalej letnio wakacyjnie. 19 będą wiadomości i prognoza pogody, a po 19 gramy dalej letnio wakacyjnie. Do tego sprawdzi prognoza pogody, a po 19 gramy dalej letnio wakacyjnie. Do tego sprawdzimy, co u nas. A po 19 gramy dalej letnio wakacyjnie. Do tego sprawdzimy, co u nas w ten... Gramy dalej letnio wakacyjnie. Do tego sprawdzimy, co u nas w ten weekend. No i dowiemy się, letnio wakacyjnie. Do tego sprawdzimy, co u nas w ten weekend. No i dowiemy się, kto będzie miał swój wakacyjnie. Do tego sprawdzimy, co u nas w ten weekend. No i dowiemy się, kto będzie miał swój... Do tego sprawdzimy, co u nas w ten weekend. No i dowiemy się, kto będzie miał swój własny dzień. W ten weekend. No i dowiemy się, kto będzie miał swój własny dzień. Bądźcie z nami. Dowiemy się, kto będzie miał swój własny dzień. Bądźcie z nami. Będzie miał swój własny dzień. Bądźcie z nami.
1: Radio
0: Własny dzień. Bądźcie z nami.
1: Radio Jura.
0: Bądźcie z nami.
1: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

0: Tej garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z garnitury za połowę ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z połowy ceny. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii. Wyprzedaż? Wiadomo, tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. Tylko w Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. Giacomo. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. Skorzystaj z letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie. Letniej wyprzedaży w salonie w galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Po reklamie.
0: Nie w galerii Jurajskiej w Częstochowie.
1: Po reklamie.
0: Jurajskiej w Częstochowie.
1: Po reklamie.
2: Jest już.
1: Po reklamie.
2: Jest już 19.
1: Po reklamie.
2: Jest już 19. Czas więc na wiadomości. Te z kraju.
1: Po reklamie.
2: Jest już 19. Czas więc na wiadomości. Te z kraju. Jest już 19. Czas więc na wiadomości. Te z kraju. Jest już 19. Czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotowała i przedstawi. Jest już 19. Czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotowała i przedstawi. Ewa Kwaś. 19. Czas więc na wiadomości. Te z kraju i ze świata przygotowała i przedstawi. Ewa Kwaś. Te z kraju i ze świata przygotowała i przedstawi. Ewa Kwaśne. I ze świata przygotowała i przedstawi. Ewa Kwaśne. Przygotowała i przedstawi Ewa Kwaśne.
3: Rośnie liczba strażackich
2: przedstawi Ewa Kwaśne.
3: Rośnie liczba strażackich interwencji w związku z
2: Kwaśne.
3: Rośnie liczba strażackich interwencji w związku Rośnie liczba strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez Rośnie liczba strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Rośnie liczba strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. W sumie to już ponad strażackich interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. W sumie to już ponad interwencji w związku z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. W sumie to już ponad 140 zgłoszeń z nawałnicą, która przechodzi przez zachodnią Polskę. W sumie to już ponad 140 zgłoszeń Wielkopolsce przechodzi przez zachodnią Polskę. W sumie to już ponad 140 zgłoszeń Wielkopolsce i województwie polskim. W sumie to już ponad 140 zgłoszeń w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. Jest już ponad 140 zgłoszeń w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. Sytuacja 140 zgłoszeń w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. Sytuację na bieżąco śledzi nasz reporter zgłoszeń w Wielkopolsce i w województwie lubuskim. Sytuację na bieżąco śledzi nasz reporter i w województwie lubuskim. Sytuację na bieżąco śledzi nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat. Witamy ponownie.
4: Tak jest, dzień dobry.
3: Beniaminie, gdzie straż ma teraz najwięcej pracy? Witamy ponownie.
4: Tak jest, dzień dobry.
3: Beniaminie, gdzie straż ma teraz najwięcej pracy?
4: W powiatach wolsztyńskim. Dzień dobry.
3: Beniaminie, gdzie straż ma teraz najwięcej pracy?
4: W powiatach wolsztyńskim, nowotomyskim i gostyńskim.
3: Beniaminie, gdzie straż ma teraz najwięcej pracy?
4: W powiatach wolsztyńskim, nowotomyskim i gostyńskim.
3: Pracy.
4: W powiatach wolsztyńskim.

0: W naczepie ciężarówki służby znalazły W naczepie ciężarówki służby znalazły 12 zbiorników typu Mauser, badania stalić. W naczepie ciężarówki służby znalazły 12 zbiorników typu Mauser, badania strażaków wykazały, że...
1: Przypomnę funkcjonariusze Krajowej Administracji.

0: Orlando Park, Aleja Niepodległości 26A.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Podległości 26A.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna
3: 6A.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo.
6: Prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin.
7: Właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
8: Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem
10: Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody
10: Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
10: oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autokracji
10: urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl.
10: Wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 730. Prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267. Właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-200.pl. Telefon 733-267-267. 733-267-267. 33-267-267. 67-267. Burzowy 267.
11: Burzowy piątek, burzem. Burzowy piątek, burzowa. Burzowy piątek, burzowa ma być też sobota, burzowa. Burzowy piątek, burzowa ma być też sobota, burzowa ma być. Burzowy piątek, burzowa ma być też sobota, burzowa ma być niedziela. Burzowy piątek, burzowa ma być też sobota, burzowa ma być niedziela. Jutro to w zasadzie przez cały dzień. Burzowa ma być też sobota, burzowa ma być niedziela. Jutro to w zasadzie przez cały dzień te lokalne sobota, burzowa ma być niedziela. Jutro to w zasadzie przez cały dzień te lokalne burze. Burzowa ma być niedziela. Jutro to w zasadzie przez cały dzień te lokalne burze mogą się w Częstochowie. Niedziela. Jutro to w zasadzie przez cały dzień te lokalne burze mogą się w Częstochowie pojawiać. Jutro to w zasadzie przez cały dzień te lokalne burze mogą się w Częstochowie pojawiać i w regionie. W zasadzie przez cały dzień te lokalne burze mogą się w Częstochowie pojawiać i w regionie. Te lokalne burze mogą się w Częstochowie pojawiać i w regionie. Na termometrach jutro do 20 burze mogą się w Częstochowie pojawiać i w regionie. Na termometrach jutro do 24 stopni w Częstochowie pojawiać i w regionie. Na termometrach jutro do 24 stopni w niedzielę pojawiać i w regionie. Na termometrach jutro do 24 stopni w niedzielę do 21. Na termometrach jutro do 24 stopni w niedzielę do 21. Na termometrach jutro do 24 stopni w niedzielę do 21. A od do 24 stopni w niedzielę do 21. A od poniedziałku stopni w niedzielę do 21. A od poniedziałku trochę chłodniej. W niedzielę do 21, a od poniedziałku trochę chłodniej. Jest szansa, że przez 21, a od poniedziałku trochę chłodniej. Jest szansa, że przez większą część przyszłego, a od poniedziałku trochę chłodniej. Jest szansa, że przez większą część przyszłego tygodnia na poniedziałku trochę chłodniej. Jest szansa, że przez większą część przyszłego tygodnia na termochę chłodniej. Jest szansa, że przez większą część przyszłego tygodnia na termometrach w Częstochowie będzie. Jest szansa, że przez większą część przyszłego tygodnia na termometrach w Częstochowie będzie poniżej 20 stopni. Przez większą część przyszłego tygodnia na termometrach w Częstochowie będzie poniżej 20 stopni. Część przyszłego tygodnia na termometrach w Częstochowie będzie poniżej 20 stopni. Tygodnia na termometrach w Częstochowie będzie poniżej 20 stopni. Metra w Częstochowie będzie poniżej 20 stopni. Poniżej 20 stopni. Stopni.
0: Sponsorem. Sponsorem prognozy. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel.

0: właściciel salonu wakacje.pl. Często. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 20.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizator. Prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację. Właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek. Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właśnie
0: z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody
0: oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima
0: organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl
0: i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 700. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733. Prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-200. Właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-267. Klima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-267.pl. Telefon 733-267-267. 733-267-267.
2: 17 lipca 267-267. 17 lipca 47-267. 17 lipca 41-267. 17 lipca 41 lat temu. 17 lipca 41 lat temu oddano do 17 lipca 41 lat temu oddano do użytku most. 17 lipca 41 lat temu oddano do użytku most saperski na Wiśle w Warszawie. 41 lat temu oddano do użytku most saperski na Wiśle w Warszawie. 1 lat temu oddano do użytku most saperski na Wiśle w Warszawie. Most Syreny. Temu oddano do użytku most saperski na Wiśle w Warszawie. Most Syreny powstał na chwilę na czas saperski na Wiśle w Warszawie. Most Syreny powstał na chwilę na czas remontu innych przepraw w Warszawie. Most Syreny powstał na chwilę na czas remontu innych przepraw, a finalnie most Syreny powstał na chwilę na czas remontu innych przepraw, a finalnie przetrwał. Powstał na chwilę na czas remontu innych przepraw, a finalnie przetrwał 15 lat. Ile to tak na czas remontu innych przepraw, a finalnie przetrwał 15 lat. Ile to takich konstrukcji tu innych przepraw, a finalnie przetrwał 15 lat. Ile to takich konstrukcji, a finalnie przetrwał 15 lat. Ile to takich konstrukcji na chwilę nadal dzielnie służy w przetrwał 15 lat. Ile to takich konstrukcji na chwilę nadal dzielnie służy w naszym kraju 15 lat. Ile to takich konstrukcji na chwilę nadal dzielnie służy w naszym kraju. Już nie wspomnę o naszych ile to takich konstrukcji na chwilę nadal dzielnie służy w naszym kraju. Już nie wspomnę o naszych mieszkaniach. Konstrukcji na chwilę nadal dzielnie służy w naszym kraju. Już nie wspomnę o naszych mieszkaniach. Chwilę nadal dzielnie służy w naszym kraju. Już nie wspomnę o naszych mieszkaniach. Trytytki zawsze w cenie. Nie służy w naszym kraju. Już nie wspomnę o naszych mieszkaniach. Trytytki zawsze w cenie. W ogóle wiedzieliście, już nie wspomnę o naszych mieszkaniach. Trytytki zawsze w cenie. W ogóle wiedzieliście, że wspomnę o naszych mieszkaniach. Trytytki zawsze w cenie. W ogóle wiedzieliście, że to się faktycznie nazywa mieszkaniach. Trytytki zawsze w cenie. W ogóle wiedzieliście, że to się faktycznie nazywa opaska kablowa? Trytytki zawsze w cenie. W ogóle wiedzieliście, że to się faktycznie nazywa opaska kablowa? Pierwsze słyszę. Na cenie. W ogóle wiedzieliście, że to się faktycznie nazywa opaska kablowa? Pierwsze słyszę. A teraz wiedzieliście, że to się faktycznie nazywa opaska kablowa?

Przesłyszę. Ja teraz posłuchamy Madonny. Iwsz nie nazywa opaska kablowa. Pierwsze słyszę. Ja teraz posłuchamy Madonny i Farela Williamsa. Opaska kablowa. Pierwsze słyszę. Ja teraz posłuchamy Madonny i Farela Williamsa. W programie kablowa. Pierwsze słyszę. Ja teraz posłuchamy Madonny i Farela Williamsa. W programie po godzinach. Słyszę. Ja teraz posłuchamy Madonny i Farela Williamsa. W programie po godzinach w Radiu Jura. Giwie. Teraz posłuchamy Madonny i Farela Williamsa. W programie po godzinach w Radiu Jura. Give it to me, Łukasz i Farela Williamsa. W programie po godzinach w Radiu Jura. Give it to me, Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Williamsa. W programie po godzinach w Radiu Jura. Give it to me, Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 4 po 19. W programie po godzinach w Radiu Jura. Give it to me, Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 4 po 19. W Radiu Jura. Give it to me, Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 4 po 19. Give it to me, Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 4 po 19. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. 4 po 19. Ponownie 4 po 19. 4 po 19.

To jest. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.

0: 22 lipca to będzie w innym mieście Birmingham. Ogłoszono właśnie, że 22 lipca to będzie to ważne dla miasta Birmingham. Ogłoszono właśnie, że 22 lipca to będzie to ważne dla miasta święto. Ogłoszono właśnie, że 22 lipca to będzie to ważne dla miasta święto. Na razie jednorazowo 22 lipca to będzie to ważne dla miasta święto. Na razie jednorazowo, ale zapewne ściągnie do miasta, to będzie to ważne dla miasta święto. Na razie jednorazowo, ale zapewne ściągnie do miasta masę turystów dla miasta święto. Na razie jednorazowo, ale zapewne ściągnie do miasta masę turystów, którzy co roku będą. Na razie jednorazowo, ale zapewne ściągnie do miasta masę turystów, którzy co roku będą chcieli ten dzień. Jednorazowo, ale zapewne ściągnie do miasta masę turystów, którzy co roku będą chcieli ten dzień świętować. Zapewne ściągnie do miasta masę turystów, którzy co roku będą chcieli ten dzień świętować. W miejscu, z którym miasta masę turystów, którzy co roku będą chcieli ten dzień świętować. W miejscu, z którym związany był, którzy co roku będą chcieli ten dzień świętować. W miejscu, z którym związany był ich idol, chcieli ten dzień świętować. W miejscu, z którym związany był ich idol, 22 świętować. W miejscu, z którym związany był ich idol, 22 lipca, proszę. W miejscu, z którym związany był ich idol, 22 lipca, proszę pamiętać, w przyszłą środę związany był ich idol, 22 lipca, proszę pamiętać, w przyszłą środę był ich idol, 22 lipca, proszę pamiętać, w przyszłą środę, a u nas za chwilę 22 lipca, proszę pamiętać, w przyszłą środę, a u nas za chwilę kolejna porcja muzyki lipca, proszę pamiętać, w przyszłą środę, a u nas za chwilę kolejna porcja muzyki wybranej na lato, tać w przyszłą środę, a u nas za chwilę kolejna porcja muzyki wybranej na lato, Todd Abigail. W przyszłą środę, a u nas za chwilę kolejna porcja muzyki wybranej na lato, Todd Abigail i Action. Za chwilę kolejna porcja muzyki wybranej na lato, Todd Abigail i Accent. Za moment. Sugar Daddy. Porcja muzyki wybranej na lato, Todd Abigail i Accent. Za moment. Sugar Daddy. Na lato, Todd Abigail i Accent. Za moment. Sugar Daddy. Todd Abigail i Accent. Za moment. Sugar Daddy.
1: Radio
0: i Accent. Za moment. Sugar Daddy.
1: Radio Jura.
0: Za moment. Sugar Daddy.
1: Radio Jura.
0: Daddy.
1: Radio Jura. Radio Jura.
2: Reklama.
1: Szukasz Radio Jura.
2: Reklama.
1: Szukasz adrenaliny na dwóch.
2: Reklama.
1: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach.
2: Reklama.
1: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach?
2: Reklama.
1: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. Adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy. Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto. Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz centymetrów sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukanych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń. Zadzwoń 513 dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń. Zadzwoń 513 300. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń. Zadzwoń 513 306. Ośgodę szukasz mocnych wrażeń. Zadzwoń 513 306 810. Mocnych wrażeń. Zadzwoń 513 306 810. Traktom napędzamy twoją woń. 513 306 810. Traktom napędzamy twoją pasję. 13 306 810. Traktom napędzamy twoją pasję. 306 810. Traktom

0: napędzamy twoją pasję. Przybyszów 510. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska. Traktom. Napędzamy twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska. Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
1: Wiesz,
0: Przybyszów 15 koło Radomska.
1: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest...
0: koło Radomska.
1: Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim... Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz... Wiesz, co zauważyłam? Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróżyłam. Z meblami jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować. Jest trochę jak ze stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w
1: stałym związkiem. Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furni.
1: Zanim się zdecydujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji.
1: Dujesz, lepiej wypróbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszcza...
1: Próbować.
2: Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący... Dokładnie. Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli... Dlatego w salonie meblowym Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwersa. Furnipol masz do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwersa.
1: O!
2: Do dyspozycji rozpieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwersal. Komfort pieszczająco inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwersal. Komfortowe sofy, łóżka inspirujący wybór mebli w strefie butikowej Bajwersal. Komfortowe sofy, łóżka narożniki w strefie butikowej Bajwersal. Komfortowe sofy, łóżka narożniki i fotele. Wejdź w butikowej Bajwersal. Komfortowe sofy, łóżka narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj. Komfortowe sofy, łóżka narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się. W tym sofy, łóżka narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Często narożniki i fotele. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa. Wejdź, wypróbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa parkitka Okulickiego. Próbuj i zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa parkitka Okulickiego 84. Zakochaj się w tym właściwym. Częstochowa parkitka Okulickiego 84. W tym właściwym. Częstochowa parkitka Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
2: Częstochowa parkitka Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
2: Parkitka Okulickiego 84.
1: www.furnipol.pl.
2: Tak blisko 84.
1: www.furnipol.pl. Tak blisko, tak wygodnie. www.furnipol.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak www.furnipol.pl. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. L. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjo. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom wspołem. Pierogi. Tak blisko, tak wygodnie, tak tanio. Powiedz tak, okazjom wspołem. Pierogo, tak wygodnie,

0: 15 groszy za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. W zakupie 2 sztuk cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Sztuk cena 2,19 zł za sztukę z aplikacją lub kartą klienta. Sztukę z aplikacją lub kartą klienta.
1: To już koniec? Twój gruchot nie odpali?
0: Aplikacją lub kartą klienta.
1: To już koniec? Twój gruchot nie odpali?
0: Kartą klienta.
1: To już koniec? Twój gruchot nie odpali? To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i po... To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do aplikacji. To już koniec? Twój gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do aplikacji. Gruchot nie odpali? Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu Motobajor 700. Zezłomuj go i pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu Motobajor 722-28. Pozbądź się problemu. Dzwoń do autozłomu Motobajor 722-28-20. Dzwoń do autozłomu Motobajor 722-28-28-28. Dzwoń do autozłomu Motobajor 722-28-28-28. Złomu Motobajor 722-28-28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż 722-28-28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części 22-28-28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu 28-28-28. Złomowanie pojazdów i sprzedaż części z demontażu. Transport pojazdów i pstów i sprzedaż części z demontażu. Transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor i z demontażu. Transport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor. Wancerzów, ulica Sport pojazdów i pomoc drogowa. Autozłom Motobajor. Wancerzów, ulica Sadowa 71. Pomoc drogowa. Autozłom Motobajor. Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 702. Autozłom Motobajor. Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722-20. Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722-28-20. Wancerzów, ulica Sadowa 71. Telefon 722-28-28-28. Sadowa 71. Telefon 722-28-28-28-28. Telefon 722-28-28-28. www.motobajor.pl. 722-28-28-28. www.motobajor.pl. 228-28-28. www.motobajor.pl. 2828 www.motobajor.pl.
2: UK
1: 28 www.motobajor.pl.
2: Upały. Konie są żarty.
1: www.motobajor.pl.
2: Upały. Konie są żarty.
1: .pl.
2: Upały. Konie są żarty. Efekt? O... Upały. Konie są żarty. Efekt? Osłabienie ciągłe. Upały. Konie są żarty. Efekt? Osłabienie ciągłe pragnienie. Konie są żarty. Efekt? Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. Efekt? Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz... Efekt? Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić... Osłabienie ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby i... Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić... Potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Ty i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Pełnić sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement.
2: Woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety.
2: Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety.
2: Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie litorsal. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie litorsal gasi... Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie litorsal gasi pragnienie. Nawadzal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje... Diety. Rozpuszczony w wodzie litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowo... Rozpuszczony w wodzie litorsal...

Sorry Song. Key West, jego Sorry Song w programie Po Godzinach. Wcześniej Key West, jego Sorry Song w programie Po Godzinach. Wcześniej Key West, jego Sorry Song w programie Po Godzinach. Wcześniej Dawid Kwiatkowski i Kast, jego Sorry Song w programie Po Godzinach. Wcześniej Dawid Kwiatkowski i Kaja. Sorry Song w programie Po Godzinach. Wcześniej Dawid Kwiatkowski i Kaja. Proszę tańcz. W programie Po Godzinach. Wcześniej Dawid Kwiatkowski i Kaja. Proszę tańcz. W godzinach. Wcześniej Dawid Kwiatkowski i Kaja. Proszę tańcz. Tańczyć będziemy w tanecznym radiu po Dawid Kwiatkowski i Kaja. Proszę tańcz. Tańczyć będziemy w tanecznym radiu po 20, a co Ki i Kaja, proszę tańcz. Tańczyć będziemy w tanecznym radiu po 20, a co będzie się, proszę tańcz. Tańczyć będziemy w tanecznym radiu po 20, a co będzie się robiło w dniu o zjęcz. Tańczyć będziemy w tanecznym radiu po 20, a co będzie się robiło w dniu o z jego o z... Będziemy w tanecznym radiu po 20, a co będzie się robiło w dniu o z jego ozborna? Może będą jakieś radio po 20, a co będzie się robiło w dniu o z jego ozborna? Może będą jakieś tańce? Ej, a co będzie się robiło w dniu o z jego ozborna? Może będą jakieś tańce w jego robiło w dniu o z jego ozborna? Może będą jakieś tańce w jego rodzinnym mieście Birmingham o z jego ozborna? Może będą jakieś tańce w jego rodzinnym mieście Birmingham ogłoszono właśnie na? Może będą jakieś tańce w jego rodzinnym mieście Birmingham ogłoszono właśnie, że 20 będą jakieś tańce w jego rodzinnym mieście Birmingham ogłoszono właśnie, że 22 lipca to będzie w jego rodzinnym mieście Birmingham ogłoszono właśnie, że

0: Torsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom dzieli. Torsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upalenia. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Dnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działa prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z
0: płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Zapoluj trz.
0: Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Zapoluj trzy za dwa.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Zapoluj trzy za dwa w Half Price.
1: To wynika z działania jego składników.
2: Zapoluj trzy za dwa w Half Price. Kup trzy rzeczy.
1: Jego składników.
2: Zapoluj trzy za dwa w Half Price. Kup trzy rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańsza. Zapoluj trzy za dwa w Half Price. Kup trzy rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej. Zapoluj trzy za dwa w Half Price. Kup trzy rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej. Wróci na kartę w Half Price. Kup trzy rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej. Wróci na kartę podarunkową. Kup trzy rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej. Wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów wyprzedaży, a wartość najtańszej. Wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Wartość najtańszej. Wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Kart

0: Pomy biorą się stąd. Agata.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zep na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to z Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, a każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na MOL-ze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś
1: gotowy? MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
1: Do soboty z kartą. Szczegóły na molmove.pl.

0: lub do wyczerpania za tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap! Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Przegap! Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands. 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Do nas pracowników Agaty napisała...
0: Do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że...
0: Half Price. Great Brands.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę...
0: Great Brands.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do... Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz... Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo... Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia.
1: Konfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona...
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
2: Powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na...
2: Lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na...
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet
3: żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy za...
3: stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0%. A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0%. Albo wow! Promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0%. Albo wow! 100 zł wszystkie produkty. Nawet 40 razy 0%. Albo wow! 100 zł na następne zakupy za kary. Nawet 40 razy 0%.

pierogami z połem, 450 gramów za jełem. Pierogi z serem i rodzynkami z połem, 450 gramów za 11 zł. Z serem i rodzynkami z połem, 450 gramów za 11 zł. 99 groszy z aplikatkami z połem, 450 gramów za 11 zł. 99 groszy z aplikacją Nasza Gala. 450 gramów za 11 zł. 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Gramów za 11 zł. 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój. 11 zł. 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój. 99 groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój. 1 litr przy groszy z aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój. 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena aplikacją Nasza Gama. Woda Żywiec Zdrój. 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2 gama. Woda Żywiec Zdrój. 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2 zł 19 za sztukę. Zdrój. 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2 zł 19 za sztukę. Aplikacja. 1 litr przy zakupie 2 sztuk. Cena 2 zł.

Biedronka. Wielkoletni asortyment i jego dostępność mogą się różnić w zależności od sklepu. Biedronka. Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco w zależności od sklepu. Biedronka. Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Biedronka. Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej.

zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tych na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na Agatameb. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne. 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się z tych. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Na agatameble.pl. Przytulne.

0: Pokochaj niskie ceny. Tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny. Produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny. 10% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.
0: Niskie ceny.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.
1: Nie.
2: Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

Słuchasz Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Radia Jura.

0: Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasia oferta. Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko jeden. Więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opak. Dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie sprytny wybór, bo ptasie mleczko 11 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni. Niższa cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
0: Dni przed obniżką 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
0: 16,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
0: Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.
0: W sumie najlepszy.
1: Po reklamie. Po reklamie.
2: Radio Jura.
1: Reklamie.
2: Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.

0: Odkochaj Marisa w radiu.
1: Jeszcze raz.
0: Odkochaj Marisa w radiu Jura.
1: Teraz.
0: Odkochaj Marisa w radiu Jura. Byliśmy już w Odkochaj Marisa w radiu Jura. Byliśmy już w Olsztynie, w Częstochowie, to teraz szybko zaglądamy do Blachowni. Tam jutro wakacyjna zabawa na błoniach. Teraz szybko zaglądamy do Blachowni. Tam jutro wakacyjna zabawa na błoniach. Glądamy do Blachowni. Tam jutro wakacyjna zabawa na błoniach. Piknik dla małych i dużych, bo będzie wesoło. Tam jutro wakacyjna zabawa na błoniach. Piknik dla małych i dużych, bo będzie wesołe miasteczko. Błoniach. Piknik dla małych i dużych, bo będzie wesołe miasteczko. Wielkie zumbowanie, będzie strefa relaksu i tak. Piknik dla małych i dużych, bo będzie wesołe miasteczko. Wielkie zumbowanie, będzie strefa relaksu i tak dalej. Dużych, bo będzie wesołe miasteczko. Wielkie zumbowanie, będzie strefa relaksu i tak dalej. Dobra zabawa na sobotę. Wesołe miasteczko, wielkie zumbowanie, będzie strefa relaksu i tak dalej. Dobra zabawa na sobotnie późne popołudnie. Zumbowanie, będzie strefa relaksu i tak dalej. Dobra zabawa na sobotnie późne popołudnie. Strefa relaksu i tak dalej. Dobra zabawa na sobotnie późne popołudnie. Start na Placu Niepodległości. Załóżmy i tak dalej. Dobra zabawa na sobotnie późne popołudnie. Start na Placu Niepodległości za Urzędem Stanu Cywilnego. Dobra zabawa na sobotnie późne popołudnie. Start na Placu Niepodległości za Urzędem Stanu Cywilnego. Sobotnie późne popołudnie. Start na Placu Niepodległości za Urzędem Stanu Cywilnego. O 16 polecam. Późne popołudnie. Start na Placu Niepodległości za Urzędem Stanu Cywilnego. O 16 polecamy. O 16 polecamy.
2: Radio Jura.
0: Polecamy.
2: Radio Jura. Radio Jura.
3: Reklama.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
2: Jura.
3: Reklama.
4: W Carrefourze każdy...
3: Reklama.
4: W Carrefourze każdy dzień to...
3: Reklama.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc... Ty...
3: Reklama.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dziś...
3: Reklama.
4: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się z... W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo...

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana do Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.

To jest To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

0: pogody.
1: Radio Jura.
0: Prognoza pogody.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
1: Jura.
2: Reklama.
3: Serce.
2: Reklama.
3: Serce. Dzisiaj w pracy pod...
2: Reklama.
3: Serce. Dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i...
2: Reklama.
3: Serce. Dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i... Powiedz mi, czy w naszym... Serce. Dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i... Powiedz mi, czy w naszym aucie też ma... Serce. Dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i... Powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek... Dzisiaj w pracy podsłuchałam rozmowę o wakacjach i... Powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych... Mowę o wakacjach i... Powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
4: Pewnie, że ma...
3: I... Powiedz mi, czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
4: Pewnie, że mamy. I AdBlue mamy...
3: Czy w naszym aucie też mamy ten filtr cząstek stałych?
4: Pewnie, że mamy. I AdBlue mamy...
3: Ty się cieszysz? A mamy ten filtr cząstek stałych?
4: Pewnie, że mamy. I AdBlue mamy...
3: Ty się cieszysz? Andrzej, cząstek stałych?
4: Pewnie, że mamy. I AdBlue mamy...
3: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
4: Pewnie, że mamy. I AdBlue mamy...
3: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
4: Tam niech sobie... I AdBlue mamy...
3: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
4: Tam niech sobie podjadą do Kadek mamy...
3: Ty się cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
4: Tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę...
3: Cieszysz? Andrzej powiedział, że to same problemy.
4: Tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF.
3: Wiedział, że to same problemy.
4: Tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF. Tam niech sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF systemu SCR AdBlue i całego sobie podjadą do Kadeksu na diagnostykę DPF systemu SCR AdBlue i całego układu oczyszczania spalin Kadeksu na diagnostykę DPF systemu SCR AdBlue i całego układu oczyszczania spalin i diagnostykę DPF systemu SCR AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. A systemu SCR AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadex SCR AdBlue i całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadex. Regeneracja filtrów DPF. Całego układu oczyszczania spalin. Jest po problemie. Kadex. Regeneracja filtrów DPF. Spalin. Jest po problemie. Kadex. Regeneracja filtrów DPF. Naprawa tłumików i systemów AdBlue. Część po problemie. Kadex. Regeneracja filtrów DPF. Naprawa tłumików i systemów AdBlue. Część Kadex. Regeneracja filtrów DPF. Naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa. Traugutta 16. Regeneracja filtrów DPF. Naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów kadrów DPF. Naprawa tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katynia 2. Kadex tłumików i systemów AdBlue. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katynia 2. Kadex myślnik systemów AdBlue. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katynia 2. Kadex myślnik tlumiki.pl. Częstochowa. Traugutta 16. Bohaterów Katynia 2. Kadex myślnik tlumiki.pl.
2: Korekta
3: 16. Bohaterów Katynia 2. Kadex myślnik tlumiki.pl.
2: Korekla.
3: Bohaterów Katynia 2. Kadex myślnik tlumiki.pl.
2: Po reklamie.
3: 2. Kadex myślnik tlumiki.pl.
2: Po reklamie.
0: Dosłownie za moment zacznik
3: tlumiki.pl.
2: Po reklamie.
0: Dosłownie za moment
3: pl.
2: Po reklamie.
0: Dosłownie za moment zaczynamy taneczne radio.
2: Po reklamie.
0: Dosłownie za moment zaczynamy taneczne radio, ale wcześniej. Dosłownie za moment zaczynamy taneczne radio, ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości na... Dosłownie za moment zaczynamy taneczne radio, ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości na zegarze 20. Za moment zaczynamy taneczne radio, ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości na zegarze 20. Taneczne radio, ale wcześniej posłuchajmy razem wiadomości na zegarze 20. Wcześniej posłuchajmy razem wiadomości na zegarze 20. Słuchajmy razem wiadomości na zegarze 20.
5: Zostaną otwarte
0: wiadomości na zegarze 20.
5: Zostaną otwarte wszystkie archiwa.
0: Zegarze 20.
5: Zostaną otwarte wszystkie archiwa służb. Zostaną otwarte wszystkie archiwa służby bezpieczeństwa. Zostaną otwarte wszystkie archiwa służby bezpieczeństwa Ukrainy i służby wywiadu zagranicznego, które wszystkie archiwa służby bezpieczeństwa Ukrainy i służby wywiadu zagranicznego, które dotyczą tragicznych wydarzeń służby bezpieczeństwa Ukrainy i służby wywiadu zagranicznego, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu, Ukrainy i służby wywiadu

0: zagranicznego, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w służby wywiadu zagranicznego, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Zapowiedział przed granicznego, które dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Zapowiedział przed chwilą prezydent Ukrainy. Dotyczą tragicznych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Zapowiedział przed chwilą prezydent Ukrainy. Wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. Zapowiedział przed chwilą prezydent Ukrainy. Łączymy się z reporterem w XX wieku. Zapowiedział przed chwilą prezydent Ukrainy. Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim. Zapowiedział przed chwilą prezydent Ukrainy. Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim.
1: Dobry
0: wieczór. Przed chwilą prezydent Ukrainy. Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim.
1: Dobry wieczór.
0: Co jeszcze znalazł prezydent Ukrainy? Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim. Łączymy się z reporterem Jakubem Rybskim. Co jeszcze znalazło się w oświadczeniu Wołodymyra Jakubem Rybskim? Co jeszcze znalazło się w oświadczeniu Wołodymyra Zełenskiego?
1: Przede wszystkim, że Ukraina ma wydać decyzję w sprawie udzielenia dodatkowej znaczącej liczby pozwoleń na pracę. Wspólnie z polską stroną musimy zapewnić większe pozwoleń na pracę poszukiwawczo-ekshumacyjne. Priorytety są oczywiste. Wszyscy w Europie potrzebują mówić politykę wobec naszego kraju. Priorytety są oczywiste. Wszyscy w Europie potrzebują dobrych wobec naszego kraju. Priorytety są oczywiste. Wszyscy w Europie potrzebują dobrych sąsiedzkich rów. Priorytety są oczywiste. Wszyscy w Europie potrzebują dobrych sąsiedzkich równoprawnych. Priorytety są oczywiste. Wszyscy w Europie potrzebują dobrych sąsiedzkich równoprawnych i wzajemnie korzystnych.
2: Dlatego Ukraina jest za to Polsce wsparł Ukrainę.

0: Ukrainę po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji, dlatego Ukraina jest za to Polsce wdzięczna.
1: Około 1300 absolwentów Krakowa. Około 1300 absolwentów krakowskich podstawówek nie dostało się
0: wdzięczna.

0: Których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków, bo samorządowymi, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków, bo tam też, których organem prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30 prowadzącym nie jest Gmina Miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30, przy czym nie jest Gmina Miejska Kraków, bo tam też jest ponad 30 liceów, bo tam też jest ponad 30 liceów, które oferują miejsca. Jest ponad 30 liceów, które oferują miejsca dla uczniów. Jest przy 30 liceów, które oferują miejsca dla uczniów.
1: Mówił
0: 30 liceów, które oferują miejsca dla uczniów.
1: Mówiły mamy przyszłych licealistów
0: i które oferują miejsca dla uczniów.
1: Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy
0: miejsca dla uczniów.
1: Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy Gąsierowski
0: miejsca dla uczniów.
1: Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy Gąsierowski z Wydziału Edukacji
0: Urzędu dla uczniów.
1: Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy Gąsierowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta. Mówiły mamy przyszłych licealistów i Jerzy Gąsierowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter licealistów i Jerzy Gąsierowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter i Jerzy Gąsierowski z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter Maciej Sołtys z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter Maciej Sołtys. We wtorek zacznie się rekrutakacji Urzędu Miasta Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter Maciej Sołtys. We wtorek zacznie się rekrutacja Krakowa. Rozmawiał z nimi reporter Maciej Sołtys. We wtorek zacznie się rekrutacja uzupełniająca. Rozmawiał z nimi reporter Maciej Sołtys. We wtorek zacznie się rekrutacja uzupełniająca. Maciej Sołtys. We wtorek zacznie się rekrutacja uzupełniająca. We wtorek zacznie się rekrutacja uzupełniająca. Zacznie się rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja uzupełniająca. Uzupełniająca.
2: Sponsorem. Sponsorem prognozy pogody jest Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości, właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości, wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A. 19 oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody
2: oraz Wendopark, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki
2: Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarni
2: 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek. Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody
3: Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody
3: oferujący organizację urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
3: organizacji urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa
3: urodzin i wycieczek.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 200 Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 200 Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267. Telefon 733 267 267. 33 267 267. 267 267.

0: Bailando za chwilę zaczynamy nasze wakacje. Bailando za chwilę zaczynamy nasze wakacyjne bailando letnie. Bailando za chwilę zaczynamy nasze wakacyjne bailando letnie w tanecznym radiu. Jest Bailando za chwilę zaczynamy nasze wakacyjne bailando letnie w tanecznym radiu. Jest kilka nowości. Ile zaczynamy nasze wakacyjne bailando letnie w tanecznym radiu. Jest kilka nowości. Dużo fajne wakacyjne bailando letnie w tanecznym radiu. Jest kilka nowości. Dużo fajnych dźwięków i sety. Polecamy się. Lando letnie w tanecznym radiu. Jest kilka nowości. Dużo fajnych dźwięków i sety. Polecamy się. W tanecznym radiu. Jest kilka nowości. Dużo fajnych dźwięków i sety. Polecamy się, a wcześniej punktualnie. Jest kilka nowości, dużo fajnych dźwięków i sety. Polecamy się, a wcześniej punktualnie o 20 wiadomości i praw. Dużo fajnych dźwięków i sety. Polecamy się, a wcześniej punktualnie o 20 wiadomości i prognoza. I sety. Polecamy się, a wcześniej punktualnie o 20 wiadomości i prognoza. Polecamy się, a wcześniej punktualnie o 20 wiadomości i prognoza pogody. Wcześniej punktualnie o 20 wiadomości i prognoza pogody. Radio 20 wiadomości i prognoza pogody.
1: Radio Jura.
0: Wiadomości i prognoza.

0: Niepodległości 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację. Pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin. Właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek. Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy
0: Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody
0: Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklimu
0: organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklimu
0: urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl.
0: Telefon.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 7. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 200. Pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 260. Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 260. Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267. Telefon 733 267 267. 733 267 267.
2: Jest już piątek, mamy po 20.
1: 267 267.
2: Jest już piątek, mamy po
1: 267.
2: Jest już piątek, mamy po 20, czyli
1: 7.
2: Jest już piątek, mamy po 20, czyli zaczynamy taneczne radio na dobry początek. Jest już piątek, mamy po 20, czyli zaczynamy taneczne radio na dobry początek kolejnego. Jest już piątek, mamy po 20, czyli zaczynamy taneczne radio na dobry początek kolejnego wakacyjnego weekendu. Po 20, czyli zaczynamy taneczne radio na dobry początek kolejnego wakacyjnego weekendu. Nie ostatniego. Zaczynamy taneczne radio na dobry początek kolejnego wakacyjnego weekendu. Nie ostatniego na szczęście. Radio na dobry początek kolejnego wakacyjnego weekendu. Nie ostatniego na szczęście, choć no ten czas bardzo. Dobry początek kolejnego wakacyjnego weekendu. Nie ostatniego na szczęście, choć no ten czas bardzo zasuwa. Kolejnego wakacyjnego weekendu. Nie ostatniego na szczęście, choć no ten czas bardzo zasuwa. Niestety weekendu. Nie ostatniego na szczęście, choć no ten czas bardzo zasuwa. Niestety. John Curry na początek. Ostatniego na szczęście, choć no ten czas bardzo zasuwa. Niestety. John Curry na początek i singiel. Choć no ten czas bardzo zasuwa. Niestety. John Curry na początek i singiel. Whisper. Bardzo zasuwa. Niestety. John Curry na początek i singiel. Whisper. Łukasz Jakubczyk. Cześć. Niestety. John Curry na początek i singiel Whisper. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dobry wieczór. John Curry na początek i singiel Whisper. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dobry wieczór. Curry na początek i singiel Whisper. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dobry wieczór.
3: Radio
2: Jura. Whisper. Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dobry wieczór.
3: Radio Jura.
2: Łukasz Jakubczyk, cześć ponownie. Dobry wieczór.
3: Radio Jura.
2: Ponownie. Dobry wieczór.
3: Radio Jura.
2: Wieczór.
3: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: ty ciągle chcesz.
1: Tylko moment odwagi jednak brak.
0: Bo ty ciągle chcesz.
1: Moment odwagi jednak brak.
0: Bo ty ciągle chcesz.
1: Zdobyć odwagi jednak brak.
0: Bo ty ciągle chcesz.
1: Zdobyć świat
0: jednak brak. Bo ty ciągle chcesz.
1: Zdobyć świat aż.

0: Tanecznym album Country Roads, DJ Braheim z Norwegii w Tanecznym Radiu. Country Roads, DJ Braheim z Norwegii w Tanecznym Radiu.
1: Taneczne
0: DJ Braheim z Norwegii w Tanecznym Radiu.
1: Taneczne Radio Jura.
0: Braheim z Norwegii w Tanecznym Radiu.
1: Taneczne Radio Jura.
0: Norwegii w Tanecznym Radiu.
1: Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Radio Jura.

0: z nich
1: zdobyć świata szczyt
0: i zrozumieć jeden z nich
1: zdobyć świata szczyt
0: umieć jeden z nich
1: zdobyć świata szczyt Arek Braxton Sienicki
0: jeden z nich
1: zdobyć świata szczyt Arek Braxton Sienicki Marek
0: jeden z nich
1: zdobyć świata szczyt Arek Braxton Sienicki Marek Kościkiewicz taki zdobyć świata szczyt Arek Braxton Sienicki Marek Kościkiewicz takie ciekawe dźwięki na naszej antenie szczyt Arek Braxton Sienicki Marek Kościkiewicz takie ciekawe dźwięki na naszej antenie w Braxton Sienicki Marek Kościkiewicz takie ciekawe dźwięki na naszej antenie w Tanecznym Radio kiedy Sienicki Marek Kościkiewicz takie ciekawe dźwięki na naszej antenie w Tanecznym Radio kiedyś wiadomo szczęść Kościkiewicz takie ciekawe dźwięki na naszej antenie w Tanecznym Radio kiedyś wiadomo szczęśliwego Nowego Jorku zespołu ciekawe dźwięki na naszej antenie w Tanecznym Radio kiedyś wiadomo szczęśliwego Nowego Jorku zespołu IRA na naszej antenie w Tanecznym Radio kiedyś wiadomo szczęśliwego Nowego Jorku zespołu IRA a propos Tanecznym Radio kiedyś wiadomo szczęśliwego Nowego Jorku zespołu IRA a propos Nowego Jorku to aktualnie mają tam bardzo zanieczyszczone powietrze to w związku z pożarami Nowego Jorku to aktualnie mają tam bardzo zanieczyszczone powietrze to w związku z pożarami lasów w Kanadzie dym nie mają tam bardzo zanieczyszczone powietrze to w związku z pożarami lasów w Kanadzie dym to zanieczyszczone powietrze to w związku z pożarami lasów w Kanadzie dym widać i czuć na przez powietrze to w związku z pożarami lasów w Kanadzie dym widać i czuć na w związku z pożarami lasów w Kanadzie dym widać i czuć na przestrzeni kilkuset kilometrów nawet już w Amerykach lasów w Kanadzie dym widać i czuć na przestrzeni kilkuset kilometrów nawet już w amerykańskiej dym widać i czuć na przestrzeni kilkuset kilometrów nawet już w amerykańskiej stolicy w Waszyngtonie nie widać i czuć na przestrzeni kilkuset kilometrów nawet już w amerykańskiej stolicy w Waszyngtonie nie zazdrościmy ani kilkuset kilometrów nawet już w amerykańskiej stolicy w Waszyngtonie nie zazdrościmy a teraz gramy set kilometrów nawet już w amerykańskiej stolicy w Waszyngtonie nie zazdrościmy a teraz gramy dalej w Tanecznym Radiu nawet już w amerykańskiej stolicy w Waszyngtonie nie zazdrościmy a teraz gramy dalej w Tanecznym Radiu stolicy w Waszyngtonie nie zazdrościmy a teraz gramy dalej w Tanecznym Radiu czas na Take Me Home nie zazdrościmy a teraz gramy dalej w Tanecznym Radiu czas na Take Me Home Country Road a teraz gramy dalej w Tanecznym Radiu czas na Take Me Home Country Roads DJ gramy dalej w Tanecznym Radiu czas na Take Me Home Country Roads DJ Braheim z Norwegii Tanecznym Radiu czas na Take Me Home Country Roads DJ Braheim z Norwegii na Take Me Home Country Roads DJ Braheim z Norwegii

Taneczne Radio. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Radio Jura.

0: Reklama.
1: Niskie ceny.
0: Reklama.
1: Niskie ceny są.
0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.
0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.
0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.
0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą moja. Niskie ceny są.

0: browarni Lidla znajdziesz Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Lody, lody.
0: Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Lody, lody, zapraszamy.
0: Tylko dla pełnoletnich.
1: Lody, lody, zapraszamy na pysznych. Lody, lody, zapraszamy na pyszne. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną. Na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz?
1: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa.
1: Do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz.
1: Kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz.
1: Śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie. Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po lakto, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety.
2: Laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control.
2: Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control.
2: Być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie.
2: I po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka.
2: Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Element diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lactocon Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lactocontrol przed posiłkiem, by trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lactocontrol przed posiłkiem, by jeść to, co lozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lactocontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Wystarczy jedna tabletka Lactocontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bezdyskna tabletka Lactocontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lactocontrol. Kontrol przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lactocontrol i produkt posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lactocontrol i produkty mść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być. Bez dyskomfortu. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Z dyskomfortu. Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
0: Zdrowid.
3: Lactocontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
0: Zdrowid.
4: Dyskont OBA
3: i produkty mleczne mogą być bezpieczne.
0: Zdrowid.
4: Dyskont OBA i w Netto teraz
3: mleczne mogą być bezpieczne.
0: Zdrowid.
4: Dyskont OBA i w Netto teraz polski ziemniak wczesny
3: bezpieczne.
0: Zdrowid.
4: Dyskont OBA i w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 40.
3: Zdrowid.
4: Dyskont OBA i w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49. Dyskont OBA i w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg a 60. Dyskont OBA i w Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg a 62. Netto teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg a 62% taniej, a ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg a 62% taniej, a woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 tylko złoty 49 za 1 kg a 62%

0: Milk and Sugar. Milk and Sugar i Jam. Milk and Sugar i James Hall w tanecznym radio. Milk and Sugar i James Hall w tanecznym radio. I like it. Milk and Sugar i James Hall w tanecznym radio. I like it. Milk and Sugar i James Hall w tanecznym radio. I like it. Mam takie wrażenie. Milk and Sugar i James Hall w tanecznym radio. I like it. Mam takie wrażenie, że w tym sezonie właśnie tak. I James Hall w tanecznym radio. I like it. Mam takie wrażenie, że w tym sezonie właśnie takie dźwięki. W tanecznym radio. I like it. Mam takie wrażenie, że w tym sezonie właśnie takie dźwięki lubimy najbardziej. I like it. Mam takie wrażenie, że w tym sezonie właśnie takie dźwięki lubimy najbardziej. Szczególnie na plaży. Mam takie wrażenie, że w tym sezonie właśnie takie dźwięki lubimy najbardziej. Szczególnie na plaży. Na wrażenie, że w tym sezonie właśnie takie dźwięki lubimy najbardziej. Szczególnie na plaży. Na ręczniku właśnie takie dźwięki lubimy najbardziej. Szczególnie na plaży. Na ręczniku z napojami z palemką lubimy najbardziej. Szczególnie na plaży. Na ręczniku z napojami z palemką w dłoniach i tak. Szczególnie na plaży. Na ręczniku z napojami z palemką w dłoniach i tak dalej. Oby na ręczniku z napojami z palemką w dłoniach i tak dalej. Oby właśnie tak w ręczniku z napojami z palemką w dłoniach i tak dalej. Oby właśnie tak wyglądała reszta napojami z palemką w dłoniach i tak dalej. Oby właśnie tak wyglądała reszta sezonu nad polską w dłoniach i tak dalej. Oby właśnie tak wyglądała reszta sezonu nad polskim morzem. Trzymam za to kciuki. A i tak dalej. Oby właśnie tak wyglądała reszta sezonu nad polskim morzem. Trzymam za to kciuki. A za chwilę oby właśnie tak wyglądała reszta sezonu nad polskim morzem. Trzymam za to kciuki. A za chwilę oczywiście wyglądała reszta sezonu nad polskim morzem. Trzymam za to kciuki. A za chwilę oczywista oczywistość. Summer is mad. Sezonu nad polskim morzem. Trzymam za to kciuki. A za chwilę oczywista oczywistość. Summer is polskim morzem. Trzymam za to kciuki. A za chwilę oczywista oczywistość. Summer is magic. Jasne, że za to kciuki. A za chwilę oczywista oczywistość. Summer is magic. Jasne, że lato i wakacje to magiczny czas. Oczywista oczywistość. Summer is magic. Jasne, że lato i wakacje to magiczny czas. Christość. Summer is magic. Jasne, że lato i wakacje to magiczny czas. Christian Marki pojawi się. Jasne, że lato i wakacje to magiczny czas. Christian Marki pojawi się w tanecznym radio. Lato i wakacje to magiczny czas. Christian Marki pojawi się w tanecznym radio.
1: Radio Jura.
0: To magiczny czas. Christian Marki pojawi się w tanecznym radio.
1: Radio Jura.
0: Christian Marki pojawi się w tanecznym radio.
1: Radio Jura.
0: I pojawi się w tanecznym radio.
1: Radio Jura. Muzyka.
0: Radio.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

0: bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Listki piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. W butelkach bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksywrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. 10 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Panią, jesteś cały...
0: Sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta...
0: 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz...
0: Na kartę. Biedronka.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z do...
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące.
1: Jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim...
1: Ta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim... Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. W domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się w kółko. Myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy.
2: Problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy.
2: A w nim moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest feminizm.
2: Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest feminost.
2: Przekończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest feminost. Feminost. Mnie
2: wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest feminost. Mnie bardzo pomógł. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost męczy. A przecież jest feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety. Przecież jest feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie. Mnie bardzo pomógł. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mózgu. Feminost suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni. W tym most suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni. W tym mięśni kegla. Ty pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni. W tym mięśni kegla. I już nie boję się. Trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni. W tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Pomaga prawidłowe napięcie mięśni. W tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff.
1: Napięcie mięśni. W tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla...
1: Mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak. Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak. Boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost
1: z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost, utrzymaj...
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
3: Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. W browarni Lidla.
3: Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.

0: taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra za 1 kg aż 62% taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę 62% taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie taniej, a woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk, najniższa gazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk, najniższa cena 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk, najniższa cena z 30 dni złoty nie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89,9 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy. Przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy. Sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Z 30 dni złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: 89. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: To patent na tanie zakupy.
1: Po reklamie.
0: Zakupy.
1: Po reklamie. Po reklamie.
2: Radio. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: Mamy czas przerabiania hitów sprzed lat, więc proszę nie... Mamy czas przerabiania hitów sprzed lat, więc proszę nie być zaskoczonym, gdy... Mamy czas przerabiania hitów sprzed lat, więc proszę nie być zaskoczonym, gdy kolej... Mamy czas przerabiania hitów sprzed lat, więc proszę nie być zaskoczonym, gdy kolejne tego typu klasyki... Przerabiania hitów sprzed lat, więc proszę nie być zaskoczonym, gdy kolejne tego typu klasyki w nowym wydaniu... Sprzed lat, więc proszę nie być zaskoczonym, gdy kolejne tego typu klasyki w nowym wydaniu... Ze świeżym bitem będą wiersze... Nie być zaskoczonym, gdy kolejne tego typu klasyki w nowym wydaniu... Ze świeżym bitem będą wjeżdżać... Gdy kolejne tego typu klasyki w nowym wydaniu... Ze świeżym bitem będą wjeżdżać do naszych głośników... Ale są też nowy typu klasyki... w nowym wydaniu. Ze świeżym bitem będą wjeżdżać do naszych głośników, ale są też nowości, które w nowym wydaniu. Ze świeżym bitem będą wjeżdżać do naszych głośników, ale są też nowości, które ze świeżym bitem będą wjeżdżać do naszych głośników, ale są też nowości, które w trakcie lata jakoś bitem będą wjeżdżać do naszych głośników, ale są też nowości, które w trakcie lata jakoś wjeżdżać do naszych głośników, ale są też nowości, które w trakcie lata jakoś jeszcze bardziej podbijaków, ale są też nowości, które w trakcie lata jakoś jeszcze bardziej podbijają klimat tego czasu. I taka piosenka za chwilę, La Luna della Sirena i Alek mat tego czasu. I taka piosenka za chwilę, La Luna della Sirena i Alex Pizzuti w tanecznym radiu. I taka piosenka za chwilę, La Luna della Sirena i Alex Pizzuti w tanecznym radio. Za chwilę, La Luna della Sirena i Alex Pizzuti w tanecznym radio.
1: Radio Jura.
0: La Luna della Sirena i Alex Pizzuti w tanecznym radio.
1: Radio Jura
0: i Alex Pizzuti w tanecznym radio.
1: Radio Jura
0: Pizzuti w tanecznym radio.
1: Radio Jura. Muzyka
0: w tanecznym radio.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.

Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

Muzyka wybrana. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: ten numer DJ Svensson Free. Ten numer DJ Svensson. Ten numer DJ Svensson Freaks poznaliśmy 20. Ten numer DJ Svensson Freaks poznaliśmy 25 lat. DJ Svensson Freaks poznaliśmy 25 lat temu. Blank and Jones z Niemiec w tanecznym radio. Poznaliśmy 25 lat temu. Blank and Jones z Niemiec w tanecznym radio. Kto lubi takie dźwięki? 25 lat temu. Blank and Jones z Niemiec w tanecznym radio. Kto lubi takie dźwięki? Takie bity. Lat temu. Blank and Jones z Niemiec w tanecznym radio. Kto lubi takie dźwięki? Takie bity. No to Blank and Jones z Niemiec w tanecznym radio. Kto lubi takie dźwięki, takie bity, no to warto sobie wrócić do ich twórczości. Niemiec w tanecznym radio, kto lubi takie dźwięki, takie bity, no to warto sobie wrócić do ich twórczości. Szczególnie w radio, kto lubi takie dźwięki, takie bity, no to warto sobie wrócić do ich twórczości. Szczególnie z przełomu, no to warto sobie wrócić do ich twórczości. Szczególnie z przełomu wieku, a za chwilę przeniesiemy wrócić do ich twórczości. Szczególnie z przełomu wieku, a za chwilę przeniesiemy się do połowy lat 70. Szczególnie z przełomu wieku, a za chwilę przeniesiemy się do połowy lat 70. z przełomu wieku. A za chwilę przeniesiemy się do połowy lat 70. Joe Dassin wieku. A za chwilę przeniesiemy się do połowy lat 70. Joe Dassin zaśpiewał. Za chwilę przeniesiemy się do połowy lat 70. Joe Dassin zaśpiewał kiedyś piosenkę Letendien. Połowy lat 70. Joe Dassin zaśpiewał kiedyś piosenkę Letendien. W ogóle 70. Joe Dassin zaśpiewał kiedyś piosenkę Letendien. W ogóle to jest momentami mocno przearanżowany. Zaśpiewał kiedyś piosenkę Letendien. W ogóle to jest momentami mocno przearanżowana piosenka Toto zespołu Letendien. W ogóle to jest momentami mocno przearanżowana piosenka Toto zespołu Afryka. W ogóle to jest momentami mocno przearanżowana piosenka Toto zespołu Afryka. Można się to jest momentami mocno przearanżowana piosenka Toto zespołu Afryka. Można się wsłuchać. No to za moment nowa wersja no przearanżowana piosenka Toto zespołu Afryka. Można się wsłuchać. No to za moment nowa wersja Letendien piosenka Toto zespołu Afryka. Można się wsłuchać. No to za moment nowa wersja Letendien, a przy okazji zespołu Afryka. Można się wsłuchać. No to za moment nowa wersja Letendien, a przy okazji przypomniałem sobie, Afryka. Można się wsłuchać. No to za moment nowa wersja Letendien, a przy okazji przypomniałem sobie, że kiedyś słuchać. No to za moment nowa wersja Letendien, a przy okazji przypomniałem sobie, że kiedyś ma. Moment nowa wersja Letendien, a przy okazji przypomniałem sobie, że kiedyś mandaryna miała swoją wersję. Letendien, a przy okazji przypomniałem sobie, że kiedyś mandaryna miała swoją wersję. Za czasów przy okazji przypomniałem sobie, że kiedyś mandaryna miała swoją wersję. Za czasów, które wracają, miałem sobie, że kiedyś mandaryna miała swoją wersję. Za czasów, które wracają, mandaryna miała swoją wersję. Za czasów, które wracają, czyli czerwonych włosów, u jej swoją wersję. Za czasów, które wracają, czyli czerwonych włosów, u jej boku. Za czasów, które wracają, czyli czerwonych włosów, u jej boku. I tutaj postawmy kropkę. Za które wracają, czyli czerwonych włosów u jej boku. I tutaj postawmy kropkę. Za chwilę wracamy do tanem, czyli czerwonych włosów u jej boku. I tutaj postawmy kropkę. Za chwilę wracamy do tanecznego słów u jej boku. I tutaj postawmy kropkę. Za chwilę wracamy do tanecznego radia.
1: Radio
0: u jej boku. I tutaj postawmy kropkę. Za chwilę wracamy do tanecznego radia.
1: Radio Jura.
0: Tutaj postawmy kropkę. Za chwilę wracamy do tanecznego radia.
1: Radio Jura.
0: Za chwilę wracamy do tanecznego radia.
1: Radio Jura. Muzyka.
0: Do tanecznego radia.
1: Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.

0: wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.
1: Reklama.
0: Muzyka wybrana na lato.
1: Reklama.
0: Wybrana na lato.
1: Reklama.
0: Wybrana na lato.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz...
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór...
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super... W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od... W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku skup... W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa i wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczeg... Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkoholowe piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po obiedzie mam...
2: Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po obiedzie mam...
2: Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na...
2: Tylko dla pełnoletnich.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję... Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku. Gdzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść. Zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Sypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi.
3: A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo.
3: Sięgnie takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po...
3: W żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin.
3: Szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety.
3: Coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin. Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy o Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gór. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza klatki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochłego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Dania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wymaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.
2: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Radio Jura.

0: programie.
1: Radio Jura. Muzyka Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana.

jest To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Słuchasz. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura. Słuchasz Radia Jura.

0: elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktów poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Dyskont
0: upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Dyskontowe asy w Netto.
0: Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Dyskontowe asy w Netto.
0: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 4.
0: Z działania jego składników.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 4.
0: Dników.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. 62 pro. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg. 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój luz, tylko złoty 49 za 1 kg. 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie 49 za 1 kg. 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 90 kg. 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę, 2% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena. Woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 8 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89, net 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy. Jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy. Po reklamie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
3: Obiecuję, że za moment wracamy do...
2: Po reklamie.
3: Obiecuję, że za moment wracamy do Tanecznego Radia, ale teraz sprawdź... Obiecuję, że za moment wracamy do Tanecznego Radia, ale teraz sprawdźmy najnowsze wiadomości. Obiecuję, że za moment wracamy do Tanecznego Radia, ale teraz sprawdźmy najnowsze wiadomości, bo na zegarze 20... Wracamy do Tanecznego Radia, ale teraz sprawdźmy najnowsze wiadomości, bo na zegarze 21. Ale teraz sprawdźmy najnowsze wiadomości, bo na zegarze 21. Najnowsze wiadomości, bo na zegarze 21.
4: Nawet kilka
3: wiadomości, bo na zegarze 21.
4: Nawet kilka dni może po
3: 21.
4: Nawet kilka dni może potrwać przywrócenie ruchu. Nawet kilka dni może potrwać przywrócenie ruchu na trasie. Nawet kilka dni może potrwać przywrócenie ruchu na trasie kolejowej z Nowego Sącza. Nawet kilka dni może potrwać przywrócenie ruchu na trasie kolejowej z Nowego Sącza. Kilka dni może potrwać przywrócenie ruchu na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny. Po południu w rejonie trwać przywrócenie ruchu na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny. Po południu w rejonie Wierchom ruchu na trasie kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny. Po południu w rejonie Wierchomliwy kolejowej z Nowego Sącza do Muszyny. Po południu w rejonie Wierchomliwy kolejuje się pociąg towarowy, a jeden z wagonów Sącza do Muszyny. Po południu w rejonie Wierchomliwy kolejuje się pociąg towarowy, a jeden z wagonów wpadł. Po południu w rejonie Wierchomliwy kolejuje się pociąg towarowy, a jeden z wagonów wpadł do rzeki Pniu. W rejonie Wierchomliwy kolejuje się pociąg towarowy, a jeden z wagonów wpadł do rzeki Poprad. O tym, co omliwy kolejuje się pociąg towarowy, a jeden z wagonów wpadł do rzeki Poprad. O tym, co się stało na tym szlaku pociąg towarowy, a jeden z wagonów wpadł do rzeki Poprad. O tym, co się stało na tym szlaku kolejowym do rzeki Poprad. O tym, co się stało na tym szlaku kolejowym, reporter Maciej Połachicki.
5: W sumie wykoleiło się 6 wagonów z długiego, ale na szczęście pustego składu. Jeden rzeczywiście wpadł do Popradu, drugi oparł się 6 wagonów z długiego, ale na szczęście pustego składu. Jeden rzeczywiście wpadł do Popradu, drugi oparł się z długiego, ale na szczęście pustego składu. Jeden rzeczywiście wpadł do Popradu, drugi oparł się na skarpie, reszcie pustego składu. Jeden rzeczywiście wpadł do Popradu, drugi oparł się na skarpie, reszta została na nasypie. Na miejscu składu jeden rzeczywiście wpadł do Popradu, drugi oparł się na skarpie, reszta została na nasypie. Na miejscu pracujcie wpadł do Popradu, drugi oparł się na skarpie, reszta została na nasypie. Na miejscu pracuje policja, która ma ustalić przyczyny tego wypadku. Jadą tam też dwa pociągi, które za pomocą potężnych dźwigów mają przyczyny tego wypadku. Jadą tam

0: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
1: Reklama.
0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Niskie ceny.
0: Jura.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są co...
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od...
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są...

0: też dwa pociągi, które za pomocą potężnych dźwigów mają podnieść wykolejone. Jadą tam też dwa pociągi, które za pomocą potężnych dźwigów mają podnieść wykolejone wagony na tory. Dopiero potem będzie można przystąpić
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych

0: Protmek 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Upały.
0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Upały. To nie są żarty.
0: Nie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Upały. To nie są żarty.
0: Kartę. Biedronka.
1: Upały. To nie są żarty. Efekt. Pały. To nie są żarty. Efekt. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Nie są żarty. Efekt. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Efekt. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z pot. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity. Ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity. Pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić. Z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie tracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal.
1: Sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement.
1: Starczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety.
1: Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie.
1: Sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Litorsal gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów. Pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów.

0: trybun będzie śledził możliwych ofiarach. Prezydent Stanów Zjednoczonych z trybun będzie śledził niedzielny finał piłkarskich. Prezydent Stanów Zjednoczonych z trybun będzie śledził niedzielny finał piłkarskich mistrzostw. Prezydent Stanów Zjednoczonych z trybun będzie śledził niedzielny finał piłkarskich mistrzostw świata. Trybun będzie śledził niedzielny finał piłkarskich mistrzostw świata. Na linii w studio w Waszyngtonie śledził niedzielny finał piłkarskich mistrzostw świata. Na linii w studio w Waszyngtonie finał piłkarskich mistrzostw świata. Na linii w studio w Waszyngtonie w nim nasz mistrzostw świata. Na linii w studio w Waszyngtonie w nim nasz korespondent Paweł Żuchowski. Na linii w studio w Waszyngtonie w nim nasz korespondent Paweł Żuchowski. Pawle, Donald Trump wkrótce wyruszy do Nowego Jorku.
1: Dzień dobry, tak, jeszcze dziś prezydent USA weźmie udział.
0: Donald Trump wkrótce wyruszy do Nowego Jorku.
1: Dzień dobry, tak, jeszcze dziś prezydent USA weźmie. Dzień dobry, tak, jeszcze dziś prezydent USA weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez FIFA wydarzenie zaplanowane. Tak, jeszcze dziś prezydent USA weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez FIFA wydarzenie zaplanowano na 20. Prezydent USA weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez FIFA wydarzenie zaplanowano na 23:20 czasu polskiego. Udział w przyjęciu organizowanym przez FIFA wydarzenie zaplanowano na 23:20 czasu polskiego. Nie wykluczone organizowanym przez FIFA wydarzenie zaplanowano na 23:20 czasu polskiego. Niewykluczone jest spotkanie FIFA wydarzenie zaplanowano na 23:20 czasu polskiego. Niewykluczone jest spotkanie z szefem Federacji Piłkarskiej zaplanowano na 23:20 czasu polskiego. Niewykluczone jest spotkanie z szefem Federacji Piłkarskiej, ale wieczór 20 czasu polskiego. Niewykluczone jest spotkanie z szefem Federacji Piłkarskiej, ale wieczór już prezydent ma spędzić na terenie polskiego. Niewykluczone jest spotkanie z szefem Federacji Piłkarskiej, ale wieczór już prezydent ma spędzić. Wykluczone jest spotkanie z szefem Federacji Piłkarskiej, ale wieczór już prezydent ma spędzić na terenie swojego ośrodka golfowego z szefem Federacji Piłkarskiej, ale wieczór już prezydent ma spędzić na terenie swojego ośrodka golfowego niedaleko Nowego Piłkarskiej, ale wieczór już prezydent ma spędzić na terenie swojego ośrodka golfowego niedaleko Nowego, ale wieczór już prezydent ma spędzić na terenie swojego ośrodka golfowego niedaleko Nowego Jorku. W niedzielę ma spędzić na terenie swojego ośrodka golfowego niedaleko Nowego Jorku. W niedzielę Donald Trump pojawi się w Jorku. W niedzielę Donald Trump pojawi się na stadionie w New Jersey i mamy potwierdzenie, że będzie mu to w niedzielę. Donald Trump pojawi się na stadionie w New Jersey i mamy potwierdzenie, że będzie mu towarzyszyć. Pierwszy pojawi się na stadionie w New Jersey i mamy potwierdzenie, że będzie mu towarzyszyć. Pierwsza nie w New Jersey i mamy potwierdzenie, że będzie mu towarzyszyć pierwsza dama Melania Trump. Nieoficjalnie i mamy potwierdzenie, że będzie mu towarzyszyć pierwsza dama Melania Trump. Nieoficjalnie wiemy, że prezydent potwierdzenie, że będzie mu towarzyszyć pierwsza dama Melania Trump. Nieoficjalnie wiemy, że prezydent upiera się, by wiemy, że prezydent upiera się, by był przynajmniej współwręczającym piłkarski puchar.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości. Właściciel salonu wakacje.pl. Częstochowa, Alia Wolności 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 19. Oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferty pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek. Poczesna z Mini Zoo, oferujące organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem
2: Mini Zoo, oferujące organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
2: organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa
2: urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl.
2: Wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody

0: 733 Mocy Pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 260 Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267. Telefon 733 267 267. 733 267 267. 3267 267 67 267
1: Deszczowe i 67 Deszczowy i burzowy weekend. Deszczowy i burzowy weekend szykuje się w Deszczowy i burzowy weekend szykuje się w Częstochowie. Deszczowy i burzowy weekend szykuje się w Częstochowie, szczególnie z sobota. Deszczowy i burzowy weekend szykuje się w Częstochowie, szczególnie z sobota pod względem. I burzowy weekend szykuje się w Częstochowie, szczególnie z sobota pod względem burzowym. Może nam przeszkadzać. Weekend szykuje się w Częstochowie, szczególnie z sobota pod względem burzowym. Może nam przeszkadzać, bo się w Częstochowie, szczególnie z sobota pod względem burzowym. Może nam przeszkadzać, bo te burze mają się pojawiać. Szczególnie z sobota pod względem burzowym. Może nam przeszkadzać, bo te burze mają się pojawiać w zasadzie. Sobota pod względem burzowym. Może nam przeszkadzać, bo te burze mają się pojawiać w zasadzie od rana. Burzowym może nam przeszkadzać, bo te burze mają się pojawiać w zasadzie od rana. Na termometrowym może nam przeszkadzać, bo te burze mają się pojawiać w zasadzie od rana. Na termometrach 20 przeszkadzać, bo te burze mają się pojawiać w zasadzie od rana. Na termometrach 24 stopnie mają się pojawiać w zasadzie od rana. Na termometrach 24 stopnie i w sobotę i w niedzielę w zasadzie od rana. Na termometrach 24 stopnie i w sobotę i w niedzielę na początku przyszłego. Na termometrach 24 stopnie i w sobotę i w niedzielę na początku przyszłego tygodnia chłodniej. Trach 24 stopnie i w sobotę i w niedzielę na początku przyszłego tygodnia chłodniej. Jest 4 stopnie i w sobotę i w niedzielę na początku przyszłego tygodnia chłodniej. Jest szansa, że nawet w sobotę i w niedzielę na początku przyszłego tygodnia chłodniej. Jest szansa, że nawet poniżej 20 stopni. Na początku przyszłego tygodnia chłodniej. Jest szansa, że nawet poniżej 20 stopni. Tygodnia chłodniej, jest szansa, że nawet poniżej 20 stopni. Jest szansa, że nawet poniżej 20 stopni. Szansa, że nawet poniżej 20 stopni. Niżej 20 stopni. Stopni.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wędności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest
2: oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel
2: Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki
2: Alpegłości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizm pogody jest właściciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizaciel Parku Rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek. Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy
3: Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest
3: oferujący organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.
3: Organizację urodzin i wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl.
3: Wycieczek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733. Prognozy pogody jest

733 267 Właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 200 Klima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267 Telefon 733 267 267 733 267 267

jest... To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.

Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Na lato. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Taneczne Radio. Taneczne Radio. Jura. Taneczne Radio. Jura. Taneczne Radio. Jura. Taneczne Radio. Jura. Taneczne Radio. Jura. Taneczne Radio. Jura. Taneczne Radio. Jura.

0: Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Lato. Radio Jura. Radio Jura.
1: Reklama.
0: Radio Jura.
1: Reklama. Reklama.
2: W browarni.
1: Reklama.
2: W browarni Lidl.
1: Reklama.
2: W browarni Lidl znajdziesz szeroki wybór.
1: Reklama.
2: W browarni Lidl znajdziesz szeroki wybór piw w super. W browarni Lidl znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem. W browarni Lidl znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegółku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Lody, lody.
2: Tylko dla pełnoletnich.
3: Lody, lody, zapraszam. Lody, lody, zapraszamy na pyszne. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa. Lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną. Zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz?
3: Pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale...
3: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz...
3: Bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po... Kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. Odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. Tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety.
4: Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia
4: tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy.
4: Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka.
4: LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl. Diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl. Poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem. Nie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka.

0: LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bezdysk czy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bezdyskontka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne, to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Kontrol i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Mogą być bezpieczne. Zdrowit. Mleczne. Zdrowit.
1: Czas dla mnie zaczyna.
0: Zdrowit.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. A dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. Moje 15 minut. Albo trochę więcej. 15 minut. Albo trochę więcej. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę.
1: Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: Więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak
2: w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
2: Podtrzymam.
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej.
3: Olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej.
3: Ale pachnie. Jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: Odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak?
3: Zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria. Wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Wszyscy razem.
2: 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Wszyscy razem.
2: 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
4: Wszyscy razem.
2: Rossmann. Moja drogeria.
4: Wszyscy razem w jednym.
2: Moja drogeria.

Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loterii. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl w aplikacji i na lotto.pl.

0: Borys Szyc.
1: Po reklamie.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
0: Nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Radio Ju.
0: Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Radio.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura.
1: Po reklamie.
2: Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato.

Najgorętsze party. Najgorętsze party z radiem. Najgorętsze party z radiem Jura. Najgorętsze party z radiem Jura. Najgorętsze party z radiem Jura. Ty z radiem Jura. Jura.

Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.

0: To jest. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.
1: That tonight's gonna be a good night.
0: Radio Jura.

Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.

Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand.

0: super cenach. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa i wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Od piątku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Panią.
0: W aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta.
0: Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i...
0: Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz.
0: Pełnoletnich.
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjść...
1: Panią, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką. Pomyślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy.
2: Jest utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy.
2: Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost.
2: Zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł.
2: Wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety pomaga. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety pomaga kontrolować. Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu. Pomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie.
3: Mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie.
3: Mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak. Już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
2: Ten jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
4: Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Lato. Radio Jura. Radio Jura.

0: Radio Jura. Taneczne Radio Jura.
1: Reklama. Reklama. Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroko. W browarni Lidla znajdziesz.

To jest. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. Radio Jura.

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.

0: Taneczne. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura.
1: Reklama.
0: Radio Jura.
1: Reklama. Reklama.
2: Upały. To nie są żarty.
1: Tama.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie. Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wrcy. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie. Cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. I minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. To sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Nawadnia i uty. Rozpuszczony w wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom. W wodzie. Litorsal. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektorsal. Gasi pragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upragnienie. Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Dnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie. Poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania
3: elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników
3: podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Niskie ceny są.
3: Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Niskie ceny są.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.
4: Od produktu wynika z działania jego składników.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.
4: Od działania jego składników.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą. Niskie ceny są codziennie.

0: A sprawdźmy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata.
1: Prawie 500 razy strażacy
0: wiadomości z kraju i ze świata.
1: Prawie 500 razy strażacy wyjeżdżają
0: i ze świata.
1: Prawie 500 razy strażacy wyjeżdżają do akcji w związku z... Prawie 500 razy strażacy wyjeżdżają do akcji w związku z burzami, które przechodzą. Prawie 500 razy strażacy wyjeżdżają do akcji w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. 500 razy strażacy wyjeżdżają do akcji w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. Razy strażacy wyjeżdżają do akcji w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. O te informacje wyjeżdżają do akcji w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. O te informacje w komendzie głównej w związku z burzami, które przechodzą przez Polskę. O te informacje w komendzie głównej straży pożarnej pytał reporter, które przechodzą przez Polskę. O te informacje w komendzie Głównej Straży Pożarnej pytał reporter Jakub Rybski. O te informacje w Komendzie Głównej Straży Pożarnej pytał reporter Jakub Rybski, z którym... Najtrudniejsza sytuacja jest w Wielkopolsce.
2: W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali już ponad 120 razy. W Wielkopolsce strażacy wyjeżdżali już ponad 120 razy. Zgłoszenia do... Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim przewróconych drzew i zyrw.
0: W Glujcu Wielkim prewencyjnie ewakuowano jednak 121 uczestników drzew i zerwanych dachów. W Glujcu Wielkim prewencyjnie ewakuowano jednak 121 uczestników obozów. W Glujcu Wielkim prewencyjnie ewakuowano jednak 121 uczestników obozu harcerskiego. W województwie lubuskim służby 121 uczestników obozu harcerskiego. W województwie lubuskim służby otrzymały już 112 zgłoszeń, a na Dolnym Śląsku interweniowano 89.
3: Strefa burz z zachodniej Polski przemieszcza się teraz w kierunku Cińskiego i dla Gorzowa Wielkopolskiego. Strefa burz z zachodniej Polski przemieszcza się teraz w kierunku centrum dla Gorzowa Wielkopolskiego. Strefa burz z zachodniej Polski przemieszcza się teraz w kierunku centrum kraju.
4: Burze te miejsca.
3: Strefa burz z zachodniej Polski przemieszcza się teraz w kierunku centrum kraju.
4: Burze te miejscami.
3: Strefa burz z zachodniej Polski przemieszcza się teraz w kierunku centrum kraju.
4: Burze te miejscami będą gwałtowne.
3: Polski przemieszcza się teraz w kierunku centrum kraju.
4: Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z...
3: Teraz w kierunku centrum kraju.
4: Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi...
3: Centrum kraju.
4: Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu do 5... Burze te miejscami będą gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami...

Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio. Taneczne Radio Jura. Taneczne Radio Jura.

0: opadami deszczu do 50 mm gwałtowne, połączone z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm zsiewne, połączone z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm z silnymi porywami, łączone z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm z silnymi porywami wiatru, które tymi opadami deszczu do 50 mm z silnymi porywami wiatru, które podczas deszczu do 50 mm z silnymi porywami wiatru, które podczas burz mogą osiągać do 90 mm z silnymi porywami wiatru, które podczas burz mogą osiągać do 90 km z silnymi porywami wiatru, które podczas burz mogą osiągać do 90 km na godzinę, a podczas burz mogą osiągać do 90 km na godzinę, a lokalnie także z opadami osiągać do 90 km na godzinę, a lokalnie także z opadami gradu. 90 km na godzinę, a lokalnie także z opadami gradu.
1: Mówił Przemysław Makarewicz, synoptyk.
0: Godzinę, a lokalnie także z opadami gradu.
1: Mówił Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii.
0: Także z opadami gradu.
1: Mówił Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
0: Gradu.
1: Mówił Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia. Mówił Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia IMGW pierwszego. Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do logi i gospodarki wodnej. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka wodnej. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka. Ostrzeżenia IMGW pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka.
2: Jesteśmy gotowi.
1: Pierwszego i drugiego stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka.
2: Jesteśmy gotowi do poważnego i
1: stopnia obowiązują do jutrzejszego poranka.
2: Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu.
1: Obowiązują do jutrzejszego poranka.
2: Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu.
1: Jutrzejszego poranka.
2: Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas i do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą. Tak premier Donald dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą. Tak premier Donald Tusk odpowiada na które nas łączą i tych, które nas dzielą. Tak premier Donald Tusk odpowiada na łączą i tych, które nas dzielą. Tak premier Donald Tusk odpowiada na decyzje prezydenta, które nas dzielą. Tak premier Donald Tusk odpowiada na decyzje prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że otwarte zostaną wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego. Otwarte zostaną wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego. Wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczące tragedii Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Znany ze Spidermana dotyczące tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Znany ze Spidermana Andrew G. tragicznych wydarzeń XX wieku na Wołyniu. Znany ze Spidermana Andrew Garfield ma XX wieku na Wołyniu. Znany ze Spidermana Andrew Garfield ma nową rolę w Wołyniu. Znany ze Spidermana Andrew Garfield ma nową rolę. Właśnie pojawił się zwiastun. Znany ze Spidermana Andrew Garfield ma nową rolę. Właśnie pojawił się zwiastun. Spidermana Andrew Garfield ma nową rolę. Właśnie pojawił się zwiastun historycznego widowiska The Garfield ma nową rolę. Właśnie pojawił się zwiastun historycznego widowiska The Uprising. Nową rolę. Właśnie pojawił się zwiastun historycznego widowiska The Uprising. Katarzyna Sobiechowska. Właśnie pojawił się zwiastun historycznego widowiska The Uprising. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji zwiastun historycznego widowiska The Uprising. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej wyjaśnionego widowiska The Uprising. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej wyjaśni Uprising. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej wyjaśni kogo zagra. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej wyjaśni kogo zagra znany aktor. Łota Taylorowska-Szuchta z redakcji kulturalnej wyjaśni kogo zagra znany aktor. Łota Taylora przywódca redakcji kulturalnej wyjaśni kogo zagra znany aktor. Łota Taylora przywódca chłopskiego, który kogo zagra znany aktor. Łota Taylora przywódca chłopskiego, który staje na czele armii znany aktor. Łota Taylora przywódca chłopskiego, który staje na czele armii zwykłych ludzi. Łota Taylora przywódca chłopskiego, który staje na czele armii zwykłych ludzi w powstaniu przeciwko królowi

0: przywódcę chłopskiego, który staje na czele armii zwykłych ludzi w powstaniu przeciwko królowi Ryszardowi II.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Aleja Wolności 19 oraz Vendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa P.

0: Autoklima Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-200. Jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-206. Klima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-267.pl. Telefon 733-267-267. 733-267-267. 3-267-267. 57-267.
1: Sobota nie 67. Sobota nie. Sobota, niedziela, gdyby je oceniać. Sobota, niedziela, gdyby je oceniać przez. Sobota, niedziela, gdyby je oceniać przez pryzmat temperatury, no sobota, niedziela, gdyby je oceniać przez pryzmat temperatury, no to byłoby całkiem nie. By je oceniać przez pryzmat temperatury, no to byłoby całkiem nieźle, bo jutro w Częstochowie 24 stopnie. Pryzmat temperatury, no to byłoby całkiem nieźle, bo jutro w Częstochowie 24 stopnie, tak też w natury, no to byłoby całkiem nieźle, bo jutro w Częstochowie 24 stopnie, tak też w niedzielę, byłoby całkiem nieźle, bo jutro w Częstochowie 24 stopnie. Tak też w niedzielę. Źle, bo jutro w Częstochowie 24 stopnie. Tak też w niedzielę. Jeśli chodzi o zachmurzenie, w Częstochowie 24 stopnie. Tak też w niedzielę. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to dużo 4 stopnie. Tak też w niedzielę. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to dużo gorzej, bo w zasadzie w sobotę też w niedzielę. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to dużo gorzej, bo w zasadzie w sobotę szczególnie przez. Jeśli chodzi o zachmurzenie, to dużo gorzej, bo w zasadzie w sobotę szczególnie przez cały. Zachmurzenie to dużo gorzej, bo w zasadzie w sobotę szczególnie przez cały dzień spodziewajmy się lokalnych burz. Gorzej, bo w zasadzie w sobotę szczególnie przez cały dzień spodziewajmy się lokalnych burz. W niedzielę te burze mają się w zasadzie w sobotę szczególnie przez cały dzień spodziewajmy się lokalnych burz. W niedzielę te burze mają się pojawić późnym popołudniem. Przez cały dzień spodziewajmy się lokalnych burz. W niedzielę te burze mają się pojawić późnym popołudniem. Dzień spodziewajmy się lokalnych burz. W niedzielę te burze mają się pojawić późnym popołudniem oraz wieczorem. A lokalnych burz. W niedzielę te burze mają się pojawić późnym popołudniem oraz wieczorem, a w trakcie tych burz w niedzielę te burze mają się pojawić późnym popołudniem oraz wieczorem, a w trakcie tych burz mają się pojawić późnym popołudniem oraz wieczorem, a w trakcie tych burz niewykluczone są intensywnym popołudniem oraz wieczorem, a w trakcie tych burz niewykluczone są intensywne opady z wieczorem, a w trakcie tych burz niewykluczone są intensywne opady deszczu. Początek przyszłego tygodnia, a w trakcie tych burz niewykluczone są intensywne opady deszczu. Początek przyszłego tygodnia tych burz niewykluczone są intensywne opady deszczu. Początek przyszłego tygodnia spokojniejszy. Wykluczone są intensywne opady deszczu. Początek przyszłego tygodnia spokojniejszy, ale i chłodniejszy. Intensywne opady deszczu. Początek przyszłego tygodnia spokojniejszy, ale i chłodniejszy. Deszczu. Początek przyszłego tygodnia spokojniejszy, ale i chłodniejszy. Początek przyszłego tygodnia spokojniejszy, ale i chłodniejszy. Spokojniejszy, ale i chłodniejszy. Ale i chłodniejszy. Chłodniejszy.
2: Sponsorem prognozy. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wendo. Prognozy pogody jest właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wendo Park. Właściciel salonu wakacje.pl Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. PL Częstochowa, Alia Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Alia Wolności 19 oraz Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody Wendo Park, Aleja Niepodległości 26A. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku
4: Aleja Niepodległości 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alp
4: 26A.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakar.

0: bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Stkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny w butelkach bezzwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedrony 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze 20.
0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Na zegarze 22. Sprawdźmy więc na...
1: Po reklamie.
2: Na zegarze 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości.
1: Reklamie.
2: Na zegarze 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Na zegarze 22. Sprawdźmy więc najnowsze wiadomości z kraju i ze świata. Na zegarze 22.

0: Alpakarnia Poczesna z Mini. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek. Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo. Oferujący organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autokry.
0: Organizację urodzin i wycieczek.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autokry. Prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 206. Właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 260. Klima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.pl. Telefon 733 267 267. 33 267 267.
2: Kończymy nasze
1: 267 267.
2: Kończymy naszą piątkową
1: 267.
2: Kończymy naszą piątkową przygodę z tanecznym. Kończymy naszą piątkową przygodę z tanecznym radiem, ale nasze playlisty polecamy. Kończymy naszą piątkową przygodę z tanecznym radiem, ale nasze playlisty polecają się na. Kończymy naszą piątkową przygodę z tanecznym radiem, ale nasze playlisty polecają się na cały weekend. Piątkową przygodę z tanecznym radiem, ale nasze playlisty polecają się na cały weekend. Ugarzegodę z tanecznym radiem, ale nasze playlisty polecają się na cały weekend. Ugarzegów czy gdzie?

0: wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. To Radio Jura.
1: I'm moving to the sun.
0: Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.
1: Starą miał.
0: To jest Radio Jura.
1: Starą miał dusz.
0: To jest Radio Jura.
1: Starą miał duszę.
0: Pst, Radio Jura.
1: Starą miał duszę.
0: Radio Jura.
1: Starą.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników więcej wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników więcej informacji na opakowaniu. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników więcej informacji na opakowaniu. Cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit.
0: To wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Składników. Więcej informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Informacji na opakowaniu.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: zwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit Heineken w butelkach bez zwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk bez zwrotnych 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 500 ml, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę, 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny...
0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasyp...
0: Nie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasyp...
0: Na kartę. Biedronka.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję taki... Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję taki... Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że... Totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś... Zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś... A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo.
1: Czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo.
1: Sięgnij w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement.
1: Szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety.
1: Coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna. Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z mor. Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozier... Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu... Potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy... Ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar... Morwy, kozieradki i górmaru. Dla prawidłowego poziomu

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato. Lato.

0: To jest Radio Jura.
1: Sofia.
0: To jest Radio Jura.
1: Sofia.
0: To jest Radio Jura.
1: This was never.
0: To jest Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Jura.

Radio. Radio. Radio Jura. Muzyka wybrana na Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

To jest radio. To jest radio Jura. To jest radio Jura. To jest radio Jura. To jest radio Jura. A simple band of gold. To jest radio Jura. A simple band of gold. Dio Jura.

0: Radio Jura.
1: Koniec, to jeszcze nie.
0: Radio Jura.
1: To jeszcze nie.
0: Radio Jura.
1: Nie.
0: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.

Muzyka. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.

0: Muzyka wybrana na... Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Licem.
0: Muzyka wybrana na lato. Radio Jura.
1: Licem.
0: Wybrana na lato. Radio Jura.
1: Licem błędy jak złote monety.
0: Radio Jura.
1: Licem błędy jak złote monety.
0: Radio Jura.
1: Licem błędy jak złote monety. Nie wypada nam.
0: Jura.
1: Licem.

0: Słuchasz radia. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura. Słuchasz radia Jura.
1: Zamykam.
0: Słuchasz radia Jura.
1: Zamykam oczy.
0: Słuchasz radia Jura.
1: Zamykam oczy, liczę.
0: Radia Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.

Północ i... Północ i... Północ i 11 minut. Północ i 11 minut. Północ i 11 minut. Północ i 11 minut. 11 minut. Minut.

0: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.
1: Była.
0: Radio Jura.
1: Była mnie raz.
0: Radio Jura.
1: Była mnie raz.
0: Radio Jura.

Radio. Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Na lato.

Słuchaj koleżanki, skocz do żawki, pokaż dowód. Napełnię. Słuchaj koleżanki, skocz do żawki, pokaż dowód. Napełnię szklanki, choć po. Słuchaj koleżanki, skocz do żawki, pokaż dowód. Napełnię szklanki, choć potańcz. Słuchaj koleżanki, skocz do żawki, pokaż dowód. Napełnię szklanki, choć potańcz. Ci nie myśl o domu, do żawki, pokaż dowód.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

Radio Jura. Trójka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura.

Muzyka. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato.

Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura. Muzyka. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana.

2 minuty to godzina. 2 minuty po godzinie pierwszej. 2 minuty po godzinie pierwszej. 2 minuty po godzinie pierwszej. 2 minuty po godzinie pierwszej. 2 minuty po godzinie pierwszej.

0: Radio Jura.
1: Tak piękny dzień.
0: Radio Jura.
1: Tak piękny dzień.
0: Radio Jura.
1: Dzień.
0: Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: To jest Radio Jura. To jest Radio Jura. To jest Radio Jura.
1: Budzi się.
0: To jest Radio Jura.
1: Budzi się noc.
0: To jest Radio Jura.
1: Budzi się noc.
0: Radio Jura.

w blasku księżyca. Maria del Mare, w blasku księżyca ty. Maria del Mare, w blasku księżyca ty. Del Mare.

Muzyka. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Wybrana na lato. Radio Jura. Radio Jura. Radio Jura.

0: lajcie, nie?
1: Zabawa napawa optymizmem, pozdrawiam wszystkich.
0: Tak na lajcie, nie?
1: Optymizmem, pozdrawiam wszystkich.
0: Tak na lajcie, nie?
1: Pozdrawiam wszystkich.
0: Tak na lajcie, nie?
2: Tak na lajcie, nie?

Radio Jura. Radio Jura. Muzyka wybrana. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Radio Jura. Muzyka wybrana na lato. Muzyka wybrana na lato. Wybrana na lato.